0: społeczne, to tego rodzaju postępowanie będzie podlegało odpowiedzialności karnej, jeżeli te przepisy wejdą w życie.
1: Prezydent wybrał rozwiązanie najbardziej niekorzystne dla pacjentów, uważa profesor Agnieszka Szuster-Ciesielska z UMCS-u.
2: Ta ustawa była po to, aby reagować nie kiedy nieszczęście się stało, kiedy już doszło do zgonu i wkracza prokuratura, tylko jeszcze zanim, kiedy wykorzystywani są ludzie cierpiący, którzy stracili nadzieję, ludzie słabi, którym się tą nadzieję oferuje za grube pieniądze.
1: Decyzję prezydenta skomentował też premier. Karol Nawrocki zamiast po stronie chorych stanął po stronie szarlatanów, ocenił Donald Tusk na platformie X. Przełom w leczeniu czerniaka coraz bliżej. Szczepionka na ten nowotwór przeszła testy i wkrótce może zostać dopuszczona do obrotu. Stanie się tak po zarejestrowaniu preparatu przez Amerykańską Agencję Żywności i Leków oraz Europejskie Agencje. Na razie analizowane są wyniki badań dwóch firm. Moderna i Merck właśnie poinformowały o wstępnych wynikach trzeciej fazy badań u chorych na czerniaka w zaawansowanym stadium i dały nadzieję na nową, skuteczną terapię. O szczegółach reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
3: Preparat w porównaniu do standardowego leczenia obniża aż o 60% ryzyko dalszych przerzutów, znacznie spowalnia nawrót nowotworu. To ważne, bo większość nawrotów czerniaka pojawia się w czasie 2-3 lat od usunięcia pierwotnej zmiany. Celuje w konkretne mutacje w tkance nowotworowej danego pacjenta, ma wytrenować układ odpornościowy tak, by rozpoznawał i niszczył konkretne komórki. Organizm uczy się na stałe, to znaczy, że nie trzeba powtarzać dawek do końca życia. Taka szczepionka może się okazać skuteczna w leczeniu nie tylko czerniaka, ale też wielu innych rodzajów nowotworów, takich jak rak płuca czy rak pęcherza moczowego. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
1: Lekarze mają nadzieję, że preparat będzie można włączyć do leczenia już w przyszłym roku. Kolejne ognisko wścieklizny na Lubelszczyźnie. Chorobę wykryto u lisa w gminie Janów Podlaski. Błąkał się w pobliżu zabudowań. Służby apelują, aby w takich sytuacjach nie zbliżać się do zwierząt. Dzikie i chore często zaczynają zachowywać się jak te domowe, mówi Radio Z lubelska wojewódzka lekarz weterynarii Monika Michałowska.
4: Bardzo często obserwuje się utratę takiego naturalnego lęku przed człowiekiem. Te zwierzęta wręcz zachowują się jak zwierzęta domowe. Często występują objawy nerwowe. To mogą być różnego rodzaju porażenia, niedowłady, skręty szyi. U zwierząt domowych może to być agresja nadmierna.
1: To już trzecie potwierdzone ognisko wścieklizny w Polsce w tym roku. 84-latek z Siemianowic Śląskich wyrzucał żywe świnki morskie do śmieci. Policjanci po długich poszukiwaniach w końcu go zatrzymali. Teraz może trafić za kratki. O szczegółach reporter Radia Z Szymon Kastelik.
5: Policja szukała sprawcy od czerwca, gdy w jednym z kontenerów na odpady znaleziono 5 żywych świnek morskich. Kilka dni temu w innym koszu na terenie miasta odkryto kolejnych 8 gryzoni. Tym razem policjanci skutecznie namierzyli 84-letniego mieszkańca Siemianowic.
6: Podczas przeszukania mieszkania policjanci znaleźli kolejne 3 świnki morskie.
5: Mówi młodszy aspirant Dorian Mitas z siemianowickiej policji. Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania uśmiercenia zwierząt. Grożą mu za to 3 lata więzienia. Szymon Kastelik, Radio Z.
1: Świnkami morskimi zaopiekowali się wolontariusze stowarzyszenia zajmującego się gryzoniami. Bomba ekologiczna od 8 lat zagraża mieszkańcom Gliwic. Blisko centrum zalega aż 1500 ton chemikaliów pozostawionych przez mafię śmieciową. Teraz pojawiło się światełko w tunelu, bo niebezpieczne odpady w końcu mają zostać usunięte. Miasto pozyskało na ten cel dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prace mają ruszyć możliwie jak najszybciej, mówi rzecznik Gliwic Mariusz Kopeć.
7: Na początku września będzie jeszcze tak zwana wizja lokalna dla wszystkich przyszłych oferentów, którzy będą chcieli uczestniczyć w postępowaniu przetargowym. Zostanie podpisana umowa i od momentu podpisania umowy wykonawca ma 8 miesięcy. Szacujemy, że będzie to w trzecim kwartale przyszłego roku.
1: Koszt usunięcia odpadów to 16,5 miliona złotych. Polacy szykują już opał na zimę, nie zrażają ich nawet wysokie ceny. Za metr sześcienny drewna trzeba zapłacić nawet do 800 zł. Powodem jest m.in. mroźny ostatni sezon. Przyczyna to napięcia polityczne na świecie, mówi Radio Z Marek Czechowski ze składowiska drewna w Lublinie.
8: Że nie będzie gazu, że będzie jakaś awaria. Wolą mieć spokój i jakąś taką gwarancję, że zawsze sobie w jakiś tam sposób to ciepło wygenerują. Rozmawiałem z klientką, że zrobiła kominek w nowym domu. Nie zamierza jakby go używać, ale chce mieć jakoś taką alternatywę na ogrzanie domu w razie W, jak to się mówi.
1: Taniej opał kupimy w nadleśnictwie, tam jednak trzeba samodzielnie zorganizować transport i pociąć drewno. Rzeźba Niedźwiedzicy, wdzięcznie machająca parasolką, stanie na osiedlu Szamoty w dzielnicy Ursus w Warszawie. To realizacja projektu z budżetu obywatelskiego. Figura z brązu będzie nosiła imię Aniela, tak jak jedna z siedmiu panien z posągu, których w 1893 roku powstała słynna fabryka Ursus.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Radio Z przedstawia
1: Wojciech Chmielarz i Jakub Ćwiek. Niech to usłyszą. Tym razem detektyw nie każe na siebie czekać szczególnie długo i spóźnia się raptem 2 minuty. Błaszkowicz widzi go, jak wchodzi do kawiarnianego ogródka. Rozgląda się i rusza w jego stronę, wyraźnie niezadowolony, że nie będzie mógł usiąść plecami do ściany z widokiem na pozostałe stoliki. Detektyw dopycha się wreszcie i sapiąc siada. Bierze do ręki kartkę, ale zaraz ją odkłada.
2: No i co? Powiedzieli coś?
3: Tak, ale mogłem ci dopowiedzieć przez telefon.
1: Hrast przewraca oczami, po czym pochyla się nad stolikiem i bierze kawę Błaszkowicza, zaglądając do kubka. Potem łyk.
2: Zamówisz drugą, ja nie będę miał czasu czekać.
1: Błaszkowicz otwiera usta, ale wzdycha tylko i kręci głową. Czeka, aż Hrast odstawi filiżankę.
3: Umówiłem cię z tą dziewczyną z Zetki. Ma na imię Edyta, jest reporterką.
2: Hej, mówiłem ci, potrzebuję kogoś wyżej. Kogoś decyzyjnego.
3: I dostaniesz, ale pod warunkiem, że to, co masz do powiedzenia, jest w ogóle coś warte. Czekaj. Nie wstawaj, źle to zabrzmiało, przepraszam. Ja cię oczywiście znam. Ja wiem, że informacje od ciebie zawsze były sprawdzone. Ale moja rekomendacja jest w tej chwili niewiele warta. Jestem na emeryturze. Tego faceta, co teraz tym wszystkim zarządza, znam. Tyle o ile. Porządny gość, porządny dziennikarz, ale no, to jest wyjątkowa sytuacja, sam przyznać. Wiesz, ilu oni mają teraz ludzi, którzy mówią, że coś wiedzą?
1: To kluczowy moment, ale Błaszkowicz wie, że tamten się nie wycofa. Grają w otwarte karty, uczciwie. Tego akurat nikt inny mu nie zaoferuje.
2: No dobra, więc załóżmy, że skontaktuję się z tą dziennikarką i co? Jak to widzą dalej?
3: Dasz jej coś, poczekaj, nie denerwuj się tak. Dasz jej coś, jakiś kawałek tego, co masz, ona to szybko sprawdzi i wróci do ciebie. To, co ci mogę obiecać, to, że będzie miała na tyle krótką ścieżkę dostępu, że jak potwierdzi, że faktycznie coś masz, to decyzje zapadną szybko.
2: W takiej sprawie każde korporacyjne szybko to za wolno.
3: Tak, ale trzeba uważać na każdy fałszywy trop. Jeszcze raz. Słuchaj, ja ci wierzę, znasz mnie. Za dawnych czasów szedłbym za tym, no, pewnie nawet sam bym ci zapłacił, a potem żarł tynk przez pół roku, ale dzisiaj...
2: Tylko nie chrzań mi o innych czasach. Każde są inne, ale ludzie zawsze byli tacy sami i tylko myślą, jak cię wydutkać.
3: Czyli co mam powiedzieć tym Zetki? Spotkasz się z tą Edytą, czy nie?
1: Detektyw waha się, patrzy w kubek, jakby wróżył z fusów. W końcu dopija jednym haustem, odstawia kubek i wstaje.
2: Nie, chyba nie. Wybacz, że zawracałem ci głowę.
3: I co? Już? Tak to po prostu zostawisz i odejdziesz? Przecież mówiłeś, że to kluczowe informacje. Takie, które mogą coś zmienić.
2: Informacje niczego nie zmieniają, Jarek. Miałem takiego kumpla we Wrocławiu w 90. Dobry chłop, zaangażowany gliniarz kryminalnego. Jak się zaczęły jazdy z miastowymi, to najpierw woził się z nimi jako szef wydziału, a potem ci z wojewódzkiej wzięli go do specjalnej grupy do przeciwdziałania zorganizowanej. Nadawał się. Miał naprawdę dużo dobrych źródeł kontaktów. Dużo dobrych, sprawdzonych informacji. I w tym nowym oddziale był wysoko. Bo nad nim były tylko 2 osoby.
3: Z czego jedna była kapusiem?
2: 5 minut po złożonym raporcie wszystko, co przynosił, było już gówno warte. Nie liczy się, co wiesz, Jarek, tylko komu to mówisz. A fakt, że radiowa góra zamiast się ze mną spotkać, wysyła do mnie jakąś lalę na dorobku...
3: To ja ją zaproponowałem jako kontakt.
2: Ty? Dlaczego?
3: Bo ona tego nie zlekceważy. Widziałem to w jej oczach, słyszałem w głosie. Ona jest taka jak ja kiedyś i potraktuje to poważnie. Co zrobiłaby góra? Nie wiem. Może faktycznie by w to weszli, może zagraliby zachowawczo. Ale ta dziewczyna będzie drążyć, jątrzyć i grzebać w sprawie. Więc jeśli przyszedłeś z tym do mnie, bo chciałeś sojusznika i wejścia do radia, to ja daję ci kogoś, kto faktycznie coś zrobi. Porozmawiaj z tą dziewczyną. Rozumiem, że nie chcesz nikomu ufać, ale jak to ma pójść dalej, to komuś musisz. I ja stawiałbym na nim.
1: Stary dziennikarz poprawia się na krześle i zaczyna wzrokiem szukać kelnerki. Nie ma już ochoty na kawę, ale chce dać rozmówcy czas. To nie pora na pojedynki spojrzeń.
2: Dobra, pogadam z nią, ale będziesz pośrednikiem. Zastanowię się i wyślę ci czas i miejsce spotkania, okej?
3: Okay? Jasne. Mam nadzieję, że kawa smakowała.
1: Kobieta, która kręci się teraz po kuchni Budzikowskich, jakby była u siebie, wygląda trochę jak śmierć. Chuda, pomarszczona, zgarbiona, a w dodatku cała w bieli. I teraz to może brzmi głupio, ale gdy weszła do domu, zaraz po tym jak padł strzał i Artur runął na ziemię, Edyta pomyślała w pierwszej chwili, że to właśnie śmierć. Dopiero potem zobaczyła strzelbę i domyśliła się, co się stało. Chwilę później Artur wstał i okazało się, że tylko potknął się na progu, przestraszony hukiem. Kobieta wraca z kuchni z dwoma krzesłami. Już wcześniej przyniosła jedno. Siada.
0: Jeszcze raz państwa przepraszam. Myślałam, że przyjechaliście się tu gdzieć.
4: Gdzieć?
2: Chodzi o seks.
1: Edyta posyła mu zirytowane spojrzenie. Nie rozumie, co go tak bawi. Siedzieli w domu, w którym wydarzyła się zbrodnia, w towarzystwie starszej kobiety z bronią, której prawie na pewno nie powinna mieć. Strzelała. Nawet jeśli faktycznie w powietrze, to nadal nie tak załatwia się takie sprawy. To nie jest cholerny dziki zachód.
0: Zobaczyłam z okna samochód. Widzę, wysiada para. No to myślę sobie, ha, następni. To wzięłam starą strzelbę po mężu, co to nią zwykle wrony odganiam, i poszłam. Strzelam w powietrze, bo nikomu nie chcę krzywdy zrobić. A więcej nie trzeba. Jak te ptaszyska przebrzydłe, mówię państwu, zaraz się płoszą i uciekają.
2: Często się to zdarza? Takie seks wizyty?
1: Kobieta posyła mu zaskoczone spojrzenie, po czym klepie się w czoło.
0: A, bo państwo nie dotarliście jeszcze na górę. W sypialni to za przeproszeniem kondom na kondomie. Aż się dziwię, że oni się tak nie brzydzą. Tam kiedyś jednej zimy taki bezdomny nocował. To wtedy przynajmniej pilnował i spokój był, a i mnie pomagał. Wiecie państwo, wdowa, syn kochany, ale zapracowany. Jednak to sama jestem.
4: Pani tu od dawna mieszka? To znaczy w tej okolicy?
0: Z 50 lat. A wcześniej to też niedaleko, z kilometr może będzie. Ja to się, wiecie państwo, mało stąd ruszam. Mi tu dobrze. Spokojna okolica. Przynajmniej odkąd... No, straszna tragedia. Straszna.
2: No i my właśnie w tej sprawie, proszę pani. Piszemy książkę. Może nam pani coś powiedzieć o Budzikowskich? Jakie mieliście relacje sąsiedzkie?
1: Musiał trafić, myśli Edyta, bo wyraz twarzy kobiety natychmiast się zmienił. Tylko na moment, ale wystarczająco długo, by dało się zauważyć. Edyta widzi, że pisarz już otwiera usta, by zaprzeczyć, więc korzystając z tego, że siedzą blisko, sięga ręką do jego dłoni i ściska, dając znak, by się nie odzywał.
0: A co? Z ludźmi na wsi gadaliście, tak? No, opowiadali wam.
1: Przez kilka sekund kobiety mierzą się spojrzeniami, ale dziennikarka nie chce dać za wygraną. I w końcu zwycięża.
4: No, troszkę tak, ale wolimy z obu stron usłyszeć, żeby sprawiedliwie było.
0: A co wam mówili?
4: A co mogli?
0: No, nie żyliśmy w komitywie. Powiem pani, że ci Budzikowscy to nie byli tacy nowobogackie cwaniaki. Tak się mówi, nie? Przyjechali, ziemię wykupili i jeszcze chwalą się, ile to za nią dali, że dwa razy więcej. No a potem, jak ten warsztat otworzyli, to się zaczęło zjeżdżać to całe tałataństwo.
2: A ten warsztat to gdzie?
0: A, na drugim końcu wioski. Ale tam teraz hurtownia materiałów ogrodowych. Od syndyka odkupili, bo w ruinę szło. Ale kiedyś to cała gangsterka tu przyjeżdżała przez nich. Jak przy jeziorze wodę chlali, to się baliśmy nad wodę chodzić. O, ja to szczęśliwa byłam, że syna mam, a nie córkę.
2: A co, wydarzyło się tu coś złego? Znaczy przed Budzikowskimi? Jakaś napaść?
0: Poważna to nie, bordy jakieś. Ale nic, co by zapowiadało, no, wiecie państwo.
4: Była tu pani wtedy? Jak to się stało?
0: W samą noc to nie, bo w szpitalu leżałam ze zwichniętym biodrem. Głupia sprawa. Ale się jak stara baba pod prysznicem przewróciłam. Ale wróciłam zaraz, jak się dowiedziałam. A że Budzikowscy rodziny nie mieli, to mnie wzięli na oględziny zwłok.
1: Edyta zauważa, że od początku tej rozmowy kobieta ewidentnie nie wie, co zrobić z rękami. Teraz na przykład gładzi się po brzuchu, jakby była w ciąży.
0: Straszne to było. A pogrzeb jeszcze gorszy. Grabarzy z innej gminy ściągali, bo u nas to nie miał kto trzech trumien obsłużyć naraz. A potem jak wyszła sprawa z tą trzecią, to ci grabarze w karty grali o to, kto ją będzie niósł.
4: Zaraz, zaraz, przepraszam. Jaka sprawa z trzecią trumną?
0: No, tą młodego Budzikowskiego. Tą, co pusta była.
1: Powiedziała to tak lekko i po prostu jakby komentowała pogodę. Ale dla Edyty to nowość. Zerka na pisarza, który też wygląda na mocno zaskoczonego.
5: Chce pani powiedzieć,
0: że ciała chłopaka nie znaleziono. Wiadomo tyle, że był ranny, ale uciekł i rzucił się do wody, a potem się utopił.
4: Zaraz, ale skąd wiadomo? W sensie z taką pewnością, że się utopił.
0: Ja się tam nie znam, ale policja.
4: Przepraszam najmocniej. Przepraszam, muszę odebrać.
1: Pokazuje Arturowi wyświetlacz, a na nim widoczne nazwisko. Łaszkowicz. Pisarz kiwa głową.
4: Kontynuujcie proszę beze mnie. Halo? Już chwileczkę, tylko wyjdę.
5: Mówiła pani, skąd wiadomo, że dzieciak się utopił?
0: No, to ja wiem tyle, co mówiła policja. No, że w żadnym miejscu nie znaleziono śladu, żeby wychodził na brzeg, a sprawdzono wszystko. No i nigdy się nie pojawił. Rodziny innej nie miał. Na policję nie poszedł. A jezioro głębokie, wiry, wodne chaszcze. Zginął na pewno.
5: Tak, ale trumna była pusta.
6: Niech to usłyszą. Posłuchaj kolejnego odcinka już za chwilę w Radiu Z.

0: Radio Z przedstawia
1: Wojciech Chmielarz i Jakub Ćwiek. Niech to usłyszą. Edyta stoi przy aucie i gapi się na ekran telefonu. Na nim po raz pierwszy wyskakują kolejne powiadomienia, a to o nieudanych próbach połączenia, a to o SMS-ach czy wiadomościach na Messengerze. Wszystkie od Łukasza. W krótkich rozbłyskach mignięć pojawia się tu i tam słowo przepraszam, ale Edyta nie zamierza tego czytać. Zwłaszcza, że widzi, że Artur właśnie wychodzi z domu. Żegna się z sąsiadką budzików i rusza polbrukowym chodnikiem w stronę bramy i auta. Edyta szybko kasuje powiadomienia z ekranu.
2: Muszę tam wracać?
3: Nie, spokojnie, pożegnałem się w twoim imieniu. Czego chciał Błaszkowicz?
2: A, mówi, że mam za półtorej godziny spotkać się z jakimś jego kolegą. Byłem policjantem, a teraz detektywem. Podobno ma jakieś kluczowe informacje dla sprawy budzikowskich, ale to paranoik i musi ze mną porozmawiać osobiście.
3: Dlaczego z tobą?
2: Bo Ornowski oddelegował mnie. Właśnie skończyłam z nim rozmawiać i potwierdził.
3: Nazywa się jakoś ten detektyw?
2: Oczywiście. I jak przystało na rasowego paranoika, pierwsze co zrobił, to się przedstawił.
3: No ale przecież nie rozmawiałaś z nim, tylko z Błaszkowiczem, a on chyba wie, jak się nazywa.
2: No to go zapytaj. Numer masz.
0: Nie chcę się przyznać, że z tego wszystkiego zapomniała o to spytać.

0: Teraz wpina telefon w uchwyt i wpisuje szybko parametry parkingu, który, wedle informacji Błaszkowicza, ma być miejscem spotkania. Artur patrzy na nią, jakby upewniał się, czy powiedziała to poważnie, po czym nagle wysiada i faktycznie próbuje się dodzwonić, ale chyba bez powodzenia, bo zaraz wraca z miną jeszcze bardziej pochmurną niż wcześniej.
1: Okej, jedźmy.
2: Już? Wszystko wiesz?
0: Nie odzywa się, gdy dziennikarka rusza, a kiedy wjeżdżają na główną drogę, znika w telefonie. Wygląda, jakby się na nią obraził za ten żart z paranoikiem. A może za to, że kazała mu samemu zadzwonić? Może być, że uraziła jego męską dumę, nie odpowiadając szczegółowo na jego wszystkie pytania i teraz siedzi taki naburmuszony, pogapiony w swoją komórkę, jakby miał się do niej nie odezwać przez całą podróż. A może jest też tak, myśli sobie, że facet nic nie zrobił, ale widzi, że jesteś zła i daje ci czas, żebyś ochłonęła. Bo to faktycznie nie Artur jest problemem, tylko Łukasz. Ostatnio coraz częściej. Dlatego, gdy wjeżdża na główną drogę, to ona pierwsza przełamuje ciszę.
2: No dobra, wracając do rozmowy z sąsiadką, to co nam to w zasadzie daje?
0: Artur nie odpowiada od razu, wpatrzony w ekran, jakby go dopiero teraz odkrył. Edyta jest już pewna, że strzelił focha. Już ma coś na ten temat powiedzieć, ale wtedy on jednak podnosi głowę, odwraca się ku niej i uśmiecha przepraszająco.
1: Przepraszam, sprawdzałem coś. O co pytałaś?
2: No, o tę rozmowę z sąsiadką i rewelację na temat tego, że trumna była pusta. Co ty o tym myślisz? Co nam to daje teraz, w tej sprawie? Bo wiesz, to świetna ciekawostka do podcastu. Zwłaszcza, gdybyśmy mieli na to coś więcej niż potwierdzenie od zwariowanej sąsiadki strzelającej do Gizio... Cholera, jak to będzie poprawnie?
1: Nie patrz. Mam od takich rzeczy redakcję i korektę. A i tak przepuszczam zawsze tyle błędów, że wstyd.
2: Dobra, mniejsza. Załóżmy, że to prawda i faktycznie trumna jest pusta. Dzieciak uciekł, a ślady prowadzą od domu do wody. To nam daje tylko tyle, że nie zginął w domu, tylko się utopił. Z punktu widzenia sprawy to tak naprawdę żaden przełom.
1: Może i tak, ale mocno zależy, co się stało potem. Znaczy z tym dzieciakiem.
2: Ale nie myślisz chyba... Ty naprawdę sądzisz, że on przeżył?
1: Na razie nic nie sądzę, tylko rozważam opcje. Mam taką metodę pracy przy książkach. Rzucam pomysł, który brzmi fajnie i potem sprawdzam dla niego wszystkie za i przeciw.
2: Uważasz, że ten pomysł brzmi fajnie? Na pewno jest to słowo, którego chciałeś użyć?
1: Nie czepiaj się słówek, wiesz o co mi chodzi. I skoro mamy już rzucony pomysł, to sprawdźmy jak działa. No to po kolei. Dzieciak nie ginie, tylko opuszcza dom. Jest ranny, ale i przestraszony. Ucieka przed kimś, kto właśnie z zimną krwią zamordował jego rodziców.
2: Skacze do zimnej wody?
1: Nie, niekoniecznie zimnej. Pamiętaj, że to się stało w czerwcu, koło północy. Jezioro mogło być jeszcze nagrzane, a on pchany adrenaliną. No i nie wiemy, jak poważnie był ranny, prawda?
2: No dobra, dobra, ale załóżmy, że woda nie jest zimna, a on nie jest ciężko ranny i że naprawdę dobrze pływa. Jak słyszałeś, nigdzie nie było śladów, że wyszedł, a sprawdzono całe jezioro.
1: A co to właściwie znaczy, że nie było śladów? Jakich śladów szukali? I jak uważnie?
2: No nie wiem. Odcisków stóp, śladów krwi, połamanych pałek wodnych. Nie, no cholera, masz rację, no to zupełnie bez sensu.
0: Bija kierunkowskaz i wyprzedza traktor zbłąkany po dawno minionym lecie, a Artur czeka cierpliwie, aż wykona ten manewr. Dopiero wtedy podejmuje wątek.
1: No dobra, czyli załóżmy, że dzieciak jednak wyszedł na brzeg, ma kilkanaście lat, właśnie zabili mu rodziców. Co robi?
2: Szuka kogoś, komu może zaufać.
1: A jeśli nie ma?
2: To idzie na policję. No chyba, że z jakiegoś powodu nie może. Jezu, ty myślisz, że policja ma z tym coś wspólnego? Że pracowali dla tych gangsterów i załatwili dzieciaka, kiedy do nich przyszedł?
1: Nie wiem. Ale czekaj, skręć tutaj.
0: Artur wskazuje na najbliższy zakręt i umieszczoną tuż przed nim tabliczkę z napisem cmentarz. Informacją o odległościach 500 metrów i stosownym oznaczeniem, że nekropolia jest zabytkowa.
2: Artur, nie, ja nie mogę. Spotkanie mam z tym gościem, przecież z tym detektywem.
1: Spóźnisz się chwilę, to nic się nie stanie. A nie będziemy dwa razy jeździć, żeby to potem jeszcze raz sprawdzać. Skręcę.
0: Z płytkiego snu wyrywa ją odgłos kroków na schodach. Maggie zrywa się z posłania, siada i podciąga kolana pod brodę. Nasłuchuje z niepokojem, potęgowanym jeszcze przez wrażenie, że tym razem jej oprawca idzie jakoś inaczej, szybciej i głośniej. Czy jest na nią zły? A może coś się w nim zmieniło i tak właśnie chodził ten drugi? Ten, który ogarnia, czym są metadane i którego krzemowy chip już dawno się przepalił? Czy możliwe, że uznał wspólne pisanie piosenki za sztuczkę? Słyszy szczęk klucza w zamku i odruchowo zamyka oczy. Zaraz jednak je rozchyla i wtedy widzi, że idzie ku niej. W ręku trzyma dwie pętle z plastikowych trytytek.
3: Znowu muszę wyjść i załatwić ważną sprawę.
0: Maggie wzdryga się, bo jest nagle pewna, że to zadanie oznacza zrobienie komuś krzywdy. Poprzednim razem na pewno tak było i teraz też. Mimo to zmusza się do uśmiechu. Musi mu pokazać, że go akceptuje, że jest po jego stronie.
2: Rozumiem. A myślałeś coś więcej o piosence? Może coś zmienić albo dodać? Może chcesz powiedzieć dalej, co się stało, albo...
0: Podnosi wyżej plastikowe pętle.
3: Muszę cię znowu związać.
2: Nie musisz.
0: Widzi, że oprawca zdziwił się. Jakby dowiedział się właśnie, że istnieje inna opcja, której wcześniej po prostu nie wziął pod uwagę. Maggie postanawia wykorzystać to jego zdziwienie i iść za ciosem.
2: Nie musisz mnie wiązać, bo nigdzie nie ucieknę. I to nie tylko dlatego, że i tak jestem tu zamknięta i tylko ty masz klucz. Chodzi o to, że... Sama nie wiem, jak to powiedzieć. Boję się ciebie, oczywiście, bo mnie zabrałeś i w ogóle, ale wiele zrozumiałam i teraz chcę poznać twoją historię.
4: Niech to usłyszą. Posłuchaj kolejnego odcinka już w poniedziałek po drugiej w Radiu Z.

0: Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Iga Świątek melduje się w półfinale turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Spotkanie broniącej tytułu i rozstawionej z numerem 7 polskiej tenisistki z wiceliderką rankingu Jeleną Rybakiną trwało zaledwie 31 minut, bo Kazaszka skreczowała przystanie 4-1 dla Świątek. Rybakina miała problem ze ścięgnem Achillesa w lewej nodze. Do spotkania przystąpiła z taśmą nalepioną wzdłuż tylnej części łydki. W szóstym gemie, gdy serwowała, poprosiła o przerwę medyczną. Po konsultacji z fizjoterapeutką wróciła na kort, ale nie zdołała włożyć pełnej siły w serwis i podjęła decyzję o kreczu. Mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku, a oczywiście priorytetem jest następny turniej. Wiem, że ten turniej też jest ważny, ale US Open to US Open i mam nadzieję, że będzie na to gotowa, bo jest już bardzo blisko zajęcia pierwszego miejsca w światowym rankingu. Szkoda, bo czułam, że rozgrywałyśmy dobry mecz, ale zdrowie jest najważniejsze. Mam więc nadzieję, że naprawdę wszystko z nią będzie w porządku. Mówiła polska tenisistka. W sobotnim półfinale Świątek zagra z Amerykanką Jessicą Pegulą. Matka dziewczynki, która w Łomży spadła z balkonu na piątym piętrze z zarzutami. 27-latka odpowie za narażenie dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Na szczęście 4-latkę uratowali sąsiedzi, którzy na dole rozciągnęli koc. W chwili wypadku jej matka spała w domu. Miała w wydychanym powietrzu 0,7 promila alkoholu. W trakcie przesłuchania kobieta nie przyznała się do winy i odmówiła składania wyjaśnień. Zastosowano wobec niej dozór policyjny. Sąd zdecydował o umieszczeniu dziewczynki w pieczy zastępczej. Według sądu rodzice nie są w stanie zapewnić jej właściwej opieki. Jasna deklaracja premiera w sprawie Ukraińca zatrzymanego w Chorwacji. Nie zmieniłem zdania, mówi Donald Tusk, który był i jest przeciwnikiem oskarżenia Wołodymyra Żet. Mężczyzna jest podejrzany w sprawie wysadzenia gazociągu Nord Stream w 2022 roku. Był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania wydanym przez Niemcy.
1: Na pewno Niemcy nie powinny ścigać tych, którzy w sytuacji, kiedy ich kraj został napadnięty, Rosja okazała się agresorem, którzy podejmują takie czy inne działania. Ja tu zdania nie zmienię i uważam, że wstydzić się powinni nie ci, którzy unieruchomili ten Nord Stream 2, tylko ci, którzy go budowali.
0: Wołodymyr Żet zostanie przetransportowany do Niemiec. Rok temu Sąd Okręgowy w Warszawie odmówił wydania mężczyzny. Sternik jachtu komercyjnego posługiwał się fałszywym dokumentem. Zabierał na pokład znacznie więcej pasażerów niż powinien. 52-letni mieszkaniec Gdańska został rutynowo skontrolowany przez wodny patrol policji w porcie w Świdno na Wyspie Sobieszewskiej. O szczegółach Maciej Bąk.
2: Na dokumencie, jaki 52-letni sternik okazał policjantom, widniała informacja, że jego jacht motorowodny może wykonywać rejsy z udziałem 12 pasażerów oraz załogi. Policjanci postanowili zweryfikować to w Urzędzie Morskim w Gdyni i szybko wyszło na jaw, że na jednostce może przebywać maksymalnie 8 osób. Posługiwanie się podrobionym dokumentem to poważne przestępstwo, dlatego sternik trafił od razu do pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Wkrótce może usłyszeć zarzut, za który może mu grozić do 5 lat więzienia. Gdańsk, Maciej Bąk, Radio Z.
0: Policjanci dalej wyjaśniają okoliczności tej sprawy. Nieoczekiwany zwrot akcji. Polskie samorządy padły ofiarą oszustwa na Pumę. W ostatnich tygodniach włodarze kilku polskich powiatów ostrzegali przed drapieżnikami grasującymi w lasach. Ich obecność potwierdzały zdjęcia wykonane przez mieszkańców, ale okazało się, że fotki były fałszywe. Wygenerowała je sztuczna inteligencja. Tak wydarzyło się m.in. w Wałbrzychu. Zdjęcie Pumy w lesie opublikowało tam Nadleśnictwo Świdnica. Dzień później starostwo zwołało w jej sprawie posiedzenie zespołu zarządzania kryzysowego. Zanim znaleziono Pumę, analiza wykazała, że zdjęcie jest nieprawdziwe. Podobnie było w Ostrołęce, gdzie obecność drapieżnika zgłosił jeden z mieszkańców. Policjanci natychmiast podjęli działania, mówi Tomasz Żerański z komendy w Ostrołęce.
3: Bardzo szybko ustalili autora tego zdjęcia. Okazało się, że to był, jak on to określił, głupi żart.
0: Teraz policja sprawdza, czy nie doszło do fałszywego alarmu, co jest karalne. Nadleśnictwo Świdnica podkreśla, że poza zdjęciem otrzymało też inne doniesienia o drapieżniku. Dlatego nie można wykluczyć, że zwierzę występuje w lasach w okolicy Wałbrzycha. Dwa lata utrudnień czekają kierowców w Łodzi. Powód to prace związane z budową tunelu kolei dużych prędkości. Zmieniła się organizacja w jednym z najbardziej obciążonych ruchem miejsc w mieście, na trasie WZ, tuż przy Atlas Arenie. Tam trzeba korzystać z tymczasowej jezdni. Musimy tuż obok wybudować jedną z komór niezbędnych do powstania tunelu, mówi Radio Z przedstawicielka wykonawcy Dagmara Zalewska.
4: Na trasie tunelu KDP zaplanowano łącznie 5 takich obiektów. Będą one pełnić funkcję wyjść ewakuacyjnych.
0: Tunelem w przyszłości pojadą pociągi kolei dużych prędkości, kursujące z Warszawy przez Nowe Lotnisko i Łódź w kierunku Poznania oraz Wrocławia. Sztuka poleci na Księżyc. Prace kilkunastu artystów z Polski trafią do kosmicznej galerii na Srebrnym Globie. Zostaną wystrzelone razem z dziełami innych artystów z całego świata. W tym będą prace łodzianki Darii Solar.
5: Będzie 6 moich obrazów, także jestem bardzo zadowolona. Cieszę się, że aż 6 dostało z różnych konkursów malarskich, z różnych wystaw, z różnych takich miejsc. One będą lecieć rakietą Elona Muska, czyli Falconem Heavy. To jest wieżowiec na silnikach.
0: Dzieła sztuki mają ruszyć w drogę pod koniec roku albo na początku przyszłego. Będzie to w sumie 250 tysięcy różnych prac, w tym poezja, filmy, literatura, malarstwo czy grafiki. Szykujcie się na koncert Lata Z. W sobotę będziemy w Ełku. To ostatni przystanek na naszej trasie. Finałowe zamknięcie przypieczętują Roxy Węgiel i Agnieszka Chylińska. Miejsce? Stara plaża przy ulicy Parkowej. Start o 19:00. Wcześniej będzie działać też strefa radia, a w niej wszystko dla najmłodszych. Dziś w Krośnie rusza Festiwal Kultur Pogranicza Karpackie Klimaty. Ta trzydniowa wycieczka poprowadzi przez smaki, dźwięki i opowieści pogranicza. W programie są koncerty, wystawy i spektakle dla dzieci. Jedna z najważniejszych pozycji w polskiej historii sztuki, Teoria widzenia Władysława Strzemińskiego, doczeka się ekranizacji. Serial zrealizuje Muzeum Sztuki w Łodzi we współpracy z Instytutem Kultury Polskiej w Nowym Jorku. Każdy z 4 odcinków serialu ma się stać aktorskim eksperymentem.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z i już. To jest powtórka programu. Gość Radia Z.
7: Dzień dobry, z nami jest Jakub Stefaniak, wiceszef kancelarii premiera z PSL-u. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: Czy PSL poprze kandydaturę Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego, tak czy nie?
8: Za 2 tygodnie wszystko będzie jasne. Procedura jest zawsze taka. Jeżeli klub dostaje rekomendację, czy też popiera kogoś, to najpierw się z taką osobą spotyka, rozmawia, zadaje pytania, wyjaśnia wątpliwości. I tak się będzie działo w tym przypadku. Czyli, a jeśli pani redaktor pyta mnie osobiście, tak? O zdanie na temat pana ministra, tak, Berka, to mam jak najlepsze. Jeżeli ktokolwiek, czyli będzie, tak, mnie pytał o rekomendację, to oczywiście zarekomenduję. Tak.
7: Myślałam, że się pan minister będzie cały czas migał. No trochę się migał.
8: Nie.
7: Sonda na naszej stronie oczywiście jest za chwilę, już teraz jest uruchomiona, więc głosujcie, oceniacie. Czekamy na wasze głosy, na głosy internautów, słuchaczy Radia Z. No dobrze, ale proszę mi powiedzieć...
8: Ja się nigdy nie migam, pani redaktor.
7: Ojej. Zuch. A dziękuję. Kiedy Maciej Berek, minister, koordynator pracy rządu, tak to nazwę, no prawa ręka pana premiera, przestał przechodzić do pracy?
8: W jakim sensie przestał przychodzić do pracy? Ja no nie wiem, czy przestał przychodzić do pracy.
7: Ale jego dymisja już została przyjęta, tak?
8: Ale jest coś takiego jak okres wypowiedzenia.
7: A, czyli przychodzisz do pracy,
8: i to
7: tak?
8: To nie jest tak, że z dnia na dzień nagle człowiek był i człowiek znika. To nie Związek Radziecki. Natomiast mam wrażenie, tak już trochę wychodząc do przodu w kontekście pana ministra Berka, że mamy do czynienia z takim fenomenem. Pod koniec wakacji berkomania w Polsce nastąpiła i mamy berkologów wszelkiej maści. Wszyscy się ujawnili nagle, jak to świetnie Macieja Berka znają, rozumieją, wiedzą, że jest politykiem, chociaż nigdy nie był i nie będzie.
7: Startował w 2005 roku z listy Platformy Obywatelskiej do
8: Sejmu. Nie jest żadnej partii politycznej, no, nie jest, no, jest w ciałach statutowych żadnych partii. Tak, był ministrem, ale był ministrem legislatorem, był szefem RCL-u, był i jest świetnym prawnikiem. Znam go jeszcze z czasów przed 2023 rokiem i tak naprawdę mówienie o nim, że to jest polityk, to trochę robienie mu krzywdy. Naprawdę.
7: Jakub Stefaniak, znakomity rzecznik pana ministra Berka.
8: Nie,
7: naprawdę
8: po prostu...
7: Być. A mieliśmy być inni niż PiS, tak mówiła Anna Maria Żółkowska.
8: Ale jesteśmy inni niż
7: Lewicy,
8: PiS, pani redaktor.
7: Z Nowej Lewicy.
8: Nie idźcie, naprawdę nie idźcie wszyscy tym nurtem, który jest złą drogą. To jest zupełnie inna sytuacja, bo my mamy za cel posprzątać bałagan po PiSie, a nie wykorzystywać Trybunał jako Tak, i właśnie teraz, pani redaktor, jeżeli już jesteśmy w tym temacie, to proszę zobaczyć, jak to jest niesamowite zjawisko. Przez 2 ostatnie lata ci sami komentatorzy, publicyści, z całym szacunkiem dla nich, krytykowali rząd za opieszałość, za to, że nie robi porządku z Trybunałem, że jest zbyt radykalny. W momencie, kiedy pojawił się case Berka, nagle ci sami ludzie krytykują, że jest za bardzo radykalny. No to zdecydujcie się w końcu. Wie pani, to jest trochę tak, jakbyśmy mieli do czynienia z akcją policji i zakładnikami. Trybunał został przez PiS wzięty na zakładnika. Wysłaliśmy 2 negocjatorów. Najpierw był Bodnar. No nie, nie dał rady. Później był Żurek. Też mówią, że za słaby. No to teraz wysyłamy oddział antyterrorystów. Też źle?
7: Czyli będzie rebelia. Rozumiem, że w takim
8: nie,
7: razie...
8: Nie, nie będzie żadnej rebelii, będą
7: Berek,
8: porządki.
7: Trafiając do Trybunału Konstytucyjnego, jeśli tam trafi, ma jeśli po prostu zrobić, wywrócić stolik do góry nogami.
8: Nie, absolutnie żadnego stolika nie można wywracać,
7: no to
8: tylko
7: o
8: trzeba przywrócić.
7: Nie wywrócić, Bogdan Święczkowski przestał być szefem Trybunału Konstytucyjnego?
8: Trzeba zrobić porządek w Trybunale, żeby ten Trybunał wrócił na tory praworządności, a Maciej Berek świetnie się do tego nadaje, dlatego że po pierwsze, oprócz tego, że jest świetnym prawnikiem, ma też kręgosłup. I to jest jedna z nielicznych osób, która jest w stanie nawet i była w stanie się nawet spierać z panem premierem.
7: Niesamowite. To jest pytanie od słuchacza. Czy Koalicja Obywatelska traktuje Trybunał Konstytucyjny
8: nie.
7: dokładnie tak samo instrumentalnie
8: nie.
7: jak PiS, zgłaszając kandydaturę Macieja Berka?
8: Już odpowiedziałem na to pytanie. Serdecznie pozdrawiam tego słuchacza.
7: To ja teraz jeszcze zacytuję tylko Marka Sawickiego z PSL-u, marszałka seniora, który w rozmowie z Polską Agencją Prasową mówi tak, że ten pomysł no, nie jest mądry i nie wie, co kieruje Donaldem Tuskiem. Jeśli się wyznaje przez 11 lat zasadę, że nie wolno upolityczniać wymiaru sprawiedliwości, swoją prawą rękę ustanawia szefem tegoż Trybunału, no na razie to nie wiadomo, czy będzie szef, to nie jest to poważny sygnał dla odbiorców, także dla partnerów politycznych.
8: Zobaczymy, co Marek Sawicki powie po spotkaniu klubu parlamentarnego z kandydatem na sędziego, panem ministrem Berkiem.
7: Ale może zagłosować przeciw, rozumiem, że nie będzie dyscypliny.
8: Oczywiście, że każdy może zagłosować przeciw, ale powiem pani redaktor, że rozmawiałem już z kilkoma osobami, które miały do czynienia z na tej linii merytorycznej z panem ministrem Berkiem i każdy, kto miał tę sposobność z nim współpracować bądź pracować, uważa tak samo. Świetny kandydat.
7: Same laurki, ale może...
8: Nie, fakty.
7: A koalicja się nie rozpadnie przez Berka?
8: O Boże, już ta koalicja się miała tyle razy rozpaść, że może przez Berka się tym razem nie rozpadnie. Myślę, że Berek by tego nie chciał.
7: Pan sobie to tak dworuje. A może będą przyspieszone wybory?
8: Pani redaktor, ale po co miałyby być przyspieszone wybory?
7: Ja
8: my się z wyborcami umawialiśmy na 4 lata. My dzisiaj mamy zupełnie inny cel niż w 2023 roku, ale to na pewno nie jest
7: a
8: cel...
7: A jaki jest ten cel? Kolejne wygrane wybory, tak?
8: Ten cel jest taki, żeby po pierwsze nie dopuścić oszołomów politycznych z prawicy do przejęcia Polski, położenia łapy na Polsce, bo po prostu cofniemy się w rozwoju o 10 przynajmniej lat. A drugi cel, i uważam, że to jest cały czas możliwe, stworzyć taką formułę startu i tak z naszymi koalicjantami współpracować, żeby przekonać tych ludzi, którzy dzisiaj są niezdecydowani, tych, którzy są też w jakiś sposób omamieni propagandą opozycji, do tego, żeby dać nam większość możliwą, umożliwiającą odrzucanie prezydenckie weta. To jest cel dzisiaj obozu rządzącego, bo tylko wtedy będziemy mogli w pełni realizować swój program, tak jak chociażby ustawa o statusie osoby najbliższej. Dobra ustawa, techniczna ustawa, bez żadnej ideologii, odrzucona w myśl złośliwości Pałacu Prezydenckiego i doktryny sypania piachu w tryby rządowi.
7: Nie no, wersja mocno okrojona może być absolutnie minimum
8: wersja
7: na
8: techniczna,
7: sprawę.
8: No ale to tym bardziej, tak. Pani redaktor, potwierdza pani moje słowa. No, to
7: nie
8: co,
7: no, wydmuszka,
8: co mu szkodziło
7: wydmuszka.
8: No, taką wersję okrojoną. No, tam nie było żadnej ideologii, to nie było żadnego zamachu na
7: rodziny w ramach samej
8: tak
7: koalicji rządzącej 15 października.
8: Ale się udało, pani redaktor,
7: ojej,
8: fakty są takie.
7: Powinniśmy wam dziękować, naprawdę nie wiem,
8: nie,
7: co
8: to
7: jeszcze.
8: Nie jest kwestia dziękowania, tylko powinniśmy pamiętać o tym, że pan Nawrocki po prostu splunął w twarz wielu setkom, dziesiątkom, setek, tysiącom Polaków, którzy na tę ustawę czekali.
7: Czyli nie będzie przyspieszonych wyborów, a taki wpis popełnił Jacek Karnowski z telewizji w Polsce 24, że ktoś go tam przekonywał, ktoś bardzo ważny, że wybory jednak będą przyspieszone, bo sytuacja finansów państwa jest tragiczna. Służba zdrowia tonie, a afer będzie tylko przybywał. Rzeczywiście ostatnio afer jest sporo, służba zdrowia naprawdę ledwo zipie, można powiedzieć, i tonie, a sytuacja finansów państwa no, nie jest najlepsza, ponieważ zadłużenie wynosi ponad 141 miliardów po 7 miesiącach. W ciągu miesiąca deficyt państwa wzrósł o ponad 17 miliardów złotych. Skąd ta dziura w budżecie?
8: Panie redaktor, po pierwsze proszę pamiętać o tym, że poprzednicy narobili takiego bałaganu.
7: Czyli cały czas poprzednicy są
8: zadowoleni. To jest po pierwsze. Po drugie, jesteśmy w sytuacji ekstraordynaryjnej. Mamy wojnę za sobą, za swoją granicą. Mamy też gigantyczne, historyczne, największe w historii wydatki na obronność z budżetu krajowego. Mamy też dodatkowe wydatki niezapowiedziane, takie jak chociażby program CPN, który byłby kontynuowany, gdyby nie złośliwe weto Karola Nawryckiego.
7: Ale to 4 miliardy złotych.
8: Ale,
7: no to...
8: pani redaktor, ja podaję jeden z przykładów. Jeżeli byśmy zebrali do kupy tego typu działania, mamy pieniądze, które trzeba było wygenerować też na odszkodowania dla osób poszkodowanych w powodzi, na odszkodowania związane z klęskami żywiołowymi dla rolników i wiele, wiele innych
7: tutaj
8: nieprzewidywalnych.
7: To może nie jest najlepszy przykład, bo widzieliśmy, do kogo te pieniądze popłynęły tak de facto, a nie powinny. Mówimy
8: ścieli,
7: o Dolnym
8: przepraszam
7: Śląsku.
8: Za wyrażenie, ścieli koledzy z Koalicji Obywatelskiej, pani Łeb, nie bronili przez miesiące, tak jak PiS bronił Misiewicza.
7: Nie wiem, to najlepsze
8: ja wiem, ale politycznie,
7: a poza
8: politycznie
7: tym,
8: to
7: póki
8: zrobili.
7: Póki co, to ta pani nie została wyrzucona z Koalicji Obywatelskiej,
8: no
7: tylko została zawieszona w prawa
8: bo ja dostałem taką informację, tak? Że została. Natomiast nikt się na nią, po pierwsze, nie lituje, nikt jej nie broni i wszyscy krytykują, jak jeden mąż jej zachowania, w przeciwieństwie do chociażby rządów poprzedników, gdzie pamięta pani, ile Misiewicza bronili? Kilka miesięcy, specjalną komisję powoływali, kluczyli, także to są zupełnie inne standardy.
7: Czy PSL poprze kandydaturę Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego? Co orzekli nasi słuchacze, internauci kochani? Tak, 75%, nie 25%. No tak właśnie, no, zresztą jak się słuchało pana ministra, no to można powiedzieć, że chyba sprawa jest rzeczywiście przesądzona.
8: Cieszę się, że mam taki duży posłuch społeczny. Pozdrawiam wszystkich naszych
7: jesteśmy
8: respondentów.
7: Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube i na Platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, serdecznie zapraszam.
6: To jest gość Radia Z.
7: No komentarz to już chyba będzie zbędny, można powiedzieć. No, sprawa jest przesądzona, rozumiem, że
8: jaka pan... Jaka sprawa, pani
7: no, że pan rozumie, że Maciej Berek was przekona i nawet...
8: Ale
7: no może,
8: to no
7: może,
8: nie,
7: może
8: nie
7: Marek
8: wyprzedzajmy
7: Sawicki
8: faktów.
7: Zagłos...
8: Natomiast...
7: A kiedy to spotkanie z Maciejem Berkiem?
8: No, posiedzenie klubu zwyczajowo będzie się odbywało przed posiedzeniem Sejmu, także mamy 2 tygodnie, około 2 tygodni na to, żeby do takiego spotkania wszyscy się psychicznie, kondycyjnie przygotowali listę trudnych pytań.
7: No chcieliśmy zaprosić pana ministra, ale właśnie nam odpowiedział, że pan minister będzie się to wszystkie tłumaczył na komisji sejmowej. Także z dziennikarzami raczej...
8: Ja no, nie wiem, czy użyłbym słowa tłumaczył, może jakiegoś no, innego.
7: No jakiego?
8: Prezentował swoją wizję, kandydaturę.
7: Dobrze.
8: Tłumaczy się winny, pani redaktor.
7: 47,4% badanych uważa, że obecna koalicja rządząca nie zasługuje na kolejną kadencję. A propos tego, co pan powiedział, że musicie zwyciężyć, ponieważ inaczej to, jak to pan powiedział, że łapy na Polsce...
8: Radykałowi oszołomi, prawicowi położą. Chce
7: położą,
8: pani
7: tak.
8: Brauna w rządzie i jemu podobnych gaśnicowców? Ja nie chcę.
7: Z kolei 4/10 uczestników badania sondażu dla Onetu ma odmienne zdanie. No prawie 40% rzeczywiście. No ale widzi pan, no ponad 47% uważa, że już nie powinniście rządzić
8: bardzo
7: po raz kolejny.
8: Bardzo się cieszę, że taki sondaż ma miejsce. Pamięta pani, jak byli prezydenci w historii, którzy mieli 66-70% poparcia, później przegrywali wybory? Taki sondaż jest takim, powiedziałbym, dobrym dopingiem. Jeżeli sondaże są dobre, to zawsze usypiają czujność. My mamy rok do wyborów na to, żeby po pierwsze, tak jak powiedziałem, stworzyć formułę startu, zrealizować swoje cele, także partyjne, które mamy, i żeby przekonać wielu tych, którzy zostali też otumanieni propagandą pisowskich mediów. Powiem to otwarcie i wprost, bo takich ludzi niestety też jest w Polsce sporo.
7: To jak wy chcecie przekonać jeszcze wyborców, że po raz kolejny dali wam szansę?
8: Proszę... Znaczy po pierwsze...
7: Proszę nam dać szansę, tak?
8: Wyborów... Nie, proszę o cierpliwość, bo nie zdradzajmy wszystkiego, bo wróg nie śpi.
7: Ja myślę, że na razie ale w ogóle jeszcze nie ma pani, żadnego pomysłu.
8: Pani redaktor, jest pani doświadczoną dziennikarką, wie pani doskonale, że żeby iść w jakimś procesie takim także wyborczym i politycznym, trzeba mieć pewną opowieść. My musimy tę opowieść Polakom przedstawić i musimy ich przekonać, że ta opowieść jest zgodna z ich oczekiwaniami. Ja uważam, że mamy...
7: Wypełniać swoje obietnice.
8: Ja uważam, że mamy do tego predyspozycję, mamy szansę, mamy też problemy. Jeśli pani mnie osobiście pyta, uważam, że dużym problemem jest to, że w dzisiejszym świecie, to nie tylko chodzi o Polskę, ale o całą Europę, nawet świat, emocje są bardziej skupiane wokół informacji negatywnych i łatwiej się sprzedają te informacje negatywne.
7: Zawsze
8: proszę
7: tak
8: zobaczyć.
7: Było i będzie.
8: Tak, ale to też nie ułatwia nam pracy, bo jak... robiłem jakiś czas temu medialną krucjatę, nosząc pod pachą raport, najnowszy raport kwartalny z realizacji priorytetów prac rządu, to przyznam szczerze, że nikt nie chciał z redaktorów podejmować jakoś spektakularnie tego tematu, bo sukcesy rządu nie są clickbaitami. I ja to rozumiem, to nie jest pretensja. Natomiast to nie oznacza, że ich nie ma. I dzisiaj trzeba po pierwsze znaleźć taką formułę, żeby trafić do społeczeństwa właśnie z informacją, co udało się zrobić i ile rzeczy, w jakim stanie zaawansowania jest i że wcale nie jest tak źle, jak mówi prawicowa propaganda, co nie znaczy, że nie ma wyzwań. W mojej ocenie najważniejszym albo jednym z najważniejszych wyzwań jest to, żeby znaleźć formułę taką, żeby móc przeprowadzać ustawy, które są nie po drodze Pałacu Prezydenckiemu. I będę się ku temu mocno upierał, że to jest cel nadrzędny całej koalicji.
7: Ale to jak można zrobić, żeby przepraszam,
8: w przypadku programu Safe się na przykład udało, tak? Udało się
7: czyli będziecie rządzić rozporządzeniami, tak?
8: Nie, właśnie nie chcemy tego robić. Uważam, że dla nas jakby taką wzorcową sytuacją powinno być to, co się zadziało na Węgrzech. To, co tylko oczywiście Orban miał 16 lat, PiS miał 8. Być może to było za mało do tego, żeby ludzie się już tak wkurzyli jak na Węgrzech i taką jakby kartę mocną dali obecnej koalicji, jak dostał pan premier Madziar. Nie wiem tego, ale patrzmy na ten case pod właśnie kątem uzyskania takiej większości, która wytrąci narzędzie w postaci weta, bo ono jest stosowane za często.
7: To się nie wydarzy, żebyście mieli większość konstytucyjną.
8: Ale panie redaktor,
7: wydarzy, jeśli...
8: Zobaczymy, co będzie za rok. Zobaczymy, jak się to wszystko ukształtuje. Ja już też słyszę niektórych malkontentów, którzy twierdzą, że na pewno już tak się władza zmieni. Tylko, że pobożne życzenia prawicy i pato prawicy to jest jedno, a rzeczywistość to jest drugie. I naprawdę, już tak samo jak wielokrotnie wieszczono, ja się absolutnie tutaj nie jestem bardzo pokorny, jeśli chodzi o sondaże i opinie społeczne, ale wielokrotnie wieszczono już PSL-owi, że to będzie koniec PSL-u, tylko to były pobożne życzenia Marka Suskiego i jemu
7: podobne. Jeśli chodzi o sondaże, to jest zawsze, słyszę od pana kolegów z PSL-u, że najlepszy sondaż to jest ten, który jest potem przy urnie, jeśli chodzi o PSL.
8: Panie redaktor, no, tak, to są już, takie stałe elementy gry, ale też fakty są takie, że dzisiaj Polskie Stronnictwo Ludowe ma drugi co do wielkości koalicyjny klub, jest w Sejmie i odpowiada, ministrowie z PSL odpowiadają za najważniejsze sektory, strategiczne sektory, bezpieczeństwo, energetykę, infrastrukturę i mają sukcesy. Bo jak spojrzymy właśnie na raport
7: sukcesy,
8: dotyczący...
7: Sukcesy, tak?
8: Tak. No, przepraszam bardzo. Po pierwsze, my dzisiaj jesteśmy w forpoczcie krajów, które zabezpieczają się przed ewentualnym atakiem potencjalnego wroga. Mało tego, my dzisiaj wykorzystujemy każdą szansę do tego, żeby w przemyśle zbrojeniowym no program Safe jest tego świetnym przykładem. 89% pieniędzy, które uzyskaliśmy w ramach programu Safe, trafi do polskiego przemysłu zbrojnego. To już się dzieje. 120 miliardów. Na tyle podpisaliśmy umowy w ciągu ostatnich kilku miesięcy.
7: Dajmy spokój z tymi sukcesami.
8: To już nowe miejsca pracy.
7: Konferencje, no, będziecie się chwalić.
8: No, ale,
7: a pytanie od słuchaczy. Co będzie z drugim progiem podatkowym? Będzie podwyższone, czy nie będzie podwyższone?
8: Mówił o tym pan premier Kosiniak-Kamysz. Jest obietnica, która jest takim
7: must have. Ale nie chodzi o
8: obietnicę,
7: tylko czy to będzie od 2027?
8: Pracujemy nad tym, żeby dać taką ulgę, która będzie jak najlepsza w ramach możliwości, które daje nam budżet. Proszę mi, dać jeszcze
7: jaka
8: chwilę.
7: Ulga, o co chodzi?
8: No o to chodzi, że wiemy doskonale, czego oczekują Polacy. Oczekują tego, żeby próg podatkowy się zmienił. I chcemy to zrobić. Nie będę pani mówił, że to będzie za tydzień, dwa, ale wiem, że są ku temu przymiarki, są bardzo poważne rozmowy. Żeby to nastąpiło, musimy to dobrze wszystko policzyć i pospinać, to musi minister finansów i to robi. Minister finansów, który, tak, teraz będę chwalił Andrzeja Domańskiego, który w tak trudnym czasie, jak chociażby teraz, razem z ministrem energii Miłoszem Motyką, tak mimo...
7: Też z PSL-u?
8: Nie, Domański nie jest z PSL-u.
7: Ale
8: mimo złośliwego prezydenckiego weta, byli w stanie na dwa tygodnie newralgiczne, czyli teraz, gdzie kończą się wakacje, ludzie nie tylko wracają, ale szykują się do szkół, byli w stanie tak sprawić, tak pracować i tak działać, żebyśmy płacili o złoty przynajmniej mniej na litrze paliwa 95. Mimo tego złośliwego wycia opozycji, tak się dzieje. Ale gdyby nie było wcześniejszego weta ustawy, którą przygotowaliśmy, to w ogóle nie byłoby tej rozmowy. Bo program CPN byłby ciągle. I dzisiaj co się znowu dzieje? Niemcy, pani redaktor, Niemcy przyjeżdżają do Polski tankować. Wczoraj widziałem materiał z jednej ze stacji telewizyjnych o tym, jak przy granicy kolejki się ustawiają. Dlaczego? Bo tam paliwo kosztuje 9 zł, a w Polsce kosztuje 7 zł.
7: No, tylko tam jest inna średnia krajowa, inna najniższa krajowa, no,
8: ale
7: niż
8: Niemcy,
7: u nas.
8: Ale jakoś Niemcy przyjeżdżają, tak? No to dlaczego przyjeżdżają?
7: No dlaczego? Dlatego, że przepraszam, mamy przepływ towarów i usług w ramach Unii Europejskiej.
8: Jedną z najniższych cen paliwa, jeśli chodzi o Unię Europejską. Czy się to komuś podoba, czy
7: ale
8: nie?
7: Mógłby też by tankował taniej. No przecież to jest jasne jak słońce, panie generalnie. Redaktor,
8: ale ja tylko pokazuję, że państwo w trudnych momentach reaguje i działa. Na tyle, ile jest w stanie i może.
7: Dobrze, a czy będzie jedna lista do Sejmu w wyborach w 2027 roku?
8: Podobno Donald Tusk... słyszałem, Jarosław Kaczyński coś przebąkiwał.
7: Nie. Ja mówię o koalicji 15 października, że Donald Tusk ma was namawiać do tego, żeby wszyscy wystartowali pod jednym szyldem.
8: Ja myślę, że pan premier Tusk raczej będzie namawiał do tego, żeby wybrać taką formułę, która da nam zwycięstwo i kontynuację rządów. A czy to będzie jedna lista, tego nie wiem. Natomiast proszę
7: a
8: mi
7: A może
8: wierzyć,
7: jedna lista koalicji obywatelskiej
8: wczoraj pan marszałek Piotr Zgorzelski w jednym z programów telewizyjnych również zapowiedział, że jesienią przedstawimy koncepcję formuły startu w wyborach, jeśli chodzi o PSL, z naszymi partnerami, przyjaciółmi, jak zwał, tak zwał. I myślę, że jeszcze ta odrobina cierpliwości jest wskazana. Natomiast cele są dwa, panie redaktor. Jeśli chodzi o PSL właśnie, bo tak po pierwsze wprowadzić jak największą liczbę reprezentantów do Sejmu, a po drugie wraz z koalicjantami utrzymać władzę i co zrobić? Zrobić tak, żeby móc odrzucać prezydenckie złośliwe weta.
7: To jest... I zabetonować system.
8: Nie, absolutnie. No gdybyśmy, panie redaktor, no naprawdę, no to są takie właśnie slogany, tak, zabetonować system. Nie, nikt nie chce systemu betonować. To jest coś, co jest jakby naturalną sprawą, że partia polityczna dąży do tego, żeby jakby przejąć władzę i tę władzę utrzymać. Szczególnie jak ma jeszcze jakieś pomysły na to, co chce dobrego dla Polski zrobić, a my te pomysły mamy. Tylko mamy niestety złośliwców w Pałacu Prezydenckim, którzy nam przeszkadzają.
7: Aż 85% wyborców Koalicji Obywatelskiej, 72% wyborców PSL-u jest za wspólnym startem obydwu partii. To jest kolejny sondaż, bo rzeczywiście ostatnio jest wysyp sondaż wszelakich, na wszelkie różne tematy, no ale to jest kolejny dla Super Expressu. No to można powiedzieć, że zdecydowana większość i wyborców Koalicji Obywatelskiej i PSL-u jest za tym, żebyście wspólnie wystartowali. A profesor Kik, cytowany politolog przez Super Express, mówi tak, no wspólny start jest przesądzony, partie nie mają innego wyjścia.
8: No z całym szacunkiem dla panów profesorów i też tego typu sondaży, pamiętajmy jeszcze o jednej ważnej rzeczy, że to wszystko zależy od tego, po pierwsze, co się będzie działo, chociażby na wiosnę, po drugie, jak się będą zachowywały partie niestabilne.
7: A dlaczego na wiosnę?
8: Bo wtedy już będziemy bliżej, praktycznie w przededniu kampanii wyborczej, bardzo blisko wyborów i myślę, że też pewnego rodzaju tendencje takie sondażowe, czy też wsparcia poszczególnych partii, także tych chwiejnych, będą miały, będą jakby się gdzieś tam krystalizować. Wie pani, my dzisiaj mówimy o PSL, ale tak naprawdę nie wiadomo, co zrobi partia Razem. Czy będzie szła na listach lewicy wspólnie, czy nie będzie.
7: Nie będzie.
8: Tego nie wiemy. Tego nie wiemy, bo to będzie
7: zdziwię
8: właśnie...
7: To będzie
8: zależało od tego, jaki będzie miała wynik poparcia...
7: Ale jak partia Razem miałaby wystartować razem z Nową Lewicą, kiedy krytykuje jej rząd, Nową Lewicę, no to byłoby to
8: pani redaktor.
7: Nielogiczne, ja wiem.
8: Dzisiaj PiS Glamour Morawieckiego krytykuje PiS Obciachowy Czarnka i też można powiedzieć,
7: PiS Glamour? To nie słyszałam tego określenia.
8: To moja żona używa takiego określenia, trochę prześmiewcze oczywiście, że mamy dwa PiS. Jest PiS Glamour i PiS Obciachowy Czarnka. Znaczy PiS Obciachowy Czarnka to ja akurat mówię zazwyczaj. No bo jest obciachowy. No w każdym razie, wracając do głównego wątku. I oni dzisiaj też siebie nawzajem krytykują. A da pani sobie dzisiaj rękę uciąć, że nie wystartują
7: nie,
8: na jednej liście? No właśnie. I to jest ten problem. może nie problem, ale
7: nie, no to też jest niewykluczone, że wystartują, że potem się potrzebują. Nastąpi reunion, jak ja to mówię. Jest jeszcze kolejny, to już będzie chyba kolejny sondaż, który przytoczę, bo rzeczywiście jest wysyp nieprawdopodobny, ale to jest sondaż. Kolejny. Tak, tak, no to świadczy o tym, że trochę wyhamowało to nasze życie polityczne, ale dlatego, że Sejm nie obraduje, więc no nie ma aż takiej dynamiki.
8: Bez przesady. Ja uważam, że wcale tej dynamiki nam nie brakuje.
7: Donald Tusk powinien przeprowadzić zmianę w swoim rządzie, tak twierdzi blisko połowa Polaków. O! 48,2% ankietowanych. No zawsze jak coś się dzieje, że tak powiem, są jakieś problemy, turbulencje, to prawie często sięgał po taką właśnie oto formułę, że w razie czego trzeba powymieniać zawodników. Kiedyś to mówił, że to są zderzaki. Dawno, dawno temu. Takich,
8: był rząd zderzaków.
7: Tak, tak. Mówił to chyba w drugiej kadencji, kiedy rządziła PO-PSL. Zresztą 2011-2015. W ostatnim roku pan premier już nie rządził, rządziła Ewa Kopacz. Mówię o tym, kto był stał na czele rządu.
8: Panie redaktor, to jest naturalna sprawa, że to...
7: Nie, no na razie to mieszamy w tej herbacie, ona wcale się nie robi słodsza od tego mieszania.
8: Nie, ale to widzi pani, to jest jakby naturalna sprawa, że są pewne odcinki jakby, które charakteryzują też całą kadencję i w pewnym momencie misja jednego czy drugiego ministra może się zakończyć, wypełnił swoje zadanie, jest oddelegowywany do innych zadań. To jest naturalna rzecz. Natomiast nie spekulujmy dzisiaj, bo nie
7: uwaga.
8: Ma...
7: 8,6% pytanych uważa, że ze stanowiskiem powinien pożegnać się minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
8: No to chyba są wyborcy Antoniego Macierewicza w całości, bo nie wiem czy to byłby dobry pomysł. No to wie pani, to jest tak,
7: najwięcej że... ankietowanych chciałoby już odesłać z kwitkiem. Czy jak zwał, tak zwał. No generalnie, żeby uważa, że powinna się pożegnać się z rządem. I tutaj jest wskazanie na Barbarę Nowacką, minister
8: Ile?
7: Edukacji.
8: 50-60%?
7: Nie, 12%.
8: O, no to też nie jest taki duży,
7: zły, zaraz jest Marcin Kierwiński, szef MSWiA.
8: Wynik. No ale to są też, to nie jest tak, że to jest 50-60 albo 70%, więc też
7: rozproszone
8: jakby...
7: są te wyniki.
8: Rozproszone
7: są te wyniki.
8: No więc
7: zostawiam
8: zostawmy
7: sondaże,
8: to, bo to jest sondaże. Taki kocioł, który sama dobrze pani dyrektor to podsumowała. To jest takie mieszanie w tym kotle. Jak będzie, to i tak nie jest nasza decyzja, czy będzie rekonstrukcja.
7: Jak będzie, czas pokaże, jak to mówili tacy wybitni reporterzy telewizyjni, jak nie mieli w ogóle pomysłu na to, jak
8: albo sprawę zbada specjalna komisja.
7: Telewizyjny.
8: Tak jest.
7: Dobrze. No wczoraj pan premier Donald Tusk przed posiedzeniem rządu, czy posiedzeniu już nie pamiętam, no ale w każdym razie wczoraj to było, powiedział, że Marcin Romanowski na 99% jest w Naddniestrzu i to są informacje od służb. Ale prokuratura swoimi ustami, swojego rzecznika przyznała, że z materiału dowodowego to nie wynika. No więc w takim razie rozumiem, że Donald Tusk wie więcej niż prokuratura, tak? To prokuratura jest opieszała, o co chodzi? Nie ma dostępu do informacji, co się dzieje?
8: Po pierwsze, to nie wiadomo, czy Romanowski, bo są doniesienia, że porusza się, używając dokumentów na inne nazwisko. Może już Romanow, a nie Romanowski.
7: Czyli no nie, no tak. To takie podwrogowy przekaz. Dobrze, no wracając do...
8: Natomiast jeśli chodzi o clue pani pytania, to proszę pamiętać też o tym, że prokuratura nie zaprzeczyła i nie wykluczyła tego, o czym mówił pan premier.
7: Przepraszam, że wejdę w słowo. Czytamy w komunikacie Prokuratury Krajowej. Z uzyskanych wstępnych danych wynika, że podejrzany nie przekroczył granicy Republiki Mołdawii w ciągu ostatnich 5 lat. Nie potwierdzono również, aby przekraczał granice państw sąsiadujących, Rumunii i Ukrainy. Koniec,
8: tak,
7: kropka.
8: No bo jeżeli nie przekraczał tej granicy pan Romanowski, tylko pan, nie wiem, jak go nazwijmy, Iksiński albo pan Hajdusz Oboszlo, bo może mieć nazwisko węgierskie na
7: Dobrze,
8: przykład.
7: Jakim cudem, przepraszam bardzo, pan Romanowski miał mieć inny paszport, na inne nazwisko?
8: No takim cudem, że doskonale wiemy, że akcja ewakuacja pana Romanowskiego miała miejsce jeszcze za czasów, kiedy na Węgrzech rządził pan Viktor Orban. I są też takie spekulacje, że być może służby węgierskie ówczesne, podporządkowane Orbanowi, po prostu panu Romanowskiemu pomogły. Jeżeli tak się stało, jeżeli faktycznie ma paszport na inne nazwisko, na przykład jakieś węgierskie.
7: Ale my tutaj snujemy tutaj po prostu tylko teraz dywagacje.
8: Tak, ale wie pani, ale to w przestrzeni publicznej się już pojawia jako jedna z hipotez i mówią o tym ludzie, którzy znają się na robocie, czyli mówią o tym osoby, które kiedyś w dawnych czasach były funkcjonariuszami bądź szefami służb, dzisiaj są komentatorami politycznymi, także takie rzeczy się dzieją. To nie jest film szpiegowski, to jest rzeczywistość. Natomiast wracając do głównego wątku, to, że prokuratura wydaje taki komunikat, komunikat, to nie oznacza, że pan premier się pomylił. To oznacza, że prokuratura działa według określonych procedur, na takiej linii czasowej ma poszczególne etapy swojej działalności.
7: Ale ma dostęp
8: i wysyła
7: do informacji ze służb, czy nie?
8: Moim zdaniem do służb dostępu bez wcześniejszego wnioskowania o to prokuratura nie ma. Pan premier ma te,
7: ten
8: przywilej, że jako szef rządu może mieć szybsze łącze, że tak powiem, z przedstawicielami służb i może pewne informacje od tych służb otrzymywać w różnych trybach. Natomiast, wie pani, jeżeli to są informacje, które w jakiś sposób zagrażają bezpieczeństwu państwa, to nie i tego pan premier nie robi. Natomiast jeżeli są to informacje, które są po pierwsze oczekiwane przez opinię publiczną, bo wielu ludzi w Polsce interesuje się, gdzie jest pan Romanowski Weleromanow i wiele osób też według badań... według sondaży, które przeprowadzały także media, kilka takich sondaży pamiętam, ponad połowa Polaków chce, żeby pan Romanowski stanął przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Więc jeżeli pan premier taką informację ujawnia, to nie robi tego ze szkodą dla bezpieczeństwa państwa polskiego.
7: No właśnie.
8: Spokojnie.
7: Pan premier powiedział to, co powiedział i od razu aktywnił się pełnomocnik pana byłego wiceministra sprawiedliwości Romanowskiego, mecenas Lewandowski, i będzie składał, czy też już złożył wniosek do Sądu Okręgowego o przesłuchanie pana premiera w roli świadka, w charakterze świadka. No bo jeśli okazuje się, że pan premier ma wiedzę na 99% od służb, także chyba rozumiem służb państw sąsiednich, że pan Romanowski przebywa jednak w Naddniestrzu, czyli w takiej strefie, no, która jest kontrolowana przez, jest w strefie wpływów Moskwy, no to w takim razie pozostaje poza Unią Europejską. A jeśli pozostaje poza Unią Europejską, w związku z tym ENA, czyli europejski nakaz aresztowania, nie obowiązuje i w związku z tym powinien zostać list żelazny.
8: To nie jest tak do końca, ponieważ chichot historii może polegać na tym, że PiS zmieniło takie przepisy dotyczące pozyskania tego listu żelaznego i zgodnie z tymi przepisami prokurator może się nie zgodzić. A prokurator w komunikacie w toku tej sprawy wyjaśnił już i powiedział, że list żelazny nie powinien być nagrodą za skuteczną ucieczkę. Takie słowa padły.
7: Tak, to prawda.
8: I myślę, że to jakby temat zamyka. Natomiast nie pozostaje pod żadną wątpliwość nie poddaje tego, że prawnicy, którzy reprezentują polityków prawicy, czy też patoprawicy niektórych, to są nieźli spryciarze i oni takie kruczki różnego rodzaju będą wykorzystywali.
7: Dobrze wykonują swoją robotę.
8: Tak, ale to jakby ja tego nie neguję, że to są spryciarze. Potrafią bardzo sprawnie poruszać się w tych wszystkich meandrach.
7: Lewandowski trzyma rękę na pulsie non-stop.
8: Jego prawo. Natomiast jedna ważna sprawa. Po co to wszystko? Bo nie po to, żeby robić spektakl, nie po to, żeby przesłuchiwać pana premiera. Moim zdaniem to jest pokrętna próba, kolejna zresztą, umożliwienia Romanowskiemu dania nogę za ocean. Oni po prostu kombinują, jak zrobić, żeby Romanowski mógł uciec do Stanów, żeby został korespondentem Telewizji Republika.
7: A może przypomnijmy, dlaczego w ogóle pan Romanowski
8: Coast,
7: mógł wyjechać z Polski.
8: No, wie no pani, właśnie. To niestety, ale jest, to jest niestety pokłosie tego, co z czym jednak, walczy od dwóch
7: prokuratura jednak no, zaniechała
8: lat już
7: pewnych
8: prawie
7: działań.
8: Pan minister Żurek, a wcześniej
7: uznała,
8: walczył pan minister Bodnar.
7: Inny immunitet, który był przypisany do pana Romanowskiego, no właściwie jest nieistotny, nieważny.

0: i bardzo, bardzo sprytnie porobił sobie takie bezpieczniki na wypadek. Właśnie na wypadek takich działań, jakie mamy miejsce teraz. A wie pani, co jest w tym wszystkim najstraszniejsze? Że tak naprawdę taki najbardziej no nieoczekiwany strzał, mówiąc kolokwialnie, w stronę pana Ziobry oddał Jarosław Kaczyński, bo to nikt inny, tylko Jarosław Kaczyński napisał ten słynny list, pamięta pani, do Ziobry, żeby nie wykorzystywał Funduszu Sprawiedliwości do politycznych celów, bo to się źle skończy. Czyli z jednej strony Jarosław Kaczyński dał sobie taki, no powiedziałbym, przedsmak asekuracji, no bo on swoją robotę wykonał, jakby ktoś się do niego przyczepił, to powiedział, no ale ja ostrzegałem, tak? A z drugiej strony to też pokazało, jaka ta miłość w tej koalicji pewnie była.
1: Tak, jakby była taka miłość w koalicji 15 października, naprawdę. Wszyscy się kochają, no.
0: Oczywiście, że się kochają.
1: A jest taka możliwość, że...
0: Kochają się politycznie.
1: No dobrze, ale Lewica może nie poprzeć kandydatury Macieja Berka i co wtedy? No
0: zobaczymy, co będzie. Nie wyprzedzajmy faktów. Mamy 2 tygodnie, naprawdę. Ja uważam, że każdy, kto spotka się z panem ministrem Berkiem, wyjdzie z takiego spotkania przekonany co do jego osoby.
1: Będzie
0: zdanie,
1: po prostu olśniony. Po prostu będzie olśniony. Krystian pyta, polskim parom jednopłciowym wystarczy krótki wyjazd za granicę, by mogły w Polsce być traktowane jak małżeństwo. I do tego doprowadził właśnie rząd z udziałem PSL-u. To jaką mamy gwarancję, że przed końcem waszych rządów nie będzie podobnie z adopcją dzieci?
0: Nie za bardzo rozumiem, jak to doprowadził do tego rząd PSL-u. Nie, przepraszam bardzo. Jak to rząd PSL-u do czego doprowadził? Do tego, że jak ktoś wyjedzie za granicę, to co może zrobić? To może się wyjść za mąż, czy ożenić się i wrócić?
1: Jest możliwość transkrypcji, tak? Tego, że jeśli ktoś
0: ale to nie jest rząd PSL-u, tylko to są przepisy, które obowiązują w Unii Europejskiej, więc no, przepraszam bardzo. Natomiast rząd PSL-u razem z Lewicą doprowadził do tego, że po raz pierwszy w historii od 30 lat została przeprocedowana i przeszła przez parlament ustawa techniczna, która umożliwiała osobom żyjącym w związkach partnerskich, tak to już nazwijmy, tak, jednopłciowych, ale także i dwupłciowych, możliwość no, godnego życia, korzystania z pewnych przywilejów, czy też to nie są przywileje, to są podstawowe rzeczy, takie jak dostęp do dokumentacji medycznej, czy kwestie związane z dziedziczeniem. My to zrobiliśmy, tak, to jest zasługa rządu PSL-u, między innymi PSL-u, bo chcieliśmy, żeby było normalnie i żeby ludzie mogli czuć się bezpiecznie w Polsce. Niestety pan Nawrocki raczył to zawetować.
1: Widzę, że pan tak konsekwencje mówi, pan Nawrocki, no jest to prezydent, jak to, no, ponad 10 milionów ludzi zagłosowało na Karola Nawrockiego.
0: Dobrze, pan prezydent. Lepiej się pani czuje?
1: Nie, to nie chodzi o to, tylko no jednak jest to urząd najwyższy w tym państwie. No, jakby
0: no ale przecież nie mówię na niego Iksiński.
1: No jeszcze by tego brakowało. No panie ministrze.
0: Pan redaktor.
1: Kolejne pytanie. Jak to jest, że po kilkunastu latach działań wojennych z naszą granicą dopiero teraz na chybcika sklecany jest system ostrzegania mieszkańców o zagrożeniu z powietrza? I po co to robicie, skoro ludzie i tak nie mieliby się gdzie schronić? No nie mają gdzie znaleźć schronienie. No to prowizorka totalna.
0: Po pierwsze, to oczywiście jest to po części pokłosie tego, co działo się przez dekady. Tak, to są dekady zaniedbań i trzeba to powiedzieć jasno. Zresztą nie są to moje oceny, tylko są to oceny Najwyższej Izby Kontroli. Przypomnę, w 2023 roku wyszedł raport NIK-u, zgodnie z którym zaledwie 4% ludności miałoby możliwość schronienia się.
1: I to się nie zmieniło?
0: Zmieniło się.
1: Tak?
0: Zmieniło się, aczkolwiek jest to proces żmudny, wymagający większego zaangażowania niż na początku myślano.
1: A dlatego, pan wie, gdzie miałby się schronić generalnie?
0: Tak? Tak? Oczywiście. Ja mam akurat przy swoim miejscu zamieszkania mam szkołę, tak zwaną tysiąclatkę, gdzie można się udać. Poza tym jest też stacja metra niedaleko, więc też wiem gdzie to można zrobić. Natomiast jeśli
1: mieszka pan w Warszawie, chociaż startuje z Lublina.
0: Ja, proszę pani, mieszkam, znaczy jeżeli wchodzimy w kwestię tego, gdzie ja mieszkam i gdzie ja żyję, ja pracuję w Warszawie, więc trudno by było, żebym mieszkał w Lublinie. Mm-hmm. No, rozumiem, że są takie standardy w Lasach Państwowych. Niektórzy politycy prawicy mieszkali w Warszawie, a pracowali w Szczecinie na przykład, no ale nie idźmy tą drogą. Natomiast wracając do głównego wątku. Niestety, nadzór budowlany i kontrole nadzoru budowlanego wskazały, że wiele miejsc, które mogły potencjalnie służyć za takie schrony, po prostu ich modernizacja jest bezcelowa. Trzeba te schrony

0: budować od nowa. I to się dzieje. Dzisiaj, ostatnio nawet rozmawiałem na temat jednej inwestycji, która będzie miała miejsce, no powiedzmy, w tej przestrzeni parlamentarnej i tam też przy planowaniu nowego budynku, postawienia budynku, już od razu z automatu jest w tym planie uwzględniany schron. To samo dzieje się na przykład, teraz rozbudowuje się lotnisko we Wrocławiu, tam też pod parkingiem już jest przeznaczone miejsce do schronienia. Czyli to nie jest tak, że się nic nie dzieje. Ale proszę pamiętać o tym.
1: Ale to nie zostanie zbudowane z dnia na dzień, prawda? To jednak wymaga czasu. Jakby nie
0: No dlatego powiedziałem, że jest to proces żmudny.
1: No właśnie.
0: Ale robimy też różnego rodzaju działania, które ten proces mają na zadanie przyspieszyć. Chociażby ten system UBM, tak, który kupiło wojsko, to Ultimate Building Machine, czyli ta możliwość drukowania tych takich schronów, jak to mówią, tak gigantyczna drukarka. To też się dzieje.
1: Schrony w 3D.
0: No, obrazowo tak to można zaprezentować. No, w każdym razie jest to technologia amerykańska, wbrew temu, co niektórzy twierdzą, że nie współpracujemy z Amerykanami. Współpracujemy. I to też jest krok w dobrą stronę. Natomiast to naprawdę nie jest tak, że w 5 minut da się nadrobić zaległości z dekad.
1: No ostatnie wydarzenia, kiedy ta rakieta wleciała w naszą przestrzeń, spadła tam, gdzie spadła.
0: Tak, tylko pani redaktor,
1: to wszystko zawiodło.
0: System ostrzegania był testowany i powiedziałbym, inżynieria nie zawiodła. Czynnik ludzki miał znaczenie i to absolutnie trzeba się zgodzić z tym, że jeżeli jest sytuacja taka, że jeden czy drugi urzędnik na poziomie powiatu boi się podjąć decyzję albo czeka na potwierdzenie decyzji od wojewody czy jakiegokolwiek innego wyższego urzędnika, no to tak nie powinno wyglądać. I nad tym trzeba pracować, to są procedury, ale zawsze ten komponent ludzki ma znaczenie i on jest najsłabszym ogniwem. I tu oczywiście trzeba się uderzyć w pierś i powiedzieć, że to nie zagrało. Natomiast jakie są przyczyny tego, że nie zagrało, to też jest inna kwestia. Ja nie chcę być tutaj siewcą teorii spiskowych, ale wie pani, różni ludzie są w różnych urzędach i mają różne poglądy i działania i może też złośliwość polityczna.
1: To pan tutaj stawia jakąś tezę, że ktoś w takim razie uprawiał dywersję, tak?
0: Wie pani, dywersję może tego bym nie nazwał, ale raczej strajk włoski. Jeśli. Ja nie wykluczam takiego scenariusza. Nie mówię, że tak się zadziało, ale trzeba brać pod uwagę wszystkie scenariusze. Niestety mamy dzisiaj sytuację polityczną tak zradykalizowaną i Polska jest tak podzielona, że takiego scenariusza też bym nie wykluczył. Ja nie mówię, że to się dzieje nagminnie, ale może taki jeden czy dwa przypadki w skali kraju mogłyby się też znaleźć. Jeżeli by tak było, to jest oczywiście skandaliczne i należy to piętnować.
1: Jakub pyta. Jakub do Jakuba. Jak ocenia pan reakcję polskiego rządu na tragiczny wypadek polskich pielgrzymów na Węgrzech? Czy wszystkie mechanizmy zadziałały poprawnie?
0: No, to jest... Świetnie pani się, że tak powiem, i pan Jakub strzeliła z tym pytaniem w kontekst naszej rozmowy. Bo tu znowu mamy, zawsze jest ta sytuacja, gdzie w grę wchodzą emocje ludzkie również, bo przy takich tragicznych wypadkach emocje no, towarzyszą wszystkim działaniom. Ja nie mówię o emocjach urzędników, tylko raczej rodzin i pokłosiem tych emocji jest pewnego rodzaju ocena, czy też jakby, czy wypowiedzi, czy różnego rodzaju działania. To zawsze nie jest łatwe i zawsze wymaga pewnego rodzaju też brania pod uwagę takiego marginesu. Natomiast jeśli chodzi o same procedury, ja przedwczoraj rozmawiałem z panią minister Kacperczyk, która jest na miejscu, rozmawiałem...
1: Wiceminister zdrowia.
0: Tak, bardzo rano. Te procedury zostały uruchomione na wielu poziomach. Jeśli chodzi o kwestie zabezpieczenia tego, co tam się działo, czy też co miało się zadziać, uważam, że to było zrobione w bardzo dobry i profesjonalny sposób. Po pierwsze, powstały alternatywy. Z jednej strony samolot, z drugiej strony przygotowane karetki dla osób, które nie mogłyby z jakichś przyczyn na przykład być transportowane drogą powietrzną. Z trzeciej strony RARS i zabezpieczenie lekowe. Z czwartej strony medycy, którzy pojechali tam, żeby brać udział w tym triażu, żeby móc jakby ocenić, kto się nadaje do transportu, kto musi zostać w szpitalu. Procedury konsularne, tu możemy mieć pewnego rodzaju jakby
1: wątpliwości,
0: bo pojawiły się właśnie te głosy ze strony rodzin. Tylko Ja wiem, że to jest zawsze bardzo emocjonalne, ale to znowu wchodzimy w czynnik ludzki. No to tak. Nie jest kwestia przygotowania państwa i naprawdę ostatnim świństwem, jeżeli ktoś chciałby, nie wiem, politycznie na przykład wykorzystywać tę sytuację i mówić, że nie wiem, rząd nie dał rady, to będzie ostatnie świństwo, bo takich rzeczy się nie powinno robić. No. Natomiast...
1: Głos zabrał drugi kierowca tego autokaru w TVN24, była z nim rozmowa i mężczyzna podkreślił, że największą pomoc zawdzięcza wolontariuszom, to po pierwsze. I teraz dalej, gdyby było większe wsparcie polskiej strony ambasady, polskich lekarzy na miejscu, to obsługa byłaby dla ludzi bezpieczniejsza i może by to wszystko przebiegało sprawniej.
0: Wie pani, to jest subiektywna ocena jednego z uczestników tego wydarzenia, który też jest jakby no częścią tej całej sytuacji. Ja oczywiście przyjmuję do wiadomości ten głos, natomiast wolontariusze zawsze na miejscu są jako pierwsi, zazwyczaj tak jest, zresztą tak samo było w przypadku chociażby strażaków. Tam pierwsi do akcji ruszyli strażacy ochotnicy, z tego co czytałem.
1: Z Węgier.
0: Z Węgier. No i dlatego nie mieli specjalistycznego sprzętu do tego, żeby ten autokar podnieść. Tak to zawsze jest. Więc chwała za to im i też tutaj wielkie wyrazy uznania dla służb węgierskich, bo to również pani minister Kacperczyk w rozmowie ze mną podkreślała, żeby pamiętać o tym, że tam ta duża pomoc i też profesjonalizm ze strony węgierskiej na każdym poziomie był. Natomiast no, trudno mi się odnosić do takiej wypowiedzi, bo ona też jest poniekąd emocjonalna. Znaczy ja uważam, że nie unikniemy tego typu wypowiedzi w takich sytuacjach tragicznych. One są niejako wpisane w cykl tego typu zdarzeń. Natomiast nie można uczciwie powiedzieć, że państwo nic nie zrobiło, czy też nie wykonało swoich zadań, bo procedury na wszelkich jakby poziomach zostały uruchomione.
1: Nie mówię, że nic nie zrobił, tylko czy to było wystarczające, może o to chodzi.
0: Czy pani redaktor, to proszę mi powiedzieć, gdzie konkretnie są zarzuty. Tak jak powiedziałem, w przypadku transportu, mamy już dzisiaj ponad 20 osób przewiezionych do Polski, były alternatywy. Samolot nie, trzymamy pod parą karetki. Znaczy informacja w tym momencie, ja wiem, że ona jest ważna z punktu widzenia dziennikarzy, ale ona jest najmniej istotna z punktu widzenia ratowników, czy też tych, którzy...
1: Na różnych portalach, że no jak ktoś próbował się dodzwonić na tę infolinię specjalną, uruchomioną przez MSZ, bo tam był jeden numer po prostu przeznaczany akurat dla tych osób, no to właściwie ci ludzie słyszeli tylko takie ogólniki. No o tym też w pewien sposób byli rozczarowani.
0: Wie pani, też trudno mi się do tego odnieść, bo ja tych rozmów nie słyszałem i jedna osoba subiektywnie powie, że to, co usłyszała, jest ogólnikiem, druga powie, że to wyczerpuje jakby oczekiwania, jeśli chodzi o to, co chciałaby usłyszeć. Tego nie wiem. Wiem jedno. Na pewno nikt tutaj nie miał intencji do tego, żeby komukolwiek cokolwiek utrudniać albo nie pomagać. Natomiast jeśli faktycznie potwierdzą się informacje, że jeden czy drugi pracownik MSZ-u w jakiś sposób się wykazał niekompetencją, no to myślę, że to też nie zostanie pominięte w ocenie, tylko na rozliczenia, że tak powiem, działań też przyjdzie czas. Dzisiaj jest jeszcze moment taki, że trzeba pomóc tym ludziom, którzy nadal zostali na terytorium Węgier i to jest najważniejsze. Są pewne procedury, które także są związane z transportem, no niestety, tych, którzy nie przeżyli i to dzisiaj, na tym się dzisiaj skupiamy, więc miejmy też taką gradację, ale też nie możemy wrzucać wszystkich do jednego worka, bo naprawdę, proszę mi wierzyć, przy takich sytuacjach ministerstwo, i tu nie chodzi o polityków, jednego czy drugiego ministra czy wiceministra, tu chodzi o Korpus Służby Cywilnej, o wieloletnich pracowników MSZ-u, którzy na pewno zrobili wszystko, stanęli na wysokości zadania, przyjechali, nie wiem, na dyżur wcześniej niż powinni, po to, żeby się włączyć w tę akcję, bo to nie jest tak, że te akcje organizowało 3-4 osoby. To jest sztab ludzi działający zawsze, który od tego najniższego szczebla pracuje i też składa się na całość, na cały proces.
1: I jeszcze jedno pytanie, nieco uszczypliwe pod pan adresem, ale nasi słuchacze, internauci mają, że tak powiem, różne pytania.
0: Panie redaktor, ja już o sobie tyle rzeczy usłyszałem,
1: widząc
0: się dowiedziałem.
1: Czasem pana wypowiedzi, rolki w mediach społecznościowych, zastanawiam się nad jedną rzeczą. Czy jest pan w stanie, panie ministrze, powstrzymać się choć jeden dzień, żeby się nie podlizywać Władysławowi, Kosiniakowi, Kamyszowi?
0: A dlaczego ktoś uważa, że ja się podlizuję Władysławie
1: Kosiniakowi? Nawet jest gorzej napisane, byłam dość, że tak powiem, no... Nie, pogodziłam
0: to, znaczy, panie redaktor, no naturalną sprawą w polityce jest to, że mówi się o tym, co, jakie działania podejmuje...
1: Szefa się chwali.
0: Jakie działania podejmuje lider jednej czy drugiej formacji. No, ja bym tego nie traktował w kategorii podlizywania, tylko informowania o tym, co robi wicepremier polskiego rządu i minister obrony narodowej. No, jeżeli ktoś to...
1: A że jest świetny. To...
0: Panie redaktor, no... To nie jest kwestia tego, że tak sobie teraz podworujemy i powiemy, tylko zobaczmy. Zachęcam wszystkich. www.gov.pl/priorytety. To jest strona internetowa, na której można znaleźć informacje dotyczące stanu realizacji priorytetów rządu. I zobaczmy, jak wyglądają priorytety z zakresu bezpieczeństwa. Wojska dronowe. 100 razy więcej. 100 razy więcej wydajemy na wojska dronowe, niż robili to nasi poprzednicy. Organizujemy to tak naprawdę od podstaw. Tarcza Wschód. Jakie gigantyczne pieniądze. Już o programie SAFE nie wspomnę, bo wszyscy już o nim słyszeli. No, to są działania, które podejmuje Kosiniak-Kamysz, a nie Wróżka-Zębuszka. No to dlaczego mam mówić, że Kosiniak-Kamysz tego nie robi, jak robi?
1: Budowy jednak zapory na granicy polsko-białoruskiej, no to zainicjowali i rozpoczęli...
0: Świetnie. Tylko zrobili to jak zwykle źle. Bo jak przejmowaliśmy władzę, to 30% skuteczności miała ta zapora. A za Kosiniaka-Kamysza jest 100%. No to chyba... No i co? I mamy tego nie mówić? Ja będę to mówił i będę to mówił na złość właśnie tym, którzy by nie chcieli, żeby ludzie o tym wiedzieli. No takie są fakty. No.
1: I to by było na tyle. I to by było na
0: nie,
1: tyle.
0: Nie, to dopiero Stefaniak. Początek. Ciąg dalszy nastąpi.
1: Pan minister mógłby jeszcze tutaj przez następną godzinę wychwalać Władysława Kosiniaka-Kamysza, wicepremiera i szefa MON. Bardzo dziękuję. Jakub Stefaniak był z nami, wiceszef kancelarii premiera z PSL-u. Na pewno będzie startował do Sejmu pan minister, tak sądzę. Dziękuję i życzę dobrego dnia.
2: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radio Z i na player radioz.pl. To była powtórka.

0: czwarta. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Szczeciński Szpital Uniwersytecki z problemami finansowymi. Dyrekcja placówki zastrzega, że pracownicy kontraktowi, którzy zarabiają powyżej 20 tysięcy złotych miesięcznie, mogą dostawać wynagrodzenie w dwóch transzach. Pierwsza rata ma być wypłacana w terminie, druga w ciągu kolejnych 30 dni. Nie wiadomo, ilu osób może dotyczyć takie zalecenie. Lex Szarlatan, decyzją prezydenta wysłane do Trybunału Konstytucyjnego. Przepisy, które miały pozwolić na skuteczną walkę ze szkodliwymi praktykami pseudomedycznymi, nie wejdą w życie. Sama idea prawa, które ma ukrócić działalność ludzi leczących na przykład raka wlewami z rozpuszczalnika, prezydentowi się podoba, ale nie środki użyte do tego celu. Rząd znów niestety poszedł na skróty, narzeka Karol Nawrocki.
1: Ustawa może okazać się z jednej strony groźna dla uczciwych działalności, a z drugiej nieskuteczna w walce z prawdziwymi szarlatanami.
0: Prezydent proponuje swoją wersję zmiany przepisów, która polegać będzie na wprowadzeniu do kodeksu karnego nowego przestępstwa nakłaniania do niebezpiecznych decyzji zdrowotnych. Jeśli pacjent zmarłby na skutek takich działań, odpowiedzialnemu za to pseudomedykowi groziłoby nawet do 15 lat więzienia. Decyzję prezydenta skomentował premier. Karol Nawrocki zamiast po stronie chorych stanął po stronie szarlatanów, ocenił Donald Tusk. YouTuber Stu aresztowany na kolejny miesiąc. Warszawski sąd przychylił się do wniosku prokuratury. Śledczy zarzucają mu rozpijanie nieletnich i czyny o charakterze seksualnym z osobami poniżej 15 roku życia. Dlaczego sąd przedłużył areszt YouTubera? Tematem zajmuje się reporter Radia Z Jan Kielak.
2: Uznał, że Stu na wolności może mataczyć. Zastrzegł jednak, że miesiąc aresztu wystarczy, żeby dokończyć śledztwo. W tym czasie planowane jest przeprowadzenie dodatkowych czynności z udziałem YouTubera, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
3: Między innymi badań sądowo-psychiatrycznych, jak i seksuologicznych podejrzanego w związku między innymi z tymi czynami, które są zarzucane.
2: Teraz Stu ma tydzień na odwołanie się od decyzji sądu. Jan Kielak, Radio Z.
0: Za wszystkie zarzucane czyny YouTuberowi grozi do 15 lat więzienia. Sosnowiec zamontuje nowe syreny alarmowe. To efekt dodatkowych testów, o których informowaliśmy ostatnio w Radiu Z. Okazało się, że nie wszystkie syreny są dobrze słyszalne, dlatego miasto zdecydowało się zamontować dodatkowe urządzenia. Jak tłumaczy Rafał Łysy, rzecznik Sosnowca, będzie ich 10.
4: Większość z nich, bo 7, to będą zupełnie nowe miejsca, a 3 kolejne to będą lokalizacje, gdzie te syreny w tej chwili już są, ale ich sygnał w naszej ocenie jest za słaby, w miejscach bardzo mocno zurbanizowanych.
0: Nowe syreny pojawią się w ciągu najbliższych tygodni. Zachód Ukrainy jest coraz mniej bezpieczny. Rosja rozwija produkcję dronów, które z łatwością docierają do miejscowości tuż przy polskiej granicy. Są trudne do zestrzelenia i kosztują znacznie mniej od rakiet. Według wyliczeń specjalistów miesięcznie Rosja może produkować nawet kilkaset sztuk takich urządzeń. O szczegółach reporter Radia Z Miłosz Gocłowski.
5: Irańskie drony Shahed i ich rosyjskie odpowiedniki nie stanowią dla ukraińskiej obrony przeciwpowietrznej praktycznie żadnego wyzwania. Nowe, odrzutowe bezzałogowce mogą jednak siać spustoszenie na zapleczu wojny praktycznie tuż przy polskiej granicy. Wprawdzie Ukraina także modernizuje swój system walki z dronami, ale do pełnego funkcjonowania odrzutowych dronów przechwytujących jeszcze daleka droga. Używanie zaś rakiet czy myśliwców do zestrzeliwania dronów nie opłaca się i szybko może przychylić szale na korzyść Rosji.
0: Na razie Rosjanie korzystają z części dostarczanych przez Chiny. Jeśli sami opracują metody produkcji, odrzutowych dronów będzie jeszcze więcej. Niemcy nie zniosą w połowie września kontroli na swoich zewnętrznych granicach, także na przejściach granicznych z Polską. Kontrole po raz kolejny zostaną przedłużone na następne 6 miesięcy. Teraz mają obowiązywać do połowy marca przyszłego roku. Niemiecki rząd powiadomił o tym Komisję Europejską. Więcej o tym berliński korespondent Radia Z Wojciech Hernes.
6: Umowa z Schengen przewiduje, że państwo może wprowadzić albo przedłużyć tymczasowe kontrole na swoich granicach tylko jako środek ostateczny, jeśli zaistnieją wyjątkowe okoliczności. Te argumenty zawiera wysłane z Berlina do Brukseli zgłoszenie przedłużenia kontroli na granicach z 9 sąsiadami Niemiec. Tak więc ciągle nie widać końca utrudnień komunikacyjnych i we współpracy gospodarczej przygranicznych regionów krytykują przeciwnicy kontroli. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
0: Szef niemieckiego MSW tłumaczy, że utrzymanie kontroli jest koniecznością. konieczne do zwalczania nielegalnej imigracji, a także w obliczu ostatniego zaostrzenia sytuacji na zewnętrznych granicach Unii. Pierwsze testy się udały. Wszystko wskazuje na to, że pociągi Pendolino z Warszawy do Krakowa i Katowic pojadą z maksymalną prędkością 250 km na godzinę. Czas przejazdu na tych trasach spadnie poniżej 2 godzin. Najważniejsze pytanie, od kiedy to będzie możliwe? O tym Tomasz Kubat.
7: W przyszłym roku, prawdopodobnie od nowego rozkładu jazdy, czyli od grudnia. Do tego czasu powinny skończyć się już wszystkie prowadzone od wielu lat remonty na centralnej magistrali kolejowej. Składy Pendolino będą wtedy mogły już bez przeszkód pojechać na prawie 200 km tej trasy z maksymalną dopuszczalną dla nich prędkością. A Polska dołączy do elitarnej grupy państw, gdzie działają KDP, czyli koleje dużych prędkości.
0: Jeśli wszystko uda się przeprowadzić zgodnie z planem, znacznie skróci się czas przejazdu najszybszymi pociągami także do Wrocławia. Z Warszawy dojadą tam w ciągu około 3 godzin. Na autostradzie A1 rozpoczął się kolejny remont, który może powodować duże korki. Trasa między Gdańskiem a Toruniem jest od lat sukcesywnie odnawiana. Gdzie będą nowe utrudnienia? O szczegółach reporter Radia Z Maciej Bąk.
8: Na jezdni w kierunku Torunia pomiędzy węzłami Warlubie i Nowe Marzy. Zatem tuż po przekroczeniu granicy województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego mogą tworzyć się korki, bo jezdnia autostrady została tu zwężona do jednego pasa. Podobnie jest na przeciwległej jezdni w stronę Gdańska, gdzie cały czas trwają prace remontowe między węzłami Pelplin i Kopytkowo i potrwają jeszcze 6 tygodni. To tu ogromne korki utworzyły się na przykład w ostatni czwartek, kiedy cała Polska ruszyła na długi weekend nad morze. Trójmiasto, Maciej Bąk, Radio Z.
0: Na obu remontowanych odcinkach obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Teraz to wszystko, a na kolejne wydanie wiadomości Radia Z zapraszam punktualnie o 5.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z i już. To jest powtórka programu. Gość Radia Z. Zaprasza Beata Lubecka.
10: Dzień dobry, z nami jest Michał Szczerba, europoseł Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry.
11: Dzień dobry panie, witam państwa.
10: Czy nowe propozycje zmian podatkowych to zmiana na lepsze, tak czy nie?
11: Absolutnie tak, bo to jest de facto obniżenie stawek podatkowych dla 3,5 miliona Polek i Polaków. Więc jest to działanie absolutnie potrzebne w sytuacji takiej, kiedy rzeczywiście w ostatnich 3 latach dochody wzrosło o 30% i bardzo dużo osób...
10: A czyje dochody?
11: Dochody pracujących w Polsce, płacących PIT, dlatego też wpadali w drugą stawkę podatkową, która wynosiła 32%. W tej chwili w ramach stawki pierwszej będzie można zarobić...
10: Zaraz pana zapytam, ile kto zyska tak na dobrą sprawę? Zaraz zapytam, ale powiem, że jest oczywiście sonda na naszej stronie, więc głosujcie. Jestem ciekawa, co powiedzą nasi, orzekną nasi słuchacze, nasi internauci, kochani. No właśnie, to kto ile zyska na tych zmianach?
11: 3,5 miliona podatników, przede wszystkim...
10: Ale to są ci, którzy zarabiają powyżej 11 900 zł brutto miesięcznie, tak?
11: Tak, to są osoby, które zarabiają średnio, natomiast ze względu na istniejącą wcześniej...
10: A jak ktoś zarabia mniej, to już nie zyska, tak?
11: W tym przypadku nic się nie zmienia. Kwota wolna pozostaje ta sama, 30 tysięcy. Natomiast to jest istotne. Pierwszy próg zostaje rozszerzony ze 120 do 130 tysięcy. Powstaje...
10: To nie jest jakaś gigantyczna różnica.
11: No wie pan, pani redaktor, przepraszam, to jest jednak odczuwalna różnica. Przede wszystkim dla tych, którzy ciężko pracują, ci, którzy utrzymują również budżet państwa i te gigantyczne wydatki, które wydajemy na obronność. 5% PKB. Wydawało się, że ta wojna może się skończyć, że będzie zawieszenie broni, że te wydatki nie będą musiały być tak duże. No, nie ma lepszej inwestycji niż bezpieczeństwo.
10: Dobrze. Ile zyskają te osoby, o których pan powiedział, te 3,5 miliona Polaków? To ile zyska miesięcznie?
11: No, te osoby, które wchodziłyby w drugi próg, ten 32%, a w tej chwili nie wejdą, zyskają 3600 zł rocznie. Więc jest to kwota istotna i wydaje mi się, że to jest pierwszy możliwy krok. I oczywiście, panie redaktor, no, sonda trwa, panie redaktor pyta, natomiast to jest odpowiedzialny rząd. To jest również rząd odpowiedzialności budżetowej i na to w tym momencie możemy sobie pozwolić. Zostało to wyliczone, zostało to przekalkulowane. I to nie zamyka dyskusji. Chcę o tym bardzo wyraźnie powiedzieć. To nie zamyka dyskusji, która trwa w ramach rządu, szukania możliwości w kolejnych latach podwyższenia kwoty wolnej do 60 tysięcy złotych.
10: Zakładając, że będziecie dalej rządzić, a to ma być taki wehikuł, który wam pozwoli wygrać wybory i rządzić
11: nie,
10: dalej?
11: To jest działanie związane z tymi możliwościami, które aktualnie rząd ma. Jak wiadomo, te oczekiwania społeczeństwa są bardzo duże. My musimy z jednej strony strategicznie inwestować...
10: Ale też obiecywaliście kwotę wolną od podatku,
11: strategicznie
10: podwyższoną do 60 tysięcy złotych.
11: Oczywiście,
10: to nikt
11: tak.
10: Inny jak pan premier rozbudził takie
11: apetyty. Oczywiście, że tak. I jak powiedziałem, ten temat jest na agendzie. Ja jestem absolutnym zwolennikiem również podejmowania w tym zakresie pracy w takim, powiedziałbym, ewolucyjnym stylu. I to zostanie zrealizowane. Natomiast
10: ale nawet w naszym, waszym kręgu koalicyjnym, Ryszard Petru na przykład, powiedział tak. O ile dostrzegam sens obniżki podatków dla części podatników, tutaj cytuję jedną z jego wypowiedzi, o tyle cała ta zmiana za bardzo przypomina Polski Ład, gdzie jednym obniżamy podatki, a drugim je podwyższamy. Efekt ogólny dla gospodarki może być negatywny, bo w planach jest też podniesienie podatku CIT z 19% do 22% dla firm z rocznymi przychodami powyżej 50 milionów euro.
11: Każdy ma swoje priorytety polityczne. Priorytetem politycznym i priorytetem społecznym przede wszystkim rządu jest odciążenie i ulżenie podatnikom, osobom
10: priorytet
11: fizycznym.
10: Polityczny to jak? To jak
11: nie,
10: jest? Wygrać wybory?
11: Nie, to nie jest priorytet polityczny. Po prostu ludzie, którzy lepiej zarabiają, bo ciężko pracują, bo inwestują w siebie, bo praca ich docenia i firma ich docenia i przynoszą konkretną wartość, wchodziliby w drugi próg podatkowy 32%. W tej chwili albo zostają w progu 120, w pierwszym progu podatkowym, albo wchodzą w ten pośredni próg podatkowy, który został stworzony na poziomie 24%. Podatki w Polsce i nie wiem, może tutaj się na wielu narażę, bo dokładnie to analizowałem z punktu widzenia mojej aktualnej roli, czyli posła do Parlamentu Europejskiego. W skali porównawczej z innymi krajami UE nie są wysokie. Natomiast chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, jesteśmy cały czas na dorobku, ludzie chcą lepiej zarabiać, pracodawcy chcą lepiej płacić za dobrą pracę i klasa średnia zawsze jest tą grupą obywateli, która utrzymuje państwo.
10: No, pan mówi, że podatki może nie są za wysokie w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej, natomiast zarobki zdecydowanie są niższe. Opozycja komentuje to, że obniżka przez podwyżkę, to są te propozycje, albo, tutaj Mariusz Błaszczak, na nich się napisał tak, Tusk znowu próbuje sprzedać Polakom podatkową kosmetykę jako wielką obniżkę podatków. No, Konfederacja raczej też nie jest jakoś specjalnie zachwycona. Tak panie,
11: ja bym się nie spodziewał od opozycji,
10: jeśli
11: która jest
10: chodzi o podniesienie podatkowania CIT dla firm.
11: Od opozycji, która jest niekonstruktywna, nie spodziewałbym się żadnych pochwał. Natomiast mam absolutne przekonanie, że dzisiaj każdy Polak, każda Polka spojrzy sobie na swój PIT, który miał w 2025 roku, przeliczy to i obliczy, ile zyska. I oczywiście są politycy, którzy chcieliby reprezentować interesy przede wszystkim dużych firm. Natomiast to są naprawdę bardzo duże firmy, które osiągają bardzo duże zyski. Ten CIT nawet podwyższony w odniesieniu do firm, które będą miały tak gigantyczne dochody powyżej 50 milionów euro, to jest cały czas CIT na poziomie średnim w Unii Europejskiej.
10: To ja potem przeczytam komentarz jednego z naszych internautów. Osoby zarabiające do 12 tysięcy złotych brutto zyskają 0 złotych. Osoba zarabiająca 12 tysięcy złotych brutto zyska tylko 21 złotych miesięcznie. Domański z Tuskiem i z Koalicją Obywatelską reklamują to jako przełomową obniżkę podatków. Więcej tracę miesięcznie na systemie kaucyjnym. Do tego jeszcze mamy gigantyczne zadłużenie. Skąd ono się bierze? Bo to już stanowi ponad 51% planu na cały rok. to, co jest
11: my
10: teraz.
11: Pokazujemy uczciwe dane. Jak pani redaktor świetnie wie, i raporty NIK-u tutaj są bezlitosne dla ludzi takich jak Morawiecki i tych, którzy rządzili przez 8 lat, którzy próbowali wpuszczać wydatki budżetu państwa w różnego rodzaju fundusze, które nie podlegały ani kontroli, albo były źródłem również licznych patologii. O tych patologiach, o tych nieprawidłowościach, o tej niegospodarności, o tym złodziejstwie będziemy nieustannie przypominać.
10: To znaczy, że w takim razie, czy mam rozumieć, że to, że Polska jest teraz na czele zestawienia krajów z największym deficytem, to jest cały czas wina Prawa i Sprawiedliwości?
11: Nie, to jest sytuacja, w jaką się mierzymy i jak powiedziałem, nie tylko Polska, ale cała Unia Europejska inwestuje w tej chwili w bezpieczeństwo i jak pani redaktor...
10: No ale my jesteśmy
11: kiedyś,
10: na czele tych krajów z największym deficytem.
11: A kiedyś będziemy mieć taką możliwość...
10: To co, coś tu jest nie
11: prace,
10: tak.
11: Prace, które trwają w tej chwili w Parlamencie Europejskim i nad budżetem po 2028 stawiają na projekt obronny, stawiają na mobilność wojskową. To wszystko również tworzy nowe możliwości dla rządu. Jeżeli będziemy mieć większy zastrzyk środków z Unii Europejskiej, będziemy myśleć również o tym, że będzie można w jakimś mierze, jeżeli sytuacja geopolityczna się uspokoi, wykorzystać środki europejskie i stworzyć nową możliwość otwarcia, jeśli chodzi o rozwiązania podatkowe.
10: Czy nowe propozycje zmian podatkowych to zmiana na lepsze? Tak odpowiedziało 45%, nie 55%. Komentarz poproszę w części internetowej. Jesteśmy na Facebooku.
11: To jest dobry pierwszy krok.
10: Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie, na Platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, serdecznie zapraszam. Pan poseł Szczerba też zostaje.
9: To jest gość Radia Z.
10: No właśnie, no to jednak większość nie jest tak optymistycznie nastawiona do tych zmian. No bo jednak przedsiębiorcy, jakby nie patrzeć, na tym stracą. No dostaną, w związku z tym będą ograniczać inwestycje.
11: Grupa nie przedsiębiorców, tylko grupa dużych firm o gigantycznych przychodach. Zostało tak to skalkulowane.
10: To jeszcze raz zacytuję Ryszarda Petru, który pisze tak. Podwyżka CIT dotyczyć będzie prawie 4,5 tysiąca firm zatrudniających prawie 3 miliony pracowników i w istotny sposób uderzy w planowane inwestycje. Mhm. No to jeżeli będą, że tak powiem, ograniczone inwestycje, no to też może na przykład
11: nie będą ograniczane, inwestycje mają się dobrze, a dodatkowo wielu przedsiębiorców ma różnego rodzaju możliwości pozyskiwania środków na inwestycje, chociażby z funduszy europejskich i my to również planujemy, tworząc tak zwany Europejski Fundusz Konkurencyjności w nowej perspektywie finansowej. To będą gigantyczne środki i Polska będzie największym beneficjentem tych środków, chociażby jeśli chodzi o mobilność wojskową, więc firmy, a szczególnie te duże firmy, które inwestują, które zmieniają technologie, które inwestują w czystą energię, one będą miały dodatkowe źródła dochodu, które spokojnie będą mogły zastąpić tą sytuacją, z którą mamy do czynienia aktualnie.
10: To poseł Szczerba tutaj, takie plany, prognozy snuje, że będzie po prostu, będziemy krajem mlekiem jadem płynącym. Nie
11: mówimy o 2028 roku, to już jest za chwilę, to jest rok z haczkiem i gigantyczne środki i apelowałbym do wszystkich tych właścicieli, do wszystkich zarządzających tymi firmami, nie tylko o tak dużym przychodzie, ale i mniejszymi, i mikro, i tymi, które rozpoczynają działalność, żeby interesować się tymi planami, które ma Unia Europejska.
10: Czy Szymon Hołownia wejdzie do rządu? Bo znowu pojawiły się takie spekulacje. Polsat News ustalił, że na stole jest scenariusz wejścia Szymona Hołowni do rządu i Szymon Hołownia miałby zostać wicepremierem i miałby zostać ministrem funduszy i polityki regionalnej, czyli miałby zastąpić Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, która to jest teraz liderką Polski 2050.
11: Różne opinie, czy różne scenariusze się pojawiają.
10: Ale on jest realny, czy to jest po prostu polityka?
11: Nie wiem, to są pytania oczywiście do Szymona Hołowni. Do tego.
10: A to byłaby dobra zmiana?
11: Nie wiem, jeżeli Szymon Hołownia chciałby wrócić do kierowania swoją formacją i jego środowisko, jego zaplecze, również parlamentarne, wyraziłoby taką zgodę na zmianę, to jest kwestia do dyskusji między premierem, między innymi liderami i między środowiskiem Polski 2050.
10: A wy już nie spisaliście go na straty, Szymon Hołowni?
11: Nie, dla nas każdy poseł, dla nas każdy polityk wspierający rząd, jego pracę, jego konsekwencje również w zagwarantowaniu Polsce bezpieczeństwa, dobrej perspektywy finansowej i silnej pozycji w Europie jest na wagę złota.
10: A dlaczego prawie połowa Polaków uważa, że nie powinniście już rządzić kolejną kadencję? No i jest taki sondaż. w ostatnich dniach pojawił się. Biorąc pod uwagę dotychczasowe działania rządu Tuska, czy obecna koalicja rządząca zasługuje pana, pani zdaniem na kolejną kadencję? I 47,4% to przeciwnicy takiego rozwiązania.
11: Panie redaktor, sondaże trzeba przeglądać, trzeba je analizować i robić po prostu
10: ale
11: swoje.
10: Ja
11: uważam, że
10: gdzie...
11: to, co robi ten rząd, jest w absolutnym interesie społecznym. Jak powiedziałem, to są inwestycje w bezpieczeństwo, to są inwestycje w przemysł obronny. Robimy to wszystko w bardzo trudnych, ekstremalnych warunkach, o których pani redaktor świetnie wie, czyli koabitacji z Karolem Nawrockim, który nie pomaga, który nieustannie przeszkadza, który nawet nie chciał, znowu jakiś obrońca gigantycznych zysków, nadwymiarowych zysków koncernów energetycznych. Rząd, mimo tego, że było weto prezydenckie, uruchomił program CPN. Paliwo będzie... jest
10: na
11: tańsze.
10: Dwa tygodnie.
11: Dobrze, ale przeliczmy to na miliony osób, które dzisiaj wracają i będą wracały z gór, z morza, z Mazur, czy z innych części Europy. I dla nich taki wydatek jest istotny. I to my nie jesteśmy fanami Donalda Trumpa, jak pani redaktor wie. To oni czapkowali Trumpowi, to oni chcieli Ameryki Wielkiej. A dzisiaj widzimy, jak trudno jest rozwiązać i wyjść z konfliktu wojennego, który wprowadził nas wszystkich Trump, który ma konsekwencje również na cenę paliwa na świecie.
10: Rząd idzie po bandzie, tak mówił był prezydent, kiedyś członek Platformy Obywatelskiej Bronisław Komorowski, pytany w Polsat News o to, że Maciej Berek będzie kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego i to jest decyzja premiera Donalda Tuska. Nie rozumiem tego ruchu, mówił Komorowski. Zrozumiałbym, gdybym miał pewność, czemu pan tak ciągle zerka w ten telefon?
11: Sprawdzam czas, pani redaktor, tylko czy jeszcze będziemy mogli o wszystkich ten tematach porozmawiać, a chciałbym bardzo.
10: No, zrozumiałbym, gdybym miał pewność, że jest jakiś pomysł na przyspieszenie czy załatwienie sprawy, czyli odblokowanie Trybunału Konstytucyjnego, że do tego pomysłu jest pan Berek konieczny. To bym powiedział, inaczej bym na tę sprawę spojrzał, ale obawiam się, że jeśli pan minister Berek stanie się sędzią Trybunału, to raczej zasili tę grupę sędziów, którą pan Święczkowski trzyma na korytarzu, nie dając im możliwości pełnienia swoich funkcji. No, obiecywaliście, że będzie inaczej. No, że jednak politycy nie będą szli i ministrowie nie będą szli do Trybunału Konstytucyjnego.
11: To trzeba szybko sprostować, pani redaktor, bo
10: tak, ja wiem, co pan powie.
11: Doktor Berek nie jest politykiem, nigdy nie był członkiem partii politycznej.
10: No nie był, ale startował
11: jest,
10: z waszych list.
11: Jest państwowcem.
10: Z listy Platformy Obywatelskiej w 2005 roku.
11: Każdy może być zaproszony na listę wyborczą.
10: Współpracuje z wami od wielu lat. W 2015 roku chcieliście go wysłać do Europejskiej Izby Obrachunkowej. Nie udało się, bo była zmiana władzy.
11: Dobrze, to ja...
10: Prawo i Sprawiedliwość. I wysłało tam Wojciechowskiego.
11: To ja pokrótce przypomnę drogę państwową i legislacyjną doktora Berka. To jest Senat, legislator w Senacie, to jest praca w Najwyższej Izbie Kontroli, to jest praca w ostatnich latach również w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.
10: Ale w ostatnich latach przede wszystkim był prawą ręką premiera Donalda Tuska i odpowiadał
11: za
10: stan legislacji na dobrą sprawę. No był takim superwajzorem, koordynatorem prac w rządu. Właściwie
11: wyglądał
10: wszystkie ustawy.
11: Jakość legislacji.
10: Stawiał tam po prostu kropki, przecinki i nie wiem co jeszcze, jednak je korygował, jak rozumiem.
11: Myślę, że to robią pracownicy czy Rządowego Centrum Legislacji, czy też innych.
10: No, ale ostatecznie akceptowali. Kto miałby oceniać to?
11: Bardzo wyraźnie. Spełnia wszystkie kryteria konstytucyjne, ustawowe, które dotyczą kandydatów na sędziego Trybunału Konstytucyjnego i jest taka potrzeba, żeby takie osoby weszły w skład Trybunału Konstytucyjnego, żeby to bagno, ten chaos również sprzątać.
10: A co Maciej Berek miałby zrobić w tym Trybunale?
11: Nie, panie redaktor.
10: Co miałby zrobić w tym Trybunale?
11: Dlaczego my nie przekierowujemy tę dyskusję na to, że zresztą takich przypadków było bardzo dużo na początku III Rzeczpospolitej. Ministrowie kończyli swoją pracę.
10: Dobrze, ale miało być
11: pokazywał
10: inaczej.
11: 4 czy 5 nazwisk.
10: No miało być jednak inaczej, że nie będą...
11: Spełnia wszystkie kryteria.
10: Dobrze,
11: wtedy,
10: to co?
11: Gdyby pan prezydent...
10: Dobrze,
11: przepisał naszą ustawę.
10: Co ma zrobić w tym Trybunale Konstytucyjnym Maciej Berek, że jest taki niezastąpiony zdaniem premiera? Że po prostu nikt inny, tylko Berek. Na kłopoty Berek.
11: Ma determinację, ma stanowczość i ma wolę.
10: Ale co ma tam zrobić?
11: Uporządkowania i uczynienia Trybunału, uczynienia tego, aby Trybunał Konstytucyjny stał się na nowo według zadań Konstytucji organem, który będzie służył obywatelom, a nie partii politycznej PiS.
10: Jeżeli teraz pan Berek ma trafić do Trybunału Konstytucyjnego, to jest to powielanie dokładnie tych samych złych wzorców z czasów PiSu. To mówi interi sędzia Sądu Najwyższego, Michał Laskowski. No trudno go podejrzewać o to, że miałby sprzyjać Prawu i Sprawiedliwości, zresztą nie wiem, bo generalnie pan sędzia się na temat nie wywiadomił, no ale mówię wyraźnie, no były te złe wzorce. Dobrze. I wy je powielacie.
11: Sytuacja
10: na dobrą
11: jest
10: sprawę.
11: Zasadnicza.
10: Uważam, że do Trybunału Konstytucyjnego powinny trafiać osoby neutralne, niezależni fachowcy, nie kojarzeni z żadnym nurtem politycznym. Przyjąłem te propozycje z rozczarowaniem. Koniec cytatu.
11: Marek, przepraszam, doktor Berek nie jest politykiem, nie jest posłem. Jest urzędnikiem państwowym, wykonującym różne funkcje w ostatnich latach w bardzo wielu instytucjach państwowych i publicznych. I jest fachowcem i spełnia wszystkie kryteria ustawowe.
10: A to możemy mieć takie miękkie lądowanie dla pana ministra na wypadek, gdybyście przegrali wybory?
11: Nie, to jest po prostu, jeżeli się wchodzi do takiego bagna, jakie stworzył Kaczyński razem z Ziobro, po Przyłębskiej, po tych wszystkich dramatycznych, politycznych pseudo-orzeczeniach, które chciały uderzyć także w polskie kobiety, to przychodzi człowiek, który ma determinację taką, żeby dokonać uzdrowienia Trybunału Konstytucyjnego, który ma służyć ludziom, a nie politykom.
10: Przemysław pyta, część waszych polityków, na przykład Dorota Łoboda, to jest rzeczniczka Koalicji Obywatelskiej, w poniedziałek w Polsat News powiedział, że gdyby nie weto prezydenta, to Maciej Berek nie byłby rekomendowany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Czyli dobrze rozumiem, że zamiast sami stosować się do zasad i być przyzwoitymi, to wolicie zwalać winę na innych. No to jest obłudne.
11: Ale my musimy operować w określonym stanie prawnym, tak jak było z wyborem członków do Krajowej Rady Sądownictwa. Musieliśmy działać w oparciu o istniejące przepisy prawa.
10: Uchwalone przez Prawo i Sprawiedliwość. Tak, i które były przez was krytykowane, kontestowane i mówiliście, że po prostu do niczego się nie nadaje, są przede wszystkim niezgodne z Konstytucją.
11: Działaliśmy według procedury, z którą się absolutnie nie zgadzamy, co do której mieliśmy zastrzeżenia i mamy zastrzeżenia. Przedstawicieli sędziów w tym trybie przez kluby, przez i ostatecznym wyborem przez Sejm. I chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, to jest stan prawny, który jest zastany, który jest takim zgniłym jajem po PiS-ie. I podobnie jest w sytuacji Trybunału Konstytucyjnego. Jest taki stan prawny, jaki jest, i doktor Berek spełnia wszystkie kryteria, aby być wybranym sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Ja rozumiem, chcę to bardzo wyraźnie podkreślić, wszystkie głosy, które się sprzeciwiają takim działaniom. Tylko chciałbym, żeby wszystkie osoby, które próbują w tej chwili patrzeć na tę nominację i na tego kandydata, zobaczyły, czym w tej chwili stał się Trybunał Konstytucyjny. Stał się tak naprawdę obrońcą interesów ludzi PiS-u i to jest jedyny główny cel, który przyświeca takim ludziom jak Księczkowski.
10: A czy koalicja to poprze? Tę kandydaturę.
11: Nie wiem, ja nie jestem redaktorem Sejmie,
10: nie jest pan w
11: Sejmie Europejskim, natomiast
10: jest
11: bardzo wyraźnie.
10: No przecież pan się żywo interesuje tym, co się dzieje w partii.
11: Nie znam, powiem tak, nie znam posłanki czy posła koalicji 15 października, która lub który kwestionowałby merytoryczne kompetencje doktora Berka do sprawowania funkcji, każdej funkcji w państwie, również tej funkcji w Trybunale Konstytucyjnym z punktu widzenia jego kompetencji i jego niezależności.
10: A co się dzieje z panem Dawidem Kacprzykiem, pan wie? Waszym niedawnym kolegą z Koalicji Obywatelskiej?
11: Nie mam takiej...
10: Który robił błyskotliwą karierę finansową w ochronie zdrowia publicznej.
11: Myślę, że mocno interesuje się jego sprawą prokuratura, służby antykorupcyjne, samorząd lekarski.
10: No ale nie stracił chyba.
11: I będą wyciągnięte surowe.
10: Prawa do wykonywania.
11: Będą, no to pytanie nie do mnie, tylko no, do przedstawiciela.
10: No jakiś czas temu były zdjęcia w Fakcie, nie wiem, w tydzień temu, czy dwa tygodnie temu, jak pan doktor taki uśmiechnięty wsiadał do swojego, czy wysiadał ze swojego Porsche Panamery.
11: Nie wiem, czy ma powody do satysfakcji, czy do uśmiechu. No. Jedno jest pewne, to jest osoba, która w sobie zrobiła poważne kuku, ale również swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem, a być może to, no, jest, to są inne paragrafy.
10: Wiele rzeczy się tam działo,
11: sprawiła,
10: to idzie na wasze konto.
11: Sprawiła poważne, nie, to idzie na jego konto.
10: W
11: Polsce jest odpowiedzialność
10: konto.
11: Indywidualna.
10: Ja jeżeli policją, bo teraz
11: nie wie
10: proszę.
11: Pani, to jeżeli ja pójdę teraz do sklepu pod Radiem Z i wezmę sobie, nie wiem, zrobię zakupy i za nie zapłacę, to jest moja odpowiedzialność, a nie Donalda Tuska, Marcina Kierwińskiego czy Tomasza Siemoniaka.
10: To myślę, że trochę takie
11: nieuzasadnione. Nie, to jest nieuzasadnione. Każdy ponosi odpowiedzialność indywidualną za swoje czyny, które czasami mają charakter czynów zabronionych.
10: No tak, tylko że pan doktor, rozumiem, że był jednak w szeregach Koalicji Obywatelskiej.
11: Był, już nie,
10: to nie
11: jest.
10: Była, no.
11: Na szczęście.
10: No tak, ta sytuacja trwała jednak miesiącami. To nie byłby jakiś po prostu incydent na dobrą sprawę. No.
11: Reakcja była ekspresowa.
10: Palił się nim Rafał Trzaskowski, jakby nie patrzeć.
11: Tak, a później wykonał audyt, którego wnioski
10: a
11: zaprezentował.
10: Rzecz, co się wydarzyło na Dolnym Śląsku? No to też ja w ogóle nie wiem, jak ktoś wpadł na pomysł, żeby po prostu tak rozdysponować publiczne środki, które powinny trafić tam, gdzie rzeczywiście ludzie mieli, po prostu mówiąc, w szkole kwalifikacyjnej przerąbane po tej powodzi. No naprawdę.
11: Ja nie jestem ani pani dyrektor od tego, żebyśmy oceniali poszczególne wnioski, ich zasadność, zgodność z procedurami,
10: no
11: czy też warunkami.
10: No Polska, to okazuje się, że pieniądze raczej
11: warunkami.
10: Jedno, były przyznane niezasadnie.
11: Jedno jest pewne, zanim zainteresowały się wolne media i chwała im za to jakimiś konkretnymi przypadkami, od wielu miesięcy zajmują się tymi samymi sprawami służby.
10: No tak, ale ja rozumiem, że dopiero Koalicja Obywatelska wyciągnęła jakieś wnioski, dopiero jak opisały te media, a wcześniej nie.
11: Jeżeli służby zajmują się jakimś działaniem czy jakimś procederem, który może okazać się procederem przestępczym, czego nie można w tej chwili przesądzać oczywiście, to znaczy, że traktujemy tę sprawę bardzo poważnie.
10: Nie wiem, czy pan wie, że szykują się zmiany kadrowe duże w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Nasz kolega redakcyjny, dziennikarz śledczy Mariusz Gierszewski, dowiedział się, że biuro ma być przejęte przez desant funkcjonariuszy z Centralnego Biura Śledczego Policji. I to właśnie po aferze ze Szpitalem Południowym, że ja, CBA musi zostać przewietrzone.
11: Przede wszystkim CBA było polityczną służbą, służącą interesom PiS-u.
10: Czyli rozumiem, że ponieważ likwidacja jest niemożliwa, bo zablokował to pan prezydent, tak, to będzie personalne trzęsienie ziemi, tak?
11: Nie, ja po prostu jestem osobą, która tutaj posiada odpowiednią wiedzę. Znaczy ja...
10: Posiada.
11: Posiada odpowiednią wiedzę w kwestii tego, jak upolitycznione było CBA. CBA, chcę to bardzo wyraźnie powiedzieć, z sporą odpowiedzialnością, w okresie rządów PiS-u służyło interesom ludzi tych partii. Było parasolem ochronnym. Wszystkie afery z pandemii, od szpitali tymczasowych, przez instruktora narciarstwa, przez handlarza respiratorami, przez wyprowadzanie środków na dwie wieże w Ostrołęce, z których nic nie wyszło. To są te wielkie inwestycje pisowskie
10: dwie wieże
11: rządów.
10: Na srebrnym, przy srebrnym.
11: Nie, to były dwie wieże. Tak? Były dwie wieże w Ostrołęce.
10: Pan mówi o tym bloku.
11: Czyli elektrownia węglowa, która, gdzie mieliśmy 2 miliardy w piach, ale pisowcy się na tym wzbogacili na swoich funkcjach i na swoich nieprawidłowościach. I mieliśmy dwie wieże Kaczyńskiego, z których też nic nie wyszło, bo też mieliśmy do czynienia z działką z pełną odpowiedzialnością, chcę to powiedzieć, która została wyprowadzona ze Skarbu Państwa przez Kaczyńskiego razem z SBK-ami.
10: Pytanie słuchaczy. Morawiecki i spółka proponują referendum w sprawie czasowego zawieszenia udziału Polski w strefie Schengen. To miałoby zwiększyć poczucie bezpieczeństwa Polaków. Czy takie referendum się odbędzie?
11: To jest po prostu coś niewiarygodnego. Znaczy, ja uważam, że wszyscy teraz Polacy, którzy mieli tę możliwość finansową, byli na wakacjach, relacjach w Unii Europejskiej, w strefie Schengen, wiedzą, jak wielką wartością jest strefa Schengen. I to jest jedna z rzeczy, którą trzeba chronić, jaką jest strefa Schengen, czyli takie wzajemne zaufanie państw do siebie i możliwość swobodnego podróżowania.
10: Ale kontrole na granicy polsko-niemieckiej cały czas trwają, tak?
11: Tego dokładnie nie wiem, natomiast chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że ta sytuacja kryzysowa się absolutnie zakończyła w sytuacji takiej, kiedy rząd poważnie potraktował kwestię zabezpieczeń na granicy z Białorusią.
10: Jakub, jak to się stało, że za rządów Prawa i Sprawiedliwości pan i pana kolega Joński nagłaśnialiście afery PiSu, napisaliście o tym książkę, a już zaledwie po kilku miesiącach, kiedy obiecywał pan wielkie rozliczenie i prowadził pan komisję śledczą, no potem wystartował pan do Europarlamentu, zresztą z powodzeniem.
11: Dziękuję 120 tysiącom moich wyborców i absolutnie uważam, że w tej chwili Parlament Europejski, a szczególnie ten obszar, za który ja odpowiadam, również jako członek Komisji Bezpieczeństwa i Obrony i sprawozdawca do spraw mobilności wojskowej, który przygotowuje nową regulację, która wejdzie w życie w przyszłym roku i która stworzy wojskowe Schengen, czyli możliwość, podobnie jak ludzie mogą się przemieszczać bardzo szybko, chodzi o to, żeby sprzęt, żeby wojsko również mogło w oparciu o uproszczone, ujednolicone pozwolenia szybko reagować na sytuacje kryzysowe, które mogą się kiedyś pojawić. Więc ja zrobiłem swoją pracę jako przewodniczący komisji śledczej. Dzisiaj słyszę o jakichś pomysłach Morawieckiego wyprowadzenia Polski ze strefy Schengen, bo zagraża nam migracja, a to jest ten sam Morawiecki, który zatrudniał Piotra Wawrzyka jako sekretarza stanu w MSZ-cie i to jest ten sam Morawiecki, który przyglądał się trwającemu bardzo długi okres procederowi korupcyjnemu.
10: No dobrze, ale ostatecznie
11: sprzedawania wiz za łapówki przez poprzedni rząd.
10: No dobrze, ale w końcu ile tych wiz na lewo zostało wydanych? Co ustaliła prokuratura?
11: Prokuratura prowadzi swoje śledztwo, dokładnie Wydział Zamiejscowy w Lublinie, natomiast kluczowi politycy PiSu, jak Piotr Wawrzyk, odpowiedzialny za politykę wizową w MSZ-cie, mają już postawione zarzuty, mają akt oskarżenia i sprawa jest w sądzie. Mam nadzieję, że bardzo szybko zostanie procedowania, bo materiał jest jednoznacznie wskazujący i obciążający tego polityka, którego chciał Kaczyński jeszcze w roku 2023 wystawiać na list, który już miał gotowe plakaty wyborcze, a prawdopodobnie środki, które były zbierane na tę kampanię, właśnie pochodziły z tego nielegalnego procederu wiza łapówki.
10: Wolność słowa pytam. Na początku roku politycy Koalicji Obywatelskiej mówili, że to dobrze. Matko mocno. Że to dobrze, że Orlen zanotował 11 miliardów złotych zysków w 2025 roku, bo dzięki temu Orlen może zainwestować dla dobra Polaków. Obecnie opowiadacie, że 10 miliardów zysku Orlenu z połowy tego roku to jest okradanie polskich kierowców. No to która narracja Koalicji Obywatelskiej jest prawdziwa?
11: Mamy
10: ta z początku roku o fantastycznych wynikach Orlenu, czy ta obecna o tym, że Polacy są okradani?
11: Nie, nikt nie okrada Polaków. Po prostu koncerny paliwowe, ze względu na sytuację geopolityczną, ze względu na te różne zawirowania związane z cenami paliwa, no, odniosły gigantyczny zysk i uważamy, że jeżeli rząd prowadzi działania osłonowe dla polskich rodzin związane z cenami paliwa i wprowadził program CPN, następnie wróciliśmy do tego pomysłu mimo weta prezydenta, który, no, podobnie jak inni politycy, dzisiaj występują w obronie dużych firm, a nie w obronie interesów społeczeństwa. Przecież miała być po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy. To robimy konsekwentnie swoje. Uważam, że to jest wielka strata, że Nawrocki działa w tak sposób szkodniczy i moglibyśmy pozyskać 4 miliardy, które moglibyśmy przeznaczyć na rozszerzenie i na wydłużenie programu CPN w przyszłości.
10: Na symbolicznym wzroście kwoty wolnej od podatku osoby z miesięcznym dochodem do 12 tysięcy złotych nie zyskają nic, a zarabiając 12 tysięcy złotych brutto miesięcznie zyskają skromne 21 zł miesięcznie. To jak rozumiem, zmiana kwoty jest tematem zastępczym, aby przykryć wasze kolejne afery korupcyjne.
11: Nie ma żadnych afer korupcyjnych tego rządu, o żadnej nie słyszałem, natomiast mówię o aferach rządu, to jest kłamstwo, natomiast chciałem bardzo wyraźnie powiedzieć, źródłem bogactwa narodów jest praca i ta praca musi być dobrze nagradzana i podatkowo.

0: Czyli
1: zrobiłby pan to jeszcze raz, tak? Tego,
0: nie, na pewno zrobiłbym to w inny sposób, ponieważ zresztą nie wspomnieliśmy jeszcze w tym programie pani Wandy Traczyk-Stawskiej. Ja uważam i zawsze byłem zgodny z przesłaniem Ireny Sendlerowej, każdemu, kto to nie należy podać rękę. Wtedy na granicy, to był sierpień 2021, była grupa dzieci i do tej grupy dzieci była skierowana moja pomoc. Dzisiaj bym nie pojechał tam osobiście, wysłałbym współpracowników. Jak powiedziałem, moje działanie, które miało charakter nie polityczny, tylko powiedziałbym ludzki, zostało potraktowane przez opozycję jako polityczne złoto, a mojemu działaniu przypisywano inne intencje, aniżeli one były.
1: A jak my powinniśmy zapamiętać panią Wandę Traczyk-Stawską?
0: Jako wielką patriotkę, bohaterkę i chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, cały czas spodziewałem się oczywiście tej sytuacji, bo panią Wandę widziałem się 2 tygodnie temu i rozmawialiśmy, wiem w jakim stanie już była wtedy 1 sierpnia, wtedy kiedy ją odwiedziłem w domu kombatanta, natomiast jest to gigantyczna strata, bo to nie była tylko bohaterka, to nie był tylko żołnierz Armii Krajowej, to była też osoba, która w ważnych sprawach publicznych zabierała głos i mimo tego, że była starszą kobietą, ten głos był tak silny, że zmieniał rzeczywistość.
1: To był dobry człowiek przede wszystkim.
0: Wspaniały.
1: No, duży człowiek, sercem na dłoni, jak to się mówi. Dziękuję. Michał Szczerba był z nami, europoseł z Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję i życzę dobrego dnia.
0: Wszystkiego dobrego.
2: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radiu Z i na player radioz.pl.

0: Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. MSWiA prowadzi rozmowy z operatorami sieci komórkowych w sprawie nowoczesnego systemu powiadamiania. Komunikaty o zagrożeniu natychmiast pojawiłyby się na ekranie telefonu. Niektóre prace trwają od 2 lat, między innymi część syren wymieniono na cyfrowe. W związku z rosyjskim ostrzałem Ukrainy przy granicy z Polską wczoraj po godzinie 4 rano wysłano alerty RCB do mieszkańców potencjalnie zagrożonych powiatów z województw lubelskiego i podkarpackiego. Pod koniec lipca po przekroczeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjską rakietę mieszkańców lubelskiego obudziły syreny, ale powiadomienia nie były wysłane. Tym razem było inaczej. Cały system wymaga dopracowania, mówią reporterowi Radia Z Mateuszowi Kasiakowi mieszkańcy Lublina.
1: Gaza się, dostałem takie 2 SMS-y rano. Dobrze, że takie się pojawiły, bo tak to człowiek nie był świadomy. Tak to przynajmniej człowiek wie, czy coś może potencjalnie mieć miejsce.
2: No chyba takie czasy, jakieś procedury zostały wdrożone w związku z tym, kiedy informować.
3: Czyli tym razem zadziałały te procedury?
2: Tak mi się wydaje.
4: Bardzo dobrze.
3: A dlaczego, proszę powiedzieć?
4: Spokojnie trzeba być, tylko powiem a propos siebie, trzeba dokładnie czytać.
5: Dostałem. Tak, był. Ale jest on niekonkretny. Nie ma informacji, co robić.
0: Po godzinie alert RCB został odwołany. Ustawa Lex Szarlatan, decyzją prezydenta, odesłana do Trybunału Konstytucyjnego. Przepisy, które miały wprowadzić zakaz stosowania praktyk pseudomedycznych, nie wejdą w życie. O tym, jak swoją decyzję argumentował Karol Nawrocki, jak została ona przyjęta, reporter Radia Z Tomasz Kubat.
6: Sama idea nowego prawa, które ma ukrócić działalność ludzi leczących na przykład raka wlewami z rozpuszczalnika, prezydentowi się podoba, ale już nie środki użyte do tego celu. Rząd znów niestety poszedł na skróty, narzeka Karol Nawrocki.
7: Ta ustawa może okazać się z jednej strony groźna dla uczciwych działalności, a z drugiej nieskuteczna w walce z prawdziwymi szarlatanami. Może także stanowić bezpośrednie zagrożenie dla wolności debaty naukowej i prowadzenia badań.
6: Prezydent proponuje swoją wersję zmiany przepisów, która polegać ma na wprowadzeniu do kodeksu karnego nowego przestępstwa nakłaniania do niebezpiecznych decyzji zdrowotnych.
0: Jeśli pacjent zmarłby na skutek takich działań, odpowiedzialnemu za to pseudomedykowi groziłoby nawet do 15 lat więzienia. Decyzję prezydenta ostro skomentował premier. Karol Nawrocki zamiast po stronie chorych stanął po stronie szarlatanów, napisał Donald Tusk na platformie X. Podniesienie kwoty wolnej od podatku zostanie zrealizowane, zapewnia o tym w Radiu Z europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. Rząd przygotowuje zmiany podatkowe, na których ma zyskać 3,5 miliona osób. W propozycjach nie ma jednak podniesienia kwoty wolnej do 60 tysięcy złotych, co było wyborczą obietnicą.
8: To nie zamyka dyskusji. Szukania możliwości w kolejnych latach podwyższenia kwoty wolnej do 60 tysięcy złotych.
0: Rząd chce podnieść drugi próg podatkowy ze 120 na 130 tysięcy złotych. Ma być też nowa stawka PIT, 24% dla tych, którzy zarabiają do 150 tysięcy rocznie. Za nami pierwsze dni obowiązywania pakietu CPN 2.0, czyli obniżonej stawki VAT-u na paliwa. Jak to przełożyło się na ceny na stacjach? Mówi Radio Z analityk rynku paliw z biura maklerskiego Reflex Urszula Cieślak.
9: Za benzynę płacimy średnio około 75 groszy mniej. Natomiast za olej napędowy około 60 groszy na litrze mniej.
0: Obniżki mogłyby być większe, gdyby nie to, że w ostatnim czasie rosły ceny hurtowe paliw. To spowodowało, że skala obniżek nie jest taka, jak zapowiadał premier, czyli do nawet ponad złotówki za litr. Dziś za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6,52, za diesla 7,56. Ministerstwo Środowiska dostrzega wady systemu kaucyjnego. Krytyka dociera także ze strony posłów rządzącej koalicji. Chodzi m.in. o zapychające się butelkomaty i długie kolejki osób, które chcą oddać sporą liczbę butelek. We wrześniu będzie decyzja dotycząca wydłużenia ważności bonu oraz włączenia do systemu opakowań szklanych, tzw. małpek, zapowiada wiceminister Anita Sowińska.
10: System kaucyjny działa, co nie znaczy, że działa zupełnie tak, że nie trzeba nic poprawić. Oczywiście cały czas trzeba coś poprawić. My jesteśmy w pierwszym roku dopiero funkcjonowania systemu kaucyjnego, a tak na przykład w Finlandii ten system działa już od 30 lat.
0: Między innymi w Warszawie pojawiły się na osiedlach pierwsze automaty, które przyjmują butelki i kaucje zwracają na kartę płatniczą. Handlowa Solidarność chce częstszych i dokładniejszych kontroli sklepów. Związkowcy alarmują, że właściciele placówek coraz częściej próbują omijać zakaz handlu w niedzielę, na przykład udając czytelnie albo miejsca kultury. W tej sprawie przedstawiciele Solidarności spotkali się z głównym inspektorem pracy. Jakie są efekty tych rozmów? O tym reporter Radia Z, Szymon Kastelik.
11: Kontroli ma być więcej, a główny inspektor pracy ma wydać odpowiednie instrukcje okręgowym inspektoratom, mówi Alfred Bujara, szef handlowej Solidarności.
12: Mamy 15 orzeczeń Sądu Najwyższego, które mówią, że nie można w sklepie zorganizować miejsca kultury, sportu i rekreacji.
11: Jak dodaje związkowiec, oczekuje też większej skuteczności od prokuratorów i sądów oraz surowszych kar dla przedsiębiorców łamiących przepisy. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Solidarność organizuje też własne kontrole. Zachęca klientów i pracowników do zgłaszania sklepów, które łamią zakaz handlu w niedzielę. W polskich szkołach jest ponad 17 tysięcy ofert pracy dla nauczycieli. Najwięcej dotyczy wychowania przedszkolnego, to niemal 2 tysiące. Jednak w całym kraju nie ma ani jednego wolnego wakatu na edukację zdrowotną. Wszystkie miejsca są obsadzone. W nowym roku szkolnym w tym przedmiocie nieobowiązkowa będzie tylko część dotycząca zdrowia seksualnego. Szkoły szykują się na pierwszy dzwonek. W wielu placówkach kończą się remonty. Termomodernizację przeszła już m.in. szkoła podstawowa numer 8 w Gnieźnie. Co dokładnie w niej wykonano, mówi prezydent miasta Michał Powałowski.
13: Docieplenie ścian, także docieplenie stropów, fundamentów, wymiana stolarki okiennej, drzwiowej, zmiana też sposobu ogrzewania, panele fotowoltaiczne. Poza tym mamy windę dla osób niepełnosprawnych.
0: Wcześniej w Gnieźnie zmodernizowano też przedszkole numer 9. Środki pochodziły z KPO. O wszystkim, co najważniejsze, usłyszycie w wiadomościach Radia Z. Na kolejne wydanie o 6:00 zapraszam w imieniu Idalii Tomczak i Michała Adamiuka. Dobrego dnia, do usłyszenia.
14: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
0: Po reklamie.
4: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Reklama.
1: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
0: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
1: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
2: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
3: Bo z Media Expert taniej masz.
4: Tak zakręcam.

0: Borystrzyc.
1: Po reklamie.
2: Piątek, piąteczek, piątunio jest, słuchajcie, 21 sierpnia, wiadomości Radia Z i Dalia Tomczak i Michał Adamiuk.
3: Po burzy spokój, brak nowych alertów ponocnych na nawałnicach nad Polską.
4: Po czyjej stronie stoi prezydent? Pyta rząd po decyzji w sprawie Lex Szarlatan.
3: Pół godziny i do domu. Iga Świątek odesłała rybaki z Cincinnati. Jest półfinał.
2: Szósta.
3: Uszkodzone dachy, zniszczone domy, na drogach konary drzew to krajobraz po nocnych burzach.
4: Ulewy z bardzo mocnym wiatrem przetoczyły się przez Małopolskę i Podkarpacie.
3: Aktualne dane od strażaków zbiera dziennikarz Radia Z Krzysztof Kiryczuk. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Gdzie największe szkody?
5: No to bez wątpienia Dobczyce i cały powiat dobczycki. Tam właśnie wczoraj wieczorem najmocniej było czuć skutki tego armagedonu. Wiatr był tak silny, że z 9 domów większość jest uszkodzonych. Jeden ucierpiał najbardziej, mówi Radiu Z rzecznik małopolskich strażaków Hubert Ciep.
6: Wśród najbardziej charakterystycznych zdarzeń odnotowano zerwanie dachu o powierzchni około 140 metrów kwadratowych z budynku mieszkalnego w Dobczycach.
5: Silny wiatr uszkodził też znaki Przezakopiańca oraz połamał drzewa. Jedno z drzew spadło na samochód w powiecie myślenickim. Burze nie ominęły też Podkarpacia. Tam drzewa łamały się jak zapałki. W okolicy Leżajska i Łańcuta prawie 1700 odbiorców było bez prądu. Służby jeszcze naprawiają linie energetyczne.
4: Po tych intensywnych opadach gwałtownie wzrósł poziom wody w rzekach.
3: Prezydent znów blokuje zmianę prawa, tym razem odsyła do Trybunału ustawę zwaną Lex Szarlatan, która miała ukrócić działalność pseudomedyków.
4: Karol Nawrocki zamiast po stronie chorych stanął po stronie szarlatanów, komentuje premier. A jak decyzję tłumaczy prezydent? O tym reporter Radia Z Tomasz Kubat.
7: Cel przepisów jest słuszny, ale same przepisy zbyt restrykcyjne, argumentuje Karol Nawrocki.
8: Wielotysięcznymi karami może zostać obłożony zarówno ktoś, kto sprzedaje zioła czy suplementy, jak i realny szarlatan.
7: I zapowiada własny projekt nowych przepisów, które polegałyby głównie na ściganiu prawem karnym pseudolekarzy nakłaniających swoje ofiary do porzucania nawet w ciężkich chorobach leczenia zgodnego z zasadami współczesnej medycyny.
9: Tutaj mówimy znowu o działaniu po, a nie działaniu przed, czyli zapobiegawczym. Profilaktyka jest zawsze skuteczniejsza.
7: Komentuje te zamierzenia wirusolog profesor Agnieszka Szuster-Ciesielska z UMCS. Jej zdaniem prezydent wybrał rozwiązanie najbardziej niekorzystne dla pacjentów.
3: W wersji przepisów przygotowywanych przez kancelarię prezydenta ma się pojawić nowa kategoria przestępstwa – nakłanianie do niebezpiecznych decyzji zdrowotnych.
4: Za doprowadzenie do śmierci pacjenta ma przewidywać do 15 lat więzienia.
3: W górę podatki dla gigantów paliwowych i energetycznych. Rząd odkrywa kolejne karty i proponuje podniesienie stawki CIT z 19 na 30%.
4: Dla tych firm, które rocznie mają więcej niż 50 milionów euro przychodu.
3: Reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk ma komplet informacji w tym temacie.
4: Tak jest, dzień dobry.
3: Dlaczego rząd uderza w największe firmy?
10: No chociażby dlatego, by wpływy do budżetu były większe i co ważne, rządzący piszą o tym wprost. Efektem projektowanej zmiany będzie poprawa wynika sektora finansów publicznych. Czytamy na stronie kancelarii premiera. Trudno tu oprzeć się wrażeniu, że ta propozycja to też odpowiedź na brak prezydenckiego podpisu pod ustawą o nadmiarowych zyskach.
11: Stanął po stronie wielkich koncernów, które chcieliśmy także obłożyć podatkiem, bo osiągają w czasie kryzysu paliwowego nadzwyczajne zyski.
10: Mówił premier Donald Tusk. Teraz w drugiej próbie stawka CIT dla koncernów w przyszłym roku ma wzrosnąć do 30%, ale w kolejnych będzie już spadać. Za 4 lata wróci do obecnych 19%.
4: Podobnie jak w przypadku poprzednich zapowiedzi, tak i teraz rząd musi się spieszyć, bo nowe reguły mają wejść w życie od nowego roku.
3: Dzień żałoby w Kijowie po śmierci 12 osób w ostatnich zmasowanych atakach na ukraińską stolicę.
4: Mer Witalij Kliczko informuje, że ratownicy usuwają skutki ataku w 3 dzielnicach. Spod gruzów wydostali 2 żywe osoby.
3: Ekspresem do półfinału Iga Świątek jest już w przedostatniej rundzie turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Mecz z wiceliderką rankingu Jeleną Rybakiną trwał tylko 31 minut.
4: Kazaszka skreczowała przystanie 4-1 dla Polki. Rybakina najwyraźniej miała problem ze ścięgnem Achillesa w lewej nodze. Do spotkania przystąpiła z taśmą naklejoną wzdłuż tylnej części łydki.
3: W szóstym gemie, gdy serwowała, poprosiła o przerwę medyczną. Po konsultacji z fizjoterapeutką wróciła na kort, ale nie zdołała włożyć pełnej siły w serwis i podjęła decyzję o kreczu. Jej zdrowiem zaniepokoiła się Polka.
12: Mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku, a oczywiście priorytetem jest następny turniej. Wiem, że ten turniej też jest ważny, ale US Open to US Open i mam nadzieję, że będzie na to gotowa, bo jest już bardzo blisko zajęcia pierwszego miejsca w światowym rankingu. Szkoda, bo czułam, że rozegrałyśmy dobry mecz.
3: Jutro Iga Świątek zmierzy się z Amerykanką Jessicą Pegulą, która kilka godzin wcześniej wygrała z rodaczką Amandą Anisimową.
4: Wiadomości sportowe po 6.30, dwie po 8.00, jak co rano gość Radia Z u Beaty Lubeckiej, senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki CeraVe. Producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
13: Sponsorem audycji jest Bostik. Producent kleju Mammut Glue i Gebard Glue.
14: Kiedy nasi specjaliści od pogody piszą, że zachmurzenie umiarkowane, to oznacza, że deszczyk praktycznie nam nie grozi
15: dzisiaj. To znaczy, że oni nie wiedzą, jaka będzie pogoda.
14: No
15: chyba.
14: Właśnie, zachmurzenie umiarkowane. Ludzie, co to jest za wytrych słowny? 24-25 stopni dzisiaj średnio. Bardzo sprawiedliwie. Kapkę chłodniej na północnym wschodzie 23. Najcieplej cały czas na Podkarpaciu 26.
1: Sponsorem programu był właściciel marki CeraVe. Producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
13: Sponsorem audycji był Bostik, producent kleju Mammut Glue i Gebard Glue.
16: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IsoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
15: No i patrzcie, już 5 po 6.
14: Dzień dobry.

0: Jeszcze nie.
1: Już?
0: No już, teraz można tak.
1: Już można.
0: No.
1: Shows.
0: Co call my name. Taki, no, zespół.
1: A co ty do mnie po angielsku mówisz? Jest piątek, mój drogi, a ty po angielsku do mnie bierzesz mówię?
0: Call my name. Powiedz moje imię.
1: Ja tak powiem thank you o 22 dzisiaj powiem. Zapraszam.
0: 12 po 6. No. Słuchajcie, zdjęcie Pumy, bo to przerażające. Tak. Ona najpierw była koło Warszawy, potem się okazało, że jest koło Dolnego Śląska, koło Wałbrzycha i się okazało, że tam służby przeszukały lasy w okolicach Wałbrzycha i się okazało, że tam nie było żadnego kota, tam żadnych tropów nie było.
1: Ale co?
0: Nie ma, żadnej Pumy tam nie było. No.
1: Ale że Puma nie istnieje?
0: Nie, no że zdjęcie jest, po prostu zdjęcie się pojawiło, ale to jest fałszywe zdjęcie. Tropów nie ma, ale nie mogą wykluczyć, że Puma gdzieś jednak jest.
1: Poczekaj, czyli zdjęcie jest fałszywe, ale nie można wykluczyć. Nikt Pumy nie znalazł, śladów nie ma, ale nie można wykluczyć.
0: No co mają powiedzieć, to nie znaleźli, no.
1: A wiecie, to trochę jak facet, który wraca z pracy i ma taką zazdrosną żonę i ona szuka na nim włosów. No. Nie znajduje i mówi, ty świnio, nawet tu łysej nie odpuścisz.
0: A to nie byłem przygotowany na taki żarcik z rana. A to z doświadczenia, czy gdzieś zasłyszałeś?
1: Chciałbym o tym nie mówić, wiesz, jeśli pozwolisz.
0: 13 po 6.

0: ulubiony zespół Kamila z dzieciństwa.
1: Oczywiście, miałem pamiętniczki, pamiętam, warkoczyki mieliśmy wtedy wszyscy.
0: No, co kto lubi, ja słuchałem Iron Maiden.
1: Tak, jasne, Iron Maiden słuchałeś. Przecież ty jakichś krzyżackich zespołów słuchałeś.
0: Znaczy nie, efekt tego jest taki, że teraz mam 50 lat i wchodzę w koszulce Iron Maiden i to już nie wygląda. 18 po 6, kochani, dzisiaj jest piątek, 21 sierpnia, dzisiaj jest Światowy Dzień Optymisty.
1: Cudownie, optymista. Czy znasz jakiegoś optymistę? Czy Marek, znasz jakiegoś optymistę w tym kraju?
0: Oczywiście, uwaga, oto jest największy optymista w tym kraju.
2: Tak, dzisiaj benzyna byłaby po 5,19. Dzisiaj, i to mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością.
1: Jakiś dobry stand-uper chyba, co?
0: Nie, to nie stand-uper, to pan premier Donald Tusk.
1: Oj.
3: Radio Z i już.
1: 20 minut po godzinie 6.

0: Baker. Hey, hi, hello. 25 minut po godzinie 6. Powiedzcie mi, jak można wygrać mecz w pół godziny? Jak to jest w ogóle fizycznie możliwe?
1: Tak, bo to wczoraj Iga Świątek wygrała w pół godziny, bo przeciwniczka skreczowała, czyli...
0: Co robiła?
1: Skreczowała, czyli zrezygnowała z gry, bo nie wiem, noga, kolka, plecy.
0: Ale co, żeby zrezygnowała z gry i poszła na imprezę i robiła takie...
1: Tak, to jest właśnie skreczowanie. Więcej
0: Dziękuję.
1: O tym już za chwilkę w wiadomościach Radia Z, bo zaraz potem wiadomości sportowe.
2: Radio Z i już. Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.
3: Reklama. Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
4: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
3: To ty nie jedziesz pociągiem?
4: No nie.
3: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
4: Coś tam słyszałem.
3: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
4: Naprawdę?
3: No tak, i książkę poczytasz, maila wyślesz.
4: Ale autem to chyba szybciej.
3: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
4: Przekonałaś mnie.
3: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
5: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
3: No.
5: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
8: Boli, swędzi,
9: piecze, a do tego nawraca.
10: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
3: No.
5: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł. Media Expert.
11: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
12: Śmiech, wzruszenia, tajemnice i historie, które wciągają od pierwszej minuty. Znajdź swoją chwilę na seriale w Telewizji Polskiej. Przeżyj rodzinne perypetie z rodzinką.pl. Daj się porwać włoskim emocjom Felicita. Odkryj sekrety gry z cieniem i poznaj losy bohaterów. Zaraz wracam. A to dopiero początek. Czekają na ciebie także największe klasyki Telewizji Polskiej i wiele innych wyjątkowych produkcji. Oglądaj w TVP i TVP VOD.
13: Tego lata w Radiu Z niemożliwe staje się możliwe.
14: Wow, super!
15: Wakacyjna żądza pieniądza.
13: Już dziś wielki wakacyjny finał, a w nim do wygrania 800 tysięcy złotych lub nowa Honda ZR-V. Wyślij SMS-a o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 W. Ty też masz szansę na wielką wygraną.
16: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl. Radio Z pod 7353.
17: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. W czwartek, piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł. Wykorzystasz go od 24 do 26 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit 1 voucher na transakcję, a tylko w piątek z kartą Moja Biedronka. Kawa rozpuszczalna Etusho 200 gramów, 15 zł za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
3: Po reklamie.
0: Jest, punktualnie 6:30, wiadomości w Radiu Z, Dalia Tomczak, Michał Adamiuk, polecamy, zapraszamy.
14: Akcja strażaków na rzece Narew w rejonie Łomży. Na wodzie pojawiła się oleista substancja. Na odcinku od Siemienia do mostu Hubala ustawiono specjalne zapory. Próbki wody trafiły do badań.
18: Są pierwsze wyniki, mówi Radiu Z Paweł Leszczyński ze Straży Pożarnej w Łomży.
19: Teraz już wiemy, że wyszedł nam detergent bądź nawóz. Nie była to substancja ropopochodna. Nie stwierdziliśmy zagrożenia. Nie stwierdziliśmy też zniszczeń w faunie i florze.
18: Próbki wody pobrał też wojewódzki inspektorat ochrony środowiska w Białymstoku. Ich analiza ma pomóc ustalić, jaka dokładnie substancja znalazła się w rzece.
14: Próbował dokonać zamachu na Ukrainie. Wpadł w Polsce Ukrainiec zatrzymany przez ABW. Jest podejrzany o próbę zabójstwa w swoim kraju na zlecenie Rosji. Miał podłożyć ładunek wybuchowy pod samochodem przedstawiciela ukraińskiej firmy zbrojeniowej. Do eksplozji nie doszło, bo mechanizm nie zadziałał.
18: Po nieudanym zamachu Serhii P. uciekł do Polski, został zatrzymany w Warszawie, usłyszał zarzuty i trafił do aresztu.
14: Stany Zjednoczone nałożyły kolejne sankcje na Kubę, w tym na Ministerstwo Budownictwa oraz 3 osoby. Wśród zarzutów działanie przeciwko USA i wspieranie reżimu w Hawanie. To kolejne amerykańskie sankcje nałożone na wyspę.
18: W styczniu wprowadzono blokadę dostaw ropy naftowej, co wzmocniło kryzys energetyczny. Około 10 milionów mieszkańców kraju musi mierzyć się z przerwami w dostawach prądu.
14: Iga idzie jak burza. Na turnieju w Cincinnati awansowała do półfinału imprezy. Spotkanie z Jeleną Rybakiną trwało 31 minut.
18: Kazaszka skreczowała przy stanie 4-1 dla Świątek. Jutrzejszy półfinał Polska zagra z Amerykanką Jessicą Pegulą.
14: Co jeszcze ważnego dzieje się w sporcie, wie Krzysztof Wilanowski.
20: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
21: Lech i Jagiellonia zdemolowały rywali w kwalifikacjach Ligi Europy. Kolejarz nie miał litości dla FC Thun. Pokonał mistrza Szwajcarii aż 7-0. W Białymstoku Jaga 4-0 pokonała Iberię Tbilisi. Entuzjazm przed rewanżem studzi jednak trener Jagi Adrian Siemieniec.
22: Fantastyczny mamy wynik po pierwszym meczu, ale to jest dwumecz. Musimy przede wszystkim pojechać tam na odpowiedzialności, na pełnej kontroli. Naszym celem jest przede wszystkim nie dopuścić do tego, żeby dać przeciwnikowi taką nadzieję, że może ten dwumecz odwrócić.
21: Tak dobrze jak w kwalifikacjach Ligi Europy nie było w kwalifikacjach Ligi Konferencji. Górnik walczył w Zabrzu, ale ostatecznie musiał uznać wyższość grającego we francuskiej Ligue 1 Monaco. Drużyna z Księstwa wygrała 3-2. Raków rzutem na taśmę wywalczył remis w Splicie. Strzelił Hajdukowi gola w ostatniej akcji meczu i było 2-2. Przegrali niestety nasi koszykarze. Biało-czerwoni w meczu towarzyskim musieli uznać wyższość Bośni i Hercegowiny. Było 60-69. Polacy przygotowują się do drugiego etapu kwalifikacji do przyszłego Mistrzostw Świata w Katarze.
1: Troszkę jakby się wypogadza powolutku, słuchajcie. Dzisiaj już całkiem sporo słońca na północy szczególnie. Na południu, na wschodzie i na zachodzie jeszcze możliwe burze. Najwięcej deszczu na południu, tak 1,5 cm na metr kwadratowy. Na termometrach na północy 22-23 stopnie, a poza tym od 25 do 26 przyjemnie, fajnie, bez upału.
20: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.

0: naszej wakacyjnej zabawy rządza pieniądza wakacyjna.
1: Rządza pieniądza nie rozlejemy.
0: Rządza pieniądza wakacyjna. To jest super opcja, bo do Włoch albo pojedziecie, po prostu polecicie samolotem, albo pojedziecie nowiuśkim samochodem, bo dzisiaj jest albo. Albo wygrywacie Honda ZRV, no super SUV rodzinny, 184 konie mechaniczne, albo 800 tysięcy złotych. Innej opcji dzisiaj nie ma.
1: Dzisiaj do wygrania albo 800, albo samochód. I uwaga, teraz pierwszy dzisiaj bonus. 18 tysięcy szans za jeden SMS.
0: Niebywałe. No. Ale tylko do 7 przez 20 minut. Radio Z pod 7353 za 3,69 zł. 18 tysięcy losów specjalnie dla Was. Radio Z pod 7353.
2: Radio Z i już. Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej. Radio Z
3: i już. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: 14:07, dzisiaj jest 21 sierpnia, dzisiaj w kalendarzu jest Dzień Optymisty.
1: Tak, czym się różni optymista od pesymisty? Jest definicja słuchacza. Dzień dobry.
2: Jako, że Dzień Optymisty, to ja może wyjaśnię, czym się różni pesymista od optymisty. Pesymista mówi, gorzej już być nie może, a optymista mówi, może!
0: Czy optymista to jest ktoś, kto jak widzi komornika, to powie, o, jaką pan ma ładną teczkę, skórzana?
1: Tak. Czym się różni optymista od pesymisty? Dajcie znać, 321-321-321. Na przykład kibic reprezentacji Polski, pesymista powie, ale patałachy. A optymista powie, zwycięski remis.
0: Optymista to jest ktoś, jak się rozwodzi i żona mu zabierze wszystko i siedzi w pustej kawalerce, powie, ale fajny minimalizm.
1: Tak, czym się różni pesymista, a optymisty? Dzwońcie do nas, numer 321-321-321. A teraz wjeżdża on, polski Bruno Mars, Mrozu.
0: Ma taki vibe, ma takie flow, że...
1: Za 13:07?
0: Że hej.

0: dostajecie z Radio Z codziennie nowe tematy. Polska się nie zatrzymuje, Polska się rozpędza. Pan prezydent zawetował kolejną ustawę. Aha. Tym razem to ustawa o szarlatanach.
1: Lex szarlatan.
0: Tak, o tych,
1: tak?
0: którzy leczą ludzi, wykorzystując ich strach i niepokój.
1: Jeżeli dobrze rozumiem, czyli ten słynny pan, który leczy ludzi lewoskrętną witaminą C, dzisiaj otwiera szampana, tak?
0: Tak, i dalej może ludzi i leczyć lewoskrętną witaminą C.
1: Bo lewoskrętna witamina C to jest co innego niż prawoskrętna.
0: A zapytałem ostatnio panią w aptece, no. Wow, lewoskrętna witamina C, to warto? A pani...
1: Podobno to jest coś, co lubią ludzie z lewicy. Leszek Miller używa podobno lewoskrętnej witaminy C.
0: Już za chwilę więcej na ten temat w wiadomościach Radia Z o 7.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze, reporterzy i korespondenci mają dla Ciebie najnowsze, najważniejsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
4: Syn przelatuje, mamo, topimy się. Jak się topimy, byście powariowali, czy co?
5: Człowiek z jednego horroru stresu nie osiągnie, a ten drugi.
6: Jedni już ręką machają, chyba się już przyzwyczaili do tego. Mieszkańcy Poznania jesteśmy przygotowani na to, że to się prędzej czy później powtórzy.
3: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
7: Grażyna Wiatr, Radio Z.
8: Marcin Friedrich, Radio Z.
9: Przemek Taranek, Radio Z.
3: Słuchaj już za chwilę.
2: Reklama.
10: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Felicita to tajemnica. Felicita to romans. Felicita to nowy początek. I piękna polsko-włoska opowieść o miłości. Oglądaj nowy serial Felicita od 7 września w TVP1 i TVP VOD.
12: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej trafiło na rozwój polskiej kultury. Dzięki nim przywracamy blask zabytkom, modernizujemy muzea, teatry, domy kultury i biblioteki. Zyskujemy piękne przestrzenie do inspiracji, edukacji i spotkań. Warto je odwiedzić. Sprawdź, co zmienia się wokół Ciebie na fenikskultura.gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Feniks 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
14: Jeszcze nie śpisz?
15: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
14: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
15: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
16: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
12: W Media Expert wyprzedaj.

0: MoveMediaExpert.pl.
1: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
2: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
3: Play.

0: tylko teraz tablet Oscalpad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Tego lata w Radiu Z niemożliwe staje się możliwe.
6: Wow, wow, super!
7: Wakacyjna żądza pieniądza.
5: Już dziś wielki wakacyjny finał, a w nim do wygrania 800 tysięcy złotych lub nowa Honda ZR-V. Wyślij SMS-a o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł. Ty też masz szansę na wielką wygraną.
8: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl. Radio Z pod 7353.
9: Po reklamie.
10: No i patrzcie, to już piątek, 21 sierpnia, wiadomości Radia Z o 7. Zapraszają Paula Michalik i, przepraszam, Dalia Tomczak i Michał Adamiuk.
11: Głowa państwa kręci nosem na Lex Szarlatan, ustawa odesłana do Trybunału.
12: Nowości w systemie kaucyjnym, automaty na osiedlach, pieniądze za małpki.
11: Puma była fejkiem, sezon ogórkowy, a nie dziki kot.
10: Siódma.
11: Szarlatani mogą spać spokojnie. Ustawę, która miała zablokować działalność pseudomedyków, prezydent odesłał do Trybunału.
12: Jakie argumenty przedstawia Karol Nawrocki? O tym reporter Radia Z Tomasz Kubat.
13: Cel ustawy oceniono w kancelarii prezydenta jako szczytny i godny poparcia, ale konkretne przepisy już jako zbyt kontrowersyjne, restrykcyjne i za daleko idące, bo miałyby podobno utrudniać życie na przykład zielarzom i godziłyby w wolność słowa i badań naukowych. Dlatego, jak zapowiedział doradca Karola Nawrockiego, profesor Piotr Czuderna, prezydent zaproponuje własny projekt.
14: Takie narzędzia prawne w postaci konkretnych przepisów obwarowanych odpowiedzialnością karną. Decyzja jest teraz po stronie Sejmu.
13: Maksymalna kara, jaka groziłaby za taki czyn, to 15 lat więzienia, gdyby ofiara szarlatana zmarła.
12: Eksperci uważają jednak, że lepsze jest prawo, które szybko zapobiega nadużyciom.
11: Rząd sięga po pieniądze gigantów paliwowych i energetycznych. Chce im podnieść podatek CIT z 19 na 30%.
12: Założenia mają jasny zapis, by nowe stawki zaczęły obowiązywać już od nowego roku.
11: Karolina Olszewska-Merk w wiadomościach ze szczegółami. Tak, dlaczego teraz taki ruch?
15: Bo to kolejna część większego pakietu podatkowego, zresztą zapowiadana przez ministra finansów. Ale to też de facto twarda odpowiedź na ruch prezydenta, czyli brak podpisu pod ustawą o nadmiarowych zyskach. Dziś wprowadzamy pewnego rodzaju sprawiedliwość, tłumaczył jeszcze przed publikacją tej propozycji wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak.
16: Są w Polsce instytucje, które bez uszczerbku mogą sobie pozwolić na płacenie nieco większej daniny na rzecz państwa i naprawdę im nie ubędzie.
15: A wpływy z tego CIT-u mają być zastrzykiem dla budżetu państwa. Rząd pisze wręcz wprost, że efektem zmiany będzie poprawa wyniku sektora finansów publicznych.
12: Dziś na roboczym posiedzeniu Rada Ministrów zajmie się przyszłorocznym budżetem. Niewykluczone, że dyskusja obejmie też i te propozycje.
11: Dla mniejszych budżetów też zmiana na plus. Resort klimatu obiecuje nowości w systemie kaucyjnym, bo wciąż wiele rzeczy mogłoby w nim działać lepiej.
12: Stąd propozycja wydłużenia ważności bonów za oddane butelki czy puszki. Teraz na ich zrealizowanie jest 30 dni.
11: Co jeszcze nowego w systemie kaucyjnym, wie reporter Radia Z Daniel Wrzos.
17: Obecnie trwają testy butelkomatów, które pojawiły się na osiedlach, m.in. w Warszawie. Kaucje zwracają na kartę. To według ekspertów ułatwiłoby zwrot butelek, tym bardziej, że do systemu mają być włączone opakowania szklane, tak zwane małpki.
18: To jeszcze chwilkę potrwa, natomiast ważne jest zrobienie tego pierwszego kroku, bo widzimy, że to poparcie dla tego rozwiązania jest duże.
17: Twierdzi wiceminister środowiska Anita Sowińska. Decyzje co do małpek i wydłużenia ważności bonów mają być ogłoszone we wrześniu.
12: Te zmiany nie wejdą jednak w życie do końca tego roku.
11: Jeszcze lato, a już jest ruch w składach opału. Ludzie robią zapasy, bojąc się sytuacji na świecie i kolejnej mroźnej zimy.
12: Telefony się urywają, mówi reporterowi Radia Z Mateuszowi Kasiakowi Marek Czechowski ze składu drewna w Lublinie.
19: Mamy bardzo różnych klientów, to są klienci indywidualni, ale mamy też pizzerie, firmy, mamy hale magazynowe. No moim zdaniem jest dużo większy ruch, a w tej chwili widzę, że przybywa klientów, którzy też wolą mieć jakąś alternatywę na wypadek, nie wiem, awarii lub innych. różnych jakichś tam nieprzewidywanych zdarzeń.
20: A z czego to wynika, proszę powiedzieć?
19: No i po prostu chcą mieć w głowie taki spokój, że jak się coś stanie, to zawsze mogą sobie jakoś domogrzać.
11: Za metr sześcienny drewna trzeba zapłacić do 800 zł.
12: Taniej da się kupić opał w nadleśnictwie. Trzeba jednak mieć swój transport i samemu pociąć drewno.
11: Puma jak złoty pociąg. Dzikie koty, które miały grasować po lasach w kilku miejscach w Polsce, okazały się wytworem wyobraźni.
12: Egzotyczne zwierzęta miały być widziane na Mazowszu czy Dolnym Śląsku. Teraz już wiadomo, że ich rzekome zdjęcia były spreparowane.
11: Gdzie i jak to się stało, o tym reporter Radia Z Jan Kielak.
21: Na przykład w Ostrołęce, gdzie obecność drapieżnika zgłosił jeden z mieszkańców. Funkcjonariusze natychmiast podjęli działania, mówi Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji.
22: Bardzo szybko ustalili autora tego zdjęcia. Okazało się, że to był, jak on to określił, głupi żart.
21: Podobnie sytuacja wyglądała w okolicach Wałbrzycha, gdzie zdjęcie pumy opublikowało Nadleśnictwo Świdnica. Starostwo zwołało nawet w jej sprawie zespół zarządzania kryzysowego, ale po analizie zdjęcie okazało się fejkiem. Jan Kielak, Radio Z.
11: Ale Nadleśnictwo Świdnica zastrzega, że poza zdjęciem miał też inne sygnały o drapieżniku.
12: Dlatego nie może wykluczyć, że puma jednak grasuje w okolicach Wałbrzycha.
23: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
24: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
25: 26 stopni, idealna pogoda, żeby se puma pochodziła. Dzisiaj w całym kraju tyle
26: nie
25: będzie.
26: Nie ma żadnej pumy,
25: tam
26: to fake news.
25: Skąd wiesz, że nie ma pumy?
26: No nie ma tam to zdjęcie sfabrykowane.
25: Czekaj,
26: no.
25: A może to był taki kiciuś, który pojechał na 2 tygodnie do babci i wrócił jak puma?
26: Że przytył.
25: No, a ktokolwiek nie przytył u babci?
24: Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
27: Radio Z i już. Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
26: Uaktualnijmy te informacje o pumie. Otóż w okolicach Wałbrzycha grasuje Garfield. Uważajcie.
25: Tak. Proszę go nie karmić, bo już naprawdę jest.
26: Naprawdę już.
25: Jak kulka już jest. Dzień dobry bardzo, Marek Starybrat
26: i Kamil Baleja, 5 po 7.

0: Kuba i Kuba o poranku w Radiu Z, 11 minut po godzinie 7. Ile kosztuje, rodzice, dajcie głośniej, ile kosztuje wyprawka? Policzono średni koszt jednego dziecka, to już 1588 zł.
1: No, to taka nowa wrześniowa, średnia krajowa. No. Ale 1588 zł to jest all inclusive z wyżywieniem, czy tylko HB, śniadanie z obiadu, kolacją?
0: Wyprawka! Tyle wyprawka się płaci, żeby dziecko poszło do szkoły. Najwięcej kosztują ubrania i buty, a nie zeszyty i kredki.
1: Tak, buty, bo dziecko do szkoły musi mieć dwie pary butów, no, z białą podeszwą. Z białą podeszwą te buty do szkoły, żeby nie zostawiały chyba śladów na parkiecie, nie?
0: Dokładnie, bo na parkiecie mają być tylko pot, krew i łzy. A ty, stary brat, czemu znowu nie masz stroju?
1: Co?
0: Bierz piłkę, będziesz teraz rzucał piłką lekarską.
1: O nie.
0: A przez konia, przez kozła przeskoczysz? Przez konia może nie skacz lepiej.
1: Przepraszam, przepana.
0: No.
2: Radio Z.
0: Piłka, mieliśmy
1: piłka
0: samego
1: lekarska.
0: No, wszyscy
1: piłka
0: mieliśmy lekarska takiego samego nauczyciela WF z piłką lekarską. Pamiętasz?
1: Piłką lekarską gra polska reprezentacja Polski.

0: piosenkę o cebuli.
1: Czemu?
0: Królowa łez, Agnieszka Chylińska.
1: A, okej.
0: Wjechało?
1: Bardzo wjechało, na
0: pewno.
1: Dziękuję
0: bardzo.
1: Pewnie. Jak dobra cebula, to muszą lecieć łzy.
0: 20...
1: No, 19.
0: Ale chciałem, poczekaj, bo chciałem powiedzieć, że 18.
1: No teraz 19.
0: Ale 21 to jest w kalendarzu dzisiaj.
1: A, okej.
0: Okay. No, dzisiaj jest...
1: Wybrnął. 19 po 7, 21 sierpnia.
0: Dzisiaj mamy dzień optymisty. No i w sprawie optymistów jest mnóstwo telefonów. Dzień dobry.
1: Tak, dzień dobry, kłaniamy się.
2: Kiedy pesymista wchodzi na cmentarz, widzi same krzyże. A kiedy optymista wchodzi na cmentarz, widzi same plusy. No, pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy, dziękujemy. Rzeczywiście, czym się różni optymista od pesymisty? Pesymista, jak pada deszcz... Mhm. Powie, o rany, jaka brzydka pogoda. A optymista powie, nie ma złej pogody, są tylko źle ubrani ludzie.
0: Ale czekaj, Marek, ja tak mówię.
1: No właśnie. O, już pani redaktor Beata Lubecka. Zapraszamy do studia.
3: Jestem dziewcząc, tak. Albatrosa,
1: chodź,
3: ty jest
1: Beatko.
3: Jedyna.
1: Chodź. Już za chwilkę teraz Rihanna, a później będzie zapowiedź oficjalna gościa Radia Z. No chodź, Beata, do studia, no.

0: Wołaliśmy za tobą, wręcz śpiewająco wołaliśmy za tobą i jesteś. Beata Lubecka, dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry bardzo.
2: A kiedy ostatnio ktoś u ciebie pod oknem, nie wiem, teraz albo w czasach dzieciństwa, podszedł i krzyknął: Beata!
1: Nie ma takich trubadurów, nie ma, nie.
0: A ile razy cię śpiewali siedem dziewczyn z Albatrosa, to jest jedyna, a na imię miałaś właśnie Beata.
1: Tak, ktoś tam czasami śpiewał.
0: Tak, zgrany pomysł na podryw, co? Sfilcowany mocno.
1: No Rachel, tak.
2: Ale to działa czy nie działa? Tak?
1: Na mnie?
2: Jak już rozmawiamy poza anteną.
0: Nie działa. Nie.
2: Dobra. Okay. 8:02, gość Radia Z. Dzisiaj Grzegorz Schetyna, senator KO, były szef MSWiA oraz MSZ-u między innymi.
1: Też był, tak.
0: No ale wiecie, pan...
1: Bo to jest człowiek naprawdę z bogatym CV.
0: Doświadczony.
1: Absolutnie. Był też marszałkiem Sejmu.
0: O. Tak. I kiedyś rządził Dolnym Śląskiem. Wszyscy mówili o panu Schetynie, że to był baron Dolnośląski.
1: I potem Jacek Protasiewicz go tam wykosił.
0: O, nieładnie, panie Jacku, nieładnie.
1: No to była ta podobna intryga jednego
0: tam do Tuska.
1: No
0: panie Jacku, takie rzeczy.
2: Pana Grzegorza, my tutaj gościmy pana Grzegorza. Pan Jacek to panu
1: pani. Ale teraz senator, a jeden z naszych słuchaczy pyta, czy na przykład Grzegorz Schetyna jednak nie myśli o tym, żeby wrócić i zostać liderem koalicji obywatelskiej.
0: I co myślisz, że myśli?
1: Nie. Znaczy już... Ale mogę się pomylić, no to...
2: Ale już raz był
1: to... Co ja myślę, co myśli Grzegorz Schetyna?
0: A dopytasz o to dzisiaj, obiecujesz? Dopytasz o polityczną
1: przyszłość?
0: Tak, to pytanie
1: chcę zadać, tak.
2: Ale dobrze. Już raz był przecież liderem i to się chyba nie skończyło zbyt
0: optymistycznie.
1: Ale przyszli następni, było jeszcze gorzej.
2: Dokładnie. 8:02, gość Radia Z,
1: było Grzegorz
2: Schetyna,
1: gorzej,
2: Beata Lubecka.
1: Także
2: zapra...
1: na kłopoty Schetyna.
2: Szamy!
3: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
4: Reklama.
5: Euro na wszystko cię stać.
6: Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula nawet do 60% taniej. Kozioł roboczy Hard Head wykonany ze stali i z regulacją wysokości kupisz za jedyne 69 zł, czyli taniej aż o 70 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
7: Barbara, ciekawe co powie nasz kot na pyszną i zdrową karmę w puszkach i saszetkach.
2: Powiedział już wczoraj. Mam, wreszcie coś premium, Maria.
7: A nasz pies co powie na karmę, która wspiera serce, stawy i układ pokarmowy?
8: Analiza składu bardzo dobra. Wniosek Dolino Noteci Smart w Media Expert. Biorę zapas.
9: Teraz Media Expert karma dla kota mału w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolino Noteci Smart w promocji 6 plus 6 gratis i przesmak w prezencie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
11: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
10: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
11: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
12: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.

0: też Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
1: No.
0: A tamta to jest mega.
1: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: Oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
4: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej. Tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
5: Po reklamie.
6: Jest 7:30, to oznacza, że właśnie teraz w Radiu Z Wiadomości. Dalia Tomczak, Michał Adamiuk. Zapraszamy.
7: Cyberpolicjanci zatrzymali 23-latka, który planował zamach terrorystyczny na czołowych polskich polityków. Na jego trop wpadli na internetowej grupie o tematyce broni palnej. To mieszkaniec województwa lubelskiego.
8: Mężczyzna usłyszał zarzut i trafił do aresztu. Grozi mu do 20 lat więzienia.
7: YouTuber Stu aresztowany na kolejny miesiąc. Decyzję podjął warszawski sąd. Śledczy zarzucają mu rozpijanie nieletnich i czyny o charakterze seksualnym z osobami poniżej 15 roku życia.
8: Tematem zajmuje się reporter Radia Z Jan Kielak. Janku, dlaczego sąd przychylił się do wniosku prokuratury?
9: Uznał, że Stu na wolności może utrudniać śledztwo. Co więcej, śledczy planują przeprowadzenie z nim dodatkowych czynności, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, Piotr Skiba.
10: Między innymi badań sądowo-psychiatrycznych, jak i seksuologicznych podejrzanego w związku między innymi z tymi czynami, które są zarzucane.
9: Sąd uznał, że miesiąc to wystarczający czas dla prokuratury na dokończenie śledztwa. Stu ma teraz tydzień na odwołanie się od decyzji o aresztowaniu. Jan Kielak, Radio Z.
8: Mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia.
7: Idą burze i ulewy. Synoptycy ostrzegają zachód kraju. Silny deszcz z burzami po południu możliwy na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce i Kujawsko-Pomorskim. Ostrzeżenia drugiego stopnia w mocy będą od 17 do jutra.
8: Niespokojny wieczór także w Lubuskiem. Tam też może mocno wiać i padać. Alerty pierwszego stopnia obowiązywać będą od wieczora do 10 w sobotę.
7: U nas ulewy, a ekstremalne upały uderzają w hodowlę ślimaków we Francji. Te zwierzęta lubią chłód i wilgoć, a w tym sezonie nie miały ani jednego, ani drugiego. Wysychają w muszlach lub padają łupem drapieżników.
8: Hodowcy mówią o drastycznym spadku zbiorów i ogromnych stratach. Serce pęka, gdy się na to patrzy, relacjonują we francuskich mediach.
7: Historia jak z filmu. W Meksyku uratowano rybaków, którzy przez 5 dni dryfowali po Pacyfiku na przenośnej lodówce. Była dla nich szalupą ratunkową po zatonięciu łodzi.
8: Doszło do tego około 240 kilometrów od wybrzeża, przy granicy z Gwatemalą. Rybacy przez 5 dni nic nie jedli ani nie pili. Cały czas byli wystawieni na promienie słoneczne, uratowali ich żołnierze.
7: W Radiu Z Wiadomości Sportowe, Krzysztof Wilanowski.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
12: Po występach naszych drużyn w kwalifikacjach europejskich pucharów czas wrócić na krajowe podwórko. Dzisiaj ruszy 5. kolejka Ekstraklasy. Otworzą ją derby Krakowa, których jeszcze nigdy nie było. Krakowia po raz pierwszy zagra z Wieczystą, która cały czas się zbroi. Beniaminek ogłosił kolejny transfer. Do Ekstraklasy wraca jej król strzelców sprzed roku Eftimis Kuluris. Grecki snajper był ostatnio zawodnikiem saudyjskiego Al-Ula FC. Do Wieczystej przeniósł się na zasadach wolnego transferu. Królem strzelców został w barwach Pogoni. Strzelił wtedy aż 28 goli. Mecz Krakowi z Wieczystą o 20:30, a nasze siatkarki są już w Turcji. Tam jutro zaczną Mistrzostwa Europy. O atmosferze w zespole przed najważniejszą imprezą sezonu mówi środkowa Sonia Stefanik.
13: Mobilizacja i taki bardziej fokus, takie skupienie się na już docelowej imprezie, na najbliższych przeciwnikach, także oczywiście, że chcemy jak najwięcej, jak najlepiej. To są nasze cele.
12: Polki w fazie grupowej zmierzą się kolejno z reprezentacjami Węgier, Łotwy, Słowenii, Niemiec i Turcji.
14: A cóż to znowu będzie padać dzisiaj na południu, na wschodzie oraz na zachodzie? Serio? Któryś dzień z rzędu deszcz? Naprawdę?
6: Ale jak nie było deszczu, też było źle, pamiętajmy o tym.
14: Nie będzie deszczu dzisiaj tylko na północy, w Trójmieście, w Olsztynie oraz w Suwałkach. Poza tym będzie padać przyjemne 25-26 stopni w całej Polsce.
15: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.

0: Może to miał tam kanapki na przykład w tym plecaku i oni mu zabrali śniadanie.
1: No. Faktycznie. A no. Z czym jeleń miał kanapki? No. Z salami z osła? Z kiełbasą z dzika? No z czym on mógł mieć kanapki?
0: Uwaga, okolicznościowy żart. Jaka jest różnica między Danielem a jeleniem, wiecie?
1: No.
0: Jeleń robi kanapki, a Daniel jeje.
2: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic, stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Reklama.
3: Higher Days w RTV Euro AGD. Telewizor Higher 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Higher za co najmniej 6000 zł i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Higher Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
5: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
6: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
5: Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna na Łęczowianka. Kup zgrzewkę 6 butelek 1,5 litrowych z Kaufland Card Extra. Druga gratis, 4 zgrzewki na osobę. A makaron Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Mamo, co powiesz na kurczaka po azjatycku?
11: A zjadłabym, a nawet poleciała. Z tobą do Delikatesów Centrum.
12: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
13: Gabinet masażu, słucham.
14: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
13: Cześć, a co się dzieje?
14: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
13: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
14: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
13: Kochana, sam go stosuję.
15: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
16: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpłan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
17: Skąd ta piana, kochanie?
16: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpłan.pl, regulaminy.
13: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
16: No.
13: A tamta to jest mega.
16: Mega, mega.
18: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
19: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Za 8:08 słuchacie Radia Z. W przyszłym roku wybory parlamentarne. No i słuchajcie, tutaj już się przygotowują i zarówno wyborcy KO, jak i PSL chcą, żeby te dwie partie rządzące wystartowały w wyborach z jednej listy, żeby się połączyli i żeby na wybory byli, jak rozumiesz, jedna pięść, że razem większy sukces.
1: Duża, bycza lista, wielka lista, tak? A, to fajnie, jak taka lista będzie duża, to jest szansa, że w końcu się zmieści na niej Władysław Kosiniak-Kamysz, bo to
0: najdłuższe nazwisko.
1: Duże nazwisko, to i wiecie, tutaj długa lista jest potrzebna.
0: To się zmieści, no. A wiecie, że najdłuższe w ogóle nazwisko w rejestrze PESEL w Polsce ma, uwaga, 57 znaków ze spacjami.
1: Nazwisko najdłuższe, 57
0: znaków. Najdłuższe polskie nazwisko.
1: Czekaj, jak brzmi? Urlich von Jungingen?
0: Nie. Najdłuższe nazwisko w Polsce to Kowalski. Shot me so damn dumb.

0: To jest Radio Z. Uwaga, uwaga. Dzisiaj wielki finał Żądzy Pieniądza. Dzisiaj do wygrania są tylko dwie nagrody. Albo 800 tysięcy złotych, albo nowa Honda ZRV.
1: Genialne. Jedno albo drugie, słuchajcie. Teraz mega mnożnik w tym wyścigu po te dwie nagrody, czyli przez najbliższe 3 minuty. Wysyłając SMS treści Radio Z na 7353. Każdego waszego SMS-a mnożymy razy 20 tysięcy.
0: 20 tysięcy szans na ten gigantyczny finał.
1: Gigantyczny.
0: Albo 800 tysięcy.
1: Albo
0: Honda ZRV.
1: Honda.
0: Ślemy już
1: teraz.
0: Radio Z.
1: 7353.
2: Radio Z i już.
3: Reklama.
4: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
3: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
4: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
5: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
8: Gotowa na powrót do szkoły?
9: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w super cenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
8: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
10: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W super cenie 899 zł. Galaxy Tab A11 w super cenie 599 zł. Media Expert.
11: 35 lat. Mnóstwo czasu, żeby się poznać, polubić, a nawet pokochać. 35 lat. Już tyle lat Toyota jest oficjalnie w Polsce. Z dumą nosimy tytuł jednej z najbardziej ulubionych marek Polaków. I z okazji naszych urodzin mamy wyjątkową ofertę. Odwiedź salony Toyoty i zobacz, co przygotowaliśmy. Czeka m.in. niezawodna i wszechstronna Toyota Yaris Cross Hybrid z korzyściami do 10 400 zł. Sprawdź też ofertę na inne modele.
3: Po reklamie.
1: Czy to już piątek? Tak, 21 sierpnia, zbliża się 8. Na wiadomości Radia Z zapraszają i Dalia Tomczak, i Michał Adamiuk.
12: Wzywał do zamachu, zostawił ślad w internecie. Akcja cyberpolicji.
13: Polityk w Trybunale niepokoi prawników. Apel do Macieja Berka.
12: A gościem Radia Z jest Grzegorz Schetyna, senator Koalicji Obywatelskiej.
1: Ósma.
12: Cyberpolicjanci w akcji zatrzymali 23-latka, który chwalił się w sieci, że planuje zamach terrorystyczny na czołowych polskich polityków.
13: Służby wytropiły go na internetowej grupie poświęconej broni palnej.
12: Najnowsze wiadomości ma dziennikarz Radia Z Krzysztof
14: Tak
12: Kryczuk.
14: Jest, dzień dobry.
12: Co jeszcze wiemy?
14: Wiemy, że 23-latek to mieszkaniec województwa lubelskiego, ponieważ na jego ślad trafili policjanci z Krakowa kontrolujący cyberprzestrzeń. Natychmiast wysłali tam kolegów. Został on zatrzymany w domu. Przeszukana została dokładnie posesja, czy nie ma tam przypadkiem przedmiotów służących do zamachu, o którym pisał. W tym przeszukiwaniu pomagał pies. Na szczęście niczego nie znalazł. 23-latek usłyszał już zarzut przygotowywania do przestępstw przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstw wojennych, jak również zarzut publicznego nawoływania do popełnienia przestępstwa.
13: Grozi mu za to do 20 lat więzienia.
12: Rządowy Robin Hood sięga po pieniądze najbogatszych. Jest kolejny pomysł na zmianę w podatkach. Rząd chce podnieść stawkę CIT dla największych firm paliwowych i energetycznych z 19 na 30%.
13: Dotyczyłoby to przedsiębiorstw o przychodach większych niż 50 milionów euro rocznie.
12: Apel do Macieja Berka, by wycofał się z kandydowania do Trybunału Konstytucyjnego. Wzywa 9 organizacji, w tym Helsińska Fundacja Praw Człowieka, bo jej zdaniem transfer polityka do Trybunału może naruszyć niezależność sądu.
13: Na razie sygnały z Sejmu są jednak odwrotne, bo Izba chce dokonać tego wyboru już na posiedzeniu 2 września.
12: Karolina Olszewska-Merk przeczytała pismo prawników i ekspertów. Tak, dlaczego ich zdaniem Maciej Berek powinien zrobić krok wstecz?
15: Bo ma po prostu zbyt bliskie związki z polityką, a nawet więcej z władzami politycznymi kraju, a nazywany wprost prawą ręką premiera, mimo kwalifikacji prawniczych, nie daje gwarancji tak potrzebnej w Trybunale apolityczności. Stąd publiczne pismo i publiczny apel o wycofanie kandydatury. Na razie bez reakcji, wiele wskazuje na to, że takiej może nie być. Pytanie tylko, czy w parlamencie jest w ogóle szansa na większość, bo zastrzeżenia, takie jak eksperci, ma i część koalicjantów.
13: Wiadomo, że Maciej Berek przed posiedzeniem Sejmu ma się spotkać z przedstawicielami koalicyjnych klubów.
12: Afera o Polaków portret własny. Ministerstwo Sportu odcina się od raportu autorstwa Barbary Mróz-Gorgoń. Pełnomocniczka rządu do spraw promocji marki Polska mierzy się z zarzutami o korzystanie w opracowaniu ze sztucznej inteligencji.
13: Autorka twierdzi, że raport był wewnętrznie wykorzystywany w fundacji, której jest szefową, i nie powinien trafić do sieci. Ministerstwo zaprzecza, by podpisywało umowę na przygotowanie opracowania.
12: 7:58, czas na gościa Radia Z. Zaprasza Beata Lubecka.
16: Zapraszam w ten piątkowy, chciałam powiedzieć, popołudnie, nie, poranek oczywiście. Grzegorz Schetyna jest z nami, senator Koalicji Obywatelskiej, w przeszłości też lider Platformy Obywatelskiej, kiedy jeszcze ona istniała i miała się dobrze wtedy. No i były szef MSWiA, i były szef MSZ-u, i był marszałek, można by tak wymieniać. Dzień dobry.
17: Dzień dobry, szef Komisji Spraw Zagranicznych.
16: O, no właśnie. Czy prezydent Nawrocki postąpił źle, nie podpisując ustawy Lex Szarlatan? Tak czy nie?
17: Źle. Postąpił źle.
16: Czyli tak. A dlaczego postąpił źle?
17: Był źle, ponieważ nie wziął pod uwagi całych okoliczności konsultacji, sposobu przygotowania tej ustawy i konsekwencji, które wynikają z działalności tej, którą ta ustawa dotyka, czyli to Lex Szarlatan, czyli tych, którzy prowadzą paramedyczne aktywności, które są po prostu często niebezpieczne dla ludzi.
16: Sonda oczywiście. Uruchamiamy na Radio ZPL, więc czekamy na wasze opinie, na opinie naszych słuchaczy, internautów. No, pan prezydent mówi, że idea jest jak najbardziej słuszna, tylko że wykonanie fatalne, że rząd idzie na skróty i że właściwie do jednego worka wkłada i tych, którzy rzeczywiście są szarlatanami, ale także no, takich ludzi, którzy prowadzą działalność gospodarczą i zajmują się ziołolecznictwem na przykład.
17: Ja mam takie wrażenie, że urzędnicy prezydenta i sam prezydent szukają, przede wszystkim siadają do każdej ustawy, która przechodzi przez polski parlament. Siadają do niej i szukają powodów czy pretekstów do tego, żeby ją zawetować. No, co zrobić, żeby obłożyć ją wetem? Od tego zaczynają.
16: Weta nie ma, jest odesłanie do Trybunału, ale to skutkuje tym, że ustawa nie obowiązuje i nie będzie obowiązywać, nie wejdzie w życie, dopóki Trybunał Konstytucyjny orzeknie, czy jest zgodna z Konstytucją, czy też
17: no
16: nie jest.
17: Oczywiście i to jest jakby clue tej sprawy. No, mógł ją podpisać, jakby przyjąć i potem odesłać do Trybunału. Też jest taka możliwość takiej formy, ale on tego nie robi. On paraliżuje tutaj aktywności, zarządzanie sprawą, która jest ważna, która wynika z wielu sygnałów, informacji, które mieliśmy przez ostatnie lata. To jest poważny problem. I od tego odwracają się urzędnicy prezydenccy, wskazując, że mogą być kwestie, które ograniczają możliwości działalności gospodarczej. Co to za argument przy takich przypadkach, które przez ostatnie lata obserwujemy i na które państwo musi reagować. To jest po prostu nieodpowiedzialne.
16: Do tego tematu jeszcze powrócimy, ale chciałam zapytać, czy pan obejrzał może spot, który ma promować Polskę za granicą? W Niemczech między innymi, w Stanach Zjednoczonych między innymi.
17: Widziałam te trzy spoty, które są wyprodukowane.
16: Tak, z Lewandowskim,
17: z Eisenbergiem. Wyprodukowane z przez polską organizację, zamówioną przez
16: za 7 milionów złotych.
17: Organizacją turystyczną. To jest taki, projekt jest ciekawy, pomysł jest ciekawy, bo on jest, zresztą nie kryli się też ci inicjatorzy tego pomysłu promocji Polski. Pomysł jest szwajcarski, to znaczy, że Szwajcarzy zrobili taki projekt, taki spot, który promował Szwajcarię, który pokazuje najwybitniejszych Szwajcarów, którzy mówią właśnie, zapraszają
16: do... po prostu czyjś pomysł.
17: Tak. Tego się...
16: 85% internautów uznało kampanię Polskiej Organizacji Turystycznej za wizerunkową porażkę. Zaledwie 15% oceniło pozytywnie, że właściwie to jest o niczym na dobrą sprawę, że pokazuje tylko znane twarze, a w ogóle nie mówi nic o Polsce i że w ogóle jeszcze kolorystyka jest do bani. Jakaś taka przygaszona, jak ktoś to napisał, wygląda jak reklama jesiennego płaszcza.
17: Że tak, że jest za bardzo miejska czy warszawska, tak, że za mało pokazuje. Ja myślę, że to jest kwestia zlecenia i oczekiwań Polskiej Organizacji Turystycznej.
16: A to pana zdaniem nie są pieniądze wyrzucone w błoto?
17: Wie pani, zobaczymy, jaki jest efekt, bo my mamy spojrzenie na... On nie jest dla nas ten spot, tylko jest na zewnątrz, dla promocji Polski za granicą. Zobaczymy, jak on reaguje, jak reaguje za granicą, jak przyjmowany jest przez w krajach, do których ma docierać, przez tych, którzy obserwują i szukają informacji o Polsce. Jeżeli on, nie mam pewności, czy on spełni swoją rolę. Jeżeli nie, to trzeba szukać i po prostu innego pomysłu, innego dotarcia do...
16: Poland more than you expected. No w każdym razie pan nie mówi nie, ale czy ten spot może mieć coś wspólnego z niedawno powołaną pełnomocniczką rządu do spraw promocji marki Polska?
17: Nie, on jest, to jest jeszcze osobna poprzednia aktywność. Ja,
16: ale co to znaczy osobna poprzednia aktywność? Czy
17: Polskiej Organizacji Turystycznej Ministerstwa
16: Turystyki,
17: Sportu.
16: Tak? Sportu i turystyki, tak.
17: I o tym mówię, dlatego też chciałbym, żeby to tutaj nie ma jakby jasnych takich i oczywistych spraw. Tu wszystko trzeba zbudować w swój sposób, ale to musi być tutaj w tym konsekwencja. To znaczy, jeżeli wybieramy pewne nazwiska, które mają Polskę promować, to nie można się skończyć na jednym spocie, tylko trzeba mieć cały plan na to, cały plan promocji Polski. Temu też służyło.
16: To nie ma Igi Świątek, ale nie wiem, no może akurat nie było takich planów, że tam Iga Świątek ma być, bo tam też internauci mówią, no dlaczego nie ma Igi Świątek? Wiele tygodni.
17: Jeszcze raz powiem, poczekajmy, jak przyjmowane za granicą jest ten spot i jak opisana jest, jak opisujemy.
16: Czyli rozumiem, że daje pan generalnie jednak szansę.
17: Poczekajmy i wtedy, jeżeli trzeba będzie dokonać korekty.
16: Tylko, że 7 milionów zostało wydane. Barbara Mróz-Gorgoń, to jest profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i od niedawna pełnomocnik rządu do spraw promocji marki Polska. Pan zna panią profesor, jako że jest z Wrocławia?
17: Tak, znam z Wrocławia, tak.
16: Jest. I to rzeczywiście taki fachowiec, jeśli chodzi o marketing?
17: Ona nie jest marketingiem, ona jest pracownikiem naukowym.
16: Premier reklamował tak, rekomendował. Profesor Barbara Mróz-Gorgoń to najwybitniejsza w Polsce specjalistka od kształtowania marki.
17: Marki, tak, no tym się zajmuje i zajmuje od wielu lat i taką ma, zresztą ma bardzo dobrą opinię. Nie jest czystym marketingowcem, nie zajmuje się reklamą,
16: czyli jest teoretykiem, można powiedzieć. A kto ją rekomendował panu premierowi?
17: Nie mam pojęcia.
16: Nie wie pan, generalnie. To w każdym razie nie pan.
17: Nie.
16: Nie pan. No jako, że no kiedyś baron na Dolnym Śląsku, więc ważna figura.
17: To chyba nie baronowie zajmują się układaniem dzisiaj eksperckiego składu rządu, tylko akurat promocja marki Polska, sam pomysł bardzo, bardzo ciekawy i wielkim, wielkim wyzwaniem jest zawsze dla każdego rządu.
16: Na pewno, tylko że okazuje się, że pod kierownictwem pani doktor Barbary Mróz-Gorgoń powstał raport badawczy Polaków Portret Własny, napisany przez sztuczną inteligencję. Ministerstwo Sportu i Turystyki miało wyłożyć na to opracowanie blisko 200 tysięcy złotych. Ministerstwo się już od tego odcina, ale na stronach tego opracowania, tego raportu, no widnieje informacja, że miałby być finansowany przez jednak Ministerstwo Sportu.
17: Nie, że jest patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki, natomiast nie, że jest finansowany. Nie jest finansowany, bo sprawdzałem tę informację.
16: Ale czy to jest kompromitujące dla pani profesor?
17: Te zapisy, które tam się znajdują, to użycie sztucznej inteligencji jest kompromitujące dla autorów. To nie ma żadnych wątpliwości tutaj. Natomiast nie jest tak, że publiczne pieniądze zostały wydane na raport, który był stworzony przy udziale sztucznej inteligencji.
16: Tam są liczne błędy. Zdania nie są poprawnie sformułowane po polsku. Śląsku. Raport zawiera niedokończone fragmenty. Są tam po prostu nieprawdziwe informacje. No, Katowice leżą na północnym centrum Polski, a Wrocław na północnym zachodzie.
17: Tylko, że to nie jest, tak jak powiedziałem, to nie jest raport wprost wynikający z zamówienia przez Ministerstwo Sportu, tylko jest...
16: Wersja jakby robocza, brudnopis, work in progress, jak się tłumaczyła pani pełnomocnik. Ale to w takim razie będzie dymisja?
17: Ale trzeba dokładnie sprawdzić tę kwestię. Kto, jak to wyglądało, jak jest połączenie ministra, zlecenia Ministerstwa Sportu, który zlecał o prowadzenie, czy nadzorowo patronował konferencji, która się tym zajmuje się promocją marki i w której udziałem były też prezentacja badań przez panią profesor Mróz-Gorgoń. To trzeba wyjaśnić, czy publiczne pieniądze zostały wydane na te rzeczy.
16: Dobrze, ale to chyba nie jest nobilitujące mimo wszystko dla pani profesor.
17: Nie ma w ogóle wątpliwości żadnych, że to po prostu tłumaczy się tłumaczy się intensywnie, bardzo bym powiedział, bo jest intensywnie atakowana. Tę sprawę trzeba wyjaśnić. Ja mam najważniejsze dla mnie jest...
16: Tłumaczyła się, że to nie był raport, który był przedmiotem zamówienia i że nie powinien się znaleźć w przestrzeni publicznej i na pewno był wspomagany sztuczną inteligencją i był efektem czegoś, co w nauce nazywa się work in progress.
17: Nie, musi przeprosić za to, jeżeli użyła nazwy Ministerstwa Sportu i Turystyki, jakby autoryzuje nazwą ministerstwa ten projekt, to za to powinna przeprosić i z tego absolutnie się wycofać, bo to może być jedyny bardzo poważny problem w tej kwestii.
16: A będzie dymisja?
17: To trzeba pytać tych, którzy...
16: A powinna być?
17: Tę sprawę trzeba wyjaśnić, ona jest bardzo bulwersująca.
16: Rezonuje w sieci bardzo.
17: Jest pytanie, ale uważam, że tak, że on tu nie może ta sprawa pozostać bez odpowiedzi. Ona musi sprawę wyjaśnić i jej przełożenie.
16: Dobrze, to w takim razie jeszcze zerknijmy, jaki jest efekt naszej sondy. Czy prezydent Nawrocki postąpił źle, nie podpisując ustawy Lex Szarlatan? Tak, odpowiedziało 56%, nie 44%. O komentarz poproszę Grzegorza Schetynę w części internetowej. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie, na Platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, serdecznie zapraszam.
12: Urzędnicy prezydenta siadają do każdej ustawy i szukają pretekstów, żeby ją zawetować, komentuje w Radiu Z Grzegorz Schetyna.
13: Zobaczymy efekt. Spot nie jest dla nas tylko na zewnątrz, ocenia nową kampanię promującą Polskę były szef dyplomacji.
12: Użycie sztucznej inteligencji jest kompromitujące dla autorów, mówi o głośnym raporcie Polaków Portret Własny.
13: Autorka musi przeprosić za to, uważa senator Koalicji Obywatelskiej.
12: Rozmowa toczy się dalej na kanałach Radia Z w sieci.
18: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Przelotne opady deszczu dzisiaj są prognozowane, szczególnie na zachodzie, na północy, na południu też. W centrum właściwie najwięcej słońca.
1: Ty powiedz, wszędzie będziesz miał z głowy.
0: Ja to widzę tak pół na pół, bo
1: tam na północy jakieś słońce, nie?
0: Na północy właśnie słońce, ale nie takie w pełni, bo i zza chmur to słońce będzie się próbowało wygrzebać. Co się śmiejesz z mojej prognozy pogody? Nie rozumiem.
1: Bardzo ładna prognoza pogody.
0: Dziękuję.
1: Kamil. Naprawdę, no. Wszyscy wiedzą, że robisz to. Od ilu lat pracujesz w radiu? No właśnie. Nie ma złej prognozy pogody.
0: To doświadczenie jest słyszalne, jak robię i mówię gdzieś tam po kropi.
1: Teraz jest taka pogoda, że jak wchodzi dżingiel pogody, trzeba powiedzieć, idzie jesień, koniec prognozy pogody. 14 po 8. Cześć.

0: była Marisa, czyli Marysia, tak?
1: Tak,
0: Marisa.
1: Marisa, chyba tak.
0: W Radiu Z, 20 po 8.
1: Teraz Wielkopolska u nas.
0: Bardzo proszę.
1: W Skurzewie, słuchajcie, jest parking, na którym się płaci za parkowanie modlitwą.
0: Wspaniała inicjatywa,
1: tak.
0: Opowiadaj.
1: Uwaga, cennik.
0: Tak.
1: Godzina kosztuje Ojcze Nasz.
0: O.
1: 3 godziny, 10 różańcowa.
0: O.
1: A cała doba, 1 tajemnica różańcowa.
0: No. To ja na godzinkę poproszę.

0: Jeżeli się właśnie obudziliście, uwaga, to nie są chóry anielskie, przeżyliście poranek spokojnie.
1: A tutaj ziewają na końcu w tej piosence. A nie wolno, bo ziewanie jest zaraźliwe przecież.
0: Albo są u dentysty i pani mówi, a niech pan zrobi, a?
1: To była ulubiona piosenka dentystów, Coolio i Gangsta's Paradise, a za chwilkę u nas w porannym programie o 8.30 najświeższe wiadomości, a tam m.in. kontrowersyjny spot reklamowy Polski.
0: 7 milionów kosztował. Czy warto? Zbieramy opinie. Za chwilkę szczegóły.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach. Z darmową dostawą do salonów Empik.
10: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
11: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
12: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
12: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
7: Sprytnie.
12: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
2: O reklamie.
0: 8.30, sprawdźmy obecność. Dalia Tomczak.
14: Jestem.
0: Michał Adamiuk. Wiadomości w Radiu Z o 8.30. Posłuchajmy.
14: Afera wokół Barbary Gorgoń-Mróz i raportu Polaków Portret Własny. Tę sprawę trzeba wyjaśnić, mówi w Radiu Z senator Grzegorz Schetyna. Zdaniem polityka Koalicji Obywatelskiej, jeśli pełnomocniczka rządu do spraw promocji marki Polska użyła symboli Ministerstwa Sportu, powinna przeprosić.
15: Na liście zarzutów jest użycie w tym raporcie sztucznej inteligencji, błędy merytoryczne i geograficzne oraz źle przetłumaczony język angielski.
16: Zapisy, które tam się znajdują, to użycie sztucznej inteligencji jest kompromitujące dla autorów. To nie ma żadnych wątpliwości tutaj.
15: Według Grzegorza Schetyny raport nie był finansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, ale pozostawał pod patronatem tego resortu.
14: Ważna zmiana w urzędach stanu cywilnego. W niedzielę wejdą w życie przepisy w sprawie transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych. A to znaczy, że osoba, która zawarła takie małżeństwo, będzie mogła złożyć wniosek o wpisanie zagranicznego aktu do polskiego rejestru stanu cywilnego w dowolnym USC w Polsce.
15: Będą trzy różne formy dokumentów uzależnione od tego, kto zawarł związek małżeński. Kobieta i mężczyzna, kobieta i kobieta lub mężczyzna i mężczyzna. Opracowanie regulacji było konieczne po orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i wyrokach Naczelnego Sądu Administracyjnego w tej sprawie.
14: Zmiany w zadaniach domowych dla klas 4-8 podstawówki. Ministerstwo Edukacji nowelizuje rozporządzenie. I tak do domu nie będą zadawane prace praktyczno-techniczne. Inne, jeśli zostaną zadane, nauczyciel będzie musiał sprawdzić i ocenić.
15: Są też dobre wiadomości dla tych, którzy lubią zadania domowe. Uczeń, który wykonuje prace nieobowiązkowe, będzie mógł liczyć na podniesienie oceny końcowej. Zmiany od września.
14: Rekordową liczbę śmieci wyłowiono z Dunaju. Tylko jednego dnia z rzeki na Węgrzech usunięto 135 opon i 500 kg złomu. Do tego sporo innych śmieci komunalnych.
15: To wszystko na sprzątanym już wcześniej odcinku rzeki. Kolejne śmieci odsłonił opadający poziom Dunaju.
17: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
1: Powolutku nam się wypogadza. Dzisiaj najwięcej słońca na północy, w centrum, na południu, na krańcach wschodnich i zachodnich jeszcze popada i burzowo na Dolnym Śląsku. Mm-hmm. Na termometrach bardzo przyjemne, 26 stopni to jest maks dzisiaj w Opolu, w centrum 25, na północy na przykład Trójmiasto 24, a Kołobrzeg tylko 22.
0: Jak ty ładnie mówisz, krańce wschodnie, chyba coś czytałeś ostatnio, prawda?
1: Moja mama pochodzi z Lwowa.
0: Okej, okay. Witamy was bardzo gorąco, to jest Radio Zeto Poranku w piątek, bo my nie mówiliśmy, że jest piątek dzisiaj, ludzie.
1: Ja mówiłem już dwa razy, ja nie wiem, no.
0: Mówiłeś?
1: Oczywiście, że tak.
0: A nie słyszałem.
1: No słuchacze, mówiłem, słyszysz?
0: Nie mówił.
1: Jak nie mówił?
0: Nie mówił.

0: Wow, wow, wow, to była Patrycja Markowska. Co w Radiu Z. No tak robi Patrycja.
1: Ta Patrycja robi wow, wow, wow.
0: No. Wow, wow, wow.
1: Patrycja, jak nas słuchasz, to zadzwoń. Powiedz Markowi, że się nie robi wow, wow, wow.
0: Numer
1: wow
0: do nas, Patrycja. Patka, dzwoń do nas. 321-321-321. Słuchajcie, w ostatni weekend wakacji wielkie pożegnanie lata. Zapraszamy. Niedziela, 30 sierpnia, to jest koncert Przebój Lata Radia Z, tak, i Polsatu.
1: Na scenie m.in. Doda, Dawid Kwiatkowski, Phil, Leroy, Maciej Maleńczuk, Norbi. Będzie się działo.
0: Kobiety
1: tam
0: są, aha, gorące. Kamil będzie ten koncert prowadził. Kamilu, tak, słuchaj, powiedz, jak to jest jednocześnie ładnie mówić i ładnie wyglądać, bo ja potrafię tylko ładnie mówić.
1: Znaczy też nie wiem, ale pamiętam, no że moja koleżanka, która jest modelką, powiedziała, że dobrze wciągać policzki.
0: No.
1: Tak? I tak, wciągasz policzki i wypychasz miednicę. Bo jak wypychasz miednicę, wtedy się prostujesz, masz lepszą postawę.
0: Okej. Ale, także... ale co, bierzesz tę miednicę w domu, co w niej jednocześnie myjesz nogi?
1: Dokładnie.
0: Bierzesz sałatkę na święta?
1: Bierzesz, wypychasz ją sałatką i jest pięknie.
0: Wielki koncert, pożegnanie, słuchajcie, pożegnanie wakacji.
1: Pożegnanie miednicy.
0: Koncert Przebój Lata, Radia Z i Polsatu. Niedziela, 30 sierpnia, bądźcie tam koniecznie.
1: Zapraszamy.
0: Z nami.

Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Castorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach,
2: a w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne

0: końcu będę miał kieszonkowe. Mhm.
1: A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie śliwki. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa ziarnista Barissimo Gustoso kilogram. Teraz tylko 37,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 54,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
1: No.
5: A tamta to jest mega.
1: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
7: Tego lata w Radiu Z niemożliwe staje się możliwe.
8: Wow!

0: Radiosąd ZRV. Wyślij SMS-a o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł. Ty też masz szansę na wielką wygraną. Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl. Radio Z pod 7353.
1: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. W czwartek, piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł. Wykorzystasz go od 24 do 26 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit 1 voucher na transakcję, a tylko w piątek z kartą Moja Biedronka. Kawa rozpuszczalna Etusho 200 gramów, 15 zł za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
2: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
3: Po reklamie.
4: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: To była Chsanach, ITP, ITD.
1: Wiesz, to była Chsanach?
0: A w Radiu Z, no bo to jest Sanach.
1: No tak, ale wiesz, to była Chsanach.
0: Byłach, no bo jak Sanach, to byłach.
1: To byłach, masz rację.
0: By była Sana, to by była.
1: Tak, a to jest Sanach, to byłach. Jak się mówi przecież, tak, no.
0: Za 9:09 wakacyjne Radio Z, kochani, to jest sensacja. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia wraca. To
1: co
0: jest
1: ty
0: wielki
1: mówisz?
0: Powrót. Prawdopodobnie ma wejść do rządu jako wicepremier i wygryźć z rządu Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz.
1: Słynną panią Katarzynę, która jest odpowiedzialna za rozłam w partii Szymona Hołowni.
0: Tak.
1: Czyli jak to się mówi, karma wraca, tak?
0: No ale Kamil, no, ale jaka karma? Nie, przecież mówię, nie karma, tylko Szymon Hołownia wraca. Mnie w ogóle nie słuchasz.
1: Przepraszam, kochanie, już jestem, opowiedz mi to jeszcze raz.
0: Wiesz co, teraz to już mi się nie chce.
1: Scenkę okolicznościową odegraliśmy specjalnie dla państwa.
0: Teatrzyk Zielona Gęś przedstawia za 8:09.

0: Czujecie ludzie, że to piąteczek wjechał po całości w Radio Z. Dzisiaj u nas naprawdę wyjątkowa historia. Rekordowe, wakacyjne 800 tysięcy złotych albo, bo są dwie nagrody.
1: Tak.
0: Albo 800 tysięcy złotych, albo najnowsza Honda ZRV. Nie ma innej opcji.
1: To jest najlepsze z możliwych wyborów. Albo. Albo rybka, albo akwarium, słuchajcie. 800 tysięcy złotych, albo nowiuśki samochód Honda ZRV. Jak gramy? Słuchajcie, jeżeli wyślecie SMS o treści Radio Z pod 7353 do godziny 9 przez najbliższe 5,5 minuty, wasze szanse wzrosną znacząco, bo pomnożymy je razy 21 tysięcy.
0: 21 tysięcy szans właśnie teraz dla ciebie, jeżeli się pospieszysz. 21 tysięcy szans na 800 tysięcy złotych. Nieźle, co?
1: Albo na Honda ZRV. Innych nagród dzisiaj nie ma.
0: To jest piękna historia, słuchajcie.
1: Ktoś z was wygra albo to, albo to.
0: Ktoś z was dzisiaj wygra albo 800 tysięcy, albo najnowszą Hondę ZRV.
1: Radio Z SMS-em pod 7353.
2: W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze, reporterzy i korespondenci mają dla ciebie najnowsze, najważniejsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
3: Pojechali moi znajomi, przyjaciele.
4: Ja te osoby bardzo dobrze znałem. Były to osoby, które udzielały się społecznie. Szoki, takie niedowierzanie. No to jest chyba jeden z najczarniejszych dni takich w historii naszej miejscowości.
2: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
5: Miszkolc Jankielak, Radio Z.
6: Mateusz Kasiak, Radio Z.
2: Słuchaj już za chwilę.
7: Reklama. Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
8: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
2: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
8: Nie masz pomysłu na lato?
2: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży w Mielnie.
9: Partnerem akcji jest Rekopol, organizator kampanii Gdzie to wyrzucić? Szkło Must Go On oraz Dzień Bez Śmiecenia.
10: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
11: No.
10: A tamta to jest mega.
11: Mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł. Media Expert.
12: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
13: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
12: Pamiętałem o wszystkim.
13: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
12: Dokładnie, kochanie.
13: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
12: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
13: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
14: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
15: Czyta lektor AI.
16: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
15: Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu. O jajo, 10 sztuk. Cena sprzed obniżki 13,99. Teraz jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
16: Stokrotka.
17: Chcę rzucić palenie.
18: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
19: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
19: Desmoxan. I już nie palisz.
6: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Łopatka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
17: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar. A my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Z aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
1: Jazda z MediaMarkt. Tylko do 26 sierpnia. Za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt dostaniesz kupon o wartości 120 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Po reklamie.
3: Witamy Was w piątek. Piątek, 21 dzień sierpnia, 9 na horyzoncie. Już teraz wiadomości w Radiu Z. Italia Tomczak, Michał Adamiuk. Zapraszamy.
4: Powinna przeprosić. Schetyna w Radiu Z o autorce raportu najeżonego błędami.
5: Podejrzane kable na torach w Lubelskiem. Maszynista słyszał wybuch.
4: Infantino na aut. Kibice chcą wykopać przewodniczącego FIFA.
3: 9.
4: Litania grzechów autorów raportu Polaków, portret własny, sztuczna inteligencja, błędy merytoryczne, wpadki językowe.
5: Zapisy, które tam się znajdują, są kompromitujące, ocenia w Radiu Z senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Według polityka Barbara Mróz-Gorgoń, która stoi za tym opracowaniem, powinna przeprosić, jeśli użyła w dokumencie emblematów Ministerstwa Sportu.
4: Beata Lubecka rozmawiała z gościem Radia Z.
6: Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Co jeszcze Schetyna mówi o tym raporcie?
6: No, że sprawa musi być wyjaśniona, że wszystko trzeba sprawdzić.
7: Trzeba dokładnie sprawdzić tę kwestię. Jak to wyglądało, jak jest połączenie ministra, zlecenia Ministerstwa Sportu, który zlecał prowadzenie, czy nadzorowo patronował konferencji, która zajmuje się promocją marki i której udziałem były też prezentacja badań przez panią profesor Mróz-Gorgoń.
6: Sprawa jest bulwersująca, przyznaje senator Schetyna. Sprawa nie może pozostać bez odpowiedzi. Pełnomocniczka rządu do spraw marki Polska do dymisji, a może sama powinna zrezygnować, na pewno powinna przeprosić, mówi Schetyna, o czym już wspominaliście. Barbara Mróz-Gorgoń w rozmowie z jedną z stacji telewizyjnych biła się w piersi i wyjaśniała, że ta wersja raportu nie powinna się w ogóle ukazać publicznie, że to taki brudnopis work in progress, jak mówiła pełnomocniczka rządu, którą bardzo zachwalał premier Tusk, ogłaszając jej nominację.
4: Prezydent upomina się o swoje projekty ustaw schowane głęboko do sejmowej zamrażarki.
5: Z decyzji podejmowanych dzisiaj będziemy wszyscy rozliczani, grzmi Karol Nawrocki i przypomina, że na Wiejskiej utknęło aż 21 dokumentów.
4: Reporterka Radia Z, Karolina Olszewska-Merk. Z tym tematem teraz.
6: Tak,
4: rząd coś odpowiada?
8: Tak, spokojnie, ale też z bardzo konkretną kontrą. Marszałek Sejmu po raz kolejny, tak jak wcześniej, wytyka głowie państwa, że składane projekty to buble, a procedowane nie są ledwie 3. Z kolei wicepremier Krzysztof Gawkowski niejako w uzupełnieniu daje pewne wskazówki.
9: Jeżeli pojawią się projekty ustaw, które będą dobrze napisane i jednocześnie będą miały opisane w ocenie skutków regulacji, skąd mają być pieniądze na ich wydatki, takie ustawy będą w parlamencie prowadzone.
8: Bo jak przypomina, w prezydenckich projektach najczęściej brakuje właśnie tego, źródeł finansowania.
5: A do Sejmu wpłynął kolejny projekt Karola Nawrockiego. To jego wersja ustawy Lex Szarlatan, którą odesłał do Trybunału.
4: Tajemnicze kable na torach kolejowych na Lubelszczyźnie. Policja sprawdza, kto i po co je tu zostawił. To okolice miejscowości Białka Kolonia, niedaleko Łęcznej. Nie znaleziono materiałów wybuchowych, nie ma też uszkodzeń szyn.
5: Dzień wcześniej maszynista jednego z pociągów zgłaszał, że słyszał wybuch. Uznał, że to uszkodzenie silników, ale na nagraniu z monitoringu widać było błysk.
4: Uspokoiło się na naszym niebie, to koniec wielkich lotniczych manewrów nad Polską.
5: Przez ostatnie dni sojusznicy z NATO ćwiczyli różne scenariusze rosyjskiego ataku.
4: To miał być też pokaz siły wysłany z Polski na Kreml, mówi Radiu Z podpułkownik Jacek Goryszewski z Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.
10: Są to działania skoordynowane, zaplanowane. Ta obecność wzmożona na wschodniej flance, czyli Eastern Sentry, no jest potrzebna, bo tak jak wiemy, od września jest ona wzmożona z uwagi na incydenty, które miały miejsce w naszej przestrzeni powietrznej.
5: Rosja na razie nie komentuje manewrów na polskim niebie, choć według specjalistów bacznie się im przygląda.
4: Infantino musi odejść. Taka jest kibiców wola. Międzynarodowe organizacje, które zrzeszają fanów piłki nożnej, wzywają szefa FIFA do dymisji.
5: Jak tym razem podpadł Gianni Infantino, tłumaczy Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z.
11: To kolejny efekt pomysłu sprzedaży praw do organizacji największych imprez piłkarskich, w tym Mistrzostw Świata. Kibice zbierają podpisy pod petycją na platformie Change.org. Piłka nożna należy do ludzi, którzy wypełniają stadiony, a jednak jeden człowiek zdaje się uważać, że jest ważniejszy. Gianni Infantino Infantino. Zdradził swoje stanowisko i całą piłkę nożną. Brzmią organizacje fanów z Europy, Afryki i Ameryki Północnej. Domagają się dymisji szefa FIFA i zmian, które zapewnią przejrzystość w podejmowaniu najważniejszych decyzji w światowym futbolu.
4: Portal The Athletic ujawnia kolejny świetny pomysł szefa FIFA. Infantino chce otworzyć mundial do lat 15 w Disneylandzie na Florydzie.
5: Turniej miałby rozpocząć mecz Izraela z Palestyną.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
2: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
12: Łysy zwariował. Troszkę tak. Słuchajcie, na północy dzisiaj 22-23 stopnie, w centrum 24, na południu 25-26. Deszczowo na południu najbardziej, im bardziej na północ, tym więcej słońca. Jeżeli chodzi o sobotę, bardzo podobnie, chociaż chłodniej.
3: Chociaż, tak.
12: 21 stopni maksymalnie.
3: Aczkolwiek
12: sobotę.
3: Jeszcze wrzuć.
12: Aczkolwiek w niedzielę jeszcze gorzej, bo będzie na przykład w centrum tylko 18.
2: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
3: Jednakowoż?
12: Jednakowoż zaliwżdy wypogodzi się w poniedziałek, ale ciągle chłodno. 20 stopni. Jakoś tak to lato się kończy chłodnawo.
3: Przestań, lato się nie kończy. Ma się dobrze jeszcze. Lato się kończy w połowie września dopiero.
12: Właśnie, chyba 23, tak?
3: Dokładnie. Mamy jeszcze miesiąc lata, kochani. Także jeszcze nie chowajmy strojów kąpielowych. Spokojnie.
12: Jeszcze nie.
3: Na polarę przyjdzie czas.
12: Dobrze. 5 po 9.

0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. A kto to dzisiaj świętuje urodziny, słuchajcie, 21 sierpnia?
1: 38.
0: Niech powie pan prezydent Andrzej Duda, kto świętuje. Proszę bardzo.
1: A, mamy rzeczywiście pana prezydenta. Panie prezydencie Dudo, panie były prezydencie, kto to dzisiaj świętuje urodziny?
2: Robert Lewandowski.
0: Jeszcze raz.
2: Robert Lewandowski.
0: Nasz Robercik kończy dzisiaj 38 lat. W takim razie...
1: Powstańmy wszyscy. Jeżeli prowadzicie akurat samochody i możecie wstać, to wstańmy i zaśpiewajmy gromkie 100 lat dla Roberta Lewandowskiego. Mikrofon.

0: Robert, tak, ale tak Robert, sobie pomyśleliśmy tak. Właśnie, że to bardziej, bo on teraz gra w Chicago i mieszka w Chicago, to tak. Chyba tak bardziej po amerykańsku by trzeba było,
1: to
0: nie?
1: To proszę bardzo, Amerykanie teraz w Chicago śpiewają 100 lat.
0: Bardzo proszę, po amerykańsku 100 lat dla Roberta Ladowskiego.
1: Czekaj, bo to miało być po amerykańsku miało
0: no, bo tam
1: być.
0: Mieszkają górale w Chicago, no to po amerykańsku masz.
1: Ale piękny akcent.
0: Mam też jeszcze po niemiecku, proszę bardzo.
1: Ale to dzisiaj ma Robert Lewandowski, a nie pan Donald Tusk.
0: No ale to może być od pana premiera dla Roberta Lewandowskiego.
1: Może być.
0: Pasuje.
1: Robercik najlepszego.
0: Wszystkiego dobrego, kochany. Trzymaj się tam, strzelaj gole w tej Ameryce.

0: Roxy. No i Roxy, Roxy. 21 minut po godzinie 9. Teraz będzie na poważnie, moi drodzy. Bo kasa jest naprawdę poważna. Dzisiaj w rządze pieniądza, wielki finał wakacji. Dzisiaj rekordowe 800 tysięcy złotych do wygrania. I są dwie opcje. Albo 800 tysięcy, albo Honda ZR-V.
1: To jest fantastyczne, że jest albo, albo. Albo samochód, albo 800 tysięcy. Albo Honda ZR-V 184 konie mechaniczne, rodzinny SUV. Albo 800 tysięcy. Innych nagród dzisiaj nie przewidujemy.
0: I uwaga, chcemy wam pomóc w wygrywaniu, więc już teraz mamy dla was 28 tysięcy losów za jeden SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353.
1: Wystarczy teraz zagrać, słuchajcie, weźcie telefony w dłoń, wyślijcie SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Specjalny bonus do godziny 10 wynosi
0: 28 tysięcy losów.
1: Well, well, well, jak mawiają Amerykanie.
0: Honda ZR-V albo 800 tysięcy złotych dzisiaj do zgarnięcia. Pospieszcie się. Radio Z pod 7353.
2: Radio Z i już.
3: Reklama.
4: Hire Days w RTV Euro AGD. Telewizor Hire 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Hire za co najmniej 6 tysięcy złotych i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Hire Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
5: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
6: Słuchaj, Marian.
7: No?
6: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
6: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
6: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
8: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
9: Śmiech, wzruszenia, tajemnice i historie, które wciągają od pierwszej minuty. Znajdź swoją chwilę na seriale w telewizji polskiej. Przeżyj rodzinne perypetie z rodzinką.pl. Daj się porwać włoskim emocjom Felicita. Odkryj sekrety gry z cieniem i poznaj losy bohaterów. Zaraz wracam. A to dopiero początek. Czekają na ciebie także największe klasyki telewizji polskiej i wiele innych wyjątkowych produkcji. Oglądaj w TVP i TVP VOD. Yeah.

0: boli, swędzi,
1: piecze, a do tego nawraca.
2: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Tak, soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Wszystkie światła na promocję, bo teraz mamy akcję na oświetlenie do domu i ogrodu. Więc 50 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 250 na lampy i lampeczki do domu i ogrodu wydajesz. Miksuj jak chcesz. Lampy, żyrandole, plafony, kinkiety i żarówki, latarnie czy girlandy solarne. I wszystko jasne. 50 zł dostajesz, gdy 250 wydajesz. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: Po reklamie.
6: Radio Z i już.
7: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

fluid schowała depresję. Noc z dziewczynami na mieście, bo chciałaby poczuć to coś, a demon nie pyta, kim jesteś. I miesza się powoli z tłem, tak chyba wygląda codzienność. A myślę znów o niej przed snem, i to jest mój lek na bezsenność.

0: Tak, Metzner, no, fajnie. Kim jestem? To jest Radio Z.
1: Metzner, a jak na imię ma? Metzner?
0: Metzner Metznerowicz, to jest imię.
1: Metznerowicz, tak.
0: Kochani, trwa wakacyjne bingo z Radiem Z. Podróżujemy szlakiem najpiękniejszych przygód w Polsce po to, żebyście mogli poczuć wakacje z Radiem Z, gdziekolwiek jesteście.
1: Tak, i oni po prostu Bilgun Arjun Batar i Hubert Radzikowski zwiedzili całą Polskę. Widzieli zamki, jeziora, byli nad morzem, byli w górach, ostatnio byli w Szczecinku.
0: Wszędzie
1: tam
0: byli.
1: Bilgun spotkał grupę młodych ludzi, którzy zrobili hałas specjalnie dla was.
2: Pani, zróbcie hałas dla Radia Z!
0: PiS, PiS, koleją! PiS, koleją! Czy to jest młodzieżówka PiSu? Bo dzieci krzyczą PiS. PiS, to nie ja.
1: Jeszcze raz, Bill, poprosimy.
2: Pani, zróbcie hałas dla Radia Z!
1: PiS, koleją! Ale nie wiem, co dalej. PiS, co?
0: Tak młody wiek, już agitacja polityczna. Nieprawdopodobne.
1: Tej młodzieżówki PiSu się nie spodziewaliśmy, ale no czekamy na kolejne relacje chłopaków, bo to jest wakacyjne bingo w Radiu Z.
3: Radio Z i już. Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
4: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody

0: Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
1: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 20 do 22 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
2: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Jeszcze nie śpisz?
4: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
3: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
4: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
5: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Marian, o czym myślisz?
7: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
7: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
0: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.

0: To zespół Chumba Wamba śpiewał o tym, że już jest za 6 minut godzina 10 i że słuchacie Radia Z.
1: I śpiewał jeszcze, że dzisiaj jest, moi drodzy, piątek, 21 sierpnia i to jest Dzień Optymisty.
0: Tak, i dzisiaj od rana słuchacze dzwonią pod 321-321-321 i mówią nam, czym się różni optymista od pesymisty. Dzień dobry!
2: Cześć, Piotrek z tej strony. Czym się różni optymista od pesymisty? Pesymista powie, w rządzie pieniądza nie wygrasz, bo tyle ludzi gra. A optymista powie, kto nie gra, nie wygra, dlatego wysyła. Cześć, pozdrawiam.
1: I bardzo dobrze, bo dzisiaj jest najlepszy dzień na wygrywanie. Najlepszy dzień, żeby zagrać. Jeżeli tego jeszcze nie robiliście, to jest idealny moment. Lepszego nie będzie.
0: Tak, a gra jest wybitnie prosta, bo bierzecie telefon do ręki i wysyłacie SMS o treści Radio Z pod 7353. Taki SMS kosztuje 3,69 i dzisiaj są dwie nagrody. Albo samochód Honda ZRV, albo 800 tysięcy złotych.
1: W wielkim finale ktoś z was wygra albo 800 tysięcy, albo Honda ZRV i jeszcze przez 5 minut każdy SMS to aż 28 tysięcy szans na wygraną.
0: Wow, Radio Z pod 7353. Radio Z
3: i już. Jak lato, to Z. Lato Z. Największe hity, letnia energia i wyjątkowe gwiazdy. Tego wieczoru nie może was zabraknąć. Lato Z zawita do Ełku. Słyszę twój głos. Na scenie Starej Plaży Miejskiej wystąpią Roxy i Agnieszka Chylińska. Start koncertu o godzinie 19, gdzie czekać na was będą liczne atrakcje. Lato Z. Muzyka numer 1 na żywo w całej Polsce.
4: Reklama.
5: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto oszczędzać? Wyobraź sobie, masz te 2000, na co byś wydała?
6: Na nowy rower. Fajnie by było zmienić coś na bardziej zwinny. Tak mi się marzy gravel.
5: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
7: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
8: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
9: No.
8: A tamta to jest mega.
9: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
11: Typowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
12: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu od stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
15: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
14: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
15: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
16: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
17: A wiecie, że w moich sklepach złapiecie wakacyjne mega okazje także w sierpniu? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT 2% i 3,2%, 2 plus 1 za grosz. A napój Kubuś Water, wybrane rodzaje, 2,39 za sztukę przy zakupie 6. Oferta trwa od 20 do 22 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
4: wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
9: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
18: A jak lemoniadę?
4: No też, to poprosimy.
9: Ale co?
18: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
19: Tego lata w Radiu Z niemożliwe staje się możliwe.
20: Wow! Super! Wakacyjna
19: żądza pieniądza. Już dziś wielki wakacyjny finał, a w nim do wygrania 800 tysięcy złotych lub nowa Honda ZR-V. Wyślij SMS-a o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 VAT. Ty też masz szansę na wielką wygraną. Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl. Radio Z pod 7353.
21: Po reklamie.
0: Zbliża się 10, jest piątek, 21 sierpnia. Wiadomości Radia Z i Dalia Tomczak i Michał Adamiuk.
22: Huk pod pociągiem i kable na torach. Służby badają incydent na Lubelszczyźnie.
23: Niż genułański ciągnie nad Polskę. Bądźcie gotowi na uderzenie deszczu i wiatru.
22: Tankowanie w piątek droższe niż wczoraj. Za chwilę wiadomości ekonomiczne.
0: Dziesiąta.
22: Co się zdarzyło na torach niedaleko Łęcznej pod Lublinem w miejscowości Białka Kolonia? Maszynista miał słyszeć huk przypominający wybuch.
23: Na monitoringu widać było błysk, a dzień później na torowisku znaleziono tajemnicze kable. Na miejscu pracują funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Centralnego Biura Śledczego Policji.
22: A najnowsze informacje zbiera i weryfikuje reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
24: Całe zdarzenie traktowane jest bardzo poważnie ze względu na podejrzenie naruszenia infrastruktury kolejowej. Na miejscu pojawili się od razu kryminalni, kontrterroryści i prokuratura. Wstępne czynności prowadzone są w kierunku sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa, takiego jak eksplozja. Wstępne oględziny z użyciem specjalistycznego sprzętu na torowisku nie wykryły jednak do tej pory śladów materiałów wybuchowych. Mateusz Kasiak, Radio Z.
23: Za spowodowanie eksplozji grozi do 8 lat więzienia.
22: Krótki mieliśmy oddech od burz. Pogodową mapę Polski znów przecinają żółte i pomarańczowe alerty.
23: Te poważniejsze, drugiego stopnia, obowiązują w pasie od Suwałk po Dolny Śląsk. Idzie do nas Niż Genułański, więc będzie bardzo mocno padać i wiać.
22: Łagodniejsze ostrzeżenia są dla Pomorza, Lubelszczyzny i Podkarpacia.
23: Po wieczornych nawałnicach na południu służby jeszcze sprzątają. Wiatr był tak mocny, że zerwał znaki nad Zakopianką, ale ruch jest już odblokowany.
22: Sytuację monitoruje reporterka Radia Z Grażyna Wiatr. Grażyna, jak to teraz wygląda?
25: Strażacy mieli ponad 200 interwencji, z czego większość w okolicach Myślenic i Dobczyc, mówi mi Hubert Ciepły z Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie.
26: Dodatkowo 11 uszkodzonych dachów, 5 na mieszkalnych, też na szkole podstawowej. Najważniejsza informacja jest taka, że nie stwierdziliśmy w tych wszystkich naszych działaniach osób rannych i poszkodowanych.
25: Pomagało w usuwaniu skutków tych nawałnic ponad 600 strażaków. Grażyna Wiatr, Radio Z.
23: W nocy na Zakopiance znowu mogą być utrudnienia. Drogowcy będą stawiać na nowo porwane przez wiatr znaki.
22: Polityczna laurka i twarda zapowiedź. Maciej Berek zostanie wybrany przez Sejm do Trybunału w przekonaniu, że daje szansę, mówi w Radiu Z senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna.
23: Na razie były minister i prawa ręka premiera jest formalnie zgłoszonym kandydatem, mimo że eksperci, między innymi z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, apelują o wycofanie się z tego.
22: Karolina Olszewska-Merk w wiadomościach tak z nami. Obóz władzy nie bierze pod uwagę tych zastrzeżeń.
27: Raczej stoi na stanowisku, że jest ważne zadanie do wykonania, czyli naprawa Trybunału, i to zadanie właśnie dla Macieja Berka. To bardzo dobry prawnik, nie wychodzi z polityki, nie jest kandydatem partyjnym, mówi w Radiu Z Grzegorz Schetyna i stawia sprawę jasno.
28: Nie będzie nowego początku, nie będzie skutecznej próby resetu, jeżeli nie wprowadzimy tam zmiany. I tak rozumiem tę determinację, żeby wprowadzić tam Macieja Berka.
27: I choć nawet w koalicji rządzącej są sceptycy, to zdaniem senatora w Sejmie będzie większość wymagana do wyboru. Pytanie tylko, czy będzie ślubowanie u prezydenta.
23: Według wstępnego planu Sejm pochyli się nad kandydaturą Macieja Berka na pierwszym posiedzeniu po wakacjach.
22: Nie każdy bohater nosi pelerynę, ale wielu będzie można znaleźć w nowej aplikacji łączącej wolontariuszy z potrzebującymi pomocy.
23: Napisali ją młodzi informatycy z Trójmiasta. Nazywa się Lokalny Bohater i właśnie pilotażowo wystartowała w Gdańsku.
22: Działać ma podobnie jak aplikacje zakupowe czy przewozowe, tyle że tu za nic nie trzeba będzie płacić. W czym pomoże? Tłumaczą Kasia Kasperek i Marek Lewańczyk ze Stowarzyszenia Inżynieria Dobrych Serc.
29: Mamy różne kategorie, jest to pomoc domowa, transport, zakupy spożywcze, wyprowadzenie
1: czy opieka po prostu nad zwierzęciem.
2: Tutaj opieramy się właśnie na tej poczcie pantoflowej, czyli na domach sąsiedzkich, klubach seniora, żeby zacząć od wprowadzenia pilotażowego na bazie warsztatów i wtedy, jeżeli się już to zaadoptuje w tej, chociażby właśnie u seniorów, no to będzie pocztą pantoflową szło dalej.
23: Autorzy aplikacji w pierwszej kolejności chcą zaprosić do niej gdańskich harcerzy, żeby dali dobry przykład.
22: Trochę gorsze informacje dla naszych portfeli. Wiadomości ekonomiczne. Iwona Kutyna, dzień dobry.
23: Dzień dobry.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
23: Paliwo dziś droższe, za litr benzyny 95 musimy zapłacić maksymalnie 6,52, za litr oleju napędowego 7,56. Jeszcze dziś poznamy ceny, jakie obowiązywać będą przez cały weekend do poniedziałku włącznie. Groźne wady w pompach do wody. Inspekcja handlowa sprawdziła 15 modeli pomp do wody czystej i brudnej. Nieprawidłowości w oznakowaniu i dokumentacji stwierdzono w 8 przypadkach, a badania wykazały problemy konstrukcyjne w 5 modelach. W części urządzeń zakwestionowano m.in. zbyt krótki przewód zasilający oraz zbyt mały przekrój żył przewodu, co mogło stwarzać ryzyko pożaru. W 6 przypadkach do UOKiK-u zostaną skierowane wnioski o wszczęcie postępowania administracyjnego. Bolt czy Uber powinny zatrudniać na etat, tak uważa 69% uczestników badania przeprowadzonego przez Ibris dla Rzeczpospolitej. Kierowcy, kurierzy czy dostawcy jedzenia przyjmujący zlecenia za pośrednictwem platform internetowych powinni być zatrudniani na podstawie umów o pracę. Przeciwnego zdania jest 17% pytanych.
3: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
5: Deszczowo, burzowo dzisiaj przede wszystkim na południu i na zachodzie. Na północy jest szansa na słońce, tam właściwie najwięcej tego słońca. 24 północ, 27 Dolny Śląsk, 26 południe.
0: Ale z każdym dniem chłodniej, podobno 18 stopni w ciągu dnia w poniedziałek.
5: Ale musisz, no po co? No
0: Robert Karpowicz, zmieniamy temat. Dzień dobry, Robercie.
6: Dzień dobry. 18 stopni to ja mam w piwnicy, więc zastanawiam się, czy to nie jest to samo.
5: To może zamknij piwnicę, dobra? Chłodzisz całą Polskę.
0: Właśnie, ciągnie.
6: Tak być.
0: To ciebie tak ciągnie.
5: Ale jaki burżuj, piwnicę ma, fo.
6: O, ja jeszcze chciałem powiedzieć, że dzisiaj na obiad będą ziemniaki z piwnicy.
5: O, kolego, na bogato.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: No i to jest jeden z tych kawałków, które możemy sobie śpiewać od początku do końca. Szybko się nauczyliśmy tego tekstu. Nareszcie! Męskie granie orkiestra w Radiu Z, kwadrans po 10. No muszę powiedzieć, że bardzo lubię końcówkę sierpnia. Dzisiaj 21. Byłem na spacerze z psem i znalazłem takie krzaki jeżyn, że chciałem oficjalnie ogłosić, że ja je rezerwuję, bo ja tam dzisiaj wrócę i bardzo bym prosił, żeby te jeżynki były w tym stanie, jakie spotkałem o poranku. Bardzo dziękuję za wysłuchanie. Jest piątek. Trochę się naczekaliśmy, ale warto było. Za każdym razem warto doczekać piątku. Clean Bandit Symphony w Radiu Z.

0: Life is Life to grupa Opus w Radiu Z, 23 minuty po 10. No i jest, dobrnęliśmy, doczekaliśmy się. To dzisiaj ten wielki wakacyjny finał Rządzę Pieniądza. Ja już wam zazdroszczę, że możecie zagrać, bo w finale tylko dwie opcje. Wybierając walizkę, wygrywacie albo nową Hondę ZRV, albo 800 tysięcy złotych i innych opcji nie ma. Dla kogoś, no to dzisiejsze popołudnie może być najszczęśliwszym dniem w te wakacje, ale... To nie koniec, bo od teraz każdy, kto wyśle hasło Radio Z pod 7353, zyskuje 18 800 losów w grze. To nie są żarty, jeden SMS zamieniamy na 18 800 sztuk, ale tylko do 11. Radio Z wysyłacie pod 7353. Radio Z
1: i już. Reklama.
2: Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: żeby tak rzucić wszystko i jechać nad morze.
1: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
0: Nie masz pomysłu na lato?
1: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży w Mielnie.
2: Udanych podróży i wspaniałej zabawy z Koleo Kids życzy Koleo. Największy sprzedawca biletów kolejowych w Polsce.
3: Sponsorem akcji są diety od Brokuła. Gotowe i smaczne posiłki z dostawą do domu.
4: Polecam. Ewa Swoboda.
5: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Mamo, co powiesz na kurczaka po azjatycku?
9: A zjadłabym, a nawet poleciała. Z tobą do Delikatesów Centrum.
10: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
11: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
12: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
12: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
12: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
13: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bo bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź

0: Lidl, to się opłaca.
1: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
2: Barbara, ciekawe co powie nasz kot na pyszną i zdrową karmę w puszkach i saszetkach.
3: Powiedział już wczoraj. Mam, wreszcie coś premium, Maria.
2: A nasz pies co powie na karmę, która wspiera serce, stawy i układ pokarmowy?
4: Analiza składu bardzo dobra. Wniosek Dolina Noteci Smart w Media Expert. Biorę zapas.
5: Teraz Media Expert karma dla kota mał w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolina Noteci Smart w promocji 6 plus 6 gratis i przesmak w prezencie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To hity z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona MK Cafe 500 gramów, 24,89. A od piątku banany, kilogram, 2,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Po reklamie.
9: Radio Z. Muzyka numer 1.
10: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Heroes, to jest Man Zermelow w Radiu Z, za 20 minut 11, a takie historie, no to chwytają za serce. Dwóch rybaków z Meksyku podczas sztormu wypadło z kutra, no a z nimi przenośna lodówka, która, jak się później okazuje, uratowała im życie. Pięć dni dryfowali po oceanie na tej lodówce, aż w końcu szczęśliwie zostali odnalezieni, więc no to taka historia z happy endem. I w sumie szczęście, trzeba powiedzieć, mieli podwójne. No bo raz, że mieli na czym płynąć, a dwa, że mieli dostęp do świeżego jedzenia.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Higher Days w RTV Euro AGD. Telewizor Higher 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Higher za co najmniej 6000 zł i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Higher Days. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
4: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. Już teraz w Biedronce czeka na Ciebie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Od czwartku do soboty wybrane artykuły szkolne 2 plus 2 gratis tylko z kartą Moja Biedronka. Kup 4 artykuły szkolne objęte promocją, a 2 najtańsze z nich

0: Zapoznaj się z warunkami promocji. Konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego SA. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach,
2: a w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto oszczędzać, jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
5: Mamy kupione bilety do Chin, wszystkie atrakcje, bilety wstępu na Wielki Mur i do zakazanego miasta. No, sporo tych rzeczy.
4: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
6: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
7: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
8: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
7: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
9: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
10: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
11: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
12: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłoku wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
13: W sobotę 22 sierpnia aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Po reklamie.
16: Radio Z. Muzyka numer 1.

Ależ to przyjemnie buja. Another Talk to You w Radio Z. A na ten finał czekaliśmy całe wakacje. Dzisiaj ktoś wygra albo kluczyki do Hondy ZRV, albo 800 tysięcy złotych. Tylko dwie opcje. Wejdźcie do gry teraz, to do 11 każdy SMS otrzyma 18 800 szans więcej. SMS o treści Radio Z wysyłacie pod 7353.

0: W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze, reporterzy i korespondenci mają dla Ciebie najnowsze, najważniejsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
1: Syn przylatuje, mamo, topimy się. Jak się topimy, byście powariowali, czy co?
2: Człowiek z jednego horroru stresu nie osiągnie, a ten drugi.
3: Jedni już ręką machają, chyba się już przyzwyczaili do tego. Mieszkańcy poza nowo jesteśmy przygotowani na to, że to się prędzej czy później powtórzy.
0: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
4: Grażyna Wiatr, Radio Z.
5: Marcin Friedrich, Radio Z.
6: Przemek Taranek, Radio Z.
0: Słuchaj już za chwilę.
7: Reklama.
8: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
10: Skąd ta piana, kochanie?
9: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
11: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
12: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
13: No.
12: A tamta to jest mega.
13: Mega, mega.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
15: Kastorama!
16: W teorii okazje na ogród się skończyły.
15: Ale w praktyce nie w Kastoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
17: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
18: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz prosto z lady tradycyjnej udo lub pod udzie kurczaka 7,99 za kilogram. Biedronka.
19: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
20: Zapraszam do stanowiska.
21: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
20: Pani Ania jest na urlopie.
21: Czyli niczego nie załatwię.
20: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
21: Uff, no i to jest zmiana.
22: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez nas i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.

0: Marzysz o praniu, które pachnie świeżością i nie zajmuje pół salonu? Tylko teraz kup suszarkę Electrolux, a pralkę tej marki weź za pół ceny. Z Neonet i Electrolux pranie może być naprawdę proste, wygodne i tanie. Sprawdź w sklepach i na neonet.pl.
1: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
2: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej, tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, tu kupuję.
3: Po reklamie.
4: Jest piątek, 21 sierpnia, zbliża się godzina 11. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z. W studiu wiadomości Iwona Kutyna. Dzień dobry.
5: Dzień dobry. Potężny nisz zbliża się do Polski, będzie mocno lało. Pytania o ślady biologiczne Romanowskiego. Sąd nie badał dokumentów. Kot Filemon w Sochaczewie dołączy do Bonifacego. Dziś odsłonięcie figury.
4: 11.
5: To może być wyjątkowo niebezpieczna pogoda. Do Polski zbliża się nisz genueński. Zaatakuje głównie obszary górskie Dolnego Śląska, potem Wielkopolskę, dotrze do północno-wschodniej części kraju. Z nami reporterka Radia Z, Grażyna Wiatr. Gdzie ma spaść najwięcej deszczu?
6: W rejonach górskich, Karkonoszach, Górach Izerskich, Kotlinie Jeleniogórskiej.
7: Nie ma stuprocentowej pewności, że ten szlak może się zmienić.
6: To specyfika tego niżu, mówi Marek Błaś z Zakładu Klimatologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Prognozuje, że może spaść tam nawet do 100 litrów wody na metr kwadratowy.
7: To są opady już na poziomie ekstremalnym.
6: Ale jeśli niż będzie zgodnie z prognozami dynamicznie się przemieszczać, to nie powinien grozić powodziami. Wrocław, Grażyna Wiatr, Radio Z.
5: Ostrzeżenia IMG obowiązują do jutrzejszego poranka. Pojawiają się wątpliwości w sprawie badań DNA z listu Marcina Romanowskiego wysłanego z Tyraspola w Naddniestrzu. Z informacji, do jakiej dotarł dziennikarz śledczy Radia Z Mariusz Gierszewski, wynika, że pismo nie zostało sprawdzone pod kątem obecności śladów biologicznych. Sąd przekazał prokuraturze tylko kserokopię wniosku i koperty, a nie oryginały, które można by zbadać.
8: Z informacji, które otrzymałem z sądu okręgowego, wynika, że akta sprawy, w których znajduje się list od Romanowskiego, nie opuściły sądu, a wgląd do nich oprócz pracowników sądu miał tylko obrońca Romanowskiego i asystentka prokuratora. Sąd wydał prokuraturze tylko kopię pisma i koperty, w której przyszło. To oznacza, że nikt nie badał tego pisma na okoliczność śladów biologicznych. To zastanawiające, bo polityk jest przecież poszukiwany, a sprawdzenie śladów DNA to priorytet w kryminalistyce. Nie badał oryginału pisma sąd, nie badała prokuratura, nie badała policja prowadząca poszukiwania. Czekamy na odpowiedzi prokuratury. Dlaczego?
5: Romanowski od grudnia 2024 roku jest poszukiwany krajowym listem gończym i europejskim nakazem aresztowania. Jak napisała Rzeczpospolita, polskie służby zakładają, że list został wysłany z miejsca odległego od tego, w którym polityk tak naprawdę przebywa. Informacje te potwierdzają także informatorzy Radia Z. W przyszłym tygodniu do Polski sprowadzone zostaną ciała ofiar katastrofy polskiego autokaru na Węgrzech. Potem planowane są sekcje zwłok. Prokuratura ma listę pasażerów, którzy zginęli. Wśród ofiar nie ma osób nieletnich. Do tragicznego wypadku doszło w niedzielę na węgierskiej autostradzie M3. Autokarem podróżowało 59 Polaków. Zginęło 12 osób. Wszystkie ofiary to mieszkańcy województwa podkarpackiego. Do końca roku Polska chce przebudować system alarmowania mieszkańców. Syren będzie więcej i będą zarządzane w pełni cyfrowo. Przede wszystkim na wschodzie kraju, mówi Radiu Z szef MSWiA Marcin Kierwiński. W tej chwili jest ich około 600, a to zdecydowanie za mało. Na Lubelszczyźnie właśnie rozstrzygnięto przetarg na unowocześnienie całego systemu ostrzegania. Ze szczegółami nasz reporter Mateusz Kasiak.
9: Zmiany są konieczne, bo nawet tam, gdzie syreny są, jest problem z ich włączeniem. Są przestarzałe, za ciche, a dyżurni często muszą dojechać, żeby je włączyć. Dlatego cały system jest do przebudowy, mówią mi mieszkańcy Lublina.
10: Bo póki co na razie ten system działa, raz nie działa.
9: Syren będzie więcej, przekonuje w rozmowie ze mną rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz.
11: Będzie to nowych 326 syren alarmowych.
9: Tylko do końca roku i tylko na Lubelszczyźnie będzie 800 sprawnych syren. Mateusz Kasiak, Radio Z.
5: A w całym kraju planowane są testy syren. 29 sierpnia MSWiA ma uruchomić punkty edukacyjne, tak, żeby mieszkańcy w praktyce nauczyli się, jak reagować w sytuacji zagrożenia. Do sochaczewskiej figury kota Bonifacego dołączy dziś kot Filemon. Demon. Po południu w mieście zostanie odsłonięta figura znanego z filmów animowanych zwierzaka. Pomysł na sprowadzenie Filemona i Bonifacego do Sochaczewa narodził się z potrzeby przypomnienia mieszkańcom o wyjątkowej postaci związanej z miastem. To Marek Neyman, współtwórca tych kultowych bohaterów. O przygodach kociej pary powstały w latach 70. dwa seriale animowane.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
4: Dzisiaj trochę więcej przejaśnień. Delikatne przelotne opady deszczu będą się pojawiały w Małopolsce, Świętokrzyskiem, na Lubelszczyźnie czy na Podlasiu. No ale nie będą to gwałtowne wyładowania, a na termometrach zdecydowanie wyżej, bo dzisiaj od 22 stopni w Kołobrzegu do nawet 27-28 w Legnicy, Wrocławiu i Zielonej Górze. 4 minuty po 11 i piątkowe wyluzowanie. Mike Oldfield i Robert Karpowicz, kłaniamy się.

0: jak to dobrze brzmi, jak fajnie wrócić do tych lat 80. How does it feel w Radiu Z? 16 minut po 11. No to teraz historia prosto z Suwałk, gdzie kursantka, która nie zdała egzaminu na prawo jazdy, to się zdarza, wyszła trochę zdenerwowana, rozumiem, poszła na parking i wsiadła za kierownicę swojego auta, ale na szczęście została zatrzymana na miejscu, nigdzie nie odjechała. Dostała mandat 1500 zł i 6-miesięczny zakaz prowadzenia pojazdów. Dobrze, że chociaż prawka jej nie zabrali. A nie.
1: Radio Z i już.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
4: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
5: Marian, a gdzie mogę kupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
11: W Media Ekspert wyprzedaj.

0: www.movmediaexpert.pl.
1: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
2: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę, a 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna 8,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra, 2 na osobę. Kaufland.
4: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. W czwartek, piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł. Wykorzystasz go od 24 do 26 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit 1 voucher na transakcję, a tylko w piątek z kartą Moja Biedronka. Kawa rozpuszczalna Eduszo 200 gramów, 15 zł za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
2: Po reklamie.
5: Sponsorem audycji jest Bostik, producent kleju Mammut Glue i Gebard Glue.

0: nowa piosenka Artura Rojka, Mira Fiori, z pozdrowieniem dla wszystkich właścicieli Fiata 131. Za 27 minut 12. Nigdy nie wiemy oczywiście, w jakich okolicznościach was złapiemy i co będziecie akurat robić, kiedy zadzwoni rząd za pieniądze Radia Z. Jak było u Mariusza z Grudziądza?
1: No, w trakcie remontowania mieszkania zastaliście mnie, nie? No i emocje totalne, nie wierzyłem, nie? Bo już trochę miesięcy wysyłam do was SMS-y i mówię, no w końcu może kiedyś się trafi. No i się trafiło dzisiaj, 13 lipca, urodziny mojej partnerki.
0: O, i tak właśnie było 13 lipca, ale dzisiaj 21 sierpnia, to pomyślcie o tym, co będziecie robić dzisiaj po 17, bo wtedy będzie wielki finał wakacji, a w nim wygrywacie albo nową Hondę ZRV, albo 800 tysięcy złotych, innych opcji nie ma. To jeszcze jeden prezent ode mnie. Od teraz każdy, kto wyśle SMS o treści Radio Z pod 7353, otrzymuje 10 tysięcy szans. To jest wielki wakacyjny finał. Radio Z wysyłacie pod 7353.
2: Radio Z i już. Sponsorem audycji był Bostik, producent kleju Mammut Glue i Gebhard Glue.
3: Reklama.
4: Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Gastorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: A o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko.
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
4: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
3: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
5: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
10: Tak już jest, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane sery żółte. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do tego kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki.

0: Szczoteczka magnetyczna Oral-B Io Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła twojego dziecka za jedyne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Naiwne pytania i dżem w Radiu Z za kwadrans 12.
1: Na relację zaprasza sponsor. Właściciel marki Oryginalny Sok. Producent 100% soków NFC.
2: Faster. Sponsorem relacji jest importer zupełnie nowej, w pełni hybrydowej Hondy ZRV. SUV-a z prawdziwie sportowym DNA.
0: Po raz ostatni w te wakacje zatrzymujemy się na przebojowym lecie z Radiem Z. W ten weekend jesteśmy w Mielnie, na miejscu Kuba Olszewski. Kuba, bo dzisiaj prognozy pogody nie były takie zbyt łaskawe dla Mielna. Jak tam u was jest?
3: Dzień dobry bardzo. No pogoda nam się trafiła wyjątkowa. Na szczęście tym razem prognozy znowu się nie sprawdziły. Niebieskie niebo i ani jednej chmurki nad naszym niebem, co potwierdzi Rafał.
4: Oczywiście ani jednej chmurki. Wieje, co prawda, orzeźwiająca bryza, ale u nas jest tak gorąca atmosfera. Właśnie trwa rozgrzewka z Jackiem. I nie zwalniamy tempa, moi drodzy, wpadajcie do nas.
3: Zaraz wszyscy będziemy się napajać pysznymi sokami witaminowymi, moi drodzy. I mnóstwo atrakcji czeka w naszym miasteczku do 15. Mielno, zapraszamy!
1: Na relację zaprosił sponsor. Właściciel marki Oryginalny Sok. Producent 100% soków NFC.
2: Faster.
5: Sponsorem relacji był importer zupełnie nowej, w pełni hybrydowej Hondy ZRV. SUV-a z prawdziwie sportowym DNA.

0: turn to dust all that I adore.
1: Grupa Bastille w Radiu Z, a piękna, okrągła premia, czyli 10 tysięcy szans na wielki wakacyjny finał czeka. Tylko dwie nagrody dzisiaj w finale. Najnowsza Honda ZR-V albo 800 tysięcy złotych. Zostało 5,5 minuty, żeby zgarnąć te 10 tysięcy szans na dzisiejszą wygraną jednym SMS-em. No to wysyłamy hasło Radio Z pod 7353.
2: Radio Z i już.
3: Międzynarodowe gwiazdy, największe hity, najlepsze skecze. Już od 28 do 30 sierpnia Radio Z zaprasza do Kielc na festiwal Magiczne Zakończenie Wakacji. Wspólnie wybierzemy przebój lata Radia Z i Polsatu. Magiczne Zakończenie Wakacji. Ostatni weekend sierpnia w Kielcach. Zaprasza Radio Z.
4: Reklama.
5: Tak już jest, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane sery żółte. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do tego kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
8: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
7: Pamiętałem o wszystkim.
8: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
7: Dokładnie, kochanie.
8: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
7: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
8: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
9: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
10: Słuchaj, Marian.
11: No?
10: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść.
11: Aha.
10: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
11: Ta.
10: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
11: No i co, Barbara, i co?
10: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
11: Ta Mariolka to jest naprawdę...
12: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
13: Tego lata w Radiu Z niemożliwe staje się możliwe.
14: Wow, super!
15: Wakacyjna żądza pieniądza.
13: Już dziś wielki wakacyjny finał, a w nim do wygrania 800 tysięcy złotych lub nowa Honda ZR-V. Wyślij SMS-a o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 VAT. Ty też masz szansę na wielką wygraną.
16: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl. Radio Z pod 7353.
17: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
18: Pan Rębiszewski?
19: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
18: No to życzę szczęścia.
19: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
20: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
21: Wszystko, czego dziś chcę,
22: to gorące okazje z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. A ser Gouda 1,49 zł za 100 gramów.
23: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
24: Chcę rzucić palenie.
25: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
26: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
27: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina 1,5 mg tabletki Aflofarm.
28: Desmoxan. I już nie palisz.
0: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
10: No.
0: A tamta to jest mega.
10: Mega, mega.
1: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
2: Po reklamie.
3: Mamy piątek, 21 sierpnia, dochodzi południe. Zapraszamy na wiadomości w Radio Z, które ma dla nas Iwona Kutyna.
4: Samorządy przygotowują się na niżgenołęskie ostrzeżenia przed deszczem. Lekarze rozczarowani decyzją prezydenta ustawę Lex Szarlatan odsyła do Trybunału. Wóz za plastikowe butelki. Strażacy zbierają na nowy sprzęt.
3: 12.
4: Rząd przygotowuje się na nadchodzącą ulewę. Wczoraj w MSWiA odbyła się odprawa z wojewodami i przedstawicielami Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Intensywny deszcz ma padać głównie na Dolnym Śląsku, w Lubuskiem, Wielkopolsce i Kujawsko-Pomorskim. W studiu teraz reporter Radia Z, Jan Kielak. Dzień dobry, Janku.
5: Dzień dobry.
4: Jak rząd przygotowuje się do walki ze skutkami ulew?
5: Służby zostały postawione w stan gotowości. Przede wszystkim strażacy, którzy w obszarach najbardziej zagrożonych podtopieniami będą działać w większej liczbie niż zwykle. W niektórych miejscach w ciągu doby ma spaść od 50 do 90 litrów wody na metr kwadratowy, mówi wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz.
14: Może być sytuacja, że kanalizacja burzowa nie jest w stanie przyjąć tej wody. W konsekwencji mamy sytuację taką, jak czasami bywa, że drogi stają się takimi płynącymi strumieniami.
5: Deszcz będzie miał jednak dokąd spływać. W większości głównych polskich rzek stany wody są bardzo niskie ze względu na długotrwałą suszę.
4: Deszcz padać ma też jutro i w niedzielę. Szpitale w całej Polsce dostaną więcej pieniędzy. Rząd potwierdza, że przekaże o 17 miliardów więcej z budżetu państwa na ochronę zdrowia. Rząd pracuje nad ustawą. Pieniądze mają trafić tam, gdzie powinny i chronić pacjenta, mówi Donald Tusk.
24: Przekażemy o 17 miliardów złotych więcej z budżetu na ochronę zdrowia i dlatego tak ważne jest, aby równocześnie z wydawaniem tych pieniędzy pojawiły się przepisy, które zredukują albo wręcz uniemożliwią nadużywanie i mówiąc kolokwialnie przekręty.
4: Od godziny trwa robocze posiedzenie rządu w sprawie przyszłorocznego budżetu. Oficjalne posiedzenie, podczas którego przyjęty zostanie projekt za tydzień. Naczelna Izba Lekarska rozczarowana decyzją prezydenta w sprawie ustawy Lex Szarlatan. Przepisy, które miały zablokować działalność pseudomedyków, Karol Nawrocki odesłał do Trybunału. Co na to lekarze? O tym reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
28: Medycy są rozczarowani, bo wcześniej namawiali prezydenta do tego, żeby ustawę podpisał. Szybkie wejście przepisów jest dobre przede wszystkim dla pacjentów, którzy są oszukiwani przez pseudolekarzy, mówi mi rzecznik lekarskiego samorządu Piotr Pisula.
29: I często tacy pacjenci rezygnowali z leczenia konwencjonalnego, na przykład nowotworu na wczesnym etapie, wierząc oszustowi, za co płacili, kiedy nowotwór był już w zaawansowanym stadium i tak trafiali do szpitali, ale wtedy, kiedy było już za późno.
28: A takie nielegalne praktyki według rzecznika NIL raz na zawsze by się skończyły. Mateusz Kasiak, Radio Z.
4: Prezydent proponuje swoją ustawę, a w niej m.in. karę do 15 lat więzienia za doprowadzenie do śmierci pacjenta. Wozacy obsługujący transport konny do Morskiego Oka apelują do policji o zapewnienie bezpieczeństwa podczas jutrzejszego protestu organizacji prozwierzęcych. Jutro na drodze do Morskiego Oka odbyć ma się pikiet, a aktywiści domagają się likwidacji transportu konnego, bo jak twierdzą, zwierzęta są przeciążane i przemęczone. Od września trasa przewozów ma zostać skrócona z Palenicy Białczańskiej do Wodogrzmotów Mickiewicza. Równolegle na trasie funkcjonuje transport elektryczny. Nietypowa akcja i jeden cel – kupić nowy wóz strażacki. Druhowie z OSP Cykarze w Północ koło Częstochowy chcą zebrać 1 000 000 butelek, oddać je za kaucję i uzbierać pieniądze na pojazd. Jak tłumaczą, wykorzystali już pomoc gminy i rządowe dofinansowanie, dlatego teraz chcą zebrać pieniądze sami z pomocą mieszkańców. A ci chętnie pomagają i przynoszą butelki, mówią strażacy w rozmowie z naszym reporterem Szymonem Kastylikiem.
30: Chcemy zastąpić naszego 23-letniego Forda Transita wysłużonego na coś nowszego.
31: Rozumiem, samochód do transportu, ale też do akcji. Samochód taki ma też miejsc 6 do przewozu strażaków, a poza tym ma jeszcze część do zapewnienia wyposażeniem i sprzętem.
4: Do tej pory udało się zebrać 10 tysięcy butelek. Akcja potrwa do końca roku. A w Radio Z wiadomości kulturalne i Dalia Tomczak.
32: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
6: trwa festiwal Rzeki Literatury organizowany przez Fundację Olgi Tokarczuk. Dziś dyskusje na temat tożsamości na ziemiach odzyskanych. Wieczorem koncert Meli Koteluk. Spotkania i panele odbywają się w Lubuskiem, w Zielonej Górze i okolicach. Mają aktywizować Polaków. W programie na sobotę i niedzielę spotkanie z Andrzejem Stasiukiem, Pawłem Sołtysem czy Joanną Kuciel-Frydryszak. Kielce z kolei przygotowują się na 6. festiwal Herlinga Grudzińskiego. To impreza, która łączy autorów i czytelników i przenosi literaturę do przestrzeni miejskiej. Hasłem przewodnim będzie obecność. Miasto odwiedzą m.in. profesor Jan Miodek czy Natalia De Barbaro. Impreza od 3 września. Filemon dołączy do Bonifacego. Odsłonięcie figury kota znanego z filmów animowanych dziś w Sochaczewie. Obie figury będziecie mogli zobaczyć od 16 na Placu Kościuszki. Lato Z w Ełku. Ostatni na naszej tegorocznej letniej trasie koncert jutro na Starej Plaży Miejskiej przy ulicy Parkowej. Gwiazdami będą Roxy Węgiel i Agnieszka Chylińska. Na koncerty zapraszamy od 19, ale wcześniej od 15 na miejscu działać będzie strefa Radia Z. W niej zabawy dla najmłodszych, kolorowanki, balony i malowanie twarzy.
7: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
3: To będzie bardzo ładny piątek. Będzie, bo wieczorem wszystko się zmieni. Wieczorem wpadną od tak naprawdę strony niemieckiej i czeskiej chmury burzowe. Przejmą Dolny Śląsk, ziemię lubuską, następnie Wielkopolskę i Opolszczyznę. No i tu będzie dość groźnie, a na pewno będzie burzowo. Na to się przygotujmy.
7: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
8: Radio Z i już. Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
3: A i sobota będzie deszczowa, także jeśli planowaliście jakieś takie tańce, hulańce na zewnątrz, to jednak bym wybrał jakiś klub. Ale można też skakiwać na partnera, latać jak w Dirty Dancing. To jest Eric Carmen, Hungry Eyes w Radiu Z. 6 minut po 12. Piąteczek. Robert Karpowicz, cześć ponownie.

Nie ma miejsca jak dom i mrozu w Radiu Z, kwadrans po 12. No jest aferka, słuchajcie. Okazuje się, że kamperowicze zalali Mikołajki. Chodzi o wielką grupę fanów takiego właśnie wypoczynku. Tylko że oni ponoć parkują gdzie się da. Nie wiem, nie byłem, nie sprawdzałem. No i z tego co czytam, to bardzo popularny stał się parking pod cmentarzem, bo jest dostęp do publicznej wody. Ba, obok jest ponoć nawet WC. No i jest duży dyskont. W sumie na upartego znajdzie się też miejsce na grilla. No i najważniejsze, sąsiedzi nic a nic nie narzekają na hałas.

0: Amigo, jego Bruce w Radiu Z, 22 minuty po 12. A mamy 21 sierpnia i to jest dzień, który wpisze się u kogoś chyba na stałe tak w kalendarzu. Bo dzisiaj wielki finał wakacyjny i rządzę pieniądza. No i grać czy nie grać, grać, nie grać. Co na to Marta Siedlec?
1: Na pewno warto grać. Dzisiaj wysłałam pierwszy raz, no i się udało. Jak to mówią, kto nie ryzykuje, nie pije szampanu.
0: Albo nie jeździ nową Hondą ZR-V, bo dzisiaj w finale tylko dwie opcje. Wybierając walizkę, wygrywa się albo nową Hondę, albo 800 tysięcy złotych. Piękna kasa, dzięki której można spłacić wszystkie kredyty, spełniać marzenia. No to teraz jeszcze ode mnie taki szczęśliwy numerek i niech to będzie 8 jak 800 tysięcy. Od tego momentu każdy SMS o treści Radio Z to szczęśliwe 8888 szans na dzisiejszą wielką wygraną. Radio Z wysyłacie pod 7353.
2: Radio Z i już. Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Reklama.
3: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały zagaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzie to wy...

0: Rickston, Me and My Broken Heart w Radiu Z za 20 minut 13. I teraz historia, którą żyje, jak się okazuje, już pół Europy, bo to się w głowie nie mieści. Ktoś na lotnisku w Düsseldorfie porzucił papugę. I to nie są żarty. Ona nie mogła lecieć z nimi samolotem, bo była transportowana w takiej zwykłej torbie, a nie w odpowiednim pojemniku. Ale co to w ogóle za pomysł? Żeby zabierać ptaka do samolotu. Ale co, żeby się przeleciał? To jest trochę tak jakby, nie wiem, wziąć akwarium z rybkami do kajaka, żeby zobaczyły, jak to jest się przepłynąć. Radio Z
1: i już. Sponsorem audycji było Medso. Polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
2: Reklama.
3: Haier Days w RTV Euro AGD. Telewizor Haier 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Haier za co najmniej 6000 zł i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Haier Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
4: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
4: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
6: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie.
8: How good is that?
9: Boli, swędzi,
10: piecze, a do tego nawraca.
11: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Marian, o czym myślisz?
13: A!

0: Po drugie, kup w aptece sprawdzony lek Sora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawice. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
1: Felicita to tajemnica. Felicita to romans. Felicita to nowy początek. I piękna polsko-włoska opowieść o miłości. Oglądaj nowy serial Felicita od 7 września w TVP1 i TVP VOD.
2: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
3: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Po reklamie.
6: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: DJ Godzia. Tam też jest Jason Derulo, Michiko w Radio Z. Za 5,5 minuty 13. A dzisiaj szczęśliwa dla nas jest 8 jak 800 tysięcy złotych. Dlatego do 13, przypominam, trwa bonus. Każdy SMS otrzymuje 8888 szans na dzisiejszą wygraną. Hasło Radio Z wysyłacie pod 7353.
1: Radio Z i już. Jak lato, to Z. Lato Z. Największe hity, letnia energia i wyjątkowe gwiazdy. Tego wieczoru nie może was zabraknąć. Lato Z zawita do Ełku.
2: Słyszę twój głos.
1: Na scenie Starej Plaży Miejskiej wystąpią Roxy i Agnieszka Chylińska. Start koncertów o godzinie 19, gdzie czekać na was będą liczne atrakcje. Lato Z. Muzyka numer 1 na żywo w całej Polsce.
3: Reklama. Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę polski arbuz 2,99 za kilogram. Tak, polski arbuz 2,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Kaufland.
6: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
7: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
8: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
7: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
9: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
10: Bo z Media Expert taniej masz.
11: Znowu miałam rację.
12: W czym?
11: We wszystkim.
12: Akurat.
11: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
12: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
11: A nie są?
13: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka. Jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
15: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same. Dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
16: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
17: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej, tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Zapraszam do stanowiska.
18: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
2: Pani Ania jest na urlopie.
18: Czyli niczego nie załatwię.
2: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
18: Uff, no i to jest zmiana.
19: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
20: Po reklamie.
0: Jest piątek, 21 sierpnia, dochodzi 13, a my zapraszamy na wiadomości w Radiu Z, które przygotowała i przedstawi Iwona Kutyna.
21: Ukraina chce od Unii Europejskiej pieniędzy za tranzyt zboża. Weekendowe ceny paliw będzie drożej niż dzisiaj. Puma jest, ale nie wiadomo gdzie. Policja o zdjęciu z fotopułapki. Ukraińska branża rolnicza chce, żeby Unia Europejska zapłaciła ponad miliard euro za dodatkowy transport zboża. Przez Polskę może jechać nawet 600 ton ziarna miesięcznie. To dwa razy więcej niż do tej pory. Od wielu tygodni ukraińskie porty są masowo atakowane przez Rosję. Kijów musi szukać nowych korytarzy transportowych. Ze szczegółami reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
22: Kijów uważa, że na wsparciu ukraińskiego rolnictwa zyska sama Unia Europejska. Transport, logistyka czy kolej, co może przynieść setki miliardów euro. Przeciwnego zdania są jednak unijni rolnicy, którzy uważają, że to ryzyko konkurencji i napływu zboża o niższej jakości. Więcej ukraińskiego towaru w Polsce to także trudności z jego kontrolą. Dlatego, jak ustaliłem, w sprawie zwiększenia tranzytu wciąż oficjalnej decyzji nie podjęły m.in. Polska czy Rumunia. Mateusz Kasiak, Radio Z.
21: Ministerstwo Rolnictwa zapewnia Radio Z, że w tej chwili tranzyt ukraińskich towarów rolnych odbywa się na starych zasadach i podlega ścisłym kontrolom. Błędy merytoryczne, wpadki językowe i sztuczna inteligencja, czyli raport Polaków, portret własny. Paweł Jabłoński z klubu Rozwój Plus zawiadamia prokuraturę. Chodzi o podejrzenie popełnienia przestępstwa przez ministra i wiceministra sportu, ale też pełnomocniczkę rządu do spraw promocji Polski, bo jego zdanie mogło dojść do oszustwa i wyłudzenia. Senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna w Radiu Z mówi wprost.
23: Tę sprawę trzeba wyjaśnić, ona jest bardzo bulwersująca. Tu nie może ta sprawa pozostać bez odpowiedzi. Ona musi sprawę wyjaśnić i jej przełożenie.
21: Również PiS złożyło zawiadomienie w tej sprawie do prokuratury i CBA. Na stacjach znów drożej. Od jutra do poniedziałku litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 6,54, a diesla 7,59. Pierwszy tydzień wakacyjnego pakietu ceny paliw niżej pokazuje, że ceny na stacjach nie są takie, jak zapowiadał premier. Donald Tusk mówił o złotówce w dół, tymczasem benzyna jest tańsza średnio o 75 groszy za litr, a olej napędowy o 60 groszy. A więcej o tym reporter Radia Z Mateusz Kudlarek.
24: Skala obniżek mogłaby być większa, przyznaje analityk rynku paliw z BM Refleksu Urszula Cieślak.
25: Ograniczona w stosunku do zmiany stawki podatku VAT, mimo wszystko obniżka cen paliw na stacjach wynika z tego, że w dalszym ciągu na rynku hurtowym drożały ceny zarówno benzyny, jak i oleju napędowego.
24: Podwyżki na rynku hurtowym to wina ciągłej niepewności związanej z sytuacją wokół cieśniny Ormus i konfliktem Iran-USA. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
21: Cena ropy na światowych rynkach przekroczyła dziś $94 za baryłkę. Policja nie potwierdziła autentyczności zdjęcia Pumy w okolicach Wałbrzycha. Teraz szuka osoby, która dostarczyła leśnikom zdjęcie z rzekomej fotopułapki. W regionie służby postawione zostały w stan najwyższej gotowości, ostrzegały mieszkańców przed wchodzeniem do lasu. Jednak policja ustaliła, że zdjęcie może być prawdziwe, ale nie pochodzi z tego miejsca. Mówi reporterce Radia Z Grażynie Wiatr Magdalena Ząbek z komendy w Świdnicy.
26: Policjanci będą ustalać okoliczności powstania i rozpowszechnienia tej informacji, która tutaj wywołała niepokój.
27: To chodzi o wywołanie fałszywego alarmu?
26: Tak, dokładnie.
27: Czyli według waszych ustaleń to zdjęcie nie było jakby przerobione, tylko powstało zupełnie w nieznanym miejscu?
26: Nie pochodzi z tego miejsca.
21: Policja w Świdnicy na razie mówi o wykroczeniu, za które grozi areszt, ograniczenie wolności lub grzywna.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
28: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Mandoria. Żgów koło Łodzi. Mandoria.com.
29: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.
0: pędzi do Polski niż genueński i późnym popołudniem będzie się wdzierał od Dolnego Śląska przez Opolszczyznę i ziemię lubuską, a później będzie się kierował do centrum naszego kraju. W nocy będzie grzmiało, no i spadnie też bardzo duża ilość deszczu. Uwaga na te burze, uwaga na te ostrzeżenia, które będziemy dostawać. Jutro przelotne opady deszczu i burzowo w centrum.
28: Sponsorem programu był właściciel parku rozrywki Mandoria, Żgów koło Łodzi, mandoria.com.
29: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
3: Radio Z i już.
4: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

Can't Fight the Moonlight, Lian Rimes w Radio Z, kwadrans po 13. Słyszeliście może o tym najnowszym raporcie Polaków Portret Własny? Bo jest afera, więc będzie na pewno o tym głośno. Cała masa byków tam jest, te liczby się nie spinają. No i stąd też podejrzenie, że nad raportem pracowała sztuczna inteligencja. Ale rząd się do tego nie przyznaje, odcina się. I jeśli tak jest, to jeszcze gorzej dla rządu.

0: I love my people, to jest Eddie Watt w Radio Z. Ja wiem doskonale, że wielu z was jeszcze się waha, czy na pewno warto zagrać w wakacyjnej rządzy pieniądza. A co na to Alina z Opoczna?
1: Warto uwierzyć, mnóstwo potem radości. Czy można sobie samemu sprawić, wysyłając takiego taniego SMS-a.
0: A to ja jeszcze mam coś, co powinno was przekonać, bo dzisiaj finał wakacji. Więc wybieracie sobie w finale walizkę i wygrywacie albo nowy samochód z Honda ZRV, albo 800 tysięcy złotych. I koniec opcji. No albo, albo. Jest po 13:00, w Radiu Z 13 zawsze przynosi szczęście, więc niech to będzie taka szczęśliwa godzina. Od teraz każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 za 3,69 dostaje 13 tysięcy szans, ale tylko do 14:00. Ślemy Radio Z pod 7353. Radio Z.
2: Reklama.
3: Wszystkie światła na promocję, bo teraz mamy akcję na oświetlenie do domu i ogrodu. Więc 50 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 250 na lampy i lampeczki do domu i ogrodu wydajesz. Miksuj jak chcesz. Lampy, żyrandole, plafony, kinkiety i żarówki, latarnie czy girlandy solarne. I wszystko jasne. 50 zł dostajesz, gdy 250 wydajesz. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.

0: Tylko teraz tablet OSCALPAD 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Dlaczego na wakacjach zawsze wybieram moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep. Bo są wszędzie tam, gdzie odpoczywam i mają wakacyjne mega okazje. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
2: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto oszczędzać, jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
6: Moim hobby jest udział w wyścigach przeszkodowych. Te pieniądze przeznaczyłbym na zawody albo na sprzęt.
5: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
7: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
8: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter, Kuromi i Panda Style dostępnych tylko w Empiku. Wybieraj spośród plecaków, piórników, bidonów, śniadaniówek i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne w promocji 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
9: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
10: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
10: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
10: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
11: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
12: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
13: Play.
14: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
15: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej. Tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
16: Po reklamie.
17: Radio Z i już.
18: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem w Radiu Z za 19 minut 14. W środowisku sędziów piłkarskich, kto tylko to obserwuje, to pewnie zauważył, w polskiej lidze, no to powstał wielki bałagan. I jest coś, co w dużym stopniu może załagodzić sytuację. Czytam, że to ma być wprowadzenie systemu półautomatycznego spalonego. Dziękuję. I weź to teraz wytłumacz żonie. Czy oni w ogóle wiedzą, ile mi zajęło wytłumaczenie, czym jest normalny spalony? Czy to jest nieodpowiedzialne?
1: Radio Z i już. Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
2: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: tygodniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
2: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
1: To ty nie jedziesz pociągiem?
2: No nie.
1: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
2: Coś tam słyszałem.
1: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
2: Naprawdę?
1: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
2: Ale autem to chyba szybciej.
1: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
2: Przekonałaś mnie.
1: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
1: No.
3: A tamta to jest mega.
1: Mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
6: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegające.

0: Na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
1: Nie masz pomysłu na lato?
0: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży w Mielnie.
2: Sponsorem akcji jest importer Hondy HR-V. Efektownie stylizowanego i paliwooszczędnego SUV-a z napędem pełnej hybrydy.
3: Na małe chwile wielkiej przyjemności zaprasza Tesori d'Oriente. Producent kosmetyków do ciała i domu. Tesori d'Oriente.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie.
5: How good is that?
6: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: W Media Ekspert wyprzedzaj.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
2: Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer

0: 5,5 minuty do 14, a to oznacza, że jeszcze przez 5,5 minuty macie szansę zgarnąć 13 tysięcy szans na dzisiejszą wygraną jednym SMS-em. Przypomnę, że to jest wielki wakacyjny finał Rządzę Pieniądza, gdzie do wygrania albo Honda ZRV, albo 800 tysięcy złotych. Radio Z, ślecie pod 7353. Radio Z i
1: już. W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze, reporterzy i korespondenci mają dla Ciebie najnowsze, najważniejsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
2: Syn przylatuje, mamo, topimy się. Jak się topimy, byście powariowali, czy co?
3: Człowiek z jednego horroru stresu nie osiągnie, a to drugi.
4: Jedni już ręką machają, chyba się już przyzwyczaili do tego. Mieszkańcy poza nowo jesteśmy przygotowani na to, że to się prędzej czy później powtórzy.
1: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
5: Grażyna Wiatr, Radio Z.
6: Marcin Fiedrich, Radio Z.
7: Przemek Taranek, Radio Z.
1: Słuchaj już za chwilę.
8: Reklama.
9: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Kurki opakowanie 200 gramów, 8,99 za opakowanie. Oraz nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
1: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
12: Nie masz pomysłu na lato?
1: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży w Mielnie.
9: Partnerem akcji jest Rekopol, organizator kampanii Gdzie to wyrzucić? Szkło Must Go On oraz Dzień Bez Śmiecenia.
13: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
14: Skąd ta piana, kochanie?
13: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
15: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
16: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert,
18: taniej masz. 3, 17, 41.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
20: 8, 11, 15.
21: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem, cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. A polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
23: Lidl, to się opłaca.
24: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
25: Mamo, co powiesz na kurczaka po azjatycku?
26: A zjadłabym, a nawet poleciała. Z tobą do delikatesów centrum.
27: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
0: po reklamie.
2: Mamy piątek, 21 sierpnia. Sprawdzamy te najważniejsze wydarzenia z kraju i ze świata. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z. Iwona Kutyna.
3: Ulewy, silny wiatr, grad i burze to scenariusz na najbliższe godziny. Paser zatrzymany przez grupę Speed jechał kradzionym samochodem. Malbork oblegany, zwłaszcza gdy pogoda nie taka. Najbliższe godziny pogodowo mogą być naprawdę niebezpieczne. IMGW ostrzega przed burzami i intensywnym deszczem. Grzmieć i lać może niemal w całym kraju. Alerty nie dotyczą tylko północno-zachodniej Polski. W studiu reporter Radia Z Jan Kielak. Dzień
4: tak
3: dobry,
4: jest.
3: Janko.
4: Dzień dobry.
3: Rozmawiałeś z kierownictwem MSWiA. Czy Polska jest przygotowana na załamanie pogody?
4: Służby są w gotowości, ale rządzący podkreślają, że nagłe, nawalne opady deszczu zawsze stwarzają ryzyko zalań i podtopień. A właśnie z takimi opadami będziemy mieli do czynienia w najbliższych godzinach i dniach. Na ulewne deszcze są przygotowane zbiorniki przeciwpowodziowe, a także koryta dużych rzek. Mówił mi wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz.
7: Mamy niskie stany wód w głównych rzekach polskich, w związku z powyższym te główne rzeki są w stanie na ten moment przyjąć ten opad.
4: A będzie co przyjmować, bo w niektórych miejscach w ciągu doby może spaść ponad 80 litrów wody na metr kwadratowy.
3: Pogoda poprawi się na początku przyszłego tygodnia. Jedyny most w Głogowie na Dolnym Śląsku pilnie zamknięty podczas remontu, który i tak powodował spore utrudnienia, znaleziono minę. Nie wybuchem zajmą się saperzy, mówi Radiu Z Magdalena Szumiata z Dolnośląskiego Działu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
14: Zamknięte będą także wszystkie drogi dojazdowe do drogi krajowej. Sytuacja jest dynamiczna.
3: Ruch w Głogowie może być sparaliżowany nawet przez 3 godziny. Nie takiej decyzji prezydenta spodziewali się lekarze. Karol Nawrocki odesłał do Trybunału tak zwaną ustawę Lex Szarlatan. Namawialiśmy prezydenta, żeby podpisał ustawę ze względu na dobro pacjentów, mówi Radiu Z rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej dr Piotr Pisula.
19: Pacjenci rezygnowali z leczenia konwencjonalnego, na przykład nowotworu na wczesnym etapie. Decydowali się na tak zwane leczenie medycyny alternatywnej, wierząc oszustowi, za co płacili. A na koniec, kiedy nowotwór był już w zaawansowanym stadium, i tak trafiali do szpitali, ale wtedy, kiedy było już za późno. I to są tragiczne historie.
3: Prezydent proponuje swoje rozwiązanie. Samorząd lekarski ma nadzieję, że politycy jak najszybciej się dogadają. Policjanci grupy Speed zatrzymali pasera w kradzionym samochodzie. Mundurowi dostali informację o skradzionym w Niemczech aucie, które jedzie w kierunku Łodzi autostradą A2. Funkcjonariusze namierzyli samochód i zatrzymali kierowcę, mówi Radio Z nadkomisarz Edyta Machnik z łódzkiej policji.
20: Za kierownicą siedział 70-letni mężczyzna, mieszkaniec Warszawy. Jak się okazało, pojazd posiadał skradzione tablice rejestracyjne, a kierujący miał również sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Samochód został zabezpieczony, sprawa ma charakter rozwojowy, a funkcjonariusze wyjaśniają wszystkie okoliczności zdarzenia.
3: Paserowi grozi do 5 lat więzienia. Czerwone flagi, m.in. w Kołobrzegu, Mielnie i Jarosławcu w zachodniopomorskim. Zakaz kąpieli ogłoszono z powodu wysokich fal. 2 kąpieliska w Jastarni na Helu są wyłączone z powodu bakterii E. coli. Zakaz kąpieli odwołano natomiast w Dziwnowie, na Wybrzeżu Rewalskim oraz w Mrzeżynie. Białe flagi wróciły także na 7 kąpielisk w Rowach. A jak tylko pogoda nad morzem robi się kiepska, to właśnie to miasto staje się głównym celem turystów. Chodzi o Malbork, jego słynny zamek. Dziś z naszym reporterem Maciejem Bąkiem sprawdzamy miejsca na Pomorzu, które mogą stać się alternatywą dla plaży. Łączymy się zatem z zamkiem w Malborku. Maćku, to kiedy najtrudniej jest się tu dostać?
28: No niemal wszystkie wakacyjne weekendy to turystyczne oblężenie zamku. Warto więc pamiętać, żeby kupić wcześniej bilet online, bo bywa tak, że ludzie odbijają się od kas.
29: Są takie godziny gdzieś pomiędzy 10 a 13.
28: Ale jak mówi mi wicedyrektor Muzeum Agnieszka Kowalska, warto rozważyć nieco późniejsze godziny, bo zamek w sezonie działa aż do 19.
29: Więc tutaj nawet popołudniowa wizyta zapewnia możliwość.
28: Warto też pomyśleć o sąsiednim zamku w Kwidzynie, który działa tylko do końca sierpnia, a potem zamyka się na aż 3-letni remont. Malbork, Maciej Bąk, Radio Z.
3: Dziś zajrzymy jeszcze na Żławy, w miejsce, które także jest niezłą opcją na wypadek deszczowej pogody.
30: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
31: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic, stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
2: Noc będzie ciepła, od 13 stopni w Gorzowie, przez 15 w centrum, do 17 stopni w Warszawie i w Białymstoku. A nie, jeszcze cieplej ma być na Podkarpaciu, bo nawet 19 stopni. Ale uwaga na burze, bo niż genueński się do nas zbliża. Oprócz burz możliwe są także gradobicia, te największe na granicy Dolnego Śląska i Opolszczyzny.
31: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic, stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
2: Ostatnie dwa tygodnie wakacji, ale wyciskamy ile wlezie. Imagine Dragons, Bad Liar w Radiu Z już teraz, 5 minut po 14. Robert Karpowicz, cześć ponownie.

Velvet Fix Me w Radiu Z, czyli Napraw Mnie. No i w Belgii pomyśleli podobnie, bo tam podczas remontu ekipa znalazła coś wyjątkowego. Oni przebijali się przez ścianę, w której ukryty był prawdziwy skarb. Nikt o nim nie wiedział. Trochę jak w filmach. Oni otworzyli ten pakunek, a tam 40 sztabek złota i jeszcze do tego złote monety. Wszystko warte 9 milionów euro. No i pięknie. Ja w ogóle bardzo wam, panowie, dziękuję. Właśnie odebraliście mi ostatni argument, żeby poczekać z remontem w domu jeszcze rok. Dziękuję. Pięknie.

0: Nico Evans, Am I Wrong w Radiu Z, 22 minuty po drugiej. To żeby sytuacja była jasna o tej porze. Czy w Radiu Z wygrywa się duże pieniądze? To może niech odpowie słuchaczka Teresa.
1: Oczywiście, że to się naprawdę wygrywa. To się naprawdę wygrywa. I to, no, ktoś mówi, jakaś ściema, tam na pewno dzwonią do swoich, tak? No bo słyszałam też takie, no ale no to nie jest prawda. To nie jest prawda, bo ludzie tacy przypadkowi, jak ja, dostają telefon.
0: Ach, a dzisiaj finał, na który czekaliśmy całe wakacje, bo w finale tylko dwie opcje. Wybieracie walizkę i wygrywacie albo kluczyki do najnowszej Hondy ZR-V, albo 800 tysięcy złotych, przepiękna kwota. Do finału zostało nam 2 godziny 37 minut, to skorzystajcie z tego mega bonusa, który mam dla was. To jest ostatni, jaki dla was przygotowałem. Od teraz każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 to 18 tysięcy szans na wielką finałową wygraną za każdy SMS. SMS o treści Radio Z wysyłacie pod 7353.
2: Reklama.
3: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka. Jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
6: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
5: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
7: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Bo w Media Expert
8: taniej masz. Śmiech, wzruszenia, tajemnice i historie, które wciągają od pierwszej minuty. Znajdź swoją chwilę na seriale w telewizji polskiej. Przeżyj rodzinne perypetie z rodzinką.pl. Daj się porwać włoskim emocjom Felicita. Odkryj sekrety gry z cieniem i poznaj losy bohaterów. Zaraz wracam. A to dopiero początek. Czekają na ciebie także największe klasyki telewizji polskiej i wiele innych wyjątkowych produkcji. Oglądaj w TVP i TVP VOD.
9: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin na co dzień. 6,90 za kilogram tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz wszystkie produkty Madero. 2 plus 1.

0: Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
1: No.
0: Tamta to jest mega.
1: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
3: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar. A my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
4: Gotowa na powrót do szkoły?
5: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w super cenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
4: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
2: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W super cenie 899 zł. Galaxy Tab A11 w super cenie 599 zł. Media Expert.

0: Teraz szczoteczka magnetyczna Oral-B Io Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła Twojego dziecka za jedyne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Świetny ten song. My body isn't ready. Mam taką prośbę, jakby można było go sprowadzić do Polski z jakimś przyjemnym koncertem, to byśmy wszyscy się chętnie ze słuchaczami Radia Z tam wybrali. Za 19 minut 15. No i kolejny egzotyczny zwierz na wolności w Polsce. Tym razem nadleśnictwo Babki poinformowało na Facebooku o dość niezwykłej historii, bo tam strażnik leśny w pracy zobaczył na ulicy nietypowe zwierzę, zdziwił się, bo był to kameleon jemeński. O, to może to ten kameleon udawał pumę w Wałbrzychu.
1: Reklama.
2: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
1: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej, tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej, tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 20 do 22 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
6: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
8: Słuchaj, Marian.
9: No?
8: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
9: Aha.
8: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
9: Ta.
8: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
9: No i co, Barbara, i co?
8: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
9: Ta Mariolka to jest naprawdę...
10: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
11: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus

0: I do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Chcesz rzucić palenie.
2: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg tabletki Aflofarm.
5: Desmoxan. I już nie palisz.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty kurki opakowanie 200 gramów 8,99 za opakowanie oraz nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Po reklamie.
9: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Kong, Call My Daddy Yankee w Radio Z. Jeszcze tylko 5 minut działa specjalny mnożnik. 18 tysięcy szans, żeby wejść do finału, który będzie już po 17. No i wtedy w tym finale ktoś wygra albo samochód Honda ZRV, albo 800 tysięcy złotych. Tylko takie dwie opcje mamy, więc wyślijcie hasło Radio Z pod 7353. Radio Z
1: i już. Międzynarodowe gwiazdy, największe hity, najlepsze skecze. Już od 28 do 30 sierpnia Radio Z zaprasza do Kielc na festiwal Magiczne Zakończenie Wakacji. Wspólnie wybierzemy przebój lata Radia Z i Polsatu. Magiczne Zakończenie Wakacji. Ostatni weekend sierpnia w Kielcach. Zaprasza Radio Z.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
4: Spakowani, możemy wyjeżdżać na urlop.
5: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
4: Pamiętałem o wszystkim.
5: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
4: Dokładnie, kochanie.
5: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
4: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
5: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
6: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 50% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A woda mineralna Muszynianka, dwa rodzaje, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Największe hity, letnia energia i wyjątkowe gwiazdy. Tego wieczoru nie może Was zabraknąć. Lato Z zawita do Ełku. Na scenie Starej Plaży Miejskiej wystąpią Roxy i Agnieszka Chylińska. Start koncertów o godzinie 19, gdzie czekać na Was będą liczne atrakcje. Na koncert zapraszają prezydent miasta Ełku Tomasz Andrukiewicz, Ełckie Centrum Kultury oraz Radio Z. Lato Z, 22 sierpnia, Stara Plaża Miejska przy ulicy Parkowej w Ełku.
9: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
10: No.
9: A tamta to jest mega.
10: Mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
11: Gabinet masażu, słucham.
12: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
11: Cześć, a co się dzieje?
12: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
11: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
12: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
11: Kochana, sam go stosuję.
13: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
14: Pani Celinka wie, co jest super.
15: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
14: W tę sobotę kefiry kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. A schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 5 kilo na osobę. Kaufland.
16: Jazda z MediaMarkt. Tylko do 26 sierpnia. Za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt dostaniesz kupon o wartości 120 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Po reklamie.
0: Zbliża się godzina 15, jest piątek, 21 sierpnia. Czas na wiadomości w Radio Z, które ma dla nas Lucyna Półżyczka. Dzień dobry.
17: Dzień dobry.
10: Radiowóz na sygnale zderzył się z autem w Poznaniu. Dwoje policjantów w szpitalu. Skandal z raportem Polaków Portret Własny. Sprawę bada prokuratura. Łódzkie famuły odzyskały dawny blask. Domy robotników znów zachwycają.
0: 15.
10: Wypadek z udziałem radiowozu w Poznaniu. Dwoje policjantów trafiło do szpitala. Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu ulic Bułgarskiej i Bukowskiej, mówi sierżant Michał Wiśniowski z poznańskiej policji.
17: Według wstępnych ustaleń funkcjonariuszy, policyjny radiowóz jadący na sygnałach do interwencji zderzył się z pojazdem marki Mazda. W wyniku tego zdarzenia dwie osoby, policjant i policjantka, zostały zabrane przez ratowników medycznych do szpitala w celu obserwacji ich stanu zdrowia.
10: Droga w kierunku centrum nadal jest zablokowana. Warszawska prokuratura bierze pod lupę raport Polaków Portret Własny. Dokument miał służyć jako materiał do budowania marki Polski, ale jak wynika z medialnych doniesień, są w nim błędy merytoryczne i językowe, a przy jego tworzeniu użyto sztucznej inteligencji. Za raport odpowiada powołana niedawno przez premiera pełnomocniczka do spraw promocji naszego kraju, profesor Barbara Mróz-Gorgoń. Reporter Radia Z Daniel Wrzos po rozmowie z prokuraturą. Jakie konkretnie zastrzeżenia mają śledczy?
18: Na razie jest pismo o przekazanie prokuraturze kopii raportu oraz umowy i dofinansowania. Jak powiedział mi rzecznik prokuratury regionalnej Mateusz Martyniuk, działania podjęto z urzędu po doniesieniach mediów. Po analizie przesłanych dokumentów będzie decyzja co do dalszych kroków. Projekt Marka Polska, którego częścią był krytykowany raport, kosztował Ministerstwo Sportu prawie 200 tysięcy złotych. Sama pełnomocnik broni się, twierdząc, że rzeczywiście użyto sztuczną inteligencję, ale do zredagowania tekstu, a nie przygotowania treści raportu.
10: PiS złożyło w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury i CBA. Za nami pierwsze dni obowiązywania pakietu CPN 2.0, czyli obniżonej stawki VAT na paliwa. Litr benzyny jest tańszy średnio o 75 groszy niż przed wprowadzeniem pakietu, a oleju napędowego o 60 groszy. Obniżki są jednak dużo mniejsze niż się spodziewano. Mogłyby być większe, gdyby nie to, że w ostatnim czasie rosły ceny w hurcie, mówi Radio Z analityk rynku paliw z biura maklerskiego Reflex Urszula Cieślak.
19: Ten wzrost podstawy netto ceny paliw powoduje, że ta skala obniżek cen detalicznych finalnie, mimo spodziewanej korekty nawet do złotówki na litrze, została ograniczona.
10: Wpływ na wysokie ceny paliw na rynku hurtowym ma konflikt między Iranem i USA. Nietypowa akcja strażaków z OSP Cykarze w północ koło Częstochowy. Chcą zebrać 1 000 000 butelek i za uzyskaną z nich kaucję kupić nowy wóz. Ten, którym teraz jeżdżą, ma już ponad 20 lat i wymaga wymiany. A dlaczego druhowie sami muszą organizować pieniądze, zamiast dostać je od samorządu lub państwa? O tym reporter Radia Z Szynmam Kasterik.
20: Jak tłumaczą druhowie, w grudniu wykorzystali już dofinansowanie na cięższy wóz. Teraz potrzebują lekkiego samochodu, na który na razie nie mogą dostać pieniędzy. Dlatego postanowili zebrać je sami w ten nietypowy sposób, choć prezes OSP Artur Kotynia liczy, że nagłośnienie akcji pomoże zdobyć dodatkowe wsparcie z rządu lub innego źródła.
21: Przede wszystkim liczymy na mieszkańców, intensywnie, aktywnie biorą w tym udział.
20: W planie jest zakup pojazdu dla 6 strażaków z pełnym wyposażeniem, by mógł uczestniczyć we wszystkich akcjach. Szymon Kastelik, Radio Z.
10: Zbiórka potrwa do końca roku. Na razie strażacy zebrali 10 tysięcy butelek, czyli 1% zakładanego celu. Śląsk ma familioki, a Łódź famuły. Skończyła się rewitalizacja jednej z wizytówek miasta, czyli ceglanych budynków, w których przed laty mieszkali robotnicy fabryki Izraela Poznańskiego. Stoją tuż przy słynnej manufakturze. O szczegółach prac reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
22: Zależało nam bardzo na tym, by zachować charakterystyczny klimat ponad stuletnich budynków z czerwonej cegły. I to się chyba udało, mówiła mi Agnieszka Hołownia z Łódzkich Inwestycji.
23: Miejsce, które łączy historyczny charakter XIX-wiecznej Łodzi ze współczesnym elementami.
22: Gdy w famułach mieszkali robotnicy fabryki Izraela Poznańskiego, nie miały praktycznie żadnych wygód, również toalet. Teraz standard jest tu zupełnie inny. Po zmianach powstało 80 mieszkań, przestrzenie przeznaczone na biura, usługi czy lokale gastronomiczne. Łódź, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
10: Prace pod okiem konserwatorów zabytków trwały 3 lata, kosztowały w sumie 95 milionów złotych. Czas już na ekonomię w Radio Z. Iwona Kutyna.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
24: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
25: W weekend więcej zapłacimy za paliwo. Od jutra do poniedziałku włącznie litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,54, oleju napędowego 7,59. Polska Kolej dusi się frekwencyjnym sukcesem, jak pisze Rzeczpospolita. Upały i mrozy plus rosnąca frekwencja coraz bardziej obnażają słabość kolei. Pociągów brakuje, a te, które jeżdżą, coraz bardziej się spóźniają. W czerwcu koleją podróżowało ponad 39 milionów pasażerów, o niemal 3 miliony więcej niż rok temu. Ponad połowa punktów doładowania samochodów elektrycznych to tak zwane szybkie stanowiska. W Polsce jest niemal 13,5 tysiąca punktów ładowania elektryków. Liczba zarejestrowanych osobowych aut w pełni elektrycznych przekroczyła 145 tysięcy. Trwa strajk kontrolerów ruchu na głównych lotniskach Norwegii. Protestujący żądają wyższych pensji i lepszych warunków pracy. W związku z tym utrudnienia mają potrwać przez cały weekend i choć strajk dotyczy trzech lotnisk, jego skutki mogą być odczuwalne w całym kraju. Najpoważniejsze zakłócenia zapowiedziano na niedzielę.
24: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
0: Niż genueński, ładnie się to nazywa, ale niestety nieładnie się będzie zachowywał, bo wpadnie do nas z burzami. Od Dolnego Śląska przez ziemię lubuską, ale także Wielkopolskę, Opolszczyznę, zahaczy o łódzkie. No, będzie w nocy łupało i na to się szykujemy. Norbert Binkowski, cześć, dzień dobry.
3: Cześć, dzień dobry, a może ten niż tak chlebem i solą, to by tak łagodniej potraktował.
0: Byłoby lepiej.
3: Zapraszam na przebojowe lato. Za chwilę gość wyjątkowy, będzie to Wiktor Waligura. Porozmawiamy o przeboju lata Radia Z i Polsatu. To już 30 sierpnia. Bądźcie z nami teraz, Dawid Podsiadło.

0: Dua Lipa w Radiu Z, 13 minut po 15, a już 30 sierpnia w Polsacie wyłonimy przebój lata Radia Z i Polsatu. Jak co roku na tej scenie wystąpią artyści, których piosenki graliśmy wam latem w Radiu Z. I jedna z tych osób jest ze mną tutaj w studiu, jest to Wiktor Waligura. Dzień dobry.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Miło cię widzieć.
1: Wzajemnie. Bardzo dziękuję za zaproszenie i tutaj dzisiaj do was i do Kielc.
0: 30 sierpnia stajesz na scenie w Kielcach i walczysz o tytuł przeboju lata Radia Z i Polsatu. Jak się z tym czujesz, mając w konkurencji doświadczonych artystów, takich jak, nie wiem, Michał Szpak czy Sarsa?
1: No i jestem bardzo podekscytowany. Michała Szpaka nigdy nie miałem okazji poznać, więc to będzie fajna szansa ku temu i cieszę się, zagramy. A może, czy już mam powiedzieć, co zagramy, czy jeszcze nie? Czy jeszcze
0: ja
1: to chciałeś potrzymać tajemnicy?
0: Liczę na to, że teraz o tym powiesz.
1: A, dobra. No to zagramy 4 pory roku. To jest numer, który w tym roku totalnie jakoś tak eksplodował i zupełnie zmienił to, jak spoglądam i w sumie inni ludzie dookoła na to co robię. Bardzo go lubię i nie mogę się doczekać, żeby go tam zagrać. Cieszę się, że właśnie ten numer będziemy mogli tam zaprezentować.
0: Mówiłeś, że to jest piosenka na chandrę. Czy spodziewałeś się, że ten taki smutny w sobie kawałek zaprowadzi cię aż do kadzielni na scenę przeboju lata?
1: Nie, raczej jak wydaje piosenki, staram się nie oczekiwać i nie spodziewać się niczego, co może się z nimi stać, bo to jest tylko zazwyczaj droga ku często przykremu rozczarowaniu, a w tym przypadku była droga ku ogromnemu zaskoczeniu i ogromnej wdzięczności, bo ten numer poniósł się tak jak żaden mój do tej pory i bardzo go lubię, więc to fajnie, że taki numer tak bardzo rezonuje z ludźmi, bo ze mną rezonuje jak najbardziej i on zdecydowanie mnie pomógł wydostać się z tej zimowo-wczesno-wiosennej kantry.
0: Mamy parę roku ogarnięte, ale teraz będzie lata, w zasadzie końcówka lata i ten numer, który usłyszycie teraz w Radiu Z, będzie walczył o miano przeboju lata. To co, Wiktor, zapowiadasz i lecimy. Gotowy?
1: Tak jest. Dzień dobry wszystkim jeszcze raz, tutaj Wiktor Waligura i już teraz, a w niedzielę również wtedy, czyli teraz i wtedy, 4 pory roku, numer z mojej płyty, która już zaraz...

0: Tu Radio Z, w studiu gość Wiktor Waligura, ponownie witaj.
1: Jestem, jeszcze nie uciekłem.
0: Jak ci się podoba ten numer, Kid Leroy, Justin Bieber?
1: Ja jestem fanem. Tu w ogóle Charlie Puth tam podobno, tak mi się wydaje, uczestniczył przy powstawaniu tego numeru.
0: Tak, widziałem taką rolkę, że on ma jakiś taki stary keyboard i tam sobie
1: tam
0: na tym keyboardzie. Wiktor Waligura 30 sierpnia powalczy o przebój lata Radio Z i Polsatu. Powiedz mi, większa presja to jest wystąpić na takiej imprezie, czy praca nad drugą płytą?
1: Większa presja. Wydaje mi się, że presją większą są występy, bo tam jednak, zwłaszcza jak wchodzisz na jedną piosenkę i jak coś pójdzie nie tak, to zostaje w pamięci. Jak grasz długi koncert i coś przez chwilę pójdzie nie tak, to da się to potem nadrobić. Jak jesteś na jeden numer, no to presja jest spora, a praca w studiu nad płytą to czysta przyjemność. Ale ten występ też czuję, że będzie czystą przyjemnością. Jestem z moimi ukochanymi chłopakami z zespołu i zrobimy wszystko, żeby po prostu dużo uśmiechu się tam pojawiło w Kielcach.
0: Cztery pory roku twój utwór był jednym z najczęściej granych piosenek w radiu.
1: Co nie? Masakra. No,
0: grubo,
1: słyszałem, no. Crazy.
0: Co szykujesz na Kielce z tego powodu, też znając, no wiesz, ciężar tego utworu, już jego sukces?
1: Oj, co szykuję? Szykuję jak najwięcej uśmiechu. Już ćwiczę mięśnie, bo tu czoło dużą gra rolę, podobno też brwi i tutaj w ogóle oczy, więc szykuję dużo rozciągania twarzy i po prostu chcemy, ja tak mam taką misję, żeby dużo słoneczka. Ja ostatnio szukam dużo słońca w muzyce, której słucham, ale też chciałbym ją dawać muzyce, którą sam tworzę, więc tego słoneczka postaramy się dostarczyć. Mam nadzieję, że pogoda dopisze, ale jakakolwiek pogoda by nie była, to w jedną z czterech pór roku na pewno się wpisze, więc to jest piosenka uniwersalna na każde warunki atmosferyczne.
0: Dobry marketing to podstawa. Wiktor Waligura, 2 października wychodzi twoja druga płyta, Krótkie historie o miłości. Czy Kielce też można tak potraktować troszkę jak taką rozgrzewkę przed?
1: Zdecydowanie. Mam nadzieję, że ktoś, kto w Kielcach nas usłyszy, na tyle się zaaferuje całą sytuacją, że zostanie i całej płyty też posłucha. Szykujemy jeszcze parę niespodzianek przed płytą. Wczoraj kręciliśmy ostatni klip do tej płyty i tam pojawiła się taka scena tanecznej walki, w wyniku której rozciąłem sobie palca, proszę zobaczyć.
0: To
1: tutaj
0: będzie można zobaczyć w naszych mediach społecznościowych. Pokaż mi jeszcze, proszę.
1: No normalnie jest krew.
0: Dramat.
1: Więc wszystko dla sztuki, poświęcenie i tak dalej, ale jestem bardzo zadowolony z tego, co wyszło. To jest piosenka z jednym z gości na tej płycie, tak, będą goście. Pierwsze gościnie już się pojawiły. Nasz numer z zespołem Lore jest już dostępny od 2 tygodni, ale jeszcze przed nami parę niespodzianek. No i co, jestem z tej płyty niesamowicie dumny i też się nie mogę doczekać, żeby zaprezentować ją na żywo, bo już 2 października razem z premierą płyty startujemy z trasą koncertową. Zaczynamy w Warszawie, kończymy 30 października w Krakowie. Też serdecznie wszystkich tam zapraszam. No co, myślę, że mogę być dumny z tego, jak się zareklamowałem.
0: My jesteśmy dumni z ciebie i trzymamy kciuki 30 sierpnia. Możecie głosować, a w zasadzie powinniście na ciebie. Nie?
1: Oczywiście, zapraszam do głosowania, bo to konkursowa forma, tak. No więc tak. Jeżeli chcecie, żebym wygrał, to oczywiście zapraszam, ale i tak będzie fajnie. Nie trzeba wszystkiego wygrywać.
0: No i takie nastawienie szanuję. Dziękuję bardzo.
1: Dzięki.

0: aż się chce bioderkiem ruszyć. Eternal w Radiu Z. A moi drodzy, dzisiaj wielki finał wakacyjnej Żądzy Pieniądza. Dzisiaj ktoś z was albo wygra 800 tysięcy złotych, albo nowiusieńką Hondę ZRV. A teraz puszczam do was oczko. To oczko to aż 21 tysięcy losów, które wpada właśnie teraz za każdy wysłany pod 7353 SMS o treści Radio Z, który kosztuje tylko 3,69 z VAT. To jest ten moment. Macie tylko 24 minuty. Daję wam jeszcze 10. 34 minuty, żeby złapać 21 tysięcy szans. Radio Z, ślemy pod 7353.
1: Reklama.
2: Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
1: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To hity z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona MK Cafe 500 gramów, 24,89. A od piątku banany, kilogram, 2,99.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
8: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Barbara, łatwa kasa?
11: Marian, zawsze.
10: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
11: Sprytnie.
10: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
12: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Teraz plecaki, worki i piórniki ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
13: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto oszczędzać? Wyobraź sobie, masz te 2000, na co byś wydała?
14: Na nowy rower. Fajnie by było zmienić coś na bardziej zwinny. Tak mi się marzy gravel.
13: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie Ci w kieszeni jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
15: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
10: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
11: No.
10: A tamta to jest mega.
11: Mega, mega.
16: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
17: Po reklamie.
18: Jest 15.30, słuchacie Radia Z. To czas na wiadomości, które przygotowała Lucyna Płużyczka.
19: Kolejne dwie osoby ranne w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech wróciły do kraju. Trafiły do szpitali w Rzeszowie. Na Węgrzech pozostaje jeszcze troje najciężej rannych pacjentów. Do tragedii doszło w niedzielę. Autokarem z Medjugorje podróżowało 59 pielgrzymów. Zginęło 12 osób. Kierowca autobusu usłyszał zarzuty i został aresztowany. Narasta problem e-stręczycielstwa. Zorganizowane grupy przestępcze coraz częściej przejmują konta swoich ofiar na platformach subskrypcyjnych, zmuszają je do tworzenia treści o charakterze seksualnym i czerpią z tego zyski, mówi ekspert Fortinet Szymon Poliński.
4: Płatny dostęp do publikowanych treści dodatkowo utrudnia wykrywanie takich nadużyć. Co istotne, osoby płacące za dostęp do takich treści mogą nawet nie zdawać sobie sprawy, że ich pieniądze trafiają nie do niezależnych twórców, lecz do grup przestępczych kontrolujących konta ofiar.
19: Służby nazywają ten rodzaj przestępstwa e-pimpingiem. Ostatnio funkcjonariusze Interpolu zidentyfikowali 18 podejrzanych profili i 27 potencjalnych ofiar. Woda w stołecznym jeziorku Czerniakowskim nadaje się wreszcie do kąpieli, informuje Sanepid. Zastrzega jednak, że sytuacja jest dynamiczna i może się zmienić. Przez większość lata na kąpielisku był zakaz wchodzenia do wody. Wszystko z powodu sinic albo przekroczenia parametrów mikrobiologicznych wody. I jeszcze raport z dróg w Radiu Z. Zapraszam.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
19: Całkowicie zablokowana jest Krajowa Dziewiątka w Świętokrzyskiem między Radomiem i Ostrowcem Świętokrzyskim. W miejscowości Nietulisko Małe zderzyły się 3 auta, 2 osoby zostały ranne. Utrudnienia także na S6C na Pomorzu. Pomiędzy węzłami Gdańsk-Karczemki i Gdańsk-Osowa doszło do kolizji 6 pojazdów. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Gdyni. Kolizja również na S8C w Warszawie na wysokości Parku Kaskada. Korek na jezdni w kierunku Wisły sięga za Bielany. Stoicie też na autostradzie A4 na granicy Śląska i Opolszczyzny. Przez roboty drogowe korkuje się jezdnia w kierunku Wrocławia. Zator aż do węzła Łany. Uważajcie i dzwońcie, jeżeli obok Was też dzieje się coś ważnego.
9: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
18: Na ten moment najcieplej w Lesku na Pomorzu, powyżej 28 stopni. Na Podkarpaciu. Właśnie. A Łeba na Pomorzu, powyżej 20 stopni. Kierunki mi się pomieszały, ale dzisiaj ma być gorąco, słuchajcie. Cały czas w ciągu dnia, 27 stopni. A jak już wiem, gdzie jest Łeba, to za chwilę was tam zabieram, bo mam powód. Lost Frequencies w Radio Z teraz. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margarita.

0: Tu Radio Z, za nami Pink, a ja czytam, że wczoraj kilka mil od Łeby jacht wart tak na polskie prawie 5 milionów złotych wszedł na mieliznę i zaczął nabierać wody. Zrobiło się niebezpiecznie. Na pokładzie były 4 osoby i pies. Nikomu nic się nie stało i to jest tylko dowód na to, że na Bałtyku to najlepiej sobie radzą kutry rybackie, nie jakiś drugi jacht.
1: Reklama.
2: Castorama!
3: W teorii okazje na ogród się skończyły.
2: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: A wiecie, że w moich sklepach złapiecie wakacyjne mega okazje także w sierpniu? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT 2% i 3,2%, 2 plus 1 za grosz. A napój Kubuś Water, wybrane rodzaje, 2,39 za sztukę przy zakupie 6. Oferta trwa od 20 do 22 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana,

0: wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Effecta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Giżycko, 12 września. Twierdza Światła. W odmienionej iluminacjami przestrzeni Twierdzy Bojen w Giżycku. Czekać będą świetlne instalacje, bańki, lasery, cicha pirotechnika, niesamowite efekty specjalne i koncerty na świetlnej scenie. Zaprasza burmistrz Giżycka Ewa Ostrowska.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser żółty, różne rodzaje, 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 6,49. A kawa mielona Woseba, Mokka Fix Gold, 500 gramów. Teraz tylko 11,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni, 35,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Po reklamie.
7: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Kochani, pamiętajcie. Uwaga, uwaga.
1: Na pewno warto grać. Dzisiaj wysłałam pierwszy raz, no i się udało. Jak to mówią, kto nie ryzykuje, nie pije szampana.
0: No właśnie, jeszcze przez 5 minut działa specjalny bonus. Do wzięcia dzisiaj albo Honda ZR-V, albo 800 tysięcy złotych. Nie ma innej opcji. Każdy SMS o treści Radio Z przez najbliższe 4 minuty z haczykiem daje 21 tysięcy szans. Dlatego szybciutko ślemy Radio Z pod 7353 za 3,69. Trzymam kciuki.
2: Jak lato, to Z. Lato Z. Największe hity, letnia energia i wyjątkowe gwiazdy. Tego wieczoru nie może was zabraknąć. Lato Z zawita do Ełku. Na scenie Starej Plaży Miejskiej wystąpią Roxy i Agnieszka Chylińska. Start koncertów o godzinie 19, gdzie czekać na was będą liczne atrakcje. Lato Z. Muzyka numer 1 na żywo w całej Polsce.
3: Reklama. Tego lata w Radiu Z niemożliwe staje się możliwe.
4: Wow!

0: Honda ZRV. Wyślij SMS-a o treści Rady Z pod 7353 za 3,69 VAT. Ty też masz szansę na wielką wygraną. Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl. Radio Z pod 7353. Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
1: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
2: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
3: W tę sobotę polski arbuz 2,99 za kilogram. Tak, polski arbuz 2,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Kaufland.
4: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega. No. A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł. Media Expert, taniej masz.
7: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar. A my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.

0: Tylko teraz tablet OscarPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach,
1: a w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
4: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
3: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
5: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Bo w Media Expert
6: mamy co świętować. W tym roku Toyota obchodzi 35 lat oficjalnej obecności w Polsce. Z tej okazji czekają wyjątkowe propozycje. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. Na przykład teraz designerska i nowoczesna Toyota CHR Hybrid jest dostępna już od 119 800 zł. Warto też sprawdzić ofertę na napęd plug-in oraz inne modele. Tej urodzinowej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za lata zaufania.
7: Po reklamie.
8: Jest 16:00 w studiu Lucyna Półżyczka, a to oznacza, że czas na najnowsze wydanie wiadomości. Zróbcie głośniej.
9: Tajemniczy rozbłysk na torowisku na Lubelszczyźnie. Sprawę bada policja. Ustawa Lex Szarlatan zablokowana. Lekarze biją na alarm. Iga Świątek znów w świetnej formie. Jutro zagra o finał turnieju w Cincinnati.
8: 16:00.
9: Lubelska policja bada sprawę tajemniczego incydentu na torowisku niedaleko miejscowości Białka Kolonia w powiecie łęczyńskim. W środę maszynista miał usłyszeć tam huk przypominający wybuch, a monitoring zarejestrował rozbłysk. Sprawę badali m.in. funkcjonariusze ABW oraz Centralnego Biura Śledczego Policji. O szczegółach reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
10: Na miejscu od razu pojawili się kryminalni, kontrterroryści i prokuratura. Czynności prowadzone są w kierunku sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa, takiego jak eksplozja. I choć wstępne oględziny nie wykryły do tej pory śladów materiałów wybuchowych, całe zdarzenie traktowane jest tu bardzo poważnie, mówi Anna Komola z lubelskiej policji.
11: Niedawno mieliśmy zdarzenie w powiecie biłgorajskim, gdzie na pole spadła rakieta. Tego zgłoszenia nie mogliśmy zbagatelizować, stąd takie siły i środki.
10: Na pełne wyniki trzeba jeszcze poczekać. Mateusz Kasiak, Radio Z.
9: Za sprowadzenie niebezpiecznego zdarzenia grozi do 8 lat więzienia. Fala krytyki pod adresem prezydenta po tym, jak zablokował ustawę Lex Szarlatan i skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Rozczarowani decyzją Karola Nawrockiego są m.in. lekarze i ostrzegają, brak nowych przepisów może oznaczać dalsze przyzwolenie na pseudomedycynę. Ich zdaniem pacjenci, często szukając nadziei, poddają się sprawdzonym terapiom i wierzą w teorie głoszone przez pseudolekarzy. Co ich działalności konkretnie mówią prawdziwi medycy? O tym reporter Radia Z Szymon Kasterik.
12: Chodzi o żerowanie na ciężko chorych ludziach i o ich pieniądze, a nie o skuteczne leczenie, mówi toksykolog profesor Natalia Pawlas i dodaje, że w pseudomedycynie wykorzystuje się groźne substancje.
13: Jedną z takich substancji, które były używane do pseudoleczenia, to był rozpuszczalnik DMSO.
12: Onkolog dr Marek Kowalczyk miał pacjenta, który uwierzył w drogą terapię z internetu.
14: Napromieniania lampami, oczywiście była to usługa komercyjna.
12: Kiedy pacjent wrócił do niego, było już za późno na skuteczne leczenie. Szymon Kastelik, Radio Z.
9: Prezydent zaproponował własną ustawę. Lekarze apelują do polityków, żeby jak najszybciej się porozumieli i skutecznie ograniczyli działalność pseudomedyków. Byliśmy już w wiecznie oblężonym przez turystów Malborku, teraz czas na bardziej kameralne miejsce. Przed chłodnym i deszczowym weekendem sprawdzamy, co robić, gdy aura nie zachęca do wypoczynku na plaży. Na Pomorzu jest wiele miejsc, które dają szansę na miłe spędzenie czasu przy każdej pogodzie. Jednym z nich jest Żuławski Park Historyczny w Nowym Dworze Gdańskim, który odwiedził reporter Radia Z Maciej Bąk.
15: Centralnym punktem parku jest Muzeum Żuławskie, które kompleksowo opowiada historię najniżej położonej części Polski.
16: Na pewno ochrona przeciwpowodziowa, szczątki ostatniego wiatraka, istniejącego na dolnej sali, ale też mamy całe piętro poświęcone historii menonitów.
15: Mówi mi szefowa parku Mariola Mika. Nie ma tu w weekendy takich tłumów jak w Malborku, choć i tu czasem przeładowuje się parking, zwłaszcza kiedy droga namierzeje, zatyka się na amen.
16: Warto po prostu nie walczyć, tylko zjechać na bok do Nowego Dworu Gdańskiego,
15: gdzie równie skutecznie schronimy się zarówno przed deszczem, jak i upałem. Żuławy Maciej Bąk, Radio Z.
9: Jeszcze dziś zajrzymy do Gdyni, do miejsca, gdzie przy deszczowej aurze zawsze są tłumy chętnych do zajrzenia pod wodę. I jeszcze sport. Trwa seria zwycięstw Igi Świątek. Nasza tenisistka wygrała 10. spotkanie z rzędu. Tym razem po kreczu wiceliderki światowego rankingu Eleny Rybakiny awansowała do półfinału turnieju w Cincinnati. Z tym tematem Krzysztof Wilonowski z redakcji sportowej Radia Z. Jak to wszystko wpływa na pozycję Igi w zestawieniu WTA?
17: W rankingu na żywo zajmuje 8. miejsce. Jeszcze przed startem imprezy w Cincinnati była 5., ale straciła 1000 punktów za ubiegłoroczny triumf. Systematycznie jednak odbudowuje swój dorobek i pnie się w górę. Jeśli wygra kolejny mecz i awansuje do finału, to wskoczy na 6. pozycję. Zwycięstwo w amerykańskiej imprezie nie zmieni już jej sytuacji. Będzie jednak w top 8 zestawienia najlepszych tenisistek, a to znaczy, że w US Open będzie wysoko rozstawiona.
9: Iga w półfinale turnieju w Cincinnati zmierzy się z 3. w światowym rankingu Amerykanką Jessicą Pegulą. Ten mecz jutro.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Oryginalny Sok, producent 100% soków NFC.
8: Weekend zapowiada się deszczowo. Deszczowo będzie dzisiaj także w nocy. Na termometrach, uwaga, dosyć wysoko, no bo 17 stopni w nocy to dosyć ciepło. 16 stopni także, 19, słuchajcie, to na Podkarpaciu. Ta 16 to w Krakowie, 17 w Warszawie, 15 nad morzem. I do tego wszędzie opady deszczu.
6: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Oryginalny Sok, producent 100% soków NFC.
8: Już. 6 minut po 16. Norbert Minkowski i Britney Spears, tak się złożyło, zapraszamy.

Jakoś tak z utęsknieniem przeglądam oferty wakacyjne. Dzisiaj w finale wakacyjnym Rządzę Pieniądza można zdobyć nawet 800 tysięcy złotych albo Honda ZRV, czyli albo można kupić mnóstwo wycieczek, albo na wycieczkę pojechać. Jeżeli interesują Was te we wrześniu, to całkiem fajne oferty są. Zaczynają się od 1500 zł za osobę. A co jest fajniejsze w wakacjach we wrześniu od tych z lipca czy sierpnia? No we wrześniu dzieci są w szkołach. Ja się

To ja jestem z tego pokolenia, co Makarenę tańczyło w przedszkolu. Zawsze się stresowałem. Nie mogłem jakoś zapamiętać tych ruchów. Los del Rio w Radiu Z, 18 minut po 16, a ja czytam właśnie, że najlepsza polska sprinterka Ewa Swoboda potwierdziła, że ma nowego partnera. Fiu, fiu, fiu. Powiedziała wprost, że jest szczęśliwa, zakochana, ale niestety nie zdradziła, kim jest wybranek. Wiadomo tylko, że nie ma nic wspólnego ze sportem. Aha, no to ja już mu współczuję. Jak oni będą musieli razem podbiec na autobus. Biegniesz? Co tak wolno?

0: Genialna Agnieszka Chylińska w Radio Z. A ja bym chciał, żebyście zapamiętali, że dzisiaj wielki wakacyjny finał. W walizkach tylko dwie opcje. Albo kluczyki do najnowszej Hondy ZR-V. Albo też jedna z walizek, w której aż... widzę 800 tysięcy złotych. Tylko pamiętajcie, miejcie przy sobie telefon, żeby nie było jak z Teresą.
1: Jeszcze chwilę bym nie zdążyła telefonu wyjąć, bo wróciłam z zakupów. I całe ręce, siatki, tak. I jestem naprawdę, jestem w szoku.
0: To teraz ostatni dzisiaj bonus, mega bonus. Od teraz wysyłając SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT zyskujecie coś wyjątkowego. 30 tysięcy szans na swoją wygraną. Zegar tyka, regulamin na radioz.pl. A wyślecie SMS. Radio Z pod 7353.
2: Reklama.
3: Haier Days w RTV Euro AGD. Telewizor Haier 55 cali, QLED. Teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Haier za co najmniej 6 tysięcy złotych i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Haier Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Expert wyprzedzaj.

0: 14,99 za kilogram, a szynka ze spiżarni Gustawus, cena sprzed obniżki 3,69. Teraz z aplikacją tylko 2,69 za 100 gramów.
1: Stokrotka.
2: A wiecie, że w moich sklepach złapiecie wakacyjne mega okazje także w sierpniu? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT 2% i 3,2% 2+1 za grosz. A napój Kubuś Water wybrane rodzaje 2,39 za sztukę przy zakupie 6. Oferta trwa od 20 do 22 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na ten... mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bo bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Od czwartku wszystkie sosy Witasia. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. I produkty o smaku kokosowym już od 4,99.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Boli, swędzi,
8: piecze, a do tego nawraca.
9: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Barbara, ciekawe, co powie nasz kot na pyszną i zdrową karmę w puszkach i saszetkach.
3: Powiedział już wczoraj. Mau, wreszcie coś premium, Maria.
10: A nasz pies, co powie na karmę, która wspiera serce, stawy i układ pokarmowy?
11: Analiza składu bardzo dobra. Wniosek Dolino Noteci Smart w Media Expert. Biorę zapas.
12: Teraz w Media Expert karma dla kota Mau w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolino Noteci Smart w promocji 6+6 gratis i przesmak w prezencie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Po reklamie.
14: Jest 16:30, a to oznacza, że czas na najnowsze wydanie wiadomości. Zaprasza Lucyna Płużyczka.
15: Szokująca interwencja w Gdyni. Policjanci znaleźli martwego psa rasy Shih Tzu. W związku z tą sprawą zatrzymano 32-latka, który wcześniej miał grozić swojej partnerce, że uśmierci zwierzę. Mężczyzna usłyszał zarzuty, mówi aspirant Marek Kobiałko z gdyńskiej policji.
16: Z dotychczasowych ustaleń wynika, że 32-letni mężczyzna wcześniej groził swojej partnerce, że zabije psa, a następnie zrealizował tę groźbę. Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do policyjnej jednostki. Usłyszał zarzut za zabicie psa ze szczególnym okrucieństwem.
15: Okazało się, że mężczyzna był poszukiwany do odbycia kary więzienia za popełnienie innego przestępstwa. Po usłyszeniu zarzutów od razu trafił więc do zakładu karnego. Pod koniec sierpnia w Karolinie Północnej w USA odbędzie się spotkanie ministrów finansów oraz szefów banków centralnych krajów grupy G20. Wezmą w niej udział przedstawiciele Polski, minister Andrzej Domański oraz prezes NBP Adam Glapiński. Nasz kraj nie jest na razie stałym członkiem grupy, ale o to zabiega i ma w tej sprawie poparcie Donalda Trumpa. Strefa ultraniskiej emisji spalin w Londynie przynosi efekty. Działa od 5 lat i jak wynika z badań, dzięki niej znacznie poprawił się stan płuc u dzieci. Według ekspertów, im bardziej taki obszar jest restrykcyjny, tym lepszy może być stan zdrowia najmłodszych. Strefa w stolicy Wielkiej Brytanii obejmuje 32 dzielnice i obowiązuje przez całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Teraz już wiadomości z dróg. Zapraszam.
17: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
15: Wciąż poważne utrudnienia na Krajowej 9 w Świętokrzyskie między Radomiem a Ostrowcem Świętokrzyskim. Dzwonicie do nas w tej sprawie na czerwony telefon Radia Z.
18: Miejscowość Nitulisko Małe zablokowana w kierunku Ostrowca, wypadek.
15: Zderzyły się tam 3 auta, 2 osoby zostały ranne. Utrudnienia na S8 w Mazowieckiem w Zielonce. Doszło do kolizji 2 samochodów, zablokowany jest pas w kierunku Białegostoku. Stoicie też na ekspresowej 17 w Lubelskiem. Zator ma na jezdni w kierunku Zamościa kilka kilometrów. Zaczyna się w pobliżu miejscowości Janówek. Powodem są roboty drogowe. I jeszcze A4 i utrudnienia na Dolnym Śląsku. W pobliżu miejscowości Kurów w stronę Katowic doszło do kolizji. Korek ciągnie się do Wilkowic. Uważajcie za wszystkie wasze sygnały. Dziękujemy, a jeżeli na waszej drodze też są utrudnienia, dzwońcie.
17: Czerwony telefon Radia Z.
14: 321-321-100. No zobaczmy, jak tam pierwszy dzień weekendu, jeśli chodzi o prognozę pogody. Nie będziecie chyba zadowoleni. 18-19 stopni na północy kraju, 20 do 21 w centrum i na południu do 24. Tak ogólnie burze prognozowane są jutro na południowym zachodzie naszego kraju.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
14: To jest przebojowe lato. 27 minut do 17. Słuchacie Radia Z.

0: Ostatnio mówiliśmy wam w Radiu Z, że jak się idzie na wesele, to już podobno trzeba minimum tysiaka szykować w kopercie. Szaleństwo. Ale influencerzy idą dalej. Syn Andziax i Luki podobno dostał na chrzciny koc za ponad 8 tysięcy złotych. Wśród innych prezentów była też hulajnoga i elektryczny samochód. Radio Z i już. Przyznacie, za 8 tysięcy to koc mógłby chociaż sam usypiać dziecko.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
2: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
3: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
2: Nie masz pomysłu na lato?
3: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży w Mielnie.
4: Partnerem akcji jest Rekopol, organizator kampanii Gdzie to wyrzucić? Szkło Must Go On oraz Dzień Bez Śmiecenia.
5: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
6: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
7: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
6: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
8: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Bo w Media Expert
9: dalej masz. Jeszcze nie śpisz?
10: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
9: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
10: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
11: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, Permetrinum 10 mg.

0: 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też. To poprosimy.
1: Ale co?
2: Wszystko.
0: W wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Po reklamie.
4: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: końca.
1: Oskar Cyms w Radio Z, 6 minut do 17. Czy znacie Justynę?
2: To jest niesamowite. Pierwszy raz wygrałam coś w życiu. To jest po prostu niesamowite.
1: Możecie dzisiaj być jak Justyna i rozpocząć weekend albo z kwotą 800 tysięcy złotych, albo z kluczykami do najnowszej Hondy ZR-V. I niestety, to już ostatni moment, żeby wejść do gry. Przez 5 minut czeka też ostatni mega bonus. 30 tysięcy szans. Ludzie, 30 tysięcy szans. Za każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353. 5 minut i zamykamy bramki bonusowe. Radio Z pod 7353.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
5: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
6: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
5: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Słuchaj, Marian.
8: No?
7: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
8: Ta.
7: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
8: No i co, Barbara, i co?
7: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
8: Ta Mariolka to jest naprawdę...
9: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
10: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula nawet do 60% taniej. Myjka wysokociśnieniowa McTools 145 barów dla klubowiczów tylko za 199 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 200 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
11: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
12: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
13: Nie masz pomysłu na lato?
12: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży w Mielnie.
14: Sponsorem akcji jest importer Hondy HR-V. Efektownie stylizowanego i paliwooszczędnego SUV-a z napędem pełnej hybrydy.
15: Na małe chwile wielkiej przyjemności zaprasza Tesori d'Oriente, producent kosmetyków do ciała i domu. Tesori d'Oriente.
8: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
7: No.
8: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
16: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699.

0: Gotowa na powrót do szkoły?
1: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w super cenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
0: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
2: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W super cenie 899 zł. Galaxy Tab A11 w super cenie 599 zł. Media Expert.
3: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz markowe plecaki szkolne już od 65 zł. Znajdź idealny model i podaruj moc radości na nowy rok szkolny. Allegro.
4: Po reklamie.
5: Tu Radio Z, dochodzi 17 w studiu Lucyna Płużyczka, więc zapraszamy na najnowsze wydanie wiadomości.
6: Ulewy i burze nadciągają nad Polskę i MGW wydaje alerty. Wniosek o przesłuchanie premiera już w sądzie, chodzi o sprawę Romanowskiego. I drugie życie kultowej 105 w Gdańsku, powstaje symulator tramwaju.
5: 17.
6: Prawie cała Polska z alertami pogodowymi. Do kraju nadciągają ulewy i burze. W niektórych miejscach w ciągu doby może spaść więcej deszczu niż zwykle przez cały miesiąc. Prognozy przejrzał reporter Radia Z Jan Kielak, teraz ze mną w studiu.
7: Tak jest.
6: To gdzie trzeba uważać?
7: Ostrzeżenia już obowiązują m.in. na Dolnym Śląsku, Śląsku, Opolszczyźnie, a także w Lubuskiem. Ale w następnych godzinach burze i ulewy dotrą też w głąb kraju, a później na północ. Szczególnie niebezpieczne mogą być nagłe opady nawalne, kiedy w kilkadziesiąt minut może spaść równowartość miesięcznych opadów, mówi wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz.
8: Takie sytuacje mogą wystąpić, kiedy jest taka intensywna komórka burzowa zgromadzona w jednym miejscu i to właśnie powoduje największe wtedy lokalne szkody.
7: Strażacy są w gotowości do odpompowywania wody z piwnic i garaży. Warto jednak zawczasu zabezpieczyć swoją posesję.
6: Padać będzie przez cały weekend. Pogoda ma się poprawić na początku przyszłego tygodnia. W Sądzie Okręgowym w Warszawie jest już wniosek o przesłuchanie premiera Tuska. Potwierdził to Radiu Z obrońca Marcina Romanowskiego. Były wiceminister sprawiedliwości twierdzi, że jest w Naddniestrzu prorosyjskiej prowincji Mołdawii, skąd miał wysłać wniosek o list żelazny. Romanowski chce przebywać na wolności, ale zapewnia, że będzie się stawiać na każde wezwanie. Według premiera Tuska polityk PiSu jest w Mołdawii, ale prokuratura tego na razie nie potwierdza. Stąd wniosek o przesłuchanie szefa rządu, mówi pełnomocnik Romanowskiego, mecenas Bartosz Lewandowski.
9: Premier Tusk tym oświadczeniem, które trochę przeczy mojej ocenie temu, co twierdzi prokuratura, czyli tego, że on ma wiedzę ze służb o tym, że Marcin Romanowski jest w Naddniestrzu, no to jest okoliczność dla nas bardzo korzystna procesowo i stąd ten wniosek o przesłuchanie pana premiera w charakterze świadka, ale również o zwrócenie się do Agencji Wywiadu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o potwierdzenie tych okoliczności.
6: A premier podkreśla, że jeśli trafia do niego wezwanie na przesłuchanie w charakterze świadka, to zawsze się na nie stawia. Ukraińska branża rolnicza chce, żeby Unia Europejska zapłaciła ponad 1 miliard euro za dodatkowy transport zboża. W grę wchodzą m.in. nowe szlaki przez Polskę, Węgry czy Rumunię. Jak wiecie z Radia Z, od wielu tygodni ukraińskie porty są masowo atakowane przez Rosję. Kijów musi więc szukać nowych korytarzy transportowych. O szczegółach reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
10: Kijów uważa, że na wsparciu ukraińskiego rolnictwa zyska sama Unia Europejska, transport, logistyka czy kolej, co może przynieść setki miliardów euro. Przeciwnego zdania są jednak unijni rolnicy, którzy uważają, że to ryzyko konkurencji i napływu niekontrolowanego zboża. Więcej ukraińskiego towaru w Polsce to także trudności z jego kontrolą, dlatego w sprawie zwiększenia tranzytu wciąż oficjalnej zgody nie podjęły m.in. Polska czy Rumunia. Mateusz Kasiak, Radio Z.
6: Ministerstwo Rolnictwa zapewnia Radio Z, że w tej chwili tranzyt ukraińskich towarów rolnych odbywa się na starych zasadach i podlega ścisłym kontrolom. Groźne chemikalia w Mauserach. Blisko 1,5 tysiąca ton nielegalnych odpadów od 8 lat zalega w pobliżu centrum Gliwic. Teraz jest szansa, że niebezpieczne odpady w końcu znikną, bo miasto zdobyło pieniądze na ich usunięcie i posprzątanie po mafii śmieciowej. Kiedy odpady zostaną zutylizowane, no i ile będzie to kosztować? O tym śląski reporter Radia Z, Szymon Kastelik.
11: Sprzątanie po mafii śmieciowej nigdy nie jest tanie. W tym przypadku mowa o milionach złotych.
12: Kwota szacowana jest na 16,5 miliona złotych.
11: Mówi rzecznik miasta Mariusz Kopeć. Ruszył już przetarg, miasto czeka na oferty. We wrześniu odbędzie się specjalna wizja lokalna, potem podpisanie umowy. Wykonawca będzie miał 8 miesięcy na uprzątnięcie terenu. Odpady powinny więc zniknąć w ciągu roku. Szymon Kastelik, Radio Z.
6: Utylizację sfinansuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na co dzień już nie kursuje, ale wkrótce znów zabierze pasażerów w podróż, tyle że wirtualną. W starym tramwaju, który na stałe stoi na gdańskim Dolnym Mieście, powstaje wyjątkowy symulator jazdy kultową 105. Już od września każdy będzie mógł poczuć się jak jej motorniczy. To pomysł młodych pasjonatów z grupy tramwajowo-autobusowej WPK GG.
13: Pierwszą mapą, którą w zasadzie chcemy zrobić, to będzie rok 1997.
14: To będzie wyjątkowy symulator, bo będziemy w prawdziwym tramwaju i będziemy faktycznie siedzieć tam, gdzie siedział motorniczy.
15: Tak, zamysłem naszego symulatora jest możliwość poprowadzenia prawdziwego, historycznego tramwaju po wirtualnej mapie. Najbardziej charakterystyczny chyba dla wszystkich przycisk dzwonka. Czyli coś, co chyba każdy chciał w życiu zrobić.
6: Z Cezarym Kamińskim i Tomaszem Wasikiem rozmawiał reporter Radia Z Maciej Bąk. Twórcy symulatora liczą, że zachęcą nim ludzi do wspierania ich zbiórki, bo chcą wyremontować tramwaj przy ulicy Wróbla. Potrzeba jednak na to ponad 300 tysięcy złotych.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
16: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
17: Na program zaprasza sponsor. Dystrybutor włoskich płynów do płukania Tesori d'Oriente. Tesoridoriente.pl.
5: Dzisiaj sprawdzam, jak tam weekend pogodowo. Sobota, mówiłem już, od 19 do 23 stopni. Deszcz i burze. Burze na południowym zachodzie. Jeśli chodzi o niedzielę, chciałbym powiedzieć, że będzie lepiej, ale będzie jeszcze chłodniej, bo maksymalne temperatury to 21-22 stopnie w Małopolsce i na Podkarpaciu.
16: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
17: Na program zaprosił sponsor. Dystrybutor włoskich płynów do płukania Tesori d'Oriente. Tesoridoriente.pl.
18: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.

0: kurczę, to chyba już 12 minut po 17.
1: Niemożliwe staje się możliwe. Wakacyjna żądza pieniądza.
2: Wakacyjna żądza pieniądza. W Radiu Z.
0: Wielki finał wakacyjnej żądzy pieniądza Radia Z, w którym do wygrania dzisiaj, teraz Honda ZR-V lub 800 tysięcy złotych. Skoro mamy 12 po 17, wylosowaliśmy 4 numery, to dzwonimy do pierwszej osoby, która wysłała SMS. I mam nadzieję, że słuchała Radia Z. Słuchała mnie, jak prosiłem, żeby mieć telefon przy sobie. Jak nie odbierze, to dzisiaj dzwonimy do...
3: Halo, słucham.
0: O, jest, udało się. Dzień dobry, Norbert Binkowski. Wakacyjna żądza pieniądza Radia Z. Wielki finał, z kim mam przyjemność?
4: Dzień dobry, Sebastian Kiryluk.
0: Sebastian, skąd jesteś?
4: Z Warszawy.
0: Sebastian z Warszawy. Jesteś bardzo spokojny, Sebastian. Mimo tego, co się za chwilę wydarzy. Taki jesteś zazwyczaj?
4: Przepraszam, coś mi przerwało. Jakby pan powtórzył?
0: Nie szkodzi. Jestem Norbert, dzwonię z Radia Z. Finał wakacyjny, żądzę pieniądza.
4: Tak, tak, wszystko się...
0: Tak, wszystko się zgadza?
4: Zgadza, ale... Mogę...
0: Tak? Mhm.
4: Nic, bo w szoku trochę jestem, no ale wiem, bardzo
0: wiem, bo to zazwyczaj się tak odbywa, ale bardzo się cieszę, że cię poznałem, że rozmawiamy. Dzisiaj zasady mamy bardzo proste, Sebastian, bo albo wygrywasz 800 tysięcy złotych, słyszałeś?
4: Odpowiada mi to, biorę. No,
0: albo nowisieńką pachnącą Hondę ZR-V, hybrydę o mocy 184 koni mechanicznych. Mój drogi, trochę ci zazdroszczę, ale muszę ci zadać to pytanie, czy gramy, czy jesteś gotowy?
4: Tylko chciałem dopytać, bo proszę, szczerze mówiąc, ja wysłałem rzeczywiście zgłoszenie,
0: tak.
4: Aczkolwiek za bardzo się nie wnikałem. Mam do wyboru, w sensie do wygrania jedno lub drugie, czy to jest tak, że mogę wygrać 1000 złotych, jak bym wygrał?
0: Nie, nie, nie. Wygrywasz jedno albo drugie. Albo 800 tysięcy, albo nowiutką Hondę ZR-V. Prościutka sprawa dzisiaj. To co, gramy?
4: O Chryste, panie. To wtedy, no relakcja, tak, gramy, jasne.
0: No dobrze, dobrze, dobrze, dobrze.
4: Nie, chyba muszę usiąść, bo
0: ja bym cię poprosił,
4: głowy
0: sobie
4: nie rozwalił.
0: Gdzie ty jesteś teraz, powiedz, w domu?
4: Jestem w domu, tak, tak.
0: Dobrze, masz kanapa jakaś?
4: Przy komputerze.
0: Kanapa jakaś, fotel?
4: Już siedzę, tak. Kawę odłożyłem, bo bez kawy już widzę, no,
0: już nie będzie ci potrzebna do końca dnia. Nie będzie ci potrzebna. Wyobraź sobie napis Radio Z. Pod każdą z tych liter kryją się walizki. Wybierz proszę jedną literę.
4: O.
0: O. Dobrze. Pod literą O mamy 35 walizek. I Sebastian, pytanie do ciebie. Którą?
4: 3.
0: Walizka z numerem 3, tak?
4: Tak jest.
0: Sebastian, siedzisz?
4: Siedzę.
0: Dobrze. Otwieramy.
4: Tak jest.
0: Proszę bardzo.
5: Masz Hondę ZR-V.
0: Sebastian z Warszawy. Wygrywasz.
4: Yeah. Super sprawa.
0: Yeah. Biorę kluczyki i jadę do ciebie. Mogę się przyjechać?
4: Ja bardzo się cieszę. Na miejscu pasażera oczywiście.
0: Okej, okay, cwaniak. Słuchaj, z przyjemnością chyba wymienisz auto, co? Na nowe.
4: Ja jestem jeszcze w szoku, pewnie jak sprawdzę na stronie, że rzeczywiście wygrałem, nikt mnie nie wkręcił, to
0: Sebastian, to się
4: to wtedy
0: dzieje.
4: Uwierzę.
0: To się dzieje naprawdę. Wielki finał wakacyjnej żądzy pieniądza Radia Z. Sebastian z Warszawy jedzie do ciebie nowiusieńka Honda ZR-V. Ściskam cię bardzo i życzę ci miłego weekendu, mój drogi.
4: No super. Wszystkich serdecznie pozdrawiam i moją córkę, bo wybrałem O jak Ola i Ola ma 3, więc stąd była cyfra 3.
0: Słodziak, Seba. Ściskam mocno. Wszystkiego dobrego.
4: Wszystkiego dobrego, dzięki serdeczne.
0: Moi drodzy, tak kończymy naszą wspólną wakacyjną zabawę. To była naprawdę ogromna przyjemność, ale słuchajcie uważnie Radia Z, bo już mamy kolejną niespodziankę w zestawie. Za chwilę.
1: Niemożliwe staje się możliwe. Wakacyjna żądza pieniądza. Regulamin na radioz.pl.

0: Tak brzmi muzyka numer 1. Tu Radio Z, u nas Jennifer Page. Tymczasem korek na S8 w Warszawie. W pobliżu węzła Lazurowa zderzyły się 3 osobówki. Dokładne informacje z dróg za chwilę w wiadomościach Radia Z o 17.30.
1: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic, stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Reklama.
2: Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
1: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
0: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie.
4: How good is that?
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
7: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
8: No.
7: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
14: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer 1 od Radia Z.
13: Nie masz pomysłu na lato?
14: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży w Mielnie.
15: Faster.
14: Sponsorem akcji jest importer zupełnie nowej, w pełni hybrydowej Hondy ZRV. SUV-a z prawdziwie sportowym DNA.
16: Sponsorem akcji jest właściciel marki Oryginalny Sok, producent 100% soków NFC.
17: Po reklamie.
18: Jest 17.30, tu Radio Z, czas na najnowsze wydanie wiadomości, które przygotowała Lucyna Pużyczka.
19: Atak maczetą w szkole średniej w Szwecji. Do tragedii doszło w placówce w Brynälskolan. Kilka osób zostało rannych, ale na razie nie wiadomo ile i w jakim są stanie. Według mediów sprawca został postrzelony przez policję i zatrzymany. Na miejscu są służby i karetki pogotowia. Nad miastem krąży policyjny śmigłowiec. Finlandia żąda wyjaśnień od Rosji. Chodzi o naruszenie jej przestrzeni powietrznej przez rosyjski wojskowy samolot zwiadowczy Il-20. Według Straży Granicznej maszyna przebywała nad terytorium Finlandii przez 3 minuty. To kolejny już taki incydent. W związku z nim ambasador Rosji w Helsinkach Paweł Kuzniecow został dziś wezwany do fińskiego MSZ-u. Nie tylko sytuacja materialna decyduje o tym, czy Polacy decydują się na dziecko. Znaczenie ma także podejście do życia. Z badań wynika, że ci, dla których plany na przyszłość wiążą się z rozwojem osobistym, częściej nie uwzględniają w nich posiadania potomstwa, mówi dr Katarzyna Dębkowska z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.
20: Ci, którzy w pierwszej kolejności chcieli ustabilizować życie, uporządkować finanse, pracę czy mieszkanie, odkładali decyzję o dziecku na później. Nie dlatego, że nie stać ich na dziecko w sensie finansowym, ale dlatego, że dziecko postrzegali jako kolejne źródło niepewności.
19: To, że pojawi się dziecko, jest też bardziej prawdopodobne u par, które mają podobne podejście do życia. I jeszcze raport z dróg w Radiu Z. Zapraszam.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
19: Poważne utrudnienia na S8 w Warszawie. W pobliżu węzła Lazurowa zderzyły się 3 auta. Ranne zostały 3 osoby. Ruch w kierunku Białegostoku odbywa się tylko pasem awaryjnym. Utrudnienia też na S3 w Lubuskiem. W miejscowości Karnin pomiędzy węzłami Gorzów Wielkopolski Południe i Skwierzyna Zachód motocykl zderzył się z osobówką. Zablokowany jest pas w ruchu w kierunku Zielonej Góry. Właśnie teraz wstrzymany powinien zostać ruch na Zakopiance w Libertowie. To po odnalezieniu tam niewybuchu. Wstępnie blokada ma potrwać 15-20 minut. Policja apeluje do kierowców o stosowanie się do poleceń oraz w miarę możliwości wybieranie alternatywnych tras. Uważajcie również na ekspresowej 6 na Pomorzu w pobliżu Redzikowa. Zepsuty pojazd ciężarowy blokuje jeden pas ruchu w kierunku Gdańska. A jeżeli wy też widzicie utrudnienia, dajcie nam znać.
8: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
15: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
17: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
18: No i dzisiaj w nocy znowu burze z gradem na Dolnym Śląsku, do tego w Małopolsce burze i także na Podkarpaciu burze, na termometrach tak między 16 a 17 stopni. W centrum kraju również opady deszczu i temperatury na poziomie 18 stopni, na północy najchłodniej między 13 a 14, także z deszczem.
17: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
15: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
18: No ale po co się stresować? No po co? 27 minut do 18. Robbie Williams w Radiu Z.

0: Ileż to czasu minęło, od kiedy taplała się w błocie, wciąż w formie Shakira w Radio Z. 20 minut do 18, a za nami wielki finał wakacyjnej Żądzy Pieniądza. Cóż to były za emocje?
1: Masz Hondę ZR2!
0: Sebastian z Warszawy! Wygrywasz!
2: Yeah. Super sprawa. Ja bardzo się cieszę. Na miejscu pasażera oczywiście.
0: Okej, okay, cwaniak. Z przyjemnością chyba wymienisz auto, co? Na nowe.
2: Ja jestem jeszcze w szoku, pewnie jak sprawdzę na stronie, że rzeczywiście wygrałem i nikt mnie nie wkręcił.
0: W takim razie, uwaga, uwaga, mam coś dla was ekstra. Od teraz startujemy z milionową Żądzą Pieniądza. Jak słyszycie w puli, mamy dla was teraz aż 1 000 000 złotych z tej okazji na antenie Radia Z.
3: Jedna na milion.
0: No ale tylko przez chwilę, już bez żartów oczywiście, nie? Żeby nie było.
4: Radio Z i już. Reklama.
5: Higher Days w RTV Euro AGD. Telewizor Higher 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Higher za co najmniej 6000 zł i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Higher Days. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
7: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
8: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
9: Marian, o czym myślisz?
10: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
9: O mega okazjach w Media Expert.
10: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie.
13: How good is that?
14: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
15: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
14: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
15: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
16: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
17: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
18: Chcę rzucić palenie.
19: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
20: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
20: Desmoxan. I już nie palisz.
22: Barbara, ciekawe co powie nasz kot na pyszną i zdrową karmę w puszkach i saszetkach.
23: Powiedział już wczoraj. Mam, wreszcie coś premium, Maria.
22: A nasz pies co powie na karmę, która wspiera serce, stawy i układ pokarmowy?
24: Analiza składu bardzo dobra. Wniosek Dolina Noteci Smart w Media Expert. Biorę zapas.
25: Teraz Media Expert karma dla kota mał w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolina Noteci Smart w promocji 6 plus 6 gratis i przesmak w prezencie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon i zobacz, jakie urodzinowe prezenty dla Ciebie przygotowaliśmy. A czeka m.in. zwinna i oszczędna Toyota Aygo Cross Hybrid z korzyściami nawet do 9000 zł i finansowaniem w kredycie 50/50. Sprawdź też ofertę na inne modele. Tej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za tyle lat zaufania. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Genialny numer. Zalia w Radiu Z, 5 minut do 18. Parasole trzymajcie pod ręką, bo wieczorem nad Polskę wkracza niż znad gnój, i to z niemałym bagażem. Gdzie będzie padać najmocniej? O tym w wiadomościach o 18.
1: W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze, reporterzy i korespondenci mają dla Ciebie najnowsze, najważniejsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
2: Pojechali moi znajomi, przyjaciele.
3: Ja te osoby bardzo dobrze znałem. Były to osoby, które udzielały się społecznie. Szok i takie niedowierzanie. No to jest chyba jeden z najczarniejszych dni takich w historii naszej miejscowości.
1: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
4: Miszkolc, Jan Kielak, Radio Z. Mateusz Kasiak, Radio Z.
1: Słuchaj już za chwilę.
5: Reklama.
6: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto oszczędzać? Jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
7: Mamy kupione bilety do Chin, wszystkie atrakcje, bilety wstępu na Wielki Mur i do zakazanego miasta. No jest sporo tych rzeczy.
6: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni, jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
8: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
9: Tomek!
10: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
10: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
14: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
15: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
16: Bo w Media Expert
17: atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
18: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
20: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 22 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
21: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
22: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
21: Pamiętałem o wszystkim.
22: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
21: Dokładnie, kochanie.
22: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
21: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
22: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
23: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
14: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
10: No.
14: A tamta to jest mega.
10: Mega, mega.
15: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
16: Media Expert.
17: Zapraszam do stanowiska.
24: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
17: Pani Ania jest na urlopie.
24: Czyli niczego nie załatwię.
17: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
24: Uff, no i to jest zmiana.
25: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez nas i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
26: Po reklamie.
0: Słuchacie Radia Z. Czas na najnowsze wydanie wiadomości, które przygotowała Lucyna Płużyczka.
1: Reforma transportu zawetowana, ostro krytykuje to minister infrastruktury. Port w Pyrzowicach ostrzega, dron nad lotniskiem to przestępstwo. I historyczne derby w Krakowie. Krakowia po raz pierwszy zagra z Wieczystą.
0: Osiemnasta.
1: Minister infrastruktury w mocnych słowach komentuje weto prezydenta do ustawy o transporcie zbiorowym. Uwagi Karola Nawrockiego są chybione i wykreowane na siłę, grzmi Dariusz Klimczak. Według resortu zawetowanie ustawy odbierze szansę na lepszą komunikację nawet 10 milionom Polaków. O szczegółach reporter Radia Z, Jan Kielak.
2: Według prezydenta planowana reforma przyniosłaby więcej szkody niż pożytku. Nowe przepisy uderzały w gminy, tłumaczy Karol Nawrocki.
3: Są najbliżej mieszkańców i najlepiej wiedzą, gdzie potrzebny jest autobus. Tymczasem ustawa przesuwa je na koniec kolejki po pieniądze z funduszu.
2: Polsce potrzebna jest spójna sieć transportowa, którą koordynowaliby marszałkowie województw, odpowiada minister Dariusz Klimczak.
4: A nie federacja pomysłów poszczególnych gmin, gdzie tworzymy linie, które się po prostu dublują.
2: Zawetowana ustawa miała wprowadzić też transport na żądanie i elektroniczne rozkłady jazdy. Jan Kielak, Radio Z.
1: Resort zapowiada, że mimo weta będzie kontynuował pracę nad reformą systemu transportu zbiorowego. Zbiornik w Stroniu Śląskim czeka całościowa przebudowa. Wody Polskie wybrały wariant remontu najbardziej rozległy z wcześniej rozważanych. Powstanie całkowicie nowa zapora w miejsce tej częściowo zniszczonej po powodzi sprzed 2 lat. Mieszkańcy jednak jeszcze poczekają na pełne zabezpieczenie przed kolejną wielką wodą. Ile dokładnie, to wie reporterka Radia Z, Grażyna Wiatr.
5: Koniec prac Wody Polskie przewidują na 2031 rok. Rozebrana zostanie pozostałość zapory kamiennej. Zastąpi ją konstrukcja żelbetowa, ale z okładziną kamienną. To dla efektu estetycznego. A co do tego, co jest pod spodem, to wymaga dużego nakładu pracy i wzmocnienia, bo badania geologiczne wskazują na uskoki, spore ubytki skalne. Dlatego musi powstać całkiem nowa podpora na żelbetowych palach. Grażyna Wiatr, Radio Z.
1: Obecnie zbiornik w Stroniu jest zabezpieczony w około 1/3 swoich możliwości sprzed zniszczeń po powodzi. Nie wszędzie można latać dronem, przypomina lotnisko w Pyrzowicach na Śląsku, gdzie niedawno zatrzymano mężczyznę obsługującego taką maszynę. A takich przypadków jest coraz więcej. Tymczasem dron w rejonie lotniska to nie tylko utrudnienie dla ruchu lotniczego, ale też realne zagrożenie. W czasach wojny w Ukrainie i rosyjskich prowokacji każda taka sytuacja jest traktowana przez służby szczególnie poważnie. Trzeba spełnić formalne wymogi, inaczej to poważne przestępstwo, mówi rzecznik portu w Pyrzowicach Piotr Adamczyk.
9: Każdy lot dronem w strefie kontrolowanej lotniska był wcześniej sprawdzony. W zależności od odległości od lotniska, masy drona i planowanej wysokości lotu, konieczne jest uzyskanie zgody kontrolera ruchu lotniczego i posiadanie odpowiednich uprawnień.
1: Nielegalne latanie dronem w pobliżu lotniska może zostać uznane za stworzenie zagrożenia dla ruchu lotniczego. Grozi za to nawet 5 lat więzienia. Lublin otworzył nowe Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży. Placówka ma być lekiem na długie kolejki do specjalistów. Są tam m.in. oddziały całodobowy i dzienny. Dzięki temu młodzi pacjenci dostaną kompleksową pomoc, mówi dyrektor Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie Wojciech Łucka.
26: Niestety zdajemy sobie sprawę, jak długie kolejki są i jaki deficyt kadrowy posiadamy. Natomiast celem regionalnego centrum jest wprowadzenie modelu środowiskowej opieki, czyli wyjścia naprzeciw problemom młodzieży i dzieci do nich, do strefy ich komfortu, czyli do miejsca takiego jak dom, jak rodzina, jak szkoła niekiedy.
1: Pierwszych pacjentów ośrodek przyjmie już za kilka tygodni. Takich derbów w Krakowie jeszcze nie było. Krakowia po raz pierwszy w historii zagra z Wieczystą. Ten mecz otworzy 5. kolejkę piłkarskiej ekstraklasy. Więcej na ten temat powie Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z. No wiadomo, że w zespole Pasów od zawsze wielkie emocje budzą mecze z innym lokalnym rywalem, czyli Wisłą. Te z Wieczystą będą miały podobną temperaturę?
27: Przekonamy się dzisiaj. Ten mecz pokaże, ile te derby znaczą dla kibiców, dla zawodników. Jak mówi obrońca Pasów Dominik Piła, też są ważne.
28: Chcemy się pokazać z jak najlepszej strony. Jest dodatkowa mobilizacja, więc zaczynając od najbliższego meczu derbowego, chcemy zwyciężać.
27: W obozie Wieczystej starcie ze starszym i bardziej utytułowanym rywalem z zamiedzy musi budzić większe emocje. Zobaczymy, jaki wpływ na to, co wydarzy się na boisku, będzie miała ta derbowa otoczka.
1: Początek tego spotkania o 20:30, a wiadomości w Radiu Z wracają już za niespełna pół godziny. Zapraszam na nie w imieniu Marcina Grzebieluchy.
29: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
30: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Ja wiem, że jak ciepło, to są grzyby, jak pada deszcz, ale jeżeli ktoś ma już trochę dosyć opadów deszczu, no to we wtorek, słuchajcie, będzie dzień bezdeszczowy, przynajmniej na razie tak wskazują mapy. W środę też bez deszczu i temperatury już w okolicach 26 stopni, ale na ten moment cieszmy się chłodem.
30: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
6: Radio Z i już.
7: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
0: 6 minut po 18. Przebojowe lato, ależ mam teraz dla was numer. Zróbcie głośniej.

0: Maestro Mrozu w Radio Z. 11 minut po 18. Już 30 sierpnia w kieleckiej kadzielni przebój lata Radia Z i Polsatu. Na scenie o wasze... Jakby to ładnie powiedzieć, słuchajcie, ten numer, który wam się najbardziej spodoba, po prostu zostanie przebojem lata Radia Z. Powalczą Michał Szpak, Sarsa, Wiktor Waligura, Marisa i Kasia Sienkiewicz. To 30 sierpnia, ale także tego samego dnia na scenie w kieleckiej kadzielni wystąpią między innymi Dawid Kwiatkowski, Maciej Maleńczuk, Garu.
1: Cześć, uwaga. Radio Z i już.
0: A nie, Mroza akurat nie wystąpi, ale zagrają dla was Take That. I z tej okazji na antenie Radia Z numer, który dobrze znacie, Relight My Fire. Proszę bardzo, robimy głośniej.

Jonathan Lifke i PZ obejmuje noce w Radiu Z. 18 minut po 18. Słuchajcie, uwielbiam ten film. Uwielbiam, jak jest w telewizji, wtedy jak są reklamy, to mogę spokojnie wycierać łzy. Słuchajcie, dwóch rybaków po zatonięciu ich łodzi przez 5 dni dryfowało po Pacyfiku na przenośnej lodówce. Uratowała ich meksykańska marynarka około 240 km od wybrzeża w pobliżu granicy z Gwatemalą. Więc mam nadzieję, że to jest pomysł na scenariusz na drugą część.

0: Walk the Moon w Radiu Z, 25 minut po 18. Dzięki, że jesteście z nami. Słuchajcie, AI zmienia nasze życie z miesiąca na miesiąc, a sporo odsetek Polaków otwarcie przyznaje, że tak jak ja, traci orientację w tym wyścigu. Co dokładnie wynika z najnowszego badania na ten temat, dowiecie się w wiadomościach Radia Z o 18.30.
1: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
4: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
5: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł. Media Expert.
8: Dzień dobry! Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
9: Pewnie plusz?
10: Tak, chcę plusz!
8: Już kupuję! To najlepszy wybór?
9: Na 100%!
11: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
9: Plusz?
11: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
9: Na 100%!
11: Dziękuję!
9: Na zdrowie!
12: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
13: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
13: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
6: Sprytnie.
13: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
14: W sobotę 22 sierpnia aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
15: A wiecie, że w moich sklepach złapiecie wakacyjne mega okazje także w sierpniu? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT 2% i 3,2% 2 plus 1 za grosz. A napój Kubuś Water wybrane rodzaje 2,39 za sztukę przy zakupie 6. Oferta trwa od 20 do 22 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
16: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: W Media Expert wyprzedaj.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Po reklamie.
2: Dochodzi 18.30, tu Radio Z, w studiu Marcin Grzebielucha.
3: Jestem, dzień dobry.
2: Zapraszamy na wiadomości.
3: Wypadek szybowca w okolicy lotniska w Lesznie w Wielkopolsce. Służby odebrały zgłoszenie około godziny 16. Szybowiec miał wpaść w korkociąg i uderzyć w ziemię. Na miejsce skierowano dwa zastępy strażaków. Pilot nie przeżył upadku. Po weekendzie spotkanie koalicji chętnych, czyli grupy państw wspierających Ukrainę. Politycy mają się spotkać w Kijowie. Okazja ku temu jest również wyjątkowa, bo w poniedziałek przypada Dzień Niepodległości Ukrainy. Technologia rozwija się w takim tempie, że mamy problem z dotrzymaniem jej kroku. Połowa Polaków ma poczucie, że nie nadąża za rozwojem sztucznej inteligencji, mówi Martyna Grzegorczyk z platformy Click Meeting.
4: Co ciekawe, wiek nie ma większego znaczenia. Wyraźniejsza różnica pojawia się między płciami. 57% kobiet z trudem nadąża za tempem rozwoju AI, natomiast wśród mężczyzn jest to 43%.
3: Na tempo zmian narzekają też pracownice, którzy bez szkolenia nie potrafią wdrażać coraz to nowszych rozwiązań. A teraz czas na wiadomości dla kierowców. Zapraszam.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
6: Sponsorem audycji jest Bostik. Producent kleju Mammut Glue i Gepard Glue.
7: Sponsorem programu jest właściciel marki CeraVe. Producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
3: Ruch wahadłowy na drodze krajowej nr 9 w Świętokrzyskiem. To po wypadku w miejscowości Nietulisko Małe pomiędzy Radomiem i Ostrowcem Świętokrzyskim. W zderzeniu czterech osobówek dwie osoby zostały ranne. Zachowajcie czujność na ekspresowej 6C na Pomorzu pomiędzy węzłami Gdańsk-Karczemki i Gdańsk-Osowa. Doszło do kolizji sześciu osobówek. Lewy pas w kierunku Gdyni jest zablokowany przez ostatni pojazd czekający jeszcze na lawetę. Uważajcie też na S5 w Wielkopolsce w miejscowości Czacz. Pomiędzy węzłami Kościan Południe i Śmigiel Północ zepsuł się dostawczak. Blokuje teraz jeden pas ruchu w kierunku Wrocławia. Na koniec dobre informacje z warszawskiego odcinka ekspresowej 8. Odblokowane zostały już wszystkie trzy pasy w kierunku Białegostoku na wysokości węzła Lazurowa. Wcześniej, po zderzeniu trzech osobówek, w których ranne zostały trzy osoby, ruch odbywał się tylko pasem awaryjnym. Uważajcie i dzwońcie, jeśli obok was też dzieje się coś ważnego.
5: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
6: Sponsorem audycji był Bostik. Producent kleju Mammut Glue i Gepard Glue.
7: Sponsorem programu był właściciel marki CeraVe. Producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Oryginalny Sok, producent 100% soków NFC.
2: Dzisiaj w nocy temperatury od 14 do maksymalnie 19 stopni. Skąd taka rozbieżność? No bo na Pomorzu Zachodnim dzisiaj 14 opady deszczu, a na Podkarpaciu aż 19. Z tą różnicą, że na południu i południowym zachodzie, a także na południowym wschodzie dzisiaj mamy spodziewać się burz.
8: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Oryginalny Sok, producent 100% soków NFC.

0: O, młodzież powiedziałaby, że ten utwór to moja topka. W sensie jeden z moich ulubionych utworów. Alex Warren i Passenger, Radio Z, 18 do 19. Czytam, że prezydent chce walczyć z fałszywymi terapeutami. Już złożył ustawę w Sejmie. Ministerstwo Zdrowia ma jednak inny pomysł, a jego przepisy trafiły do Trybunału Konstytucyjnego. Co dalej z tą sprawą, to wyjaśni wam w wiadomościach Radio Z o 19 nasz reporter. Bądźcie blisko Radio Z.
1: Reklama.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
4: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
3: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
5: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Bo z Media Expert
6: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
7: Podatki i budżet. Jakie będą finanse państwa w 2027 roku? Przystanek Veto. Prezydent przeciwny ustawie likwidującej wykluczenie komunikacyjne. Szczepionki na raka. Czy to metoda leczenia wszystkich odmian raka?
6: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
8: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. W czwartek, piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł. Wykorzystasz go od 24 do 26 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit 1 voucher na transakcję, a tylko w piątek z kartą Moja Biedronka. Kawa rozpuszczalna Eduszo 200 gramów, 15 zł za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
1: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer 1.

Lato to set. Lato Z. Największe hity, letnia energia i wyjątkowe gwiazdy. Tego wieczoru nie może Was zabraknąć. Lato Z zawita do Ełku. Na scenie Starej Plaży Miejskiej wystąpią Roxy i Agnieszka Chylińska. Start koncertów o godzinie 19, gdzie czekać na Was będą liczne atrakcje. Lato Z. Muzyka numer 1 na żywo w całej Polsce.

0: Słuchaj, Marian.
1: No?
0: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
1: Ta.
0: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
1: No i co, Barbara, i co?
0: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
4: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Poproszę oryginalnego plusza.
7: Którego?
6: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
7: Oczywiście.
6: Dziękuję.
8: Poproszę oryginalnego plusza.
7: Którego?
8: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
7: Oczywiście.
8: Dziękuję.
6: Poproszę...
7: Oryginalnego plusza?
6: Tak. Multivitaminę, te na 100%. Bez dodatku cukru.
7: Oczywiście.
6: Dziękuję.
9: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
10: Największe hity, letnia energia i wyjątkowe gwiazdy. Tego wieczoru nie może was zabraknąć. Lato Z zawita do Ełku. Na scenie Starej Plaży Miejskiej wystąpią Roxy i Agnieszka Chylińska. Start koncertów o godzinie 19, gdzie czekać na was będą liczne atrakcje. Na koncert zapraszają prezydent miasta Ełku Tomasz Andrukiewicz, Ełckie Centrum Kultury oraz Radio Z. Lato Z, 22 sierpnia, Stara Plaża Miejska przy ulicy Parkowej w Ełku.
11: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. W czwartek, piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł. Wykorzystasz go od 24 do 26 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. A tylko w sobotę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane ciastka i wafle. 2 plus 2 gratis. Limit 8 opakowań, maksymalnie 4 gratis na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
12: Po reklamie.
13: Dochodzi 19, tu Radio Z, czas na najnowsze wydanie wiadomości, które przygotował Marcin Grzewielucha.
14: Po gigantycznej aferze ze sztuczną inteligencją w tle jest dymisja w rządzie. Prezydencki projekt Lex Szarlatan już w Sejmie. Studenci wymyślili aplikację, która łączy wolontariuszy z potrzebującymi.
13: Dziewiętnasta.
14: Dymisja po głośnym raporcie. Barbara Mróz-Gorgo nie zrezygnowała z funkcji pełnomocniczki rządu do spraw promocji marki polskiej. I to kilka tygodni po nominacji. To efekt nieprawidłowości i błędów związanych z raportem Polaków Portret Własny. Mróz-Gorgo nie sama przyznała, że przy jego tworzeniu korzystała ze sztucznej inteligencji. Warszawska Prokuratura Regionalna zwróciła się do Ministerstwa Sportu i Turystyki o przekazanie kopii raportu oraz umowy dotyczącej jego opracowania i dofinansowania. Prezydencki Lex Szarlatan już w Sejmie. Kancelaria Prezydenta potwierdza złożenie projektu ustawy dotyczącej pseudomedyków. Z kolei przepisy przygotowane przez Ministerstwo Zdrowia Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego. O tym, co dokładnie jest w ustawie Prezydenta, reporter Radia Z Daniel Brzos.
15: Według Pałacu Prezydenckiego rządowy projekt nie rozróżniał rzetelnych przedsiębiorców od szarlatanów. Propozycja Karola Nawrockiego to przede wszystkim nowelizacja kodeksu karnego oraz lepsza ochrona pacjentów. W ustawie jest mowa o nowym typie przestępstwa – nakłaniania do niebezpiecznych decyzji zdrowotnych. 3 lata więzienia miałoby grozić za nakłanianie chorej osoby do zrezygnowania z zaleconego leczenia lub do stosowania niebezpiecznych praktyk. Przewidziano też surowszą karę za doprowadzenie do śmierci pacjenta.
14: Decyzję o niepodpisaniu przez prezydenta Lex Szarlatan krytykuje Naczelna Rada Lekarska. Ponad 3 tony śniętych ryb i rekordowa ilość złotej algi. To kolejna katastrofa ekologiczna w kanale Gliwickim. Na końcowym odcinku wstrzymano rejsy i użytkowanie akwenu, ale mimo skali problemu Ministerstwo Klimatu i Środowiska wciąż nie zdecydowało się na zastosowanie nadtlenku wodoru. To właśnie ten środek w poprzednich latach skutecznie ograniczał rozwój złotej algi. Skąd zatem taka decyzja? O to w resorcie pytał nasz reporter Szymon Kastelik.
16: Ministerstwo tłumaczy, że perchydro
12: Hydrol to ostateczność. Ma być użyty, jeśli ograniczenie przepływu wody nie zatrzyma algi. Toksyczne glony są teraz na końcowym odcinku kanału w 5. i 6. sekcji i tam dozowanie środka zdaniem resortu byłoby mało skuteczne. Woda płynie wolno i jest mocno zasolona, więc alga może szybko się odrodzić. Perhydrol ma być zastosowany dopiero wtedy, gdy alga w dużej ilości pojawi się w 4. sekcji bliżej Odry. Wtedy środek ma trafić do przepływającej tam rzeki Kłodnicy, by stworzyć coś w rodzaju bariery zatrzymującej złotą algę. Szymon Kastelik, Radio Z.
16: Wojewoda Śląski poinformował, że służby są w każdej chwili gotowe do rozpoczęcia dozowania nadtlenku wodoru. Grupa młodych informatyków z Trójmiasta napisała aplikację, której celem jest łączenie wolontariuszy z osobami potrzebującymi pomocy. Nazywa się Lokalny Bohater i właśnie pilotażowo wystartowała w Gdańsku. Ma działać jak aplikacje zakupowe czy przewozowe, z tym wyjątkiem, że za nic nie trzeba płacić. Chcemy pomóc zbudować nowe więzi społeczne, mówią Kasia Kasperek i Marek Lewańczyk ze Stowarzyszenia Inżynieria Dobrych Serc.
17: Mamy różne kategorie, jest to pomoc domowa, transport, zakupy spożywcze, wyprowadzenie czy opieka po prostu nad zwierzęciem.
18: Tutaj opieramy się właśnie na tej poczcie pantoflowej, czyli na domach sąsiedzkich, klubach seniora, żeby zacząć od wprowadzenia pilotażowego na bazie warsztatów i wtedy, jeżeli się już to zaadoptuje w tych, chociażby właśnie u seniorów, no to będzie pocztą pantoflową szło dalej.
16: Jeśli chodzi o wolontariuszy, to twórcy Lokalnego Bohatera zamierzają w pierwszej kolejności zachęcić do korzystania z ich aplikacji gdańskich harcerzy, licząc, że dadzą dobry przykład innym. W Radio Z teraz wiadomości kulturalne. Zapraszam.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
16: Przed nami wielki finał wakacji w rytmie muzyki numer 1. Już 30 sierpnia przebój lata Radia Z i Polsatu rozgrzeje Amfiteatr Kadzielnia w Kielcach. Wieczór wypełni się największymi przebojami muzycznymi, emocjami i utworami, które od lat towarzyszą kolejnym słuchaczom. Obok najnowszych hitów oraz muzycznych wspomnień wystąpi właściciel jednego z najbardziej charakterystycznych głosów na świecie, Garu. Marszałek Renata Janik mówi o tym, dlaczego to wyjątkowa scena.
19: Przede wszystkim to nie jest tylko wyjątkowe miejsce w Polsce, ale to jest najpiękniejsza scena plenerowa w Europie, jedna z najpiękniejszych. To jest urok, to jest to, że jesteśmy w środku, w wyjątkowym rezerwacie, że jest taka atmosfera i myślę, że artyści się tutaj bardzo dobrze czują, ale przede wszystkim to, co jest najważniejsze, że publiczność jest cudowna.
16: Wyjątkowy wieczór pełen wzruszeń, niezapomnianych melodii i światowych przebojów w następną niedzielę. Stolica znowu zmieni rytm. Przed nami 23. edycja festiwalu Warszawa Singera. Przez 9 dni miasto wypełnią koncerty, spektakle, rozmowy, spektakle i spotkania z artystami. Od placu Grzybowskiego po Teatr Wielki, od scen klubowych po przestrzeń miasta start już jutro. A dziś w Poznaniu rusza ogólnopolski festiwal dobrego smaku. Przez 3 dni na Placu Wolności mieszkańcy, turyści i miłośnicy dobrej kuchni mają okazję spróbować regionalnych produktów, zobaczyć pokazy kulinarne czy wziąć udział w rodzinnych warsztatach. Fuzja smaków do niedzieli.
20: Dzisiaj w nocy deszczowo i można powiedzieć, że
21: skąd wiesz?
20: Całkiem ciepło. No widzę na mapach, Hubert, patrz, tu deszcz, a tam na południu burze. I burze z gradem. Aha. Też na południowym zachodzie.
21: Ale na południu fajnie, bo tam góry mają, nie?
20: Pięknie, jak deszcz spadnie na takie góry.
21: Nic chociaż ostatnio patrzeć. Widziałem, że tam niedźwiedzie śmigają. Także siedźcie w domu, słuchajcie z listą, lubię to w Radio Z.
22: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie.

Dawid Podsiadło w Radiu Z. Jak zwykle na błysk, moi drodzy. No to my też na błysk teraz sprawdzamy sytuację na liście Lubię To. Propozycja przed nami. Shimza Arko, Kasango, Fire, czyli będzie ogniście, czyli tak jak powinno być w piątek, takie odnoszę wrażenie.

Zakładam się, że wspominając mijające powoli wakacje, ten numer będzie integralną częścią tych wspomnień. Talk to You to Another 54 Ultra w Radiu Z. Miejsce 9, listy lubię to. No to teraz Marisa, Odkochaj. Trudno to zrobić, ale Marisa tą piosenką walczy w plebiscycie Przebój Lata Radia Z i Polsatu. Rozwiązanie 30 sierpnia w kieleckiej kadzielni, a sama piosenka u nas już teraz. Jak ja ją lubię, no. Było.

0: To jest kolejna propozycja do listy Lubię To. Jeżeli ktoś chce poklikać, to bardzo proszę. R&B, Ring My Bell, piosenka, którą warto wesprzeć. A swoją drogą Ajcz wrzucił na swojego YouTube'a poradnik, jak zrobić piosenkę w godzinę. Ciekawe, czy ta powstawała w 60 minut. Za chwilę będzie David Guetta, Alok i Stick Figure. Run, Run, River. Czyli ta wesoła, festiwalowa propozycja, którą wszyscy lubią i kiedy słyszą, to siadają, łapią się za ręce i machają nad głowami. No, to teraz też tak można.
1: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
2: Reklama.
3: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz czarny smartfon Samsung Galaxy S25 FE tylko 2049 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2499 zł.
4: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
5: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
4: To ty nie jedziesz pociągiem?
5: No nie.
4: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
5: Coś tam słyszałem.
4: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
5: Naprawdę?
4: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
5: Ale autem to chyba szybciej.
4: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
5: Przekonałaś mnie.
4: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
6: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
4: No.
6: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
9: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
10: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej, tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
11: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
12: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer 1 od Radia Z.
13: Nie masz pomysłu na lato?
12: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży w Mielnie.
14: Udanych podróży i wspaniałej zabawy z Koleo Kids życzy Koleo. Największy sprzedawca biletów kolejowych w Polsce.
15: Sponsorem akcji są diety od Brokuła. Gotowe i smaczne posiłki z dostawą do domu.
16: Polecam. Ewa Swoboda.
17: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
20: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na mediaexpert.pl?
20: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
20: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
21: Giżycko, 12 września. Twierdza Światła. W odmienionej iluminacjami przestrzeni Twierdzy Bojen w Giżycku czekać będą świetlne instalacje, bańki, lasery, cicha pirotechnika, niesamowite efekty specjalne i koncerty na świetlnej scenie. Zaprasza burmistrz Giżycka Ewa Ostrowska.
2: Po reklamie.
22: Radio Z i już.
23: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.

0: niczym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: No my też już to wiemy. Męskie granie orkiestra 2026 to nareszcie w Radiu Z lista Lubię to i miejsce szóste za nami. A teraz moment, w którym człowiek dowiaduje się, że czasem piosenka potrzebuje trochę więcej, żeby naprawdę odpalić. Loser, Tame Impala ukazał się we wrześniu ubiegłego roku, ale właśnie teraz dostał drugie życie. Internet, a przede wszystkim TikTok wyciągnął go z powrotem na powierzchnię i zrobił z niego jeden z tych numerów, które nagle są wszędzie. Także i u nas. Za Tame Impala stoi oczywiście Kevin Parker, człowiek, który właściwie sam nagrywa ten cały psychodeliczny świat, a tutaj dorzuca do tego świetny, funkowy groove i jeszcze teledysk, bo tam też jest niezła niespodzianka. Główną rolę gra Joe Carey, czyli Steve Harrington ze Stranger Things, a muzycznie również Joe. Facet ma więc ostatnio wyjątkowy talent do pojawienia się w rzeczach, które chwilę później zaczynają żyć własnym życiem w internecie. No i miejmy nadzieję, że na liście Lubię to, jeżeli zagłosujecie. Ale najpierw posłuchajcie. Tame Impala, Loser.
2: Premiera w Radiu Z.

0: Tyle razy padły te przeprosiny, że papi to już chyba wybaczył, co? To Piki Piki G w Radiu Z. Sorry papi, za 21 minut będzie 20, to jest ta lista, lubię to. A tak swoją drogą to Topik wydał dziś nowy numer, Lucky Ones. Ciekawi mnie, czy wpadnie do nas na listę. Za chwilę pani Sarsa. Sarsa, która zawalczy w plebiscycie przebój lata Radio Z i Polsatu. Z piosenką Czy będziemy się pamiętać? Ja tam pieniędzy nie lubię stawiać w zakładach, ale tu bym postawił, że tak, będziemy się pamiętać.
1: Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
2: Reklama.
3: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
7: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
9: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
10: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz, zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
11: Na zdrowie.
10: Dziękuję.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
13: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
14: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. W czwartek, piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł. Wykorzystasz go od 24 do 26 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit 1 voucher na transakcję, a tylko w piątek z kartą Moja Biedronka. Kawa rozpuszczalna Etusho 200 gramów, 15 zł za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
16: Po reklamie.

Dub Dogs, Fezo i Zark, How Does It Feel? Teraz wszystkie ciocie i wujkowie, kto pamięta oryginał, rączka w górę. Sporo tych rączek, no i bardzo cieszy. Pewnie New Order też się cieszą. Moi drodzy, teraz miejsce drugie. Temper City z Self-Aware jeszcze niedawno oferowali się waszym uszom, a dzisiaj już mocno ukonstytuowani w liście Lubię To. Dwójeczka, to oni.

No to numer dwa znamy, Temper City, Self-Aware, a wcześniej na 10 Dawid Podsiadło na błysk, na 9 Talk to You, Another 54 Ultra, na 8 Odkochaj Marisa, na 7 Run Run River, czyli David Guetta, Logistic Figure, na 6 Nareszcie, Męskie Granie, na 5 Sorry Papi, to Piggy Becky G, na 4 Sarsa, Czy Będziemy Się Pamiętać, na 3 How Does It Feel, Dub Dogs, Fezo i Zark, no i na 2, jak słyszeliśmy, Temper City, a na 1... Chłopaki lubią to miejsce, takie odnoszę wrażenie. I chyba fakt, że przypominają, że stygnie lato, wam się też bardzo podoba. No to skoro mamy taką symbiozę, to proszę bardzo. Kuba i Kuba, numer 1. Dzisiaj. Lista Lubię To w Radiu Z. Stygnie lato. No święte słowa.

0: Reklama.
1: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach. Z darmową dostawą do salonów Empik.
2: Poproszę oryginalnego plusza.
3: Którego?
2: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
3: Oczywiście.
2: Dziękuję.
4: Poproszę oryginalnego plusza.
3: Którego?
4: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
3: Oczywiście.
4: Dziękuję.
3: Poproszę...
5: Oryginalnego plusza?
3: Tak. Multivitaminę, te na 100%. Bez dodatku cukru.
5: Oczywiście.
3: Dziękuję.
6: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
7: Tak zakręcony.

0: Borys Szyc.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
4: Śmiech, wzruszenia, tajemnice i historie, które wciągają od pierwszej minuty. Znajdź swoją chwilę na seriale w telewizji polskiej. Przeżyj rodzinne perypetie z rodzinką.pl. Daj się porwać włoskim emocjom Felicita. Odkryj sekrety gry z cieniem i poznaj losy bohaterów. Zaraz wracam. A to dopiero początek. Czekają na ciebie także największe klasyki telewizji polskiej i wiele innych wyjątkowych produkcji. Oglądaj w TVP i TVP VOD.
5: Szkołę ogarniamy.

0: Tańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 32 produkty. Maksymalnie 16 gratis na kartę. Sprawdź szczegóły i produkty biorące udział w akcji oraz wyłączenia na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Zapraszam do stanowiska.
4: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
3: Pani Ania jest na urlopie.
4: Czyli niczego nie załatwię.
3: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
4: Uff, no i to jest zmiana.
5: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO. O.
6: Po reklamie.
7: Jest piątek, 21 sierpnia, powoli dochodzi 20. W Radiu Z czas na wiadomości. Marcin Grzebielucha.
8: Służby szykują się na pogodowy Armagedon na Dolnym Śląsku. Sztab kryzysowy. Oszuści dzwonią do bliskich ofiar katastrofy na Węgrzech. Nawet 4 pasy na trasie Warszawa-Łódź, ale wcześniej remonty.
7: Dwudziesta.
8: Niż genueński wkracza nad Dolny Śląsk, to tam sytuacja może być najtrudniejsza, a opady największe. W rejonach górskich do nawet miesięcznej normy opadów w ciągu kilku godzin. Są już alarmy przeciwpowodziowe. Z nami reporterka Radia Z, Grażyna Wiatr, która obserwuje rozwój tej sytuacji, gdzie worki z piaskiem poszły już w ruch.
9: Gmina Leśna ogłosiła alarmy przeciwpowodziowe, zmobilizowała wszystkie swoje 6 drużyn OSP i zaczyna układać worki z piaskiem. Rozmawiałam z burmistrzem, który obawia się dużego spływu wód do lokalnych potoków i podtopień. To teren górski, spływ może być bardzo szybki i gwałtowny. Podobnie reaguje pobliska wiejska gmina Lubań. Formalnego alarmu nie ma ogłoszonego, ale gmina apeluje do mieszkańców o zabezpieczenie swoich domów. Grażyna Wiatr, Radio Z.
8: Niż to nie tylko opady, ale też silny wiatr do 80 km na godzinę, a do tego opady gradu. Dla większości Polski obowiązują alerty IMGW drugiego stopnia. Do końca roku Polska chce przebudować systemy alarmowania mieszkańców. Syreny będzie więcej, będą zarządzane w pełni cyfrowo, przede wszystkim na wschodzie kraju, potwierdza Radiu Z szef MSWiA Marcin Kierwiński. W tej chwili jest ich tylko około 600, a to o wiele za mało. Dlatego na Lubelszczyźnie rozstrzygnięto przetarg na modernizację całego systemu ostrzegania. Ze szczegółami nasz reporter Mateusz Kasiak.
10: Zmiany są konieczne, bo nawet tam, gdzie syreny są, jest problem z ich włączeniem, są przestarzałe, za ciche, a dyżurni często muszą dojechać, żeby je włączyć, dlatego cały system jest do przebudowy, mówią mi mieszkańcy Lublina.
11: Bo póki co na razie ten system działa, raz nie działa.
10: Syren będzie więcej, przekonuje w rozmowie ze mną rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz.
12: Będzie to nowych 326 syren alarmowych.
10: Tylko do końca roku i tylko na Lubelszczyźnie będzie 800 sprawnych syren. Mateusz Kasiak, Radio Z.
8: W całym kraju planowane są też testy syren. Ostrzeżenie przed oszustami po wypadku autokaru na Węgrzech. Oszuści podają się za przedstawicieli firm ubezpieczeniowych. Służby apelują, nie należy przekazywać im jakichkolwiek danych. To drugi komunikat wojewody w tej sprawie. Poprzednie dotyczył rzekomych telefonów z Urzędu Wojewódzkiego. W niedzielnym wypadku autokaru przewożącego pielgrzymów z Podkarpacia, do którego doszło na Węgrzech, zginęło 12 osób. Trwają ostatnie przygotowania do poszerzania autostrady A2 między Warszawą a Łodzią. Po przebudowie kierowcy zamiast 2 będą mieli do dyspozycji 3, a miejscami nawet 4 pasy ruchu w jednym kierunku. Prace ruszą w październiku i będą się wiązać z utrudnieniami, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
13: Będzie ograniczenie prędkości do 70 km na godzinę i będzie wprowadzony odcinkowy pomiar prędkości. Będzie wprowadzone także nowe oznakowanie i nowa organizacja ruchu. Pozostaną w dalszym ciągu dostępne po 2 pasy ruchu w każdym kierunku.
8: Przebudowa autostrady ma potrwać blisko 2 lata. Famuły w Łodzi odzyskały dawny blask. Chodzi o zabytkowe XIX-wieczne budynki, w których przez lata mieszkali robotnicy fabryki Izraela Poznańskiego. To takie budynki, na które na Śląsku mówi się familoki. Famuły z czerwonej cegły stoją w Łodzi tuż przy manufakturze. Tymczasem jeszcze do niedawna było to miejsce często omijane z daleka, przyznaje prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.
6: Taka część miasta, której niekoniecznie chcieliśmy, mówiąc wprost, dotykać, wchodzić tą przestrzeń, bo ona była dedykowana osobom, które tu mieszkały i niekoniecznie chciały tutaj przyjmować osoby z zewnątrz, mówiąc wprost. Potem wszystko zaczęło się zmieniać.
14: Przygotowaliśmy 18 lokali usługowych, ponad 2000 metrów kwadratowych przestrzeni biurowej, a także 80 w pełni wyposażonych mieszkań.
8: Dodaje Agnieszka Hołownia z Łódzkich Inwestycji. Prace pod okiem konserwatorów zabytków trwały 3 lata. Rewitalizacja kosztowała 95 milionów złotych. A teraz wiadomości sportowe, bo w studiu melduje się Krzysztof Janowski.
15: Jestem, zapraszam.
16: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
17: Pół godziny dzieli nas od historycznego spotkania w Ekstraklasie. Po raz pierwszy kibice w Krakowie będą świadkami derbów między Krakowią a Wieczystą. Trener tej drugiej ekipy, Kazimierz Moskal, w przeszłości związany z Wisłą, przyznaje, że temperatura tego spotkania nie jest tak duża jak przy okazji klasycznych derbów Krakowa, choć to i tak budzi dodatkowe emocje.
18: Dla Wieczysty jest to pierwsze spotkanie derbowe z Krakowią, więc na pewno ten odbiór jest trochę inny, ale zawsze to są derby, zawsze to są emocje i każdy w takich meczach chce pokazać swoją wyższość, no to normalne.
17: Początek pojedynku Krakowi z Wieczystą o 20.30. FIFA nie miała litości dla antybohaterów finału ostatniego mundialu. Zawodnicy, którzy wzięli udział w awanturze po ostatnim gwizdku, zostali surowo ukarani. Argentyńczyk Leandro Paredes, który zaatakował rywali, został zawieszony na 10 kolejnych spotkań reprezentacji. Na 7 zawieszono innego gracza Albiceleste, Nahuela Molinę, na 3 członka hiszpańskiego sztabu Roberto Ayale. Jednym meczem zawieszenia ukarano Thiago Almadę i Gaviego. Do tego argentyńska federacja musi zapłacić grzywnę ponad 300 tysięcy franków.
7: Noc będzie deszczowa i burzowa. Najmocniej popada od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę i Kujawy po Warmię. Lokalnie nawet do 60 litrów wody na metr kwadratowy. W burzach możliwy grad, temperatura od 13 do 16 stopni. Na południowym wschodzie nieco więcej, tam do 19. Dobry wieczór, to jest Radio Z, Hubert Radzikowski. Witajcie.
16: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Mandoria, Żgów koło Łodzi, mandoria.com.

to jest Radio Z i Pink, Just Give Me Reason, czyli Daj Mi Powód. No jeżeli chcecie powód do tego, żeby cieszyć się weekendem, który nadchodzi, to bardzo proszę, bo już jutro finał naszej wakacyjnej trasy Lato Z w Ełku, gdzie ostatnio byłem i mogę wam powiedzieć, gdzie są świetne lody. Zagrają dla was Agnieszka Chylińska i Roxy Węgiel. Także widzimy się na starej plaży miejskiej przy ulicy Parkowej. Koncerty zaczynamy po 19:30. Oczywiście wstęp wolny. Znaczy, że za darmo, nie to, że powoli macie wchodzić.

0: 22,5 minuty Bamfag MC's. Something's going on w Radiu Z. Szanowni Państwo, piątek, 21 dzień sierpnia. I tak, po pierwsze, Światowy Dzień Optymisty, po drugie, Międzynarodowy Dzień Seksu. Nie mam nic do dodania.
1: Radio Z i już. Sponsorem programu był właściciel parku rozrywki Mandoria, Żgów koło Łodzi, mandoria.com.
2: Reklama. Najlepsze wakacje w życiu? To oryginalne miejsca, oryginalni ludzie i oryginalne smaki. Oryginalny sok, 100% soku NFC, z najlepszych owoców bez dodatków. Oryginalny sok to oryginalny smak natury. Wyciśnij z lata 100%. Tak smakuje oryginalność. 100% soku bez kompromisów. Oryginalny sok.pl.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt.

0: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
1: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
0: To ty nie jedziesz pociągiem?
1: No nie.
0: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
1: Coś tam słyszałem.
0: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
1: Naprawdę?
0: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
1: Ale autem to chyba szybciej.
0: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
1: Przekonałaś mnie.
0: Przekonaj się, że Koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
4: Potrzebujemy plecaka, który zadba o kręgosłup pierwszoklasisty. Zeszytów z superbohaterem, który doda motywacji. Kredek, dzięki którym powstaną prawdziwe arcydzieła.
5: Start pierwsza klasa w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl. Napisz, czego brakuje w wyprawce twojego dziecka i wygraj aż 900 zł do wydania na Empik.com lub w salonach Empik. Sponsorem konkursu jest Empik. W salonach i na Empik.com znajdziesz wszystko na powrót do szkoły. Przybory, plecaki, podręczniki oraz wyposażenie pokoju ucznia.
6: Boli, swędzi,
7: piecze, a do tego nawraca.
8: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Marian, a gdzie mogę kupić
9: na ten... mediaexpert.pl.
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
9: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
9: Barbara, na mediaexpert.pl.
10: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
11: Na zdrowie.
10: Dziękuję.
11: Po reklamie.
12: Radio Z. Muzyka.

Na wakacje to wpadł na chwilę do Radia Z. James Blunt, Beside You. Za 24 minuty będzie 21. Teraz dwie dziewczyny, dwa różne muzyczne światy i bardzo wakacyjny efekt. Hania Kozimowicz, finalistka The Voice of Poland, połączyła siły z polsko-amerykańską Kairą, a śpiewają o tym, że czasem zamiast rozpamiętywać i rozdrapywać, najlepiej powiedzieć trudno, idziemy dalej, bo po prostu szkoda łez. No, szkoda łez, ale głosów nie. Głosujcie na Radio Z.pl.

0: Belinda Carlisle, Heaven is a place on earth, czyli niebo jest miejscem na ziemi. No z pewnością dzisiaj będą podśpiewywali tę frazę kibice albo GKM-u Grudziądz, albo Motoru Lublin, bo to te drużyny w Ekstralidze Żużla walczą dzisiaj o Panteon, czyli o występ w playoffach i walkę o medal. Będziemy podglądali ten mecz i opowiadali trochę o wyniku, ale przede wszystkim to będziemy grali. No i obwieszczali, że Jeremy Sikorski wraca, no już teraz w Zetce.
1: Reklama. Największe hity, letnia energia i wyjątkowe gwiazdy. Tego wieczoru nie może Was zabraknąć. Lato Z zawita do Ełku. Na scenie Starej Plaży Miejskiej wystąpią Roxy i Agnieszka Chylińska. Start koncertów o godzinie 19, gdzie czekać na Was będą liczne atrakcje. Na koncert zapraszają prezydent miasta Ełku Tomasz Andrukiewicz, Ełckie Centrum Kultury oraz Radio Z. Lato Z, 22 sierpnia, Stara Plaża Miejska przy ulicy Parkowej w Ełku.
2: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Jeszcze nie śpisz?
4: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
3: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
4: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
5: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Po reklamie.
6: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: To jest Radio Z, tylko 4 minuty pozostały do 21:00. Do wiadomości zapraszamy.
1: Radio Z i już. Reklama. Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
1: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
2: Oczywiście.
1: Dziękuję.
3: Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
3: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
2: Oczywiście.
3: Dziękuję.
2: Poproszę oryginalnego plusza.
1: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
2: Oczywiście.
1: Dziękuję.
4: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
5: Tak zakręconej.

0: Borys Szyc.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
3: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
2: Pamiętałem o wszystkim.
3: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
2: Dokładnie, kochanie.
3: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
2: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
3: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
4: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
5: Felicita to tajemnica. Felicita to romans. Felicita to nowy początek. I piękna polsko-włoska opowieść o miłości. Oglądaj nowy serial Felicita od 7 września w TVP1 i TVP VOD.
6: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
7: No.
6: Tamta to jest mega.
7: Mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Chcę rzucić palenie.
10: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
13: Desmoxan. I już nie palisz.
14: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
15: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
16: Po reklamie.
17: 21 dochodzi. Słuchacie Radia Z. Z nami jest Marcin Grzebielucha. Czas na wiadomości.
18: Miesięczne opady w kilka godzin. Dolny Śląsk przygotowuje się na nawałnicę. Pełnomocniczka rządu rezygnuje w tle błędy w ważnym raporcie. Milion butelek na strażacki wóz. Trwa wielka zbiórka. Alarm przeciwpowodziowy w gminie Leśna na Dolnym Śląsku. W ruch idą worki z piaskiem też w Jeleniej Górze. Niż Genueński ma przynieść ekstremalne opady. Według prognoz ma być dynamiczny, nie grozi powodziami, ale lokalnymi podtopieniami już tak, zwłaszcza w rejonach górskich. Z nami reporterka Radio Z Grażyna Wiatr. Jaka jest teraz sytuacja na Dolnym Śląsku?
19: Już pada, a to dopiero początek. Najtrudniej ma być w nocy. Trwa układanie worków z piaskiem w Jeleniej Górze na kilku wrażliwych ulicach, gdzie woda może szybko spłynąć z gór. Strażacy OSP dowożą też worki z piaskiem w gminie Leśna, której burmistrz Szymon Surmacz ogłosił alarm przeciwpowodziowy.
20: Opłynie to wszystko jak po betonie, powierzchniowo na domy, do strumieni.
19: Zmobilizowani są strażacy OSP. Obsadę zwiększają również komendy PSP w regionie. Grażyna Wiatr, Radio Z.
18: Obowiązują alerty IMGW drugiego wyższego stopnia dla prawie całej Polski. Pełnomocniczka rządu do spraw promocji marki Polski złożyła dymisję. Barbara Mróz-Gorgoń była odpowiedzialna za raporty Polaków Portret Własny. Dokument, który miał promować nasz kraj, był napisany przy użyciu sztucznej inteligencji i zawierał wiele błędów merytorycznych i językowych. Przygotowano go w ramach projektu, za który Ministerstwo Sportu i Turystyki zapłaciło prawie 200 tysięcy złotych. Sprawą zajmuje się prokuratura. O szczegółach reporter Radio Z Daniel Wrzos.
21: Warszawska prokuratura domaga się od Ministerstwa Sportu i Turystyki kopii raportu, umowy oraz dofinansowania. Sprawą zajęto się z urzędu. Sama Barbara Mróz-Gorgoń nie zaprzecza użycia sztucznej inteligencji, ale tylko do zredagowania tekstu. Ale według raportu Wrocław leży na północnym zachodzie, a w Polsce jest 15 tysięcy jezior.
22: To użycie sztucznej inteligencji jest kompromitujące dla autorów, to nie ma żadnych wątpliwości.
21: Komentuje były szef MSZ-u i senator Grzegorz Schetyna. Mróz-Gorgoń twierdzi, że raport był wewnętrzny i nie powinien trafić do sieci.
18: Miał też powstać pod koniec zeszłego roku, kiedy Mróz Gorgoń nie była jeszcze pełnomocniczką. Atak z użyciem miecza w szkole w miejscowości Fagersta w środkowej Szwecji. Dwóch chłopców w wieku 12 i 17 lat zostało poważnie rannych. Według mediów podejrzany o ten czyn jest 18-letni były uczeń. Został postrzelony przez policję w nogę oraz zatrzymany. Młody mężczyzna był wcześniej karany. Stan obu poszkodowanych jest stabilny, ale jeden z nich jest teraz operowany. Lekko ranna została jeszcze kolejna osoba. Pierwsze dni obowiązywania pakietu ceny paliw niżej 2,0 już za nami, ale skala obniżek na stacjach nie jest taka, jak zapowiadał premier, czyli nawet do ponad złotówki za litr. Benzyna jest tańsza średnio o 75 groszy za litr niż przed wprowadzeniem pakietu. Cena litra oleju napędowego spadła średnio o 60 groszy. O tym reporter Radia Z Mateusz Kudlarek.
0: Skala obniżek mogłaby być większa, przyznaje analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
7: Ograniczona w stosunku do zmiany stawki podatku VAT. Mimo wszystko obniżka cen paliw na stacjach wynika z tego, że w dalszym ciągu na rynku hurtowym drożały ceny zarówno benzyny, jak i oleju napędowego.
0: Podwyżki na rynku hurtowym to wina ciągłej niepewności związanej z sytuacją wokół cieśniny Ormus i konfliktem Iran-USA. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
18: Cena ropy na rynkach światowych wczoraj zbliżyła się do poziomu $93 za baryłkę. Strażacy ochotnicy z Cykarzewa północnego koło Częstochowy chcą wykorzystać system kaucyjny, by uzbierać pieniądze na lekki samochód ratowniczy. Dlatego rozpoczęli akcję zbiórki miliona butelek na ten cel. Prezes OSP Artur Kotynia podkreśla jednak, że nie chodzi o brak wsparcia państwa czy samorządu. Jednostka wykorzystała już dofinansowanie na zakup cięższego wozu, a teraz chce wymienić swój inny pojazd, 20-letni pojazd, na nowy.
16: Milion butelek to jest hasło chwytliwe, prawda? Uzyskalibyśmy bardzo dobrze. To będzie samochód taki z pełnym wyposażeniem już. Uzyska się mniej, to się będziemy dostosowywać do kwoty uzyskanej.
18: W planach jest zakup samochodu dla 6 strażaków z pełnym wyposażeniem. A teraz sprawdzamy, co dzieje się w świecie sportu. Krzysztof Wilanowski.
23: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
24: Derby Krakowa jak na razie dla wieczystej. Beniaminek Ekstraklasy prowadzi z Krakowią na jej terenie 1-0. Do siatki trafił Mateusz Wieteska. Minęła 33. minuta gry. Ten mecz inauguruje 5. kolejkę Ekstraklasy. Ruszają też najlepsze ligi Europy, m.in. angielska. Pierwszy mecz nowego sezonu Premier League zaczął się przed momentem. Mistrz, czyli Arsenal, w Londynie podejmuje Beniaminka Coventry City. Jest 0-0. Ruszyły też Mistrzostwa Europy Siatkarek. W meczu otwarcia gospodynie turnieju Turczynki w 3 setach rozprawiły się z Łotyszkami. To mecz grupy A, w której znalazły się też nasze siatkarki. Polki swój pierwszy mecz na tym turnieju rozegrają jutro. Zbierzą się z reprezentacją Węgier.
25: Czuję, że to będzie nasz turniej, mam dobre przeczucia i nie chcę zapeszać. Tak naprawdę 3-4 miesiące takiej ciężkiej pracy i w końcu nadszedł ten czas, żeby zagrać i pokazać, na co nas stać.
24: Mówiła nasza środkowa Maja Koput. Mecz Polek z Węgierkami jutro o 18:00. Też jutro Iga Świątek zagra o awans do finału turnieju w Cincinnati. Więcej na ten temat w wiadomościach sportowych Radia Z za godzinę.
26: A jutro lato trochę w kratkę. Słońce będzie się przeplatać z przelotnym deszczem i burzami. Lokalnie pojawi się grad. Najmocniej popada na północnym wschodzie. Temperatury od 19 stopni na północy do nawet 25 na południowym wschodzie. To jest Radio Z. Dobry wieczór. Hubert Radzikowski. Piąteczek, piątunio. No, lubimy to.

21.15. Bardzo utalentowany i bardzo pracowity Bruno Mars. Locked out of heaven. Pracowity, bo nie zwalnia tempa. Po europejskiej części The Romantic Tour wrócił do Stanów i właśnie zaczyna serię koncertów na MetLife Stadium pod Nowym Jorkiem. Także jak ktoś ma ochotę się wybrać i ma czas i nie ma planów wakacyjnych jeszcze, to zdąży. Zwłaszcza, że cała trasa trwa do grudnia, więc jest szansa spotkać Bruno Marsa. A Dawida Podsiadło to na bank albo na błysk spotkacie w Zetce. Teraz też. I możemy razem gwizdać na wszystko. Jest piątek.

0: Years and Years King w Radiu Z. 21:22 na zegarach. Jest 21 sierpnia. To dzień urodzin najszybszego człowieka na świecie. Usain Bolt świętuje dzisiaj już 40 urodziny. Rekord na setkę cały czas jego. To wszystkiego najlepszego. A z drugiej strony mówić temu facetowi, że czas szybko leci, to chyba nie tak, to prawda?
1: Reklama. Najlepsze wakacje w życiu? To oryginalne miejsca, oryginalni ludzie i oryginalne smaki. Oryginalny sok. 100% soku NFC. Z najlepszych owoców bez dodatków. Oryginalny sok to oryginalny smak natury. Wyciśnij z lata 100%. Tak smakuje oryginalność. 100% soku bez kompromisów. Oryginalnysok.pl.
2: Prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej trafiło na rozwój polskiej kultury. Dzięki nim przywracamy blask zabytkom, modernizujemy muzea, teatry, domy kultury i biblioteki. Zyskujemy piękne przestrzenie do inspiracji, edukacji i spotkań. Warto je odwiedzić. Sprawdź, co zmienia się wokół Ciebie na fenikskultura.gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Feniks 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
3: ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Gabinet masażu, słucham.
7: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
6: O, cześć, a co się dzieje?
7: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
6: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
7: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
6: Kochana, sam go stosuję.
8: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
3: Marian, a gdzie mogę kupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny. Abyś mógł więcej. Abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję Tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie Ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
10: Na zdrowie.
9: Dziękuję.
11: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
12: Giżycko, 12 września. Twierdza Światła. W odmienionej iluminacjami przestrzeni Twierdzy Bojen w Giżycku czekać będą świetlne instalacje, bańki, lasery, cicha pirotechnika, niesamowite efekty specjalne i koncerty na świetlnej scenie. Zaprasza burmistrz Giżycka Ewa Ostrowska.
10: Po reklamie.
13: Radio Z. Muzyka numer 1.

Czas mija, ta piosenka zawsze brzmi świetnie. The Last Good Night, Pictures of You w Radio Z. A teraz jeden z tych głosów, który rozpoznaje się po kilku sekundach. Trochę chrypowaty, trochę melancholijny, ale tym razem z bardzo prostym komunikatem. Nawet kiedy życie daje w kość, ciągle potrafi być piękne. Skubas w Radio Z, propozycja do listy Lubię To. Życie jest piękne, no, zwłaszcza jak się dostaje głosy za swoje piosenki. Na radioz.pl. Głosujcie.

0: ¿Qué te hace llorar?
1: To Enrique Iglesias. No, nie umiem tak zaplenić. Przepraszam, kiedyś próbowałem uczyć się hiszpańskiego, ale to była jedna z tych, która mnie zdyskwalifikowała. My patrzymy, co dzieje się w meczu Bayer System GKM Grudziądz kontra Orlen Oil Motor Lublin, bo to jest walka o żużlowy raj, czyli czy będzie walka o medale, czy o utrzymanie. Na razie, szanowni państwo, no najgorsza sytuacja dla wszystkich kibiców. Jest remis 33-33. Trzymamy kciuki za wszystkich. A Bledka to twierdzi, że jeszcze 2 dni potrwa.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: Prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej trafiło na rozwój polskiej kultury. Dzięki nim przywracamy blask zabytkom. Modernizujemy muzea, teatry, domy kultury i biblioteki. Zyskujemy piękne przestrzenie do inspiracji, edukacji i spotkań. Warto je odwiedzić. Sprawdź, co zmienia się wokół Ciebie na fenikskultura.gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Fenix 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Tak zakręcam.

0: Muzyk na pewno z tytułem szlacheckim. Artur Rojek, Mirafiori w Radiu Z. Za 4 minuty, a właściwie 3, będzie 22 i wiadomości. Bądźcie z nami.
1: Radio Z i już. W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze, reporterzy i korespondenci mają dla Ciebie najnowsze, najważniejsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
2: Pani z pieskiem tu się przyszła schłodzić?
3: Z pieskiem i z trójką dzieci.
4: Fajnie się ochłodzić, tak.
5: W domu, jak nie ma u dzieci klimatyzacji, tam potrafi być 35 stopni.
6: Ta pogoda, która jest teraz, będzie normą.
7: To jest najchłodniejsze lato naszej przyszłości.
1: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
2: Przemek Taranek, Radio Z.
8: Szymon Kastelik, Radio Z.
9: Michał Wieliński, Radio Z.
1: Słuchaj już za chwilę.
10: Reklama. Poproszę oryginalnego plusza.
11: Którego?
10: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
11: Oczywiście.
10: Dziękuję.
12: Poproszę oryginalnego plusza.
11: Którego?
12: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
11: Oczywiście.
12: Dziękuję.
11: Poproszę
13: oryginalnego plusza.
11: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
13: Oczywiście.
11: Dziękuję.
1: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
14: Tak zakręcam.

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
4: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
6: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
4: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
7: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
8: Po reklamie.
9: Już prawie 22, słuchacie Radia Z. Czas na wiadomości. Marcin Grzebielucha. Zapraszamy.
10: Załamanie pogody może przynieść potężne opady, są alerty IMGW. Naczelna Izba Lekarska komentuje ruch prezydenta w sprawie Lex Szarlatan. Po latach rusza usuwanie nielegalnego składowiska w Gliwicach. Niż genueński i możliwe lokalne podtopienia. Służby apelują, zwłaszcza w górskich częściach Dolnego Śląska może spaść lokalnie nawet 100 litrów wody na metr kwadratowy. Mówi Marek Błaś z Zakładu Klimatologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
11: Wszystko wskazuje na to, że ten układ niskiego ciśnienia powinien przemieszczać się dosyć dynamicznie. Nie ma żadnych szans na blokadę tego układu. Opady powinny całe, powiedzmy, rozegrać się w mniej więcej w ciągu 2-3-4 godzin.
10: Stąd ryzyko podtopień, zwłaszcza w miastach, gdzie spływ wody jest ograniczony. W nocy niż przeniesie się nad Wielkopolskę, część województwa lubuskiego i dalej w okolice Bydgoszczy, Inowrocławia i Grudziądza. Nie żyje Danuta Schleimer, pseudonim Siódemka, łączniczka i sanitariuszka Powstania Warszawskiego. Miała wtedy niespełna 17 lat. Trafiła do obozu. Po wyzwoleniu przez wojska amerykańskie wróciła do Warszawy, później wyjechała do Stanów Zjednoczonych. Danuta Schleimer miała 99 lat. Nie takiej decyzji prezydenta spodziewali się lekarze. Karol Nawrocki odesłał do Trybunału tak zwaną ustawę Lex Szarlatan. Namawialiśmy prezydenta, żeby podpisał ustawę ze względu na dobro pacjentów, mówi Radiu Z rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej dr Piotr Pisula.
12: Drodzy pacjenci rezygnowali z leczenia konwencjonalnego, na przykład nowotworu na wczesnym etapie. Decydowali się na tak zwane leczenie medycyny alternatywnej, wierząc oszustowi, za co płacili, a na koniec, kiedy nowotwór był już w zaawansowanym stadium, i tak trafiali do szpitali, ale wtedy, kiedy było już za późno, i to są tragiczne historie.
10: Prezydent proponuje swoje rozwiązania, a samorząd lekarski ma nadzieję, że politycy jak najszybciej się dogadają. W przyszłym tygodniu ostateczna decyzja co do kształtu przyszłorocznego budżetu. Rząd na roboczym posiedzeniu omówił m.in. zaproponowane zmiany dotyczące podwyższenia progu podatkowego i wyższego CIT-u. Z nowego budżetu więcej pieniędzy trafi też na ochronę zdrowia. A w światowej klasyfikacji Polska awansowała z rynku wschodzącego na rozwinięty. Ze szczegółami Daniel Wrzos.
13: W przyszłym roku na ochronę zdrowia będzie o 17 miliardów złotych więcej. Wydatki na bezpieczeństwo i zbrojenia pozostaną jednym z priorytetów rządu, który pochłonie blisko 5% PKB.
14: Sytuacja jest obiektywnie bardzo wymagająca. My mamy priorytety, które kosztują dużo pieniędzy.
13: Mówi premier Tusk. Awans Polski w rankingu rynków finansowych potwierdza według ministra finansów rosnącą pozycję naszego kraju jako najszybciej rozwijającej się dużej gospodarki w Unii Europejskiej.
10: W przyszłym roku próg podatkowy ma być podniesione ze 120 na 130. 15 tysięcy złotych. Groźne chemikalia i blisko 1500 ton nielegalnych odpadów. Od 8 lat w pobliżu centrum Gliwic na Śląsku tyka ekologiczna bomba. Teraz jest szansa, że niebezpieczne odpady w końcu znikną, bo miasto zdobyło pieniądze na ich usunięcie i posprzątanie po mafii śmieciowej. Kiedy odpady zostaną zutylizowane i ile to będzie kosztować, o tym nasz reporter Szymon Kastelik.
8: Sprzątanie po mafii śmieciowej nigdy nie jest tanie. W tym przypadku mowa o milionach złotych.
15: Kwota szacowana jest na 16,5 miliona złotych.
8: Mówi rzecznik miasta Mariusz Kopeć. Ruszył już przetarg, miasto czeka na oferty. We wrześniu odbędzie się specjalna wizja lokalna, potem podpisanie umowy. Wykonawca będzie miał 8 miesięcy na uprzątnięcie terenu. Odpady powinny więc zniknąć w ciągu roku. Szymon Kastelik, Radio Z.
10: Utylizację sfinansuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. A teraz Krzysztof Wilanowski i Wiadomości Sportowe Radio Z.
16: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
17: Piłkarze Wieczystej coraz bliżej zwycięstwa w derbach Krakowa. Beniaminek Ekstraklasy prowadzi z Krakowią na jej terenie 2-1. Wynik trafieniem dla Wieczystej otworzył Mateusz Wieteska, odpowiedział tuż przed przerwą Mauro Pełkowicz. Po zmianie stron Wieczysta znów wyszła na prowadzenie, tym razem po golu Lisandro Semedo z rzutu karnego. Minęła 66. minuta gry. A w Anglii w pierwszym meczu nowego sezonu Premier League mistrz pokazuje siłę. Arsenal do przerwy 2-0 prowadzi z Coventry City, a to dzięki bramkom Kaja Havertza i Bukayo Saki. Iga Świątek już myśli o półfinale turnieju w Cincinnati. Awansowała, bo jej ostatnia rywalka Elena Rybakina nie była w stanie dokończyć ćwierćfinałowego pojedynku. Wiceliderka światowego rankingu skreczowała w pierwszym secie przy stanie 4-1 dla naszej tenisistki.
18: Ja mi się grało bardzo dobrze i na tym się skoncentrowałam, żeby wykorzystać każdą okazję, bo przeciwko takim przeciwniczkom trzeba od początku narzucić ten wysoki poziom. I ta kontuzja wydawała się też w pewnym sensie taka nagła. Jakby widać było różnicę, że ona nagle po prostu nie mogła wręcz już chodzić.
17: Mówiła Iga dla magazynu Tennis Club. O finał nasza tenisistka zagra jutro. Jej rywalką będzie trzecia rakieta świata Jessica Pegula.
19: A sobota z pogodowym miksem. Trochę chmur, trochę słońca, miejscami deszcz i burze. Najwięcej wody spadnie na północnym wschodzie. Temperatura wakacyjna, choć bez upałów. Od 19 do 25 stopni. Goręcej to się zrobi u nas. Michael Jackson, They Don't Care About Us w Radiu Z. Hubert Radzikowski, dobry wieczór.

To jest Radio Z, u nas Kesia, TikTok, kwadrans po 22. No i wszystko jasne, w playoffach PGE Ekstraligi pojadą zawodnicy z Lublina. Tamtejszy Orlen Oil Motor Lublin wygrywa na wyjeździe z Bayer Systemem GKM Grudziądz 46-44. I mimo tego, że w dwumeczu jest remis 90-90, to jednak lubelscy zawodnicy będą walczyli o medale, a grudziądzcy o utrzymanie. No ale taki jest sport. Gratulacje dla wszystkich. Tyle żużla dzisiaj, teraz już poważne sprawy, męskie granie. Nareszcie w Zetce.

0: Toss Me Nature, Sleeping Satellite w Radio Z. Piosenka o tym, że księżyc jest fajny i powinniśmy go lubić, a nie tylko od czasu do czasu sobie przypominać o nim. Moi drodzy, Mark Zuckerberg na księżyc się nie wyniósł, ale kupił sobie taką chałupkę, taką chatkę wyjazdową na wypadek, gdyby był w Irlandii przypadkowo. Ta chatka to zamek, 178 hektarów ziemi do tego i całość warta jest od 20 do 30 milionów euro. Sporo. Ciekawi mnie, czy od razu kupił, czy najpierw dał lajka. Radio Z i już.
1: Reklama. Tak zakręcam.

0: Borys Szyc.
1: Prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej trafiło na rozwój polskiej kultury. Dzięki nim przywracamy blask zabytkom, modernizujemy muzea, teatry, domy kultury i biblioteki. Zyskujemy piękne przestrzenie do inspiracji, edukacji i spotkań. Warto je odwiedzić. Sprawdź, co zmienia się wokół Ciebie na fenikskultura.gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Feniks 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
2: Biegam. Jeżdżę na rowerze. Gram w tenisa. W piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny. Abyś mógł więcej. Abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję Tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie Ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
3: Na zdrowie.
2: Dziękuję.
3: Po reklamie.
4: Radio Z. Muzyka numer jeden.
5: Happy birthday.

Gurgosz Project Infinity 2008 w Radiu Z. Za 26 minut będzie 23. To jest fantastyczny moment, żeby zaproponować wam kolejną piosenkę do listy Lubię To. Zapraszam na radioz.pl, możecie głosować, a w zasadzie nawet powinniście, bo to Zakopower, o ten tu to ja i to Sebastian Karpiel-Bułecka pofatygował się swego czasu do Radia Z, żeby opowiedzieć o piosence, ale też jak przewidywać pogodę na lato. No i ja próbowałem i za każdym razem się sprawdziło. To chociażby z tego powodu. Głosy się należą, no.

No to było galaktyczne śpiewanie Whitney Houston, I Will Always Love You w Radiu Z, 22:45. Ale nie popadamy w zadumę, bo mamy zadanie, bardzo poważne, do północy, świętować Światowy Dzień Optymisty. To drugie święto, to już tam każdy we własnym zakresie.

0: Aż ta piosenka genialnie buja. Michiko to DJ Goja, Jason Derulo i Melody. A za chwilę nasza wiadomość w Radiu Z.
1: Radiu Z i już. Jak lato, to Z. Lato Z. Największe hity, letnia energia i wyjątkowe gwiazdy. Tego wieczoru nie może was zabraknąć. Lato Z zawita do Ełku.
2: Słyszę twój głos.
1: Na scenie Starej Plaży Miejskiej wystąpią Roxy i Agnieszka Chylińska. Start koncertów o godzinie 19, gdzie czekać na was będą liczne atrakcje. Lato Z. Muzyka numer 1 na żywo w całej Polsce.
3: Reklama.
4: Prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej trafiło na rozwój polskiej kultury. Dzięki nim przywracamy blask zabytkom, modernizujemy muzea, teatry, domy kultury i biblioteki. Zyskujemy piękne przestrzenie do inspiracji, edukacji i spotkań. Warto je odwiedzić. Sprawdź, co zmienia się wokół ciebie na fenix.kultura.gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Fenix 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
5: Poproszę oryginalnego plusza.
6: Którego?
5: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
6: Oczywiście.
5: Dziękuję.
7: Poproszę oryginalnego plusza.
6: Którego?
7: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
6: Oczywiście.
7: Dziękuję.
6: Poproszę...
8: Oryginalnego plusza?
5: Tak. Multivitaminę, te na 100%. Bez dodatku cukru.
6: Oczywiście.
5: Dziękuję.
9: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
3: Po reklamie.
0: Jeszcze mamy piątek, 21 sierpnia. Słuchacie Radia Z. Z nami jest Marcin Grzebielucha. Teraz wiadomości.
10: Dolny Śląsk nie zaśnie. Niebezpieczna pogoda daje o sobie znać. Lubelskie służby badają niewyjaśniony incydent przy torach. Wiadomo, o której jutrzejszy mecz Igi Świątek. To będzie walka o finał. Nawet 100 litrów wody na metr kwadratowy może spaść w tej nocy lokalnie na Dolnym Śląsku. Alarm ogłoszono w gminie Leśna na Dolnym Śląsku. W ruch idą worki z piaskiem też w Jeleniej Górze. Sprawcą jest Niż Genueński, który powstaje nad wyjątkowo ciepłym w tym roku Morzem Śródziemnym. Zgromadzona nad nim potężna masa pary wodnej przesuwa się teraz w kierunku Europy. To oznacza również zmianę pogody na kolejne dni, mówi Piotr Szuster z IMGW.
11: Modele numeryczne wskazują na nieco większą intensywność opadów pod koniec tego miesiąca. Musimy ściśle tą sytuację obserwować ze względu na wysokie temperatury basenu Morza Śródziemnego, dlatego że to Morze Śródziemne jest źródłem paliwa dla tego rodzaju układu.
10: Alerty RCB wydano dla 15 województw, za wyjątkiem zachodniopomorskiego. Lubelska policja bada sprawę tajemniczego incydentu na torowisku niedaleko miejscowości Białka Kolonia w powiecie łęczyńskim. W środę maszynista miał usłyszeć tam huk przypominający wybuch, a monitoring zarejestrował rozbłysk. Sprawę badali m.in. funkcjonariusze ABW oraz Centralnego Biura Śledczego Policji. Więcej wie Mateusz Kasiak.
12: Na miejscu od razu pojawili się kryminalni kontrterroryści i prokuratura. Czynności prowadzone są w kierunku sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa, takiego jak eksplozja. I choć wstępne oględziny nie wykryły do tej pory śladów materiałów wybuchowych, całe zdarzenie traktowane jest tu bardzo poważnie, mówi Anna Kamola z lubelskiej policji.
13: Niedawno mieliśmy zdarzenie w powiecie biłgorajskim, gdzie na pole spadła rakieta. Tego zgłoszenia nie mogliśmy zbagatelizować, stąd takie siły i środki.
12: Na pełne wyniki trzeba jeszcze poczekać. Mateusz Kasiak, Radio Z.
10: Za sprowadzenie niebezpiecznego zdarzenia grozi do 8 lat więzienia. Ministerstwo Infrastruktury krytykuje weto prezydenta do ustawy o transporcie zbiorowym. Według resortu ta decyzja odbierze szansę na lepszą komunikację nawet 10 milionom Polaków. Prezydent zawetował ustawę m.in. ze względu na przepisy wprowadzające samochody transportowe na żądanie dla mieszkańców mniejszych miejscowości. Karol Nawrocki uważa, że takie rozwiązanie nie powinno zastępować połączeń autobusowych. Chcieliśmy wprowadzić ofertę, której do tej pory nie było. odpowiada minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
2: Dla gmin, które mają miejscowości małe, gdzieś położone przy lesie, kilka domów, żaden wójt nigdy, ani wcześniej, ani teraz nie zdecyduje się ustanowić tam regularnej linii, bo ona jest nieprzelotowa, nie ma wystarczającej liczby mieszkańców, a ofertę musimy mieć dla tego typu osób.
10: Resort zapowiada, że pomimo weta będzie kontynuował pracę nad reformą systemu transportu zbiorowego. Regionalne Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży działa już w Lublinie. Ośrodek funkcjonuje przy szpitalu neuropsychiatrycznym. Znajduje się tu m.in. oddział całodobowy i dzienny. Dzięki temu poprawi się dostęp do terapii. Jak mówi nam wiceordynatorka Marta Pakuła-Landman, potrzeby są ogromne.
3: To najczęściej są to dzieci borykające się z zespołami lękowymi, z zespołami depresyjnymi, czy z depresyjnością, z którą nie bardzo wiedzą, jak sobie poradzić i wymagają wsparcia terapeutycznego.
10: Pierwszych pacjentów ośrodek przyjmie już za kilka tygodni. Śląsk ma Familoki, a Łódź ma Famuły. Skończyła się rewitalizacja jednej z wizytówek miasta, ceglanych budynków, w których przed laty mieszkali robotnicy fabryki tuż przy jednym z najbardziej charakterystycznych miejsc w stolicy regionu łódzkiego, czyli manufakturze. Więcej reporter Radia Z Mateusz Kudarek.
14: Zależało nam bardzo na tym, by zachować charakterystyczny klimat ponad stuletnich budynków z czerwonej cegły i to się chyba udało, mówiła mi Agnieszka Hołownia z Łódzkich Inwestycji.
15: Miejsce, które łączy historyczny charakter XIX-wiecznej Łodzi ze współczesnymi elementami.
14: Gdy w Famułach mieszkali robotnicy fabryki Izraela Poznańskiego, nie miały praktycznie żadnych wygód, również toalet. Teraz standard jest tu zupełnie inny. Po zmianach powstało 80 mieszkań, przestrzenie przeznaczone na biura, usługi czy lokale gastronomiczne. Łódź, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
10: A prace pod okiem konserwatorów zabytków trwały 3 lata. Jeszcze seria zwycięstw Igi Świątek. Nasza tenisistka wygrała 10. spotkanie z rzędu. Tym razem po kryczu wiceliderki światowego rankingu Eleny Rybakina awansowała do półfinału turnieju w Cincinnati. Jak to wszystko wpływa na pozycję Igi, o tym Krzysztof Wilanowski.
16: W rankingu na żywo zajmuje 8. miejsce. Jeszcze przed startem imprezy w Cincinnati była 5., ale straciła 1000 punktów za ubiegłoroczny triumf. Systematycznie jednak odbudowuje swój dorobek i pnie się w górę. Jeśli wygra kolejny mecz i awansuje do finału, to wskoczy na 6. pozycję. Zwycięstwo w amerykańskiej imprezie nie zmieni już jej sytuacji. Będzie jednak w top 8 zestawienia najlepszych tenisistek, a to znaczy, że w US Open będzie wysoko rozstawiona.
10: Iga w półfinale turnieju w Cincinnati zmierzy się z 3. w światowym rankingu Amerykanką Jessicą Pegulą. Ten mecz jutro, najwcześniej o 21:00, a kolejne wiadomości Radio Z o północy. Pracuje już nad nimi Michał Krasucki.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
17: Sponsorem programu jest właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
18: Jutro parasol i okulary przeciwsłoneczne mogą pracować na zmianę. Miejscami popada i zagrzmi, ale pod koniec dnia więcej rozpogodzeń. Na termometrach od 19 stopni na północy do 25 na południowym wschodzie. Oby ta noc była pogodna i spokojna. Hubert Radzikowski, pa pa!
17: Sponsorem programu był właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.

0: Borys Szyc.
1: Biegam. Jeżdżę na rowerze. Gram w tenisa. W piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny. Abyś mógł więcej. Abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
2: Na zdrowie.
1: Dziękuję.
2: Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer 1.

nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w

0: Sobota, 22 sierpnia, Michał Krasucki, dobry wieczór. Zapraszam na wiadomości Radia Z. Najbliższe godziny pogodowo mogą być naprawdę niebezpieczne. IMGW ostrzega przed burzami i intensywnym deszczem. Alert dotyczy 15 województw. Grzmieć i lać może niemal w całym kraju. Alerty nie dotyczą tylko północno-zachodniej Polski. Służby są w gotowości, ale rządzący podkreślają, że nagłe, nawalne opady deszczu zawsze stwarzają ryzyko zalań i podtopień, a właśnie z takimi opadami będziemy mieli do czynienia w najbliższych godzinach i dniach. Na ulewne deszcze są przygotowane zbiorniki przeciwpowodziowe, a także koryta dużych rzek, mówi wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz.
1: Mamy niskie stany wód w głównych rzekach polskich, w związku z powyższym te główne rzeki są w stanie na ten moment przyjąć ten opad.
0: A będzie co przyjmować, bo w niektórych miejscach w ciągu doby może spaść ponad 80 litrów wody na metr kwadratowy. Pogoda poprawi się na początku przyszłego tygodnia. Pojawiają się wątpliwości w sprawie badań DNA z listu Marcina Romanowskiego wysłanego z Tyraspolu w Naddniestrzu. Z informacji, do jakich dotarł dziennikarz śledczy Radia Z Mariusz Gierszewski, wynika, że pismo nie zostało sprawdzone pod kątem obecności śladów biologicznych. Sąd przekazał prokuraturze tylko kserokopię wniosku i koperty, a nie oryginały, które można by zbadać.
2: Z informacji, które otrzymałem z Sądu Okręgowego, wynika, że akta sprawy, w których znajduje się list od Romanowskiego, nie opuści sądu, a wgląd do nich oprócz pracowników sądu miał tylko obrońca Romanowskiego i asystentka prokuratora. Sąd wydał prokuraturze tylko kopię pisma i koperty, w której przyszło. To oznacza, że nikt nie badał tego pisma na okoliczność śladów biologicznych. To zastanawiające, bo polityk jest przecież poszukiwany, a sprawdzenie śladów DNA to priorytet w kryminalistyce. Nie badał oryginału pisma sąd, nie badała prokuratura, nie badała policja prowadząca poszukiwania. Czekamy na odpowiedzi prokuratury. Dlaczego?
0: Romanowski od grudnia 2020 roku jest poszukiwany krajowym listem gończym i europejskim nakazem aresztowania. Jak napisała Rzeczpospolita, polskie służby zakładają, że list został wysłany z miejsca odległego od tego, w którym polityk tak naprawdę przebywa. Informacje te potwierdzają także informatorzy Radia Z. W przyszłym tygodniu do Polski sprowadzone zostaną ciała ofiar katastrofy polskiego autokaru na Węgrzech. Potem planowane są sekcje zwłok. Prokuratura ma listę pasażerów, którzy zginęli. Wśród ofiar nie ma osób nieletnich. Do tragicznego wypadku doszło w niedzielę na węgierskiej autostradzie M3. Autokarem podróżowało 59 Polaków. Zginęło 12 osób. Wszystkie ofiary to mieszkańcy województwa podkarpackiego. Do końca roku Polska chce przebudować system alarmowania mieszkańców. Syren będzie więcej i będą zarządzane w pełni cyfrowo, przede wszystkim na wschodzie kraju, mówi Radio Z szef MSWiA Marcin Kierwiński. W tej chwili jest ich około 600, a to zdecydowanie za mało. Na Lubelszczyźnie właśnie rozstrzygnięto przetarg na unowocześnienie całego systemu ostrzegania. Ze szczegółami nasz reporter Mateusz Kasiak.
3: Zmiany są konieczne, bo nawet tam, gdzie syreny są, jest problem z ich włączeniem, są przestarzałe, za ciche, a dyżurni często muszą dojechać, żeby je włączyć. Dlatego cały system jest do przebudowy, mówią mi mieszkańcy Lublina.
4: Bo póki co na razie ten system działa, raz nie działa.
3: Syren będzie więcej, przekonuje w rozmowie ze mną rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz.
5: Będzie to nowych 326 syren alarmowych.
3: Tylko do końca roku i tylko na Lubelszczyźnie będzie 800 sprawnych syren. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: W całym kraju planowane są też testy syren. 29 sierpnia MSWiA ma uruchomić punkty edukacyjne tak, żeby mieszkańcy w praktyce nauczyli się, jak reagować w sytuacji zagrożenia. Na stacjach znów drożej. Od dziś do poniedziałku litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 6,54, a diesla 7,59. Pierwszy tydzień wakacyjnego pakietu ceny paliw niżej pokazuje, że ceny na stacjach nie są takie, jak zapowiadał premier. Donald Tusk mówił o złotówce w dół. Tymczasem benzyna jest tańsza średnio o 75 groszy za litr, a olej napędowy o 60 groszy. Więcej o tym reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
6: Skala obniżek mogłaby być większa, przyznaje analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
7: Ograniczona w stosunku do zmiany stawki podatku VAT, mimo wszystko obniżka cen paliw na stacjach wynika z tego, że w dalszym ciągu na rynku hurtowym drożały ceny zarówno benzyny, jak i oleju napędowego.
6: Podwyżki na rynku hurtowym to wina ciągłej niepewności związanej z sytuacją wokół cieśniny Ormus i konfliktem Iran-USA. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Cena ropy na światowych rynkach przekroczyła dziś $94 za baryłkę. Na co dzień już nie kursuje, ale wkrótce znów zabierze pasażerów w podróż, tyle że w wirtualnym świecie. W starym tramwaju, który na stałe stoi na gdańskim Dolnym Mieście, powstaje wyjątkowy symulator jazdy kultową 105. Już od września każdy będzie mógł poczuć się jak jej motorniczy. To pomysł młodych pasjonatów z grupy tramwajowo-autobusowej WPKGG.
8: Pierwszą mapą, którą w zasadzie chcemy zrobić, to będzie rok 1997.
9: To będzie wyjątkowy symulator, bo będziemy w prawdziwym tramwaju i będziemy faktycznie siedzieć tam, gdzie siedział motorniczy.
10: Tak, zamysłem naszego symulatora jest możliwość poprowadzenia prawdziwego, historycznego tramwaju po wirtualnej mapie. Najbardziej charakterystyczny chyba dla wszystkich przycisk dzwonka. Czyli coś, co chyba każdy chciał w życiu zrobić.
0: Z Cezarym Kamińskim i Tomaszem Wasikiem rozmawiał reporter Radia Z Maciej Bąk. Twórcy symulatora liczą, że zachęcą nim ludzi do wspierania ich zbiórki. Chcą bowiem wyremontować tramwaj przy ulicy Wróbla. Potrzeba jednak na to ponad 300 tysięcy złotych. Policja nie potwierdziła autentyczności zdjęcia pumy w okolicach Wałbrzycha. Teraz szuka osoby, która dostarczyła leśnikom zdjęcie z rzekomej fotopułapki. W regionie służby postawione zostały w stan najwyższej gotowości. Ostrzegały mieszkańców przed wchodzeniem do lasu. Jednak policja ustaliła, że zdjęcie może być prawdziwe, ale nie pochodzi z tego miejsca. Mówi reporterce Radia Z Grażynie Wiatr Magdalena Ząbek z komendy w Świdnicy.
11: Policjanci będą ustalać okoliczności powstania i rozpowszechnienia tej informacji, która tutaj wywołała niepokój.
12: To chodzi o wywołanie fałszywego alarmu?
11: Tak, dokładnie.
12: Czyli według waszych ustaleń to zdjęcie nie było jakby przerobione, tylko powstało zupełnie w nieznanym miejscu.
11: Nie pochodzi z tego miejsca.
0: Policja w Świdnicy na razie mówi o wykroczeniu, za które grozi areszt, ograniczenie wolności lub grzywna.
13: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz. Sam

0: Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Alert najwyższego, trzeciego stopnia przed silnym deszczem z burzami wydano dla części Dolnego Śląska. Opady osiągną tam od 60 do 80 mm, a porywy wiatru do 80 km na godzinę. Na pozostałym obszarze obowiązują alerty drugiego i pierwszego stopnia. Najbliższe godziny pogodowo mogą być naprawdę niebezpieczne. Grzmieć i lać może niemal w całym kraju. Pierwszy stopień alertu dotyczy wszystkich województw z wyjątkiem zachodniopomorskiego. Dla południowo-zachodniej części Dolnego Śląska oraz południowego krańca Wielkopolski obowiązuje drugi stopień zagrożenia. Szpitale w całej Polsce dostaną więcej pieniędzy. Rząd potwierdza, że przekaże o 17 miliardów więcej z budżetu państwa na ochronę zdrowia. Rząd pracuje nad ustawą. Pieniądze mają trafić tam, gdzie powinny i chronić pacjenta, mówi Donald Tusk.
1: Przekażemy o 17 miliardów złotych więcej z budżetu na ochronę zdrowia i dlatego tak ważne jest, aby równocześnie z wydawaniem tych pieniędzy pojawiły się przepisy, które zredukują albo wręcz uniemożliwią nadużywanie i mówiąc kolokwialnie przekręty.
0: Oficjalne posiedzenie, podczas którego przyjęty zostanie projekt, za tydzień. Naczelna Izba Lekarska rozczarowana decyzją prezydenta w sprawie ustawy Lex Szarlatan. Przepisy, które miały zablokować działalność pseudomedyków, Karol Nawrocki odesłał do Trybunału. Co na to lekarze? O tym reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
2: Medycy są rozczarowani, bo wcześniej namawiali prezydenta do tego, żeby ustawę podpisał. Szybkie wejście przepisów jest dobre przede wszystkim dla pacjentów, którzy są oszukiwani przez pseudolekarzy, mówi mi rzecznik lekarskiego samorządu Piotr Pisula.
3: I często tacy pacjenci rezygnowali z leczenia konwencjonalnego, na przykład nowotworu na wczesnym etapie, wierząc oszustowi, za co płacili, kiedy nowotwór był już w zaawansowanym stadium i tak trafiali do szpitali, ale wtedy, kiedy było już za późno.
2: A takie nielegalne praktyki według rzecznika NIL raz na zawsze by się skończyły. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Prezydent proponuje swoją ustawę, a w niej między innymi karę do 15 lat więzienia za doprowadzenie do śmierci pacjenta. Lublin otworzył nowe Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży. Placówka ma być lekiem na długie kolejki do specjalistów. Są tam m.in. oddziały całodobowy i dzienny. Dzięki temu młodzi pacjenci dostaną kompleksową pomoc, mówi dyrektor Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie Wojciech Hucka.
4: Niestety zdajemy sobie sprawę, jak długie kolejki są i jaki deficyt kadrowy posiadamy. Natomiast celem regionalnego centrum jest wprowadzenie modelu środowiskowej opieki, czyli wyjścia naprzeciw problemom młodzieży i dzieci, do nich, do strefy ich komfortu, czyli do miejsca takiego jak dom, jak rodzina, jak szkoła niekiedy.
0: Pierwszych pacjentów ośrodek przyjmie już za kilka tygodni. Groźne chemikalia w Mauserach. Blisko 1500 ton nielegalnych odpadów od 8 lat zalega w pobliżu centrum Gliwic. Teraz jest szansa, że niebezpieczne odpady w końcu znikną, bo miasto zdobyło pieniądze na ich usunięcie i posprzątanie po mafii śmieciowej. Kiedy odpady zostaną zutylizowane i ile to będzie kosztować? O tym śląski reporter Radia Z, Szymon Kastelik.
5: Sprzątanie po mafii śmieciowej nigdy nie jest tanie. W tym przypadku mowa o milionach złotych.
6: Kwota szacowana jest na 16,5 miliona złotych.
5: Mówi rzecznik miasta Mariusz Kopeć. Ruszył już przetarg, miasto czeka na oferty. We wrześniu odbędzie się specjalna wizja lokalna, potem podpisanie umowy. Wykonawca będzie miał 8 miesięcy na uprzątnięcie terenu. Odpady powinny więc zniknąć w ciągu roku. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Utylizację sfinansuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Strażacy ochotnicy z Cykarzewa Północnego koło Częstochowy chcą wykorzystać system kaucyjny, by uzbierać pieniądze na lekki samochód ratowniczy. Dlatego rozpoczęli akcję zbiórki miliona butelek na ten cel. Prezes OSP Artur Kotynia podkreśla jednak, że nie chodzi o brak wsparcia państwa czy samorządu. Jednostka wykorzystała już dofinansowanie na zakup cięższego wozu, a teraz chce wymienić swój inny, ponad 20-letni pojazd na nowy.
7: Milion butelek to jest hasło chwytliwe, prawda? Uzyskalibyśmy bardzo dobrze. To będzie samochód taki z pełnym wyposażeniem już.
8: Uzyska się mniej,
7: to się będziemy dostosowywać do kwoty uzyskanej.
0: W planach jest zakup samochodu dla 6 strażaków z pełnym wyposażeniem do gaszenia pożarów, udziału w wypadkach i usuwania ich skutków. Śląsk ma Familoki, a Łódź Famuły. Skończyła się rewitalizacja jednej z wizytówek miasta, czyli ceglanych budynków, w których przed laty mieszkali robotnicy fabryki Izraela Poznańskiego. Stoją tuż przy słynnej manufakturze. O szczegółach prac reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
8: Zależało nam bardzo na tym, by zachować charakterystyczny klimat ponad stuletnich budynków z czerwonej cegły. I to się chyba udało, mówiła mi Agnieszka Hołownia z Łódzkich Inwestycji.
9: Miejsce, które łączy historyczny charakter XIX-wiecznej Łodzi ze współczesnymi elementami.
8: Gdy w Famułach mieszkali robotnicy fabryki Izraela Poznańskiego, nie miały praktycznie żadnych wygód, również toalet. Teraz standard jest tu zupełnie inny. Po zmianach powstało 80 mieszkań, przestrzenie przeznaczone na biura, usługi czy lokale gastronomiczne. Łódź, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Prace pod okiem konserwatorów zabytków trwały 3 lata. Kosztowały w sumie 95 milionów złotych. Kiedy plaże tracą na atrakcyjności z uwagi na słabą pogodę, to tam swoją uwagę kierują turyści. Odwiedziliśmy te miejsca nad Bałtykiem, które pozwalają miło spędzić czas mimo deszczu czy niskiej temperatury. Tak może być dzisiaj, bo zwłaszcza do południa szykują się intensywne opady deszczu. Byliśmy już w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim, teraz czas na Akwarium Gdyńskie. Częsty cel ucieczki z nadmorza dla turystów choćby z Półwyspu Helskiego. Jak mówi Radio Z, jego szefowa Grażyna Niedoszytko, tu jednak też obowiązują ścisłe limity.
10: To oznacza, że w deszczowe dni, w szczycie sezonu, w popularnych godzinach bywają momenty, gdy bramki wejściowe blokują się, co oznacza, że ta maksymalna liczba osób, które mogą być na razie w budynku, została osiągnięta. Polecamy wszystkim zakup biletów online, dlatego że wtedy nie trzeba stać w kolejce.
0: Akwarium Gdańskie 2 lata temu powiększyło się o nową część, w której znajduje się 12 zbiorników o objętości 450 tysięcy litrów. Dzięki temu goście mogą poznać wiele nowych gatunków ryb i innych wodnych istot.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: druga. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Nawet 100 litrów wody na metr kwadratowy może spaść tej nocy lokalnie na Dolnym Śląsku. Alarm ogłoszono w gminie Leśna na Dolnym Śląsku. W ruch poszły worki z piaskiem, także w Jeleniej Górze. Sprawcą jest nisz genueński, który powstaje nad wyjątkowo ciepłym w tym roku Morzem Śródziemnym. Zgromadzona nad nim potężna masa pary wodnej przesuwa się teraz w kierunku Europy. To oznacza zmianę pogody na kolejne dni, mówi Piotr Szuster z IMGW.
1: Modele numeryczne wskazują na nieco większą intensywność opadów pod koniec tego miesiąca. Musimy ściśle tę sytuację obserwować ze względu na wysokie temperatury basenu Morza Śródziemnego, dlatego że to Morze Śródziemne jest źródłem paliwa dla tego rodzaju układu.
0: Alerty RCB wydano dla 15 województw za wyjątkiem zachodniopomorskiego. Alert najwyższego, trzeciego stopnia wydano dla Jeleniej Góry oraz powiatów kamiennogórskiego i karkonoskiego. Zbiornik w Stroniu Śląskim czeka całościowa przebudowa. Wody Polskie wybrały wariant remontu najbardziej rozległy z wcześniej rozważanych. Powstanie całkowicie nowa